0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza

0: do orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i...
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry. Mówi pani bzzz, literka, ale wcale nie osa, tylko właśnie literka. Dzisiaj chętnie poszlibyśmy na jakąś łąkę, a na tej łące pewnie byśmy spotkali różne owady, prawda? Wśród tych owadów mogłyby się znaleźć takie dość duże i nisko buczące stworzenia latające, które się nazywają trzmiele. Co to takiego jest trzmiel? Może go kiedyś widzieliście, a może nie. Trzmiel jest podobny do pszczoły, tylko jest od niej o wiele większy. Jest taki duży, owłosiony, okrągły. Żywi się nektarem z kwiatów, tak jak pszczoły, no i żyje w gromadach. Po czym można rozpoznać trzmiele? Po tym, że są duże i buczą. Nawet się tak mówi, buczenie trzmieli. I trzmiele, gdyby miały głos ludzki, to mówiłyby bardzo, bardzo, bardzo niskim głosem. No i tak właśnie one buczą. Niskim głosem. Ale coś innego jest, według mnie, ciekawego w nazwie trzmiel. Bo skoro mamy audycje językowe i nasze odcinki są poświęcone językowi polskiemu, to właśnie trzeba coś o samym słowie trzmiel powiedzieć. Wiecie, skąd się wzięło? Jeśli nie, już tłumaczę. Nazwa trzmiel to jest bardzo, bardzo, bardzo stare słowo, które kiedyś brzmiało czmiel albo szczmiel albo nawet ćmiel. I słowo trzmiel znaczyło ten, kto coś robi. No a co taki trzmiel robi? Ćmi, czyli brzęczy, bzyczy. Bo kiedyś właśnie słowo ćmić oznaczało wydawanie takich dźwięków, jakie wydaje trzmiel. Więc trzmiel to był owad brzęczący, bzyczący. Proponuję, żebyście spróbowali naśladować te dźwięki, które wydaje trzmiel i w ogóle możecie ćwiczyć wymowę samego słowa trzmiel, bo w nim, tak jak słyszycie, jest trudne miejsce, miejsce trzmiel. Ale na pewno nie będziecie mieli kłopotu z wymową tego słowa i to znaczy, że będziecie prawdziwymi mistrzami języka polskiego. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Drogie dzieci, wiecie, jaki mamy od niedawna miesiąc, prawda? Doskonale to wiecie. Jak on się nazywa? Lipiec. To było proste pytanie, ale ciekawa jestem, czy wiecie, skąd się słowo lipiec wzięło? Skąd pochodzi lipiec? Macie jakiś pomysł? Słyszę, że mówicie, że lipiec od lipy. No oczywiście, że tak, to słychać. Lipiec, miesiąc, w którym co? W którym kwitną lipy. A co to takiego jest lipa, wiecie? Czasami mówimy, lipa, to była lipa, czyli wcale nieprawda. Z tym kinem, z tym filmem to lipa, czyli wcale nieprawda, że w tym kinie wyświetlają taki film. Tak mówimy. Ale przecież nie o taką lipę chodzi, gdy się zastanawiamy nad miesiącem lipiec. A o jaką? Chodzi o drzewo, o piękne drzewo, które w Polsce rośnie od bardzo, bardzo, bardzo dawna i kwitnie właśnie teraz, w lipcu. Lipy mają bardzo ładne liście, dość owłosione, ale w kształcie serca. Dlatego też myślimy czasem o lipach, że to są takie drzewa dla ludzi, którzy się kochają, bo liście lip mają kształt serc, a skoro serce, to uczucia, to wszyscy wiemy. Czasami, gdy chcemy pokazać, jak bardzo jakaś lipa, jakieś drzewo nam się podoba, to mówimy o niej pieszczotliwie. O, taka mała lipka, taka młoda, ładna lipka. Bo lipka to jest zdrobnienie od słowa lipa, tak jak na przykład laleczka, zdrobnienie od słowa lalka. Albo rowerek, zdrobnienie od słowa rower. Więc lipka to jest mała, ładna, kochana lipa. Czasem też jednak mówimy, że coś jest lipne. Na przykład lipne rachunki, lipne dokumenty, czyli nieprawdziwe, takie oszukańcze. Ktoś chciał nas oszukać i coś lipnego nam dał. Tylko że słowo lipny i słowo coś tam jest lipą, nie mają tak naprawdę nic wspólnego z tym pięknym drzewem, od którego się wzięła nazwa miesiąca, lipiec. Proponuję, żebyście porozmawiali o tym, co można zrobić z takiego drzewa, które się nazywa lipa i w ogóle co można robić w lipcu, bo przecież to jest miesiąc, który wszystkie dzieci chyba lubią. Powodzenia w tych rozmowach i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Och, ostatnio to się napodróżowałam nie tylko po Polsce, ale po całym świecie. Wyobrażacie to sobie? Gdzie ja nie byłam? Ho, ho, ho! Byłam w Afryce, byłam w różnych krajach Europy i nawet byłam w Ameryce. I tam spotkałam różnych ludzi. Różnych ludzi, którzy tam mieszkają, a nie podróżują tak jak ja. I wiecie co? Zaczęłam się zastanawiać, jak o tych różnych ludziach, którzy mieszkają w różnych miejscach, można powiedzieć. Jak też oni się nazywają? Ale już wiem, jak się nazywają i zaraz wam to powiem. W takiej Afryce na przykład ten, kto mieszka, to jest Afrykanin. A w Ameryce, taki człowiek, który mieszka w Ameryce, to jest Amerykanin. Proste? Proste. Afryka, Afrykanin. Ameryka, Amerykanin. Pomyślmy o tym, jak zbudowane są nazwy tych ludzi, tych mieszkańców Afryki i Ameryki. Co tam dodaliśmy? Bardzo proste zakończenie. Anin, Afryka, Afrykanin, Ameryka, Amerykanin. A na przykład w takim Egipcie, który jest w Afryce, kto mieszka? Jeden człowiek, który mieszka w Egipcie, to jest Egipcjanin. Czy słyszycie już, że nazwę tego człowieka, który mieszka w Egipcie, zbudowaliśmy tak samo, jak nazwę człowieka, który mieszka w Afryce albo Ameryce? Dodaliśmy końcówkę anin. No dobrze, to w takim razie pomyślmy, kto mieszka w Meksyku. W Meksyku mieszka Meksykanin, dobrze mówicie. I to jest kolejna nazwa, którą utworzyliśmy za pomocą końcówki anin. A w Rosji kto mieszka? Rosjanin, tak jest. A w Warszawie kto mieszka? Warszawianin. A w Katowicach? Katowiczanin. Doskonale. Mówicie bardzo dobrze, podajecie wszystkie poprawne formy. Bo właśnie te wszystkie wyrazy, które dzisiaj poznaliśmy, czyli Afrykanin, Amerykanin, Egipcjanin, Meksykanin, Rosjanin, Warszawianin, Katowiczanin, jak zbudowaliśmy? Za pomocą końcówki anin. Gdy już tę zasadę znacie, to na pewno łatwo utworzycie nazwy mieszkańców takich oto miejsc. Kijów to jest takie miasto. Kto mieszka w Kijowie? Wiecie. Kto mieszka w Opolu? Też wiecie. Na Żoliborzu, w Zielonej Górze, a może nawet na Marsie i na Wenus, na takich planetach.

latach? Utwórzcie nazwy mieszkańców wszystkich tych miejsc. Zastosujcie tę zasadę, którą dzisiaj poznaliście, czyli zasadę

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na rozmowę o grzeczności językowej i właściwie powinnam zacząć mówić trochę ciszej, bo już zaczęłam sobie wyobrażać tę sytuację, o której chcę wam opowiedzieć. To jest taka sytuacja. Jesteśmy w bloku, musimy się dostać na 10. piętro. To jest za wysoko, żeby iść piechotą. Och, mamy ciężkie zakupy. Więc co robimy? Wołamy windę. No i chcemy pojechać windą. Winda przyjechała, ale w niej ktoś jest. No i teraz jak się zachować, gdy jedziemy z kimś? I to jedziemy bardzo wysoko, bo na ostatnie piętro, na 10. Przede wszystkim, gdy wchodzimy do windy, to co powinniśmy zrobić? Wiecie, powiedzieć dzień dobry. Jeśli tam ktoś już jest, oczywiście, bo jeśli przyjechała winda pusta, to nie musimy mówić dzień dobry samym ścianom. Chyba, że mamy taką ochotę. Ale na pewno, gdy ktoś już jest w windzie, do której wsiadamy, dzień dobry nas obowiązuje. No i co się dzieje potem? Wsiadamy, naciskamy przycisk, winda rusza i co? Przede wszystkim nie krzyczymy. Windy są małe i czujemy się tak trochę nieswojo. Gdybyśmy jeszcze zaczęli krzyczeć, to i my byśmy się chyba gorzej poczuli w takim małym pomieszczeniu, gdyby się krzyk rozległ, to ho, ho, ho. I ta osoba, która razem z nami jedzie, poczułaby się źle, bo w tej małej przestrzeni, w tej małej windzie mamy ochotę odsunąć się jak najbardziej od siebie, żeby sobie nie przeszkadzać. Więc tym bardziej krzykiem nie przeszkadzajmy sobie. Czy trzeba rozmawiać z tym, z kim jedziemy? Nie, nie trzeba. Chyba, że o jakichś takich drobnych, nieważnych sprawach. Na przykład, jaka jest pogoda danego dnia, albo czy coś nam się spodobało, ale to nie muszą być żadne poważne rozmowy. Nie zadawajmy zbyt wielu pytań, bo przecież winda jedzie szybko i ten, komu zadamy pytanie, nawet nie zdąży na nie odpowiedzieć. Więc nie trzeba rozmawiać, gdy się jedzie z kimś windą. Trzeba powiedzieć dzień dobry, gdy wchodzimy i oczywiście trzeba powiedzieć do widzenia, gdy z windy wychodzimy pierwsi. A nawet jeśli ktoś wcześniej wysiada przed nami i powie nam do widzenia, to my też do widzenia powinniśmy odpowiedzieć. Proponuję, żebyście przypomnieli sobie o różnych sytuacjach, gdy jechaliście z kimś windą, albo żebyście wymyślili sobie takie sytuacje i dobierzcie się w pary albo większe grupy i przećwiczcie, jak się trzeba zachować językowo, żeby być grzecznym właśnie podczas jazdy windą. Powodzenia i do usłyszenia!

0: kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm. Bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowej aż za, ole!
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: więc zmieńmy o ton.
1: Jeden chodź, podnieśmy ją, a trąbki dźwięk niech mknie swobodnie w dal.
0: Na płocie wnet zbierze się chór, każdy kot przybędzie tu.

0: Każdy chciałby bluesa czuć, to fakt.
1: To jasne, że
0: każdy chciałby bluesa czuć, to fakt.

piszesz i chuchasz i dmuchasz. Generalnie strugasz sucha, ale w serca twego głębi czai się też lęk. Co się kryje tam na dnie butelki, a więc na wypadek wszelki sprawdzał, co tam jest, nie będziesz, choć masz wielką chęć.

0: piorą takie żabki.
1: Autopromocja.
2: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
3: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
4: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
3: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.

0: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Och, jaki mam wakacyjny nastrój. Naprawdę taki wakacyjny, że tylko bym poszła na łąkę, tam bym się położyła i bym nic nie robiła. Ale chyba nie mogę liczyć na ciszę na takiej łące, bo przecież na łące żyje mnóstwo różnych stworzeń, na przykład różnych owadów. Kiedyś opowiadałam wam o trzmielu, a dziś chcę powiedzieć o innym owadzie łąkowym, czyli o bąku. Bąki są jak bąki, czyli kręcą się w kółko i czasami mamy wrażenie, że czegoś te bąki od nas chcą. A jak wyglądają, wiecie? Bąki są kilka razy większe od muchy, są wolniejsze niż muchy, bo są też od nich cięższe i lubią latać w kółko. Dlatego być może taką zabawkę, którą chyba każdy z was zna, prawda? Taka zabawka, którą się nakręca i ona się kręci w kółko i wydaje taki dźwięk. Taką zabawkę nazywamy bąkiem, bo właśnie wydaje dźwięk i kręci się w kółko. I te owady, które żyją na łące i które nazywają się bąki, też taki dziwny, niski dźwięk wydają i też lubią się kręcić w kółko. Wiecie też może, że bąkami czasem nazywamy dzieci, wtedy, gdy chcemy o nich powiedzieć, jak bardzo je lubimy, takie małe dzieci. Ach, te moje bąki znowu napsociły, może powiedzieć jakaś mama o swoim synu i o swojej córce. Czasem też możemy powiedzieć, że ktoś zbija bąki. Takie zbijanie bąków jest bardzo, bardzo przyjemne. No bo co to znaczy zbijać bąki? Po prostu nic nie robić, odpoczywać, leżeć, patrzeć w niebo i myśleć o samych przyjemnych rzeczach, a nie o tym, co na przykład trzeba zrobić. Ponieważ są wakacje, to życzę wam, żebyście mieli jak najwięcej okazji do zbijania bąków. Nie do zabijania, tylko do zbijania, czyli do robienia tego, na co tylko macie ochotę, albo nawet po prostu do próżnowania. A może, zanim to się stanie, spróbujecie naśladować te dziwne, niskie dźwięki, które wydają bąki? I może też pomyślicie o różnych sytuacjach, w których można powiedzieć, że ktoś zbija bąki? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka wciąż w wakacyjnym nastroju. A skoro wakacyjny nastrój, mam nadzieję, że wy też go macie, to oczywiście trzeba pomyśleć o plaży. Co to takiego jest plaża? Byliście kiedyś na jakiejś plaży? Słyszę, że większość z was była. Tak mówicie. No to na jakiej plaży byliście? Nadmorskiej, nadrzecznej, czy jeszcze na jakiejś innej? Bo przecież plaża plaży nierówna. No bo co to jest plaża? To jest taki kawałek ziemi, na którym zwykle jest mało roślin. Może być piasek, ale nie musi być piasku. Może być trawa, ale nie musi być trawy. Mogą być kamienie, ale nie musi być kamieni. Ważne, żeby ten kawałek suchego terenu, czy zwykle kawałek ziemi, był nad jakimś zbiornikiem wodnym, czyli na przykład nad morzem, nad rzeką, nad jeziorem, nad stawem. Wszędzie tam, gdzie nie ma wysokich roślin, gdzie na przykład można się położyć, rozłożyć, jest płasko i w pobliżu jest woda, to wszędzie to całe to miejsce nazwiemy plażą. Skoro plaża, to też inne słowa związane z tym, co się robi w takich miejscach. No bo co się robi na plaży? Plażuje. Czyli leży się i się zażywa kąpieli słonecznej. A mówiąc po prostu, opalamy się na plaży, jeżeli jest akurat słońce. Możemy plażować jednak nie tylko leżąc, ale też grając w różne gry, bawiąc się w różny sposób. Wszystko to możemy nazwać plażowaniem. Człowiek, który plażuje, to kto to jest? Oczywiście plażowicz. A co taki plażowicz ma na sobie? Może mieć plażowy kostium, plażowy kapelusz, plażowy płaszcz. Może mieć torbę plażową, czyli torbę specjalnie na plażę. Jeżeli plażowiczem jest kobieta albo dziewczynka, to może nosić plażówkę, czyli sukienkę plażową. A jeżeli plażowiczem jest dziecko, to może nosić plażówki, czyli dziecięce majteczki specjalnie na plażę. Proponuję, żebyście porozmawiali o tym, co jeszcze można robić na plaży, no i jak robić to tak, żeby było bezpiecznie. Życzę wam udanych wakacji na plaży. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Pomyślałam sobie, że warto dzisiaj porozmawiać o słowie słońce. No bo słońce mamy codziennie za oknem. Czasem je widać bardziej, czasem mniej, ale przecież świeci. A co takiego ciekawego wiąże się z tym wyrazem, że warto o nim powiedzieć w naszym odcinku, w naszym cyklu? Ha, to jest wyraz, który jest bardzo zasłużony dla języka polskiego. Wiemy, czym jest słońce, prawda? To taka gwiazda, taka duża kula ognista, która daje światło, daje ciepło. Dzięki słońcu rosną rośliny, rosną zwierzęta i my też rośniemy dzięki słońcu. No, słońce jest bardzo ważne. Dlatego chyba mówimy, że coś jest jasne jak słońce na niebie. Kiedy tak mówimy? Gdy nie mamy żadnych wątpliwości. Na przykład, dzisiaj jest piątek, jutro będzie sobota. To jest jasne jak słońce na niebie. Czyli nie ma żadnych wątpliwości. Tak na pewno jest i tak na pewno będzie. Mówimy też czasem, zwłaszcza w wakacje, że ktoś wygrzewa kości na słońcu. Co to znaczy, że ktoś wygrzewa kości na słońcu? Czy chodzi o to, że ktoś bierze jakieś kości, na przykład ze śmietnika i je wygrzewa? O nie! Chodzi o to, że my sami, albo na przykład zwierzęta, układamy się w jakimś słonecznym miejscu i po prostu grzejemy się w ciepełku i jest nam bardzo, bardzo dobrze. To robią wszyscy plażowicze, grzeją kości na słońcu, czyli po prostu wygrzewają się. A kości są ukryte w ciele. Mówimy też czasem, żeby nie chwalić dnia przed zachodem słońca. Chodzi o to, żeby nie cieszyć się z czegoś zbyt wcześnie, bo może się okazać, że będzie inaczej niż byśmy chcieli. A zatem nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Coś nam się udaje, ale dzień się jeszcze nie skończył. Możemy się cieszyć na pewno dopiero wtedy, gdy właśnie dzień

Dzień dobiegnie końca. Słońce jest też ważne dla języka polskiego dlatego, że o osobach, które bardzo lubimy albo kochamy, mówimy, że to nasze słoneczko albo słonko. I mam dla Was dlatego pytanie. Jak myślicie, dlaczego właśnie o ludziach, których bardzo, bardzo lubimy albo bardzo, bardzo kochamy, tak mówimy? Dlaczego nazywamy je słońcem albo słoneczkiem? Pomyślcie o tym i porozmawiajcie z przyjaciółmi i z rodziną.

Jest kotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz w sam raz zaśpiewaj koteczku jeszcze raz.

widział raki, co się winkiem raczą. Kietrzew się zacietrzewił, słysząc takie słowa. Sęp

Witamy Was w naszym radiowym świecie. 36 minut po godzinie 7, 27 lipca. Uwierzycie, że już prawie miesiąc wakacji za nami. Cały lipiec piękny, jakże różnorodny pod każdym względem. I tym pogodowym, bo upały 40-stopniowe, ale też dużo chłodu, deszczu, burz. No i wiele pięknych wydarzeń kulturalnych. No to zanim o temacie dzisiejszego spotkania, to chciałabym podziękować za wszystkie spotkania w ramach festiwalu Anima, który zakończył się wczoraj w Olsztynie. To był bardzo intensywny miesiąc dla olsztyńskiego Teatru Lalek, bo 4 wakacyjne weekendy wypełnione warsztatami, ale także spotkaniami, no i przede wszystkim spektaklami, które przyjechały do Olsztyna z Polski, ale także z różnych zakątków Europy. Polskie Radio Dzieciom uczestniczyło w ostatnim festiwalowym weekendzie, więc miałam okazję spotkać artystów m.in. z Rabki Zdroju, a to taka ciekawa sytuacja, jak nam się przecinają ścieżki, bo zaledwie tydzień temu przecież zakończył się Festiwal Literatury w Rabce, a w Teatrze Rabcio także często odbywają się festiwalowe literackie wydarzenia. Także bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam gorąco naszych słuchaczy, którzy przyjechali na spektakl o emocjach. Dziewczyny, to była wielka przyjemność Was poznać i spojrzeć Wam w oczy i się uścisnąć. Także czekam na więcej takich spotkań. No, szansa na kolejne dopiero w sierpniu. Około 20, bo Polskie Radio Dzieciom wybiera się na festiwal literacki Łączy Nas Bajka do Rzeszowa, ale pamiętajcie,

o tym, że to nie tylko Rzeszów, ale także wiele innych miast. Będę o tym troszkę dzisiaj mówiła, bo już jest znany program i można zapisywać się na niektóre z wydarzeń, a naprawdę warto, bo na przykład wśród zaplanowanych spotkań jest taka wyprawa pociągiem, w której będą uczestniczyć literaci. No i myślę, że to będzie coś specjalnego, a akurat na tę podróż pociągiem to trzeba się zapisać troszkę wcześniej. Więc dzisiaj na pewno też szczegóły związane z festiwalem łączy nas bajka z Rzeszowem, z Łańcutem, Kolbuszową. O i tam jest wiele różnych fantastycznych kierunków. Gdybyście chcieli opowiedzieć o tym, jak mijają wam wakacje, to pamiętajcie, że zawsze jest na to czas. Można do nas zatelefonować pod numer 22 645 20 55. Jeżeli wolicie pisać, to bardzo proszę, dzieci@polskieradio.pl. No i oczywiście adres Polskiego Radia. Czekamy także na listy i na widokówki wysyłane pocztą tradycyjną. Będzie nam bardzo miło, jak wyślecie do nas karteczkę z wakacji. A jeżeli w wakacje uczestniczyliście w jakimś ciekawym wydarzeniu sportowym, literackim, może muzycznym i też chcecie o nim opowiedzieć, to zawsze jest na to przestrzeń, proszę Państwa. Przypomniałam już numer telefonu do studia. Proszę zaglądać na stronę internetową do mediów społecznościowych i na Instagram Polskiego Radia Dzieciom, bo tam także pojawiają się relacje z różnych wydarzeń. Będą pojawiały się także z Olsztyna. No i wczoraj także kolejna audycja Hej Przygodo, prowadzona przez Martę Powołowską z Babiogórskiego Parku Narodowego. Marta też podróżuje. No, a pewno wam będzie o tym opowiadała w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj, proszę państwa, będzie intensywnie, choć ze szczyptą historii, sportowo, bo będziemy zaglądać do cyrku, a tak naprawdę będziemy przyglądać się różnym cyrkowym sztuczkom i sprawdzać, kiedy, jaki kształt w ogóle przybrał cyrk dawno, dawno temu. To wszystko się zmienia, bo kiedyś niestety w cyrku występowały zwierzęta, no a teraz na szczęście bardzo mało jest takich sytuacji. Wiemy o tym dobrze, że zwierzętom raczej w cyrku najlepiej się nie wiedzie, ale możemy za to podziwiać wspaniałe sztuczki cyrkowe. No i dzisiaj w poranku Polskiego Radia Dzieciom pojawi się taka wspaniała dziewczyna, która o tej sztuce będzie nam opowiadała i to po godzinie 8. Pani Aleksandra Mazur, która jest artystką i od ponad 14 lat związana jest z cyrkiem i sztuką chodzenia na szczudłach, proszę państwa. Więc kto wie, może połkniecie dziś bakcyla i będziecie chcieli iść w ślady pani Aleksandry Mazur na szczudłach właśnie. Będzie można z nią porozmawiać po godzinie 8, zadzwonić, zadać pytanie. Więc bardzo serdecznie zachęcamy do współtworzenia audycji. Oczywiście, skoro ruch, to po godzinie 8 będziemy chronić kości od starości, a za moment sprawdzimy pogodę.

0: trochę deszczu dla grzybów. A grzybów podobno coraz więcej w lasach.
1: Pogoda.
0: I wcale nas to nie dziwi, bo ostatnio intensywnie padało. No wprawdzie weekend był dość ciepły, no ale dziś też zapowiada się burzowo. W wielu rejonach Polski, już szybciutko opowiem wam gdzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał oczywiście kolejne ostrzeżenia przed wyładowaniami atmosferycznymi w aż 10 województwach, gdzie można spodziewać się grzmotów. W województwie podkarpackim, w powiatach jasielskim, krośnieńskim, krosnobrzozowskim, sanockim, przemyskim, przemyśleskim i bieszczadzkim. Ale tych ostrzeżeń jest dużo więcej, bo i w pomorskim, w powiatach słupskim, słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, kartuskim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdańskim i nowodworskim, Warmia, Mazury, Podlasie, Mazowsze, województwo łódzkie. O, jaka długa lista. Powiaty kutnowski, łowicki, skierniewicki, skierniewice, brzeziński, zgierski, łódź, łódzki, wschodni, tomaszowski, rawski, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, tam też zagrzmi, opoczyński, radomszczański, no i moi drodzy, na Podkarpaciu będzie grzmiało, Małopolsce, w województwie śląskim, lubelskim i świętokrzyskim. Tutaj sporo wyładowań atmosferycznych, a jak wyładowania, to wiemy, że silne opady deszczu, tak mniej więcej od 15 do 30 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru do 85 km na godzinę. No, mam problem z mówieniem o tym wakacji, ale lokalnie spadnie grad. A burze będą przemieszczać się z zachodu na wschód. Alarmy na razie w mocy. W miarę upływu godzin będą wygasać, niektóre już o godzinie 10, a w północnej i północno-wschodniej części województwa mazowieckiego oraz zachodniej i środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego alerty wygasają około godziny 17. Temperatura dość wysoka, a ja mam nadzieję, że wy w jakichś miłych okolicznościach przyrody słuchacie Poranka w Polskim Radiu Dzieciom.

10 minut zostało do godziny 8, wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dziś do godziny 10 będziemy przyglądać się różnym sztuczkom cyrkowym. Po 8 w naszym studiu pojawi się artystka, która ze sztuką cyrkową jest związana już od wielu, wielu lat. A jak myślicie, kiedy po raz pierwszy zobaczono występy cyrkowe? Jakie to mogły być czasy? Taka oficjalna data to jest rok 1768. No, ale zdecydowanie podobnych rozrywek możemy szukać wcześniej. Jak ktoś interesuje się historią, to na pewno czytał o takich widowiskach organizowanych na przykład w starożytnym Rzymie. No niestety, to bardzo często były między innymi walki z udziałem dzikich zwierząt sprowadzanych z Afryki czy Azji. Współcześnie to wszystko się zmienia. No i bardzo się cieszymy, że raczej w cyrku współczesnym nie zobaczymy już tresury zwierząt. Możemy za to podziwiać kunszt wciąż doskonalających się artystów, no i też wiele znakomitych form cyrkowych. Cyrk wzrusza, bawi, trzyma w napięciu. Bardzo często te obrazy zostają z nami na dłużej. Ja pamiętam takie występy znakomitych grup teatralnych na festiwalu Dziecinada w ubiegłym roku we Wrocławiu. I to były takie zespoły, które również prezentowały sztuczki cyrkowe. Artyści robili to w zjawiskowy sposób. No i potem dzieci też próbowały swoich sił w specjalnie przygotowanych kącikach. I całkiem nieźle to wszystkim wychodziło. A kto choć raz uczestniczył w takich spotkaniach

0: organizowanych przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego, Lato w Teatrze, to pewnie też miał okazję spróbować swoich sił, na przykład kręcąc talerzykiem albo wykonując jakieś inne sztuczki. W ubiegłym roku, jak dotarłyśmy do namiotu cyrkowego z ekipą Polskiego Radia Dzieciom, to nawet nam się to przez chwilkę udawało, no ale to trzeba ćwiczyć, proszę Państwa. No nie tak, że jednorazowo pokręcimy talerzykiem i już wszystko będzie super. Nie, nie, nie. To wymaga zaangażowania, uważności, umiejętności, także manualnych, ale ponoć wyćwiczyć to można, jak ktoś jest zdeterminowany, to czemu nie? Nasza reporterka Julka Rozbiecka postanowiła oczywiście z dziećmi na temat sztuczek cyrkowych i cyrku podyskutować. No i co ciekawe, dzieci cyrk kojarzą jednak ze zwierzętami. No może o tym dzisiaj też uda nam się porozmawiać. Jestem bardzo ciekawa, jakie jest wasze zdanie, jaka jest wasza opinia na ten temat. Czy cyrk bez zwierząt powinien mieć współcześnie taki właśnie kształt? Czy jednak zwierząt wam brakuje w cyrku? No mnie zdecydowanie nie. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby w cyrku pokazywać sztuczki cyrkowe i tak jak wspomniałam, kunszt artystów raczej, a tych możliwości jest bardzo dużo, więc może zwierzaki niech sobie odpoczywają. No ale posłuchajmy, co na ten temat rozmówcy Julki Rozbieckiej.
1: W cyrku są pewnie słonie i lwy.
2: Co one tam robią?
1: Śmieszne przestawienie. I jeszcze w tym cyrku był pies i ja jadłam watę cukierową. Ludzie tam jakieś rzeczy stawiali takie i na nie wstawali bardzo wysoko. I jeszcze tam pies był.
2: Co robił pies w cyrku?
1: Skakał przez takie wysokie sztuczki.
2: A jakie ludzie mogą zrobić sztuczki w cyrku?
3: Bez kółka to nie są sztuczki. Fajną sztuczką cyrkową by mogło być gwiazda na linie.
4: Widziałam coś takiego. Byłam w cyrku i linię to świciałam. Najpierw się tak trzyma kółko, potem się tak skacze jak na gwiaździe i się tak trzyma kółko. Nikomu się nic nie stało. No fajnie było.
2: Jakie jeszcze mogą być sztuczki cyrkowe?
5: Jeżdżenie na jednej nodze na koniu.
2: Koń biegnie.
5: A na nim jest człowiek i stoi na jednej nodze. Się bawi zabawką. Jakbym był w cyrku, to ja bym tak zrobił.
4: Trudno się nauczyć.
5: Ja bym się uczył chyba 100 lat.
0: No czy trudno się nauczyć? Oto zapytamy panią Aleksandrę Mazur, która pojawi się w studiu po godzinie 8:00.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Na zegarach 8. Martyna Chuderska i Filip Górski, witamy i zapraszamy na wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

0: 6 minut po godzinie 8, a w studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawiła się Aleksandra Mazur.
1: Dzień dobry,
0: Olu, witamy cię serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy ty naprawdę od ponad 14 lat jesteś związana z cyrkiem?
1: To prawda, zgadza się.
0: Przecież ty jesteś bardzo młoda.
1: Ja tak wyglądam.
0: Czyli musiałaś zacząć już w przedszkolu albo nie wiem, w żłobku pewnie.
1: Troszeczkę później zajęłam się cyrkiem, tak jako cyrkiem, ale jako dziecko byłam bardzo aktywna artystycznie, więc te wszystkie artystyczne tematy są od małego ze mną tak naprawdę.
0: No a potem trafiłaś do Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej.
1: Tak, to było kawałek czasu później, natomiast samą sztukę cyrkową i szczudła zaczęłam troszeczkę wcześniej w teatrach ulicznych i innych projektach artystycznych, także tam zaczęłam działać i potem już poszło, stwierdziłam, co tu zrobić jeszcze innego? Dobra, może szkoła cyrkowa. I potem coraz więcej, to jest niekończący się worek rozmaitości, niesamowitych rzeczy i tak jakoś poszło.
0: No, widzę i też czuję tę twoją energię, której masz chyba bardzo, bardzo dużo,
1: dużo.
0: Tam w środeczku i ona znajduje ujście właśnie w postaci takich różnych cudnych projektów. O tym wam dzisiaj będziemy opowiadać, więc jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak trafić na przykład do szkoły cyrkowej i zapytać, co tam się wyrabia w szkole i czego studenci i studentki się uczą, no to będzie można do nas w tej sprawie zatelefonować. Ale wcześniej, proszę Państwa, to my mamy taki specjalny punkt programu. Ola jeszcze nie wie, ale zaraz wszystkiego się dowie.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: No dokładnie, my tutaj też ćwiczymy, pani Aleksandro, i to sprawa jest poważna. Nasi słuchacze w różnym wieku, bo takie są doświadczenia, do nas telefonują i proponują ćwiczenia. Trzy ćwiczenia, nie powiem, że liczba powtórzeń nieograniczona, bo tu mieliśmy takie sytuacje, że trzeba było robić 30 pompek, więc proszę nas oszczędzać w poniedziałek. Ale jeżeli macie ochotę zostać trenerem bądź trenerką, to proszę do nas dzwonić 22 645 2055. Olu, czy ty przyłączysz się dzisiaj do nas?
2: Jak najbardziej.
1: No jeżeli okaże się, że same śpiochy dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom, no to będziemy musiały się zmierzyć z tą rozgrzewką i coś tutaj same zaimprowizować, ale ty to bez problemu sobie z tym poradzisz.
2: Podejmę to wyzwanie.
1: Podejmiesz wyzwanie. Zapraszamy. 22 645 2055. Będziemy na was czekać pod tym numerem telefonu. Proszę śmiało stanąć do ćwiczeń, bo ćwiczyć trzeba od najmłodszych lat. Więc w oczekiwaniu na telefon podpytam cię, Olu. Mówiłaś o tym, że byłaś takim bardzo aktywnym dzieckiem, tak? Ruchliwym. A dlaczego w ogóle pomyślałaś o cyrku i skąd to się wzięło? Czy ty się zachwyciłaś jakimś wydarzeniem cyrkowym? Czy to była jakaś chwila? Skąd w ogóle taki pomysł?
2: Już mówię. Ja generalnie pochodzę z małej wsi, więc jako takiej sztuki nie miałam dostępu do żadnych centrów kultury i innych tego typu wydarzeń. Więc jeżeli ktokolwiek do naszej miejscowości przyjeżdżał z jakąś sztuką, to było wydarzenie. No i lata temu, wiadomo, cyrki jeździły do takich małych miejscowości. Znaczy nadal jeżdżą, tak? Skupiają się bardziej na większych miejscowościach, ale do naszej wsi przyjechał cyrk. No i ja bardzo chciałam po prostu się tam wybrać. Wiadomo, osoby z reklamy przynosiły do szkoły te wszystkie ulotki, więc ja przyniosłam to kiedyś do domu. Ja bym chciała iść, chciałabym iść. I tata bardzo w ogóle nie był ze sztuką, absolutnie nie. Bo pochodzę z rodziny rolniczej, od dziecka pracowałam na roli, więc cyrk i wszystkie inne rzeczy, to zajmie się czymś normalnym.
1: O, co ty wymyśliłaś w ogóle?
2: Dokładnie, to było na tej zasadzie, tylko troszeczkę innymi słowami. Ale w końcu udało mi się to przekonać, żeby pójść do tego cyrku i ja po programie, który zobaczyłam, ja wróciłam i miałam tak, ja chcę występować na scenie, chcę być na arenie, to jest takie super i w ogóle. I tata powiedział tylko, zajmij się czymś normalnym, dziecko. Jakby jest robota, zapraszam. Jakby. I to
1: jasne.
2: Było tak. I taka iskierka została tak skaszona po prostu. I mówię, okej. Więc jako takich zajęć, czy cyrkowych, czy teatralnych, jako dziecko nie miałam. Jedyne, co miałam, to koła teatralne, koła muzyczne, schole, konkursy plastyczne i wszystkie inne rzeczy.
1: Ale pewnie to wszystko się przydało, co?
2: Tak, tak. Jakby wszystkie konkursy to byłam ja, wszystkie możliwe koła to byłam ja, więc tak, zapełniałam sobie tą lukę. No i potem, kiedy, wiadomo, przyszła podstawówka, liceum i te wszystkie inne rzeczy i nagle czas na studia i co robić po liceum, to tak sobie stwierdziłam, a może sobie do tej szkoły cyrkowej zaaplikuję? No i oczywiście pojechałam tam w tajemnicy, no bo przecież nie mogłabym się przyznać, gdzie jadę, tak? Więc pojechałam na egzaminy wstępne, dostałam się i po 3 tygodniach chyba miałam odpowiedź, że dostałam się, także tak się ta przygoda zaczęła i się ciągnie.
1: To pięknie. To jeśli pozwolisz, do tego wątku wrócimy, a szczególnie do egzaminu, do szkoły cyrkowej, bo pewnie naszych słuchaczy to interesuje. Ale najpierw ćwiczenia, bo słowo się rzekło. Zadzwoniła do nas Kasia. Cześć,
3: Kasiu.
1: Dzień
3: dobry.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. A, czy to pani dorosła Katarzyna? Czy tam obok jest mała Kasia?
3: To ja jestem Kasia.
1: A, to tu jest Kasia. Taki poważny głos, prawda?
3: A, jest też.
1: I rozumiem, Kasiu, że chcesz nam zaproponować tutaj trzy ćwiczenia.
3: Tak, wczoraj byłam na sztukmistrzach w Lublinie.
1: Wow! Ach, to wy się znacie chyba z Olą, bo Ola też chyba była na tym festiwalu, tak?
2: Tak, ale tam jest tyle ludzi, że można się nie poznać po prostu.
1: Można się nie poznać. No dobrze.
3: Na pewno gdzieś się minęłyśmy.
2: Jest taka szansa.
1: Nie ma przypadków, nie ma przypadków. Mamy spotkanie w poranku Polskiego Radia Dzieciom. Cudownie. No to Kasiu, w takim razie trzy ćwiczenia, to ja już wstaję.

0: Bo my tutaj też ćwiczymy, wiesz, Olu, tutaj niektórzy słuchacze nie dowierzają, ale taka jest prawda. Także sobie tutaj zaraz rozkręcimy mikrofony i czekamy na pierwsze ćwiczenie.
1: To pierwsze ćwiczenie to będzie pięć pajacyków.
0: Pięć pajacyków,
2: to lecimy,
0: cudownie.
2: Uwaga.
0: No to lecimy. A Ola będzie sprawdzała jakość.
2: Uwaga,
0: no dobra.
2: Trzy, dwa, jeden i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Super!
0: Jest, mamy to!
1: Drugie ćwiczenie to będzie pięć przysiadów.
2: Dobra, to
0: damy radę. No dobra, a ręce muszą być z przodu, czy niekoniecznie?
1: Muszą.
0: Muszą.
2: I pamiętamy, żeby kolano nie wychodziło
0: ponad stopy,
2: żeby...
0: Człowiek pyta, to dostaje odpowiedź. A, no, a właśnie, to bo prawidłowa postawa, tak?
2: Ustawienie
0: a jaka,
2: kolan.
0: Słuchajcie, ustawienie kolan, bo tutaj już Ola mówi, że to nie jest taka, wiecie, prosta sprawa przysiad, że trzeba prawidłowo wykonywać. No to jak to jest prawidłowo? Kasiu, ty wiesz? Jak jest twoim zdaniem prawidłowy przysiad?
1: No... Nigdy się nad tym nie zastanawiałam.
0: O, no to może Ola nam, czyli... nam podpowie.
3: Mi kiedyś powiedziano, że przy przysiadzie ważne jest to, aby kolana nie wychodziły ponad przód naszej stopy, bo wtedy obciążamy bardziej stawy kolanowe. Aha. Więc musimy zrobić tak, żeby kolano było maksymalnie wysunięte jakby do tego poziomu stopy, nie dalej.
0: A, dobrze. Dobrze, no to próbujemy. Tutaj trzeba to jakoś skontrolować. Żeby nam słuchawki nie pospadały, a Kasia liczy.
1: Jeden.
0: Mhm.
1: Dwa.
0: Tak.
1: Trzy. Cztery.
0: Cztery.
1: I pięć.
0: I pięć.
2: Mamy to.
0: Mamy to. Wspaniale. I prosimy o trzecie ćwiczenie?
1: Tak. Trzecie ćwiczenie to będą zwykłe pięć skłonów.
0: Pięć skłonów. Ale dzisiaj zostałyśmy oszczędzone. No dobrze. To ciach. Jeden. Dwa. Kasiu, liczysz? Trzy. Tak. Cztery.
1: I pięć.
0: I pięć. No i się udało. Brawa od naszych krasnoludków.
1: Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Taka delikatna rozgrzewka w poniedziałek, a powtórzenia można jeszcze w domu ćwiczyć przed śniadaniem, jak ktoś jeszcze nie zjadł. Wspaniale. Kasiu, to może skoro wspomniałaś o sztukmistrzach, to podpytam też ciebie, czy ty interesujesz się cyrkiem, albo może ty chcesz zadać jakieś pytanie Oli?
1: Znaczy, ja po prostu...
0: Jak to się stało, że wczoraj znalazłaś się na tym wydarzeniu w Lublinie?
1: Znaczy, po prostu chciałam pójść zobaczyć i napotkałam taki fajny spektakl, gdzie tam jakby biegał taki przebrany pan za piłkarza z Argentyny, się okazało, był i normalnie tam angażował ludzi, wszystkich. Mogli podtrzymać piłkę, mogli coś tam z nim biegać, więc aha, było super.
0: Mhm. Ola kiwa głową, znasz tego pana?
3: Tak, nie osobiście jako tako, ale na festiwalu występuje już kolejny raz. W tamtym roku też występował. Nazywa się Gato Blanco, Gato Negro. Mhm. Realnie to jest duet dwóch artystów, kobieta aha, i mężczyzna. W tamtym roku występowali jako duet, w tym roku występował solowo. Ona była pomocnicą techniczną aha, pod kątem muzyki i przygotowania, więc kojarzę jak najbardziej. I co więcej, ten artysta wygrał konkurs baskerski. Bo co roku tradycją festiwalu jest to, że publiczność po 4 dniach festiwalu, bo tyle trwają sztukmistrzowie, można głosować na ulubionego artystę, który najbardziej spodobał nam się swoim pokazem. I w tamtym roku wygrał ten konkurs, w tym roku także wygrał Gato Blanco, Gato Negro. Także tak. A naprawdę widziałam spektakl i bardzo mi się podobało, więc zasłużona nagroda.
0: No, to nic dziwnego, że uwagę Kasi też zwrócił. Proszę, Kasiu.
1: Zapytać, czy pani Ola może chodziła po linii.

0: nie?
1: O.
2: Jeżeli pytanie dotyczy festiwalu, to nie, na festiwalu nie chodziłam, ale jeżeli chodzi ogólnie o moją sztukę, to tak. I szkołę cyrkową kończyłam ze specjalizacją lina pozioma, więc tak chodziłam.
3: O tę specjalizację chyba też.

0: odpowiedzi i pytania się będą pojawiały w trakcie naszej rozmowy. Jakby coś jeszcze ci się przypomniało, to śmiało dzwoń. A chcesz kogoś pozdrowić w poranku?
1: Chciałabym pozdrowić moją mamę, moich dziadków, całe Polskie Radio Dzieciom, krasnoludki, no i ogólnie cały świat.
0: Pięknie, dziękujemy i życzymy ci słonecznego poniedziałku. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: A my do rozmowy z Olą wracamy po krótkiej piosence.

0: wakacyjnym poranku Polskiego Radia Dzieciom. Ola Mazur. Olu, tak naprawdę to ja powinnam zacząć od gratulacji, bo dzisiaj jest Dzień Szczudlarza, a ty jesteś szczudlarką i wspaniale sobie radzisz w swoim artystycznym świecie już od wielu lat, to już ustaliliśmy. Czy szczudlarze w jakiś specjalny sposób świętują?
1: Jeżeli jest to weekend, to z pewnością chodzą w pracy na szczudłach, w inny dzień? Nie wiem, nie znam szczudlarzy, którzy by robili specjalną imprezę hura dla szczudlarzy, więc jakby podejrzewam, że są jednostki, które nawet nie wiedzą, że jest Dzień Szczudlarza. Właśnie moją znajomą uświadamiałam na festiwalu, ja mówię, w poniedziałek jest Dzień Szczudlarza. Co? To taki dzień jest? Ja mówię, no słuchaj dziewczyno,
0: to jest jedna z najbardziej widowiskowych form
1: to prawda.
0: Sztuki cyrkowej. Prawda?
1: To prawda.
0: Mhm. Ale są różne rodzaje szczudeł, prawda?
1: Tak. Generalnie takim klasycznym rodzajem szczudeł są te wysokie szczudła, które mają mniej więcej od 80 do metra wysokości od podłogi do stopy, naszej stopy. Ale są takie warsztatowe, klasyczne, jakie kojarzymy, takie brane pod pachę, nasi rodzice często, a ja pamiętam takie. Są szczudła skaczące, tak zwane powerizery.
0: To skaczące?
1: A, no właśnie. To są specjalne szczudła, które są taką jakby literką C, nie do końca zgiętą taką, że tak powiem. Powstały one z włókna węglowego. Bardzo mocnego, bardzo grubego, które przez to, że mające na nogach skaczemy, one nas wybijają do góry dzięki swojej konstrukcji, więc jakby jest to pewnego rodzaju sprężyna tego typu. Także do tego są szczudła budowlane. Tylko one mają takie ułatwienie, bo to są szczudła dla pracowników na budowach, żeby im się

0: łatwiej malowało czy robiło rzeczy przy suficie.
1: Poważni pracownicy budowlani też potrafią chodzić na szczudłach?
0: No nie wszyscy, ale niektórzy tak, bo jest to łatwiejsze niż na przykład przestawianie drabiny non-stop. Tylko tamte są bardzo łatwe w chodzeniu, ponieważ one mają bardzo dużą powierzchnię na dole. Także oni mogą realnie na nich stać. My, szczudlarze, nie możemy ustać na swoich szczudłach, bo musimy cały czas, tak mówię, tuptać. Bo na dole jest malutka krawędź, taka albo kwadrat, albo rura, w zależności od rodzaju szczudła. I żeby utrzymać naszą równowagę, cały czas musimy tuptać, jakby z nogi na nogę. Więc jest to trudne pod tym kątem, że nie ma odpoczynku, jak chodzisz przez cały długi event. Po prostu cały czas musisz tuptać. Czy stoisz do zdjęcia, czy robisz coś innego, cały czas tuptasz. Nie stoisz jak na nogach, więc to jest takie trudne. I ostatni rodzaj są takie malutkie szczudełka, które są takimi kubeczkami realnie. I takie sznureczki mają, że wkładamy nogi na te kubeczki, trzymamy za sznurki i możemy sobie chodzić na tych szczudełkach. Takie dla dzieci, żeby rozwój zwiększyć dla dzieciaków.
1: To często na różnego rodzaju eventach takie szczudła są proponowane, prawda? I dzieci mogą sobie próbować.
0: To prawda. Sama takie wożę na warsztaty, więc jest szansa próbowania na warsztatach tego.
1: A pierwszy raz, kiedy stanęłaś na szczudłach?
0: No to te 14 lat, te, nawet
1: jak zaczynałaś tak, w szkole dokładnie. Cyrkowej?
0: Nie, jeszcze wcześniej. Tak. Zaczęło się tak, że ja widziałam takich szczudlarzy na imprezie i jak już skończyłam gimnazjum, poznałam takiego znajomego, który właśnie był w teatrze ulicznym i wiedziałam, że on chodzi na tych szczudłach. Ja mówię, idę do niego, ja mówię,
1: pożycz szczudła.
0: Weźmy naucz. Jakby pożycz to jedno, ja mówię, pożycz mi siebie, żebyś mnie nauczył tego. A powiedział, dobra, no to co, idziemy, nie? No i generalnie nauczył mnie chodzić na szczudłach tak, żeby przeżyć. Bo na początku
1: cię na początku?
0: Tak, to bardzo ważne, bo to jest trochę walka o życie, że tak powiem, na samym początku, bo założyć to jedno, potem być świadomym tego, że jest się na plus metr nad ziemią i no, ma się coś przyczepione do nóg i jakby nie wiemy, co robić, jesteśmy jedną wielką kłodą, to jest drugie. Więc chodzenie przy barierce, czyli sam początek świadomości chodzenia na szczudłach i balansu, to jedno. No a potem trzeba wyjść w teren, żeby
1: A podłoże jest przecież różne.
0: Różne, zgadza się. Jest żwir, kamienie, kostka brukowa bardzo nierówna.
1: Piasek? Zdarzało ci się chodzić po piasku?
0: Po piasku jako takim nie, bo to jest niemożliwe, bo się wszystko zapada, ale po takim większym żwirze. Jest to możliwe, no jest to
1: ale
0: po prostu
1: trudne. Pewnie ryzykowne, tak?
0: Tak, pytanie, jaka jest grubość żwiru, jak jest gruby i czy pod tym żwirem jest zbita ziemia, bo jeżeli to jest żwir i tam pod spodem jest piasek, no to jeszcze jak jest wilgotne, to jest zapaść od razu, więc jakby trzeba uważać z powierzchnią, po której się chodzi. Wiadomo, ślisko i w ogóle. Też zdarza mi się w zimie chodzić, bo na przykład w zimie jest to hardkorowe, ale w zimie na przykład mamy trzech króli. No i chodzimy jako aniołowie.
1: Naprawdę?
0: Tak, więc jest to wyzwanie.
1: Oj, chciałabym takiego anioła zobaczyć na szczudłach, ale to musi wyglądać bajecznie.
0: To prawda. A też aniołki na ślub można zamówić.
1: Na szczudłach anioły.
0: Tak.
1: Takie cuda.
0: Stoimy na wyjściu z kościoła. Jesteśmy gotowi, czekamy aż para młoda przyjdzie i działamy.
1: Tak, możecie tam obsypywać pyłkiem tę młodą parę najczęściej płatki, z takiej wysokości.
0: To prawda, najczęściej płatki róż sypiemy, bądź bańki mydlane robimy.
1: Tak, wyobraźnia ludzka nie ma granic. Tak. A powiedz, Olu, jak ty ćwiczysz na co dzień, między innymi równowagę? Żeby później radzić sobie w takich różnych sytuacjach.
0: Jasne. Teraz tylko takiego treningu regularnego mam mniej, bo więcej było go w szkole cyrkowej, tam to non-stop trenowałam. Głównie trenuję na innych rekwizytach. To nie jest tak, że trenuję równowagę jakimiś innymi rzeczami, tylko już głównie na rekwizytach. To była właśnie lina pozioma, to była taśma slackline, bo to są dwa różne rekwizyty, zaznaczmy. Do tego rollabola. Rollabola.
1: A coś to jest?
0: No właśnie. To jest taka deska i wałek. I wałków może być dużo więcej, możemy tam ustawiać różną kombinację tych wałków. Na górę kładziemy deskę, stajemy na tej desce i ćwiczymy tym sposobem równowagę.
1: Ach, to ja wiem, nie wiedziałam, że to się tak ładnie nazywa.
0: Tak. Ale jeżeli mówimy w kontekście innych ćwiczeń, jakie można robić nie na rekwizytach, no to różnego rodzaju dyski, takie fizjoterapeutyczne, tak to się mówi. To

0: takie okrągłe dyski, które mają taką kulkę pod spodem i można tam stawać i różnego rodzaju ćwiczenia wykonywać, przez to, że musimy mieć napięty brzuch i trzymać się stabilnie i różnego rodzaju ćwiczenia. To też jest pewnego rodzaju stabilizacja naszego koru, czyli naszego kręgosłupa.
1: A jak zdawałaś egzamin do szkoły cyrkowej, to pewnie też musiałaś mieć jakieś już umiejętności.
0: Tak.
1: Na czym taki egzamin polegał?
0: Teraz egzaminy się trochę zmieniają, więc ja opowiem, jak to było w moim przypadku, ale zawsze trzeba coś umieć. To nie jest tak, że stwierdzamy dzisiaj, że a to może jutro sobie do szkoły cyrkowej zdam i tak bez żadnego backgroundu pójdziemy, bo to fajne. To tak nie do końca. Ważne, żeby coś tam potrafić. W moim przypadku były to egzaminy polegające na sprawdzeniu mojej siły, wytrzymałości, kondycji i innych umiejętności cyrkowych. Czyli wiadomo, było przejście po linie, była żonglerka, były podstawowe elementy z trapezu, podciąganie się, rozciągnięcie, czyli wszelkie szpagaty, nie szpagaty. Wiadomo, nie trzeba być od razu mistrzem w tym wszystkim i wszystko mieć tam na maksymalny level, ale chodzi o to, że komisja egzaminacyjna sprawdza, jakie są twoje predyspozycje i czy jakby jesteś dobrze rokującą osobą na to, że ta przestrzeń w tej szkole będzie realnie wykorzystana przez ciebie, a nie zmarnowaniem czasu po prostu. Czy jakby myślisz o tym na poważnie, czy masz predyspozycje. No i tam wszystko jest punktowo oceniane i po prostu potem komisja rozmawia o wszystkich kandydatach i tak to wygląda. I jeszcze w moim przypadku była rozmowa z dyrektorem. O, dyrektorem i członkami komisji na temat ogólnie cyrku, jakie są moje wizje tego, jaki mój background jest, oraz coś więcej o mnie, żeby się dowiedzieć. Więc tak to wyglądało w moim przypadku.
1: No i zachwyciłaś komisję i się udało. Znaczy udało, no wymagało to na pewno wielu wyrzeczeń. I tak jak wspominałaś wcześniej też o różnego rodzaju zajęciach, i takiej interdyscyplinarności, że wszędzie cię było pełno i że próbowałaś też różnych rzeczy, więc pewnie to
0: i nadal
1: był
0: próbuję.
1: Plus. I nadal próbujesz i nadal się rozwijasz, więc cudnie, bo ty oprócz tego, że jesteś artystką cyrkową, to zajmujesz się też modą, prawda?
0: Tak, tak. Dokładnie bardziej kostiumami, nie jako stricte modą, bo trochę oddzielamy modę od kostiumów, więc skończyłam szkołę modową, kostiumową, projektuję i szyję kostiumy sceniczne, które są tak bardziej już w moim rejonie, tak? Szyję dla siebie, a także na zamówienie dla innych artystów.
1: No, doskonale wiesz, jak taki strój powinien być zaprojektowany, żeby był wygodny.
0: Tak.
1: I
0: tak,
1: funkcjonalny.
0: Dokładnie.
1: I piękny.
0: Wszystko w jednym,
1: wszystko
0: dosłownie.
1: W jednym.
0: Tak, właśnie funkcjonalność to bardzo ważna rzecz, bo przez to, że ja znam większość rekwizytów i to, jak na nich robić rzeczy, przez to wiem, co gdzieś może działać, a co gdzieś może nie działać. I dzięki temu mam taką wiedzę, że wiem, co zrobić, a wiem, czego nie robić, na przykład w kostiumach. Wiem, jak
1: a co przeszkadza w kostiumie najbardziej?
0: Peleryna.
1: Peleryna. No tak, jak się gdzieś tam zaplączę.
0: To kiedyś nawet mi kolega powiedział, że w Inie ma mocnych w tej bajce było tak, że co może być najgorsze, to właśnie peleryna.
1: A tam Elastyna też miała pelerynkę? Teraz się zastanawiam. Bo to była ta najbardziej wyćwiczona mama.
0: Tak, prawda? Tak. Zgadza się.
1: Tak, tak.
0: No to tak naprawdę zależy od tego, co kto robi, bo w jednym numerze na rekwizycie coś nie będzie przeszkadzać, a ta sama rzecz w innym numerze na innym rekwizycie będzie przeszkadzać. Po prostu będzie nieodpowiednia do tego, co robisz. Więc to jest bardzo indywidualne. Jakby nie ma jednej rzeczy, że tak jest, a tak nie jest, to dobrze, a to źle. To jest wszystko bardzo indywidualne.
1: Czyli trzeba sprawdzić na własnej skórze.
0: To prawda.
1: Jak chcecie zadać Oli pytanie, to szybciutko proszę nie zwlekać, bo Ola jest bardzo zajętą i zabieganą osobą i będzie już niedługo opuszczać studio Polskiego Radia Dzieciom, więc ostatni dzwonek 22 645 20 55, a my wracamy po piosence.

0: Ponownie dodzwoniła się do nas Kasia. Więc oddajemy głos. Kasiu, jakieś nowe pytania się pojawiły, więc proszę.
1: Tak, chciałam zapytać panią Oli, jakie jej emocje towarzyszyły, jak pierwszy raz miała pani wchodzić na linę?
2: Wow, ale pytanie. Teraz mam taki flashback, jakie miałam emocje wtedy. Generalnie była to taka ciekawość tego, jak mi pójdzie, bo ja wbrew pozorom swój rekwizyt wybrałam jeszcze zanim tak się na poważnie nim zajęłam. Po prostu mnie tak uwiódł swoją jakością i tym, jak to pięknie wygląda i takim skupieniem i powagą w tym wszystkim, jaką trzeba mieć w sobie, żeby robić w ogóle tą rzecz. I byłam ciekawa tego wszystkiego. Jak pierwszy raz wchodziłam na linę, to była taka niska lina, więc bardziej to była taka, czy to jest łatwe, czy to jest trudne, jakby zróbmy to po prostu, więc najbardziej to jest ciekawość, bo ja realnie się nie bałam niczego, bo jakby lina była na wysokości, nie wiem, 50 centymetrów, 60, więc realnie znając swoje ciało, wiedziałam, że sobie nie mogę krzywdy zrobić spadając z liny, po prostu. Jako dziecko chodziłam po trzepaku w góry, to jakby kaman. A więc bardziej była to ciekawość tego, co jestem w stanie na tej linie zrobić i jakby ile to treningu zajmie i w ogóle. I tu się zdziwiłam, bo myślałam, że coś jest łatwiejsze, a coś naprawdę jest bardzo trudne. I lina uczy pokory. Oj, niesamowitej pokory uczy. Ogólnie rzeczy z balansem związane, z równowagą, uczą niesamowitej pokory. Głównie cyrk uczy pokory tak naprawdę.
0: Trzeba mieć chyba wyciszony umysł, żeby chodzić po linie i być mocno skupionym. Tak ja sobie to wyobrażam.
2: To prawda i to też po sobie zauważyłam, że im więcej dystraktorów jest po boku, rzeczy, które nas rozprasza, tym po prostu idzie nam gorzej. My potrzebujemy takiego momentu, takie...
0: I zatrzymanie.
2: Jeden punkt i robimy po prostu. Też ten jeden punkt jest ważny, czyli konkretny punkt, na który patrzymy idąc, bo ciężko jest patrzeć wszędzie w przestrzeń i iść i trzymać balans, bo nasze ciało potrzebuje jednego punktu odniesienia, do którego odnosimy swoją równowagę w ciele i dzięki temu robimy jakieś ćwiczenia po prostu.
0: Często publiczność też chyba to wyczuwa, bo taka cisza towarzyszy wielu sztuczkom, między innymi chodzenia na linie.
2: To też trochę powiem, że tak zależy, bo zależy w jakiej przestrzeni jest ten pokaz, zależy jaki to jest pokaz, w jakim klimacie utrzymany i w ogóle. Też przy spektaklach ulicznych bardzo często jest to, że ludzie chodzą, siadają.

0: Wstają, przechodzą, jakby...
1: Czyli jednak trochę przeszkadzają.
0: Trochę tak, trochę tak. I jest to czasami w nieodpowiedzialny sposób robione. Kiedy artysta wykonuje jakiś element, ktoś na przykład potrafi wbiec pod rekwizyt. I to jest takie bardzo trudne.
1: Kasiu, jeszcze jakieś pytanie, zdaje się, przyszło ci do głowy?
2: Tak, jeszcze parę, ale drugie to było jak najwyżej już pani weszła na linę z jak najwyżej.
0: Na linę mój rekwizyt miał 1,90 m wysokości od ziemi, czyli na linie chodziłam maksymalnie na takiej wysokości, no bo po prostu to było podyktowane tym, że na takiej wysokości jest rekwizyt i tu nie ma regulacji góra-dół, po prostu na takiej wysokości postumenty, jakie kupiłam i tak się chodzi, tak? Raz wchodziłam na taśmę, to jest coś inny rekwizyt, taśma taka wysoka, highline'owa, no to tam byłam z 10 metrów nad ziemią.
1: No to już jest konkretnie. Na wysokość. No jak słyszę, Kasiu, temat chodzenia po linie cię interesuje, więc chyba trzeba będzie Olę jeszcze raz zaprosić do audycji porannej i skoncentrować się może na tej konkretnej
0: sprawdzimy,
1: umiejętności.
0: Sprawdzimy, czy jest dzień linoskoczka.
1: O, koniecznie. I puścimy sobie piosenkę, jak linoskoczek.
0: I byśmy o wszystkich legendach linoskoczków mówili. O,
1: to
0: matko,
1: jesteśmy umówione.
0: To jest... Oczywiście.
1: Jesteśmy umówione. Bardzo ci, Kasiu, dziękujemy za inspirację, bo to dzięki tobie. Więc my będziemy sobie szukały odpowiedniego momentu i takiego święta w kalendarzu. A jak nie będzie, to sobie wymyślimy. Takie święto. Więc serdecznie dziękuję ci za pytania. Kasia niestety już musi uciekać, bo ma różne swoje ważne zajętości. Więc tobie dziękuję za telefon, za pytania i za inspirację. Pozdrawiamy cię serdecznie.
2: Dziękuję.
1: A tobie, Olu, dziękuję za spotkanie. I oczywiście zapraszamy ponownie, jak tylko będziesz miała przestrzeń, żeby do nas zajrzeć, bo zaledwie dotknęłyśmy.
0: To jedna kropelka, dosłownie, kropelka w całym morzu sztuki cyrkowej.
1: Sztuki cyrkowej, także trzymam kciuki i wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo.
1: Nowych pomysłów, nowych inspiracji.
0: O tych to mi nie brakuje.
1: Tak, to właśnie widzę, że...
0: Ja chcę więcej czasu, bo do inspiracji to ja mam tyle, że się nie mieści nigdzie.
1: No to żeby ci się tak jakoś czas rozciągnął, żebyś miała czas na wszystko.
0: Tak.
1: I na nowe pomysły, na sztukę i na odpoczynek.
0: To prawda.
1: Pięknie dziękuję.
0: Dziękuję również.

0: czy presję byś taką zniósł?
1: Ten wiatr tak wieje,

11 minut zostało do godziny 9. Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom trwa. Dziś dzień szczudlarza i chodzenia na szczudłach, więc nieco o sztuczkach cyrkowych dziś jeszcze porozmawiamy. Ale ponieważ minęła już godzina 8:45 kilka minut temu, no to pora chyba zjeść jakieś porządne śniadanie. Państwo proponują jakieś pyszne śniadanie, a my w zamian gramy ulubioną piosenkę 22 645 20 55.

0: śniadanie.
1: Hela proponuje śniadanie, a my piosenkę. Cześć, Helu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, moja droga. Na co ty masz dzisiaj ochotę na śniadanie?
2: Na ryby, płatka, śniadaniowymi, mrożonymi owocami. Mhm. I do tego parę orzechów.
1: Ach, pysznie. Zjadłaś już dzisiaj takie śniadanie?
2: Nie.
1: A jesteś już w ogóle po śniadaniu, czy jeszcze nie?
2: Jeszcze nie.
1: Czyli niedawno wstałaś, tak?
2: Tak.
1: Mhm. A jakie masz plany na dziś, na poniedziałek?
2: Wracam od babci z wakacji.
1: A gdzie nas słuchasz? W jakim mieście?
2: To jest Wąszynka.
1: Ładna u ciebie pogoda?
2: Wieje. Jest zachmurzeniu, ale słońce się od ciupka przebija.
1: No to mam nadzieję, że z każdą godziną tego słońca będzie coraz więcej. Pięknie ci dziękujemy za propozycję śniadaniową. Wiem, że wybrałaś piosenkę Ewy Farnej Nie zatrzymasz mnie, tak?
2: Tak.
1: To jest jedna z twoich ulubionych?
2: Tak.
1: No to ze specjalną dedykacją dla ciebie już za chwileczkę wybrzmi. A chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić? Oczywiście, proszę.
2: Moją babcię, dziadka, mamę, tatę, Leonarda i Benia, Jurkę i Wiktorię. Wszystkie dzieci ze szkoły podstawowej numer 2 imienia Jana Księdza Twardowskiego w Łodzi. Mm-hmm. I całe Polskie Radio Dzieciom. Misia Michasia i Smoka Adasia. Panią, krasnoludki. I osobę, która prowadzi pamiętnika młodej archeolożki, bo zapomniałam, jak się nazywa.
1: Ania Wójcikiewicz pewnie, tak?
2: Tak.
1: Oj, pozdrowię z radością, Anię. I wszystkiego dobrego dla ciebie, Helu, i specjalnie wybrana piosenka. Do usłyszenia, pa, pa.
2: Do widzenia.

0: Polskie Radio dzieciom na dzień dobry.
1: Do Anucha mi daleko, mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zapewzmy się i wezmę do Mozarta, tak co mi krawisze, jak im gra. Choć złamałem wiele udział, ulfu.

Te brudne sieniaki, pachy, złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos. Zapoznałbym szarmancją jakąś tam.

popłynął sobie Księdolna złotkie całe na twarz. Chociaż szpytny ze mnie mutant, jestem Amor, a nie Brutal. Serduszku na dnie tam, może nie ma.

0: Gunter chce być architektem wnętrz. Ulf ma wielki mit,
1: on piekarzem nie jest złym.
2: Modezna sługa ta, Andreas i sobie gra.
3: Od ja jednorożce zbieram, moich dwa.
4: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej do plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
5: Marzenie mam,
2: marzenie mam,
5: marzenie mam,
2: marzenie mam.
5: Chcę zobaczyć światło latające.

0: promocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Minęła godzina 9, Martyna Chuderska, Filip Górski. Witamy w wakacyjnym poranku, a Smok Adaś i Miś Michaś, którego usłyszeliście przed momentem, pojawią się tutaj o godzinie 10, więc jeżeli są fani tego duetu, to niech zostaną z nami. Będzie można oczywiście do Smoka i Misia zatelefonować i porozmawiać na wiele różnych fascynujących tematów, jak zawsze. A w studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawili się kolejni goście. Marysia, Ada i Stefania. Dzień dobry, dziewczyny.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Dziewczyny nie są związane ze sztuką cyrkową, bo my dzisiaj o sztuce cyrkowej i o szczudlarstwie między innymi. Dziewczyny, próbowałyście kiedyś?
5: Tak.
4: Jakich sztuc... Naprawdę?
5: Tak.
4: No dobrze, to za chwileczkę temat rozwiniemy, ale najpierw kilka słów na temat tego, skąd dziewczyny się tutaj wzięły w poranku. Dziewczyny są uczestniczkami wakacyjnych warsztatów radiowych.
5: Tak.
4: Zgadza
5: tak.
4: się? Mhm. A dlaczego wybrałyście taką formę spędzania czasu w wakacje, czasu wolnego?
7: No ja na przykład chciałam zobaczyć po raz kolejny, jak to wygląda w radiu, bo w zeszłym roku już byłam i mi się bardzo podobało. I teraz na inny program przyszłam i chciałam zobaczyć, jak to wygląda, bo poprzednim razem nie pamiętam, na czym byłam, ale teraz jesteśmy na podcastach.
4: Mm-hmm. I czego się już dowiedziałaś, Stefanio?
7: Na razie niczego, bo jesteśmy w radiu od paru minut.
4: Ach, czyli debiutujesz w Polskim Radiu Dzieciom na warsztatach w tym roku. Cudownie. A myślałaś o tym, żeby w przeszłości stworzyć swój podcast? Skąd taki wybór podcastowy właśnie? No. Czy słuchasz podcastów? Tak. Masz swoje ulubione?
7: Tak, słucham wielu podcastów. Ostatnio mam fazę na kryminalne.
4: Aha.
7: Tak, bardzo mnie ciekawią, ale wcześniej słucham wiele o surfingu i takich rozrywkowych bardziej. I chciałam zobaczyć, jak to wygląda nagrywanie podcastu i napisanie takiego między innymi.
4: No to mam nadzieję, że znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania i też inspiracje podczas tych warsztatów. A ty, Ado?
5: Ja chciałam

0: chciałam tu przyjść, ponieważ bardzo lubię tu chodzić i też chciałam się nauczyć nagrywać podcasty, robić je. No i wcześniej też byłam na wielu warsztatach, ale nie pamiętam, jak się nazywały.
1: A gdybyś miała stworzyć swój podcast autorski, to na jaki temat?
0: Jeszcze nie wiem.
1: Jeszcze tak, nie wiem. A co cię interesuje?
0: Sporty. Dużo rzeczy. Trudno było wymieniać. Muzyka.
1: Aha.
0: No właśnie głównie sporty i muzyka to jest taki przewodni mój temat. I chyba tyle.
1: Marysiu, a twoja przygoda z radiem? Zaczyna się właśnie dziś, tak?
0: Tak.
1: Podobnie jak w przypadku Stefanii i Ady, akurat na tej edycji wakacyjnych warsztatów radiowych. A skąd dowiedziałaś się o takiej możliwości?
2: W zeszłym roku siostra była tutaj i chciałam też spróbować, bo bardzo mnie ciekawi ten zawód.
1: A co cię ciekawi najbardziej w zawodzie dziennikarza?
2: Że można na bieżąco na przykład mówić w jakimś radiu, nie wiem, coś, jakieś informacje i to mi się bardzo podoba.
1: A próbowałyście, dziewczyny, poza anteną radiową, nie przed mikrofonem, tak jak jesteśmy tutaj w studiu, ćwiczyć na przykład w domu takie wystąpienia radiowe?
2: Nie.
3: Ja byłam tutaj
0: tak.
1: Ada próbowała?
0: Tak, bo ja za pierwszym razem, jak tu miałam przyjść rok temu na pierwsze warsztaty, to trochę się denerwowałam, bo nie wiedziałam, jak to będzie, więc z mamą ćwiczyłyśmy, mama mi zadawała jakieś pytania i odpowiadałam, żeby nie mieć takiej ciszy przez chwilę.
1: Czyli ćwiczyłyście rozmowy i wywiady między sobą. A ty, Stefanio?
3: Ja byłam tutaj na wycieczce szkolnej chwilę przed tym, jak przyszłam w zeszłym roku tutaj na warsztaty. I właśnie poszliśmy do takiego starego studia, w którym już nie ma audycji, ale nagrywało się tam na taśmie i to było takie mega ciekawe. Więc wchodziliśmy po takimi małymi grupkami z klasą i siadaliśmy przed mikrofonami i sobie rozmawialiśmy. I to było bardzo fajne.
1: Ja, jak byłam w waszym wieku pewnie, tak mniej więcej, to miałam taki mikrofon, który no nie był mikrofonem prawdziwym, ale tak sobie wyobrażałam, że nim jest. I udawałam, że prowadzę audycję, a bardzo często też zapowiadałam pogodę. I opowiadałam o pogodzie, byłam taką pogodynką. I w Polskim Radiu Dzieciom też mamy takie kąciki. Bardzo to lubię, to mam taki powrót do przeszłości. Ale to rzeczywiście uczy i rozmawiania na różne tematy i opowiadania historii. Można sobie takie ćwiczenia w domu wykonywać. I też bardzo ciekawe jest mówienie na czas. Nie wiem, czy kiedyś próbowałyście. Bo w radiu czas odgrywa dużą rolę, prawda? Więc można sobie czasami nastawić stoper i wymyślić, że mówimy na jakiś temat konkretny, na przykład 3 minutki i sprawdzić, czy to jest łatwe, czy to jest trudne. Mnie się to kiedyś wydawało bardzo proste, dopóki się z tym nie zmierzyłam. Jak okazało się, że mam właśnie na temat pogody albo sportu, czy jakiejś innej ciekawostki opowiadać przez 3 minuty, no to dopiero poczułam, że te 3 minuty to jest naprawdę długo. A wydaje się bardzo króciutko. Dziewczyny, dzisiaj rozmawiamy o sztuce cyrkowej, więc pozwolę sobie was podpytać o wasze doświadczenia. Czy wy kiedykolwiek próbowałyście jakiś sztuczek? Czy was to w ogóle fascynuje? Czy może miałyście okazję uczestniczyć w jakimś festiwalu sztuki cyrkowej? Albo chociaż podpatrzeć, jak artyści pokazują swoje umiejętności? Ty, Ado, tak? Próbowałaś?
0: Ja też zastanawiam się, czy to o to chodzi, ale ja się interesuję bardzo akrobatyką. Uprawiam ją od 6 roku życia, czy tam 5. No i mnie zawsze fascynowało, jak tak leci się na tych drążkach i się przeskakuje, no i zawsze chciałam to robić. Miałam zamiar się zapisać do szkoły cyrkowej kiedyś, ale nie wiem, czy mi się to uda, ponieważ tam nie są jednak nie są wszystkie rzeczy, które ja chcę robić, tylko ja chcę właśnie coś związanego z tym przeskakiwaniem, robieniem salt. No,
1: konkretna specjalizacja.
0: Tak. Znaczy, no pewnie
1: trzeba
0: to umiem,
1: by było
0: ale
1: sprawdzić.
0: Jakbym tam chodziła, to bym miała za dużo różnych rzeczy. Nie to, co bym chciała, tylko te rzeczy, które mnie nie interesują.
1: No to może takie zajęcia akrobatyczne są po prostu.
0: Ja tak chodzę od 6 roku życia. Jeżdżę na zawody. Dużo razy zajęłam jakieś dobre miejsca, więc tak.
1: Ola Mazur, która była dzisiaj gościnią poranka

0: i jest artystką sztuki cyrkowej i skończyła właśnie między innymi szkołę wiolinku. My tak poza anteną rozmawiałyśmy z dziewczynami o tym, że istnieje taka szkoła cyrkowa bliziutko Warszawy. Mówiła o tym, że zanim zdawała egzaminy do szkoły cyrkowej, rzeczywiście musiała posiąść wiele różnych umiejętności i między innymi chodziła też na zajęcia z akrobatyki i to wszystko jest skrupulatnie sprawdzane przez egzaminatorów. A wy myślałyście w ogóle, dziewczyny, o swojej przyszłości? Czy to za wcześnie?
1: Tak. Nie próbowałam myśleć, ale jest tyle możliwości, że ciężko stwierdzić, co by było najbardziej interesujące.
0: A myślę, że jeszcze dużo, dużo czasu przed wami. Marysia?
2: Ja jeszcze nie myślałam.
0: Jeszcze nie myślałaś. Na razie jesteśmy tu i teraz. Za chwileczkę pędzicie na warsztaty radiowe. Nie wiem, jaki jest kolejny przystanek i punkt programu. A wy już wiecie, czy to jest owiane tajemnicą? Pani Ania wszystko wie. Dobrze, to za chwileczkę zapytamy. To ja wam życzę, żeby ta przygoda była fascynująca, żebyście dowiedziały się tego, po co tutaj przyszłyście i żebyście znalazły wszystkie odpowiedzi na pytania. No i będę czekała chyba na wasze podcasty. A mam nadzieję, że będzie jeszcze nie raz okazja, żeby na ten temat porozmawiać w Polskim Radiu Dzieciom, bo to jest przestrzeń przecież stworzona specjalnie dla was. A chciałybyście kogoś pozdrowić?
2: Tak.
1: To może pierwsza.
2: Ja pozdrawiam całą moją rodzinę, moje przyjaciółki i mojego psa.
0: O imieniu?
2: Sora.
0: Pozdrawiamy.
1: To my z Marysią jako rodzeństwo również pozdrawiamy naszą rodzinę i naszych przyjaciół.
0: Marysiu, a ty byś chciała coś dodać?
2: Nie.
0: Ja bardzo wam dziękuję, że dzisiaj się zdecydowałyście wpaść tutaj do nas do studia. Wielka to przyjemność. No i życzę wspaniałych warsztatów. I do zobaczenia niebawem. Mam nadzieję, że jak już nauczycie się wszystkiego, to przyjdziecie i opowiecie, jak było.
1: Tak.

0: 14 minut po godzinie 9, wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom i kolejni wspaniali goście w studiu, uczestnicy warsztatów radiowych, Pola i Marian. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry.
0: Ależ Wy musieliście dzisiaj wcześnie wstać.
2: Jak wstałem, a mama mi kazała już wstać. A ja nie wstawałam i wstałem po prostu.
0: No ale udało się dojechać na warsztaty. Trzeba się mobilizować, jak człowiek idzie do radia, prawda?
2: Tak.
0: Nie ma wyjścia. My radiowcy to wiemy, jak zaczynamy o konkretnej godzinie i nie możemy się spóźnić. No to są zawsze takie momenty ciut stresujące, żeby zdążyć na czas i punktualnie zacząć audycję. A wy chcielibyście kiedyś prowadzić swoje programy w radiu?
1: Tak, to może być.
0: Mhm. Polu, jaki program chciałabyś prowadzić, na jaki temat?
3: Dokładnie nie wiem, może taki cały dzień o różnych wydarzeniach w ciągu dnia. Informacyjny.
0: Informacyjny, wspaniale. A ty, Marianie? Co ciebie interesuje najbardziej?
4: Sport.
0: Mhm. Jakiś konkretny? Jakaś konkretna dyscyplina?
4: Piłka nożna i jechanie na rowerze.
0: Wspaniale. No, myślę, że takie programy sportowe na pewno by nam się też przydały w Polskim Radiu Dzieciom. Kilka już mamy, na przykład Jacek Zawada prowadzi taki program Hop do Góry, a my codziennie w poranku mamy poranną gimnastykę, czyli uchroń kości od starości. Lubicie rano ćwiczyć?
4: Ja nie ćwiczę rano. Ja w ogóle nie ćwiczę.
3: Ja preferuję wieczorne ćwiczenia.
0: Ach, wieczorne ćwiczenia. No każdy wybiera taką porę, jaka najbardziej mu odpowiada. Ale jazda na rowerze to też ćwiczenia, prawda?
4: No.
0: I gra w piłkę.
4: Ale ja dopiero chyba w środę pojadę na działkę i będę jechać na wycieczkę drugą. Mhm.
0: Czyli taki intensywny czas wakacyjny przed wami i wyjazdy też?
4: Tak.
0: A jakie są kierunki w tym roku? Dokąd się wybieracie?
4: Ja się wybieram do gór w Czechów.
0: Aha.
4: I nad morze.
0: Umknęło, może za chwileczkę.
4: Tak.
0: Za chwileczkę ci wpadnie do głowy nazwa tej miejscowości. Ja też wybieram się w tym roku nad morze. No ale kierunki górskie to też jest coś fantastycznego. Można wędrować po szlakach, tylko trzeba się dobrze przygotować, prawda?
4: A ja już byłam w górach, ale nie łaziłam. Mhm. Austrii byłam i nie chodziłam w góry.
0: Mhm. Czyli nie na konkretne szlaki.
4: Odwiedzałam.
0: Tylko zwiedzanie.
4: Tak.
0: Jasne. No wiecie, w wakacjach najważniejszy jest odpoczynek i to, żeby złapać dużo energii.
4: No tak.
0: I równowagi.
4: Na kolejny rok.
0: Na kolejny rok, dokładnie, bo od września pewnie nowe obowiązki. No ale na razie jesteśmy w połowie wakacji i cieszymy się tym, co tu i teraz. A w przyszłym tygodniu zapowiadana jest fantastyczna pogoda, więc myślę, że ci, którzy będą plażować nad morzem i chodzić po górach, będą na pewno zadowoleni. A jakie macie plany na dziś? Bo startujecie już za chwileczkę na warsztaty radiowe, prawda?
4: No, jesteśmy dzisiaj w radiu, więc będziemy w radiu, a ja po radiu...

0: pojedziesz i będę w domu, coś porobimy z tatą i to tyle. I mama przyjedzie.
1: Polu, a ty dlaczego wybrałaś warsztaty radiowe?
2: Byłam tutaj z klasą i bardzo mi się spodobało i też bardzo lubię słuchać różne podcasty i chciałam zobaczyć, jak to jest. Moim zdaniem to jest bardzo fajna praca.
1: Ja słyszałam.

0: Beata i można spotkać się redaktora Czajarka za ścianą w programie pierwszym. Miałaś okazję już go poznać?
1: Nie,
0: czy jeszcze nie?
1: Nie.
0: No to mam nadzieję, że się uda. A w przyszłości chciałabyś pracować w radiu?
1: To jest jedna z opcji. Mhm. Bardzo mi się podoba ta praca, ale jeszcze nie wiem.
0: No, przed wami jeszcze tyle czasu, że możecie się długo, długo zastanawiać, kim chcielibyście zostać.
2: Ja jeszcze nie wiem, niestety.
0: Mhm. No to ja wam życzę wspaniałych dzisiaj warsztatów, jednak, bo wiem, że Marian tak ciut sceptycznie nastawiony do tworzenia podcastów, ale może ci się spodoba, trzymam kciuki. No i wspaniałych wakacji wam życzę, bo to już lada moment, wyjazdy i podróże.
1: No, tak. Mhm.
0: A macie ochotę kogoś pozdrowić dzisiaj w poranku?
2: Pozdrowić to ja pozdrowię moją rodzinę, pozdrowię moją świnkę morską, pozdrowię moją całą rodzinę, mhm. pozdrowię moich przyjaciół i to tyle.
0: Marianie, to muszę zapytać, masz świnkę morską w domu?
2: Tak.
0: A jak się nazywa?
2: Świnka morska.
0: Po prostu, nie ma jeszcze imienia?
2: Nie, Heniek tak nazwał.
0: A, czyli po prostu świnka, jasne. Mhm. Myślę pod kątem różnych tematów w Polskim Radiu Dzieciom, bo chyba dawno o świnkach morskich nie rozmawialiśmy. A to trzeba wiedzieć, jak taką świnką się zajmować. To jest kłopotliwe zwierzątko?
2: No, czasami kiedyś mi ugryzła. Uh-huh. Henia dużo drapie, ma długie pazury. Zawsze obsika swój domek.
0: Uh-huh.
2: Robi kupy.
0: No
2: czasami
0: tak.
2: Nawet kiedyś też uh-huh. obsikał trochę łóżko naszych rodziców.
0: Mhm.
2: I to za słabo niestety.
0: Mhm.
2: Ale i tak lubimy naszą świnkę.
0: A powiedz, co ze świnką, jak wyjeżdżacie na wakacje? Zabieracie ją ze sobą, czy ktoś się nią opiekuje?
2: Jak będziemy chyba w Czechach, to ją zabierzemy.
0: Czyli to będzie świnka podróżniczka. No, ciekawa sytuacja.
2: Tak.
0: Ciekawe, w czym podróżuje taka świnka? W jakimś specjalnym kontenerku pewnie.
2: No, jak ją podróżujemy, no to mamy takie pudełeczko, co tam sadza się świnki i je prowadzi do, na przykład, do jakichś krajów, albo nad morze, albo do gór.
0: Ach, jasne. No to życzymy śwince też w takim razie przygód wspaniałych i podróży. I bardzo wam dziękuję dzisiaj za spotkanie w studiu. Pozdrawiamy?
1: Tak.
2: Pozdrawiamy.
0: A kogo?
1: Ja pozdrawiam moich rodziców i mojego brata młodszego.
0: A ty, Marianie?
2: Już powiedziałem, że już pozdrawiam kogoś.
0: No dobrze, no to przyłączamy się do pozdrowień i życzymy wam dobrych warsztatów, a wszystkich dorosłych zachęcamy już za momencik do wzięcia udziału w naszej zabawie. Twardy orzech do zgryzienia. Będziemy rozgryzać zagadki. Tak.
3: Dobra, mogę powiedzieć coś szalonego?
4: Uwielbiam szaleć.

0: Dzieci już pobiegły do swoich zajęć. Wakacyjne warsztaty radiowe w Polskim Radiu. Zachęcamy do tego, żeby również z nami w przestrzeniach Polskiego Radia spędzać czas i uczyć się różnych rzeczy, bo to nauka oczywiście połączona z dobrą zabawą. Więc jeżeli chcecie w takich warsztatach uczestniczyć, to trzeba napisać stosowną wiadomość. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie internetowej Polskiego Radia. A ponieważ my w wakacyjnym poranku trzymamy się naszego rozkładu jazdy, no to zapraszamy na...
1: Twardy orzech do zgryzienia.
0: Tak jest. Zapraszamy dorosłych do wzięcia udziału w naszej zabawie. 22 645 2055, numer telefonu do studia. Proszę nie zwlekać, tylko dzwonić, żeby zdobyć oczywiście radiową niespodziankę. Dorośli odpowiadają, dzieci towarzyszą, mogą podpowiadać, rzecz jasna, krasnoludki będą Państwa oklaskiwać, a przy telefonie czuwa Filip.

0: zgryzienia.
1: Pani Kasia się do nas dodzwoniła błyskawicznie. Dzień dobry, pani Kasiu.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: No dzień dobry, bo ja słyszałam, że pani ma tam wsparcie najlepsze na świecie, tak?
2: Tak, zgadza się.
1: Hani i Wojtka.
2: Tak.
1: Wszystko się zgadza.
2: Obecnie?
1: Zameldowani. Cudownie.
0: Tak.
1: Kochani, a gdzie wy się meldujecie? W jakim mieście?
0: Ja w Wisławicach.
1: Ojejku, jaka ładna nazwa. A gdzie to jest na mapie?
0: W Małopolsce.
1: Ach, Małopolska. Ładnie tam u was?
0: Ładnie.
1: A pogoda wam dopisuje w wakacje? Słońce świeci?
0: No, a ty sobie.
2: Nie, dzisiaj nie, dzisiaj deszczowo właśnie było, ale właśnie chmury już odgoniło, tak? I słońce wychodzi.
1: Dobrze, to my też będziemy tutaj dzisiaj odganiać muzycznie, a podobno z każdym dniem ma być coraz piękniej i coraz więcej słońca i tego się trzymamy. Pani Kasiu, jest pani bardzo dzielna, chciałam powiedzieć na wstępie, że pani w ogóle się zdecydowała wziąć udział w naszej zabawie, więc już się należą oklaski krasnoludkowe za sam akt odwagi. A teraz to już będzie tylko łatwiej. Dzisiaj...
2: Bo ja mam takich właśnie motywatorów i mówią, mamo, dzwoń do radia, no to dzwoń.
1: No, tak jest, dzieci trzeba słuchać, pewnie. A jak coś, to będą pewnie podpowiadać. My dzisiaj nawiązujemy w poranku do cyrku, ponieważ jest Dzień Szczudlarzy. I nawet mieliśmy tutaj wspaniałą panią szczudlarkę, ale pytanie będzie związane raczej z taką bohaterką literacką, która się wybrała pewnego dnia do cyrku. To może najpierw spróbujemy ustalić, kto to mógł być. To taki krótki opis, jeśli pani pozwoli i pewnie pani zaraz będzie wiedziała, kto to. Ma 9 lat, marchewkowo-rude włosy, takie dwa odstające warkoczyki, dużo, dużo piegów, taką połataną sukienkę, opadające pończochy, duże buty, mieszka z małpką panem Nilssonem, z koniem, w willi śmiesznotce. Czy pani już podejrzewa, kto to może być? Jest najsilniejszą dziewczynką na świecie. I ma konia.
2: Kania wie, co?
0: Pipi Polpozanka.
1: No pięknie, to już brawa kolejne. No i słuchajcie, była taka historia, jak to Pipi pewnego razu wybrała się do cyrku. I czy wy pamiętacie, co ona tam zrobiła w tym cyrku jako najsilniejsza dziewczynka na świecie?
2: No nie pamiętamy.
1: Nie pamiętacie.
2: Ale nie to, ten etap
1: to nie szkodzi, to nie szkodzi, ponieważ w cyrku mamy różnych artystów, prawda? Są tacy, którzy chodzą na linie. I był też taki jeden jegomość, który się nazywał Adolf. I dobrze, żebyśmy odgadli, kim był ten Adolf. Otóż on miał taką wielką sztangę. Mhm. A skoro miał sztangę, to jak myślicie, kim był? Jak ją tak podnosił, wysoko, wysoko wyciskał te kilogramy? To kim był Adolf? Wiecie może? Czym on się musiał wykazać, żeby to wszystko podnieść? To żeby podnieść, to trzeba być bardzo...
0: Silnym.
1: Więc Adolf był...
0: Siłaczem.
1: Brawo. No i pięknie. I o to chodziło. I właśnie Pipi zmierzyła się z Adolfem i wygrała, no bo była najsilniejszą dziewczynką na świecie. I wszystko się zgadza. Rozgryźliśmy historię cyrkową Pipi Pończoszanki i wysyłamy wam niespodziankę. Także wszystko się wspaniale udało. Gratuluję.
2: Dziękujemy.
1: A chcecie kogoś pozdrowić?
0: Tak.
2: Pozdrawiamy teraz.
0: Dziadka, babcę, długo.

0: babcię Wojtusia, mamę, tatę, sąsiadkę, psa. I krasnoludki, i całe polskie lat dla dzieciom.
1: O, pięknie ci, Haniu, dziękujemy. Ależ ty jesteś dobrym pomocnikiem. Pani Kasiu, a pani chce coś dodać?
2: To ja może jeszcze pozdrowię panią Olę, bo faktycznie słuchaliśmy dzisiaj i nie wiedzieliśmy, że szczudlarstwo to jest taka ciekawa pasja może być. Także jeszcze panią Olę.
1: Dobrze, przekażemy. Przekażemy. Mam nadzieję, że tak. I też trzymamy kciuki za te jej kolejne artystyczne wyzwania. Wszystkiego dobrego dla was i do usłyszenia.
2: Wzajemnie.
3: Nie martwcie się o mnie, ja sobie zawsze dam radę. Nie martwcie się o mnie.

0: Czy państwo wiedzą, że dziś święto w kalendarzu 27 dnia lipca, Międzynarodowy Dzień Chodzenia na Szczudłach? Święto poświęcone jednej z najbardziej widowiskowych form rozrywki, co łączy w sobie chodzenie na szczudłach, elementy akrobatyki, teatru i cyrkowej sztuki. Szczudlarstwo jest znane od starożytności, na pewno przyciąga uwagę i fascynuje widzów na całym świecie, więc może ten wyjątkowy dzień będzie okazją do celebrowania umiejętności i kreatywności szczudlarzy, a równocześnie może zachęci nas do spróbowania swoich sił na wysokościach. Dzisiaj Ola Mazur opowiadała również o szkole cyrkowej, o tym, jak do szkoły można trafić, jaka to jest przestrzeń łącząca i sport, i teatr, i sztukę widowiskową. No i właśnie tu, w bezpiecznych warunkach, pod opieką profesjonalnych instruktorów, można zdobyć wiele cennych umiejętności, żonglowania, akrobatyki, tańca, zachowywania równowagi w pozornie niemożliwych sytuacjach, ale jednak to się wszystko, proszę państwa, udaje. Szkoła cyrkowa rozwija odwagę, pewność siebie, koordynację, kontrolę emocji i kreatywność, czyli coś dla tych, którzy kochają wyzwania i ruch. Zdaje się, że ktoś się do nas dodzwonił. Już sprawdzamy, w jakiej sprawie. Dzień dobry, Łucjo.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię, moja droga. Co u ciebie słychać?
1: Nie wiem, czemu chodzę.
0: Słabiutko cię słyszę. A byłabyś uprzejma mówić prosto do słuchawki? Może uda nam się poprawić jakość tego połączenia?
1: Jestem nad jeziora na wakacje.
0: A, nad jeziorem. Ale pani już jest nad jeziorem? Czy dopiero pani jedzie?
2: To akurat turbie, zaczęła się śmiać. Jesteśmy w trasie. Wracam z powrotem do Łucji, przekazuję.
0: Czyli teraz jesteście w drodze na wakacje, tak? Nad jezioro. Dobrze zrozumiałam.
1: Tak.
0: Łucjo, a czy ty będziesz nad jeziorem mieszkała w domku, czy w namiocie?
1: W domku. Mhm.
0: A byłaś już w tym miejscu, do którego się wybierasz?
1: Nie.
0: Czyli nie wiesz jeszcze, czego się spodziewać i co tam będzie na miejscu, tak?
1: Babcia
0: taka niespodzianka.
1: I mi trochę opowiadała.
0: Aha. A jak sobie wyobrażasz to miejsce nad jeziorem?
1: Fajnie.
0: I co ty będziesz porabiać w tym najbliższym czasie?
1: Będę sobie pływać łyżkami. Mhm.
0: No to cudnie. A spakowałaś kostium kąpielowy? Kostium spakowany, żebyś mogła wskoczyć do wody? Tak, jest wszystko gotowe. Cudnie. A zabrałaś jakieś ulubione zabawki w podróż?
1: Tak.
0: Kto ci towarzyszy? Jakiś pluszak.
1: Pluszak. Mhm.
0: A kto jest tym pluszakiem?
1: Piesek.
0: Piesek. Ma jakieś imię?
1: Piesia.
0: Piesio. No to niech cię tam pilnuje Piesio w takim razie na wyprawie nad jezioro. No i życzę ci cudnych wrażeń i pogody przede wszystkim. Dużo słońca, żebyś mogła się pluskać do woli. No i przygód, rzecz jasna. A chcesz kogoś pozdrowić?
1: Tak. Całą moją rodzinę, całe polskie radio dzieciom, panią, babcię, dziadka i moje rybki.
0: Och, rybki koniecznie pozdrawiamy. Rybki chyba nie są takie wymagające i mogą same w domu zostać.
1: Tak.
0: No to pozdrawiamy. Ciekawe, o czym one będą rozmawiały podczas twojej nieobecności. Co takie rybki mogą robić? Wszystkiego dobrego, Łucjo. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa, pa.

0: Szczudlarstwo, ale w ogóle sztuka cyrkowa fascynuje od lat. Jak widzimy artystów, którzy chodzą po linie, to czasami serce nam się zatrzymuje i wypatrujemy. Jest taka cisza bardzo charakterystyczna i jest to niebywale ekscytujące. A Polskie Radio Dzieciom wiele razy miało okazję uczestniczyć w podobnych widowiskach i na festiwalach teatralnych, na które docierają grupy teatralne również całego świata, prezentujące różne umiejętności, między innymi sztuki cyrkowej, ale od 2011 roku, proszę Państwa, można też brać udział w takim pięknym projekcie zatytułowanym Lato w Teatrze. I w ramach tego projektu są organizowane objazdy spektakli prezentowanych w namiocie cyrkowym w małych miejscowościach w Polsce. Aktorzy docierają do miejsc, które nie mają teatru. Często nie mają nawet sali, w której można zagrać przedstawienie. Często tym spektaklom towarzyszą na przykład warsztaty organizowane z myślą o dzieciach, w tym warsztaty cyrkowe. I w ubiegłym roku w takich właśnie warsztatach cyrkowych mieliśmy okazję uczestniczyć. Posłuchajcie, jak było.
1: Ja mam na imię Emilia i jestem producentką i koordynatorką projektu w namiocie cyrkowym w ramach programu Lato w Teatrze Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Reszewskiego. Odbywają się warsztaty cyrkowe, które poprowadzą dla Was Mateusz Kownacki, Ania Kwiatkowska, która jest pedagogzką teatru. I są z nami też dziennikarki Polskiego Radia Dzieciom, które towarzyszą nam w trakcie trasy. Myślę, że będą chciały też z Wami zamienić parę słów po warsztatach. Tak, będzie bardzo miło, jeśli zdecydujecie się na taką rozmowę z nimi.
2: Takie trzy słowa na zajęciach cyrkowych, takie ukierunkowujące nas. Bezpieczeństwo, koncentracja i dobra zabawa.
3: Tak.
2: Wiecie, co to jest koncentracja?
3: Tak.
2: Tak? Co to jest koncentracja?
4: Żeby być spokojnym i słuchać, co Panie mówi.
2: Dobrze, to teraz chciałbym pogadać z Wami o tym, czy byliście kiedyś w cyrku. Bo tak się dużo zmieniło w cyrku. Jest tak zwany cyrk nowy, albo współczesny, w którym nie ma zwierząt. Są tylko ludzie i ich umiejętności. Powiedzcie mi, czy wiecie, kim jest akrobata?
3: Tak jest gimnastyk.
2: Tak, gimnastyk. Czy robi to tylko na ziemi?
3: Nie.
2: A gdzie?
3: Nie, nie.
2: Gdzie?
3: Na powietrzu albo miękkich rzeczach.
2: Czyli mamy akrobatów naziemnych i powietrznych, zgadza się? A powiedzcie, co robi linoskoczek? Skacze na linię. A może na przykład leżeć na linię?
3: No tak.
2: Tak. Dobrze, może skakać, może leżeć. Co jeszcze może robić na linie?
3: Stać.
2: Stać, siedzieć, tańczyć. Dobra. Okej. Okay. To jest linoskoczek, to jest też takim akrobatą. A kto jeszcze jest w cyrku?
3: Magik.
2: Magik. Dobrze, a co robi magik?
3: Czaruje.
2: I jak na przykład czaruje?
5: Wyciąga królika z
2: tego. A co jeszcze robi magik? Wyciąga.

0: pojemniki, tylko tyle?
1: Sztuczka do znikania.
2: Te wszystkie sztuczki to są tak naprawdę nieprawdziwe, bo gdy mieliśmy magika w przedszkolu, to mój kolega jedną sztuczkę zrobił tak, że dowiedział się, jak on ją robi.
0: Mamy tak, mamy akrobatów, mamy linoskoczków, mamy magików, iluzjonistów. Kogo jeszcze mamy?
3: Klaunów,
0: dobra, klaun. A co robi klaun?
4: Rozśmiesza.
0: Dobra, a czy klaun zawsze jest wesoły?
4: Tak,
5: tak. Czasami się maluje buzię na biało.
0: Dobra, to kogo jeszcze mamy w cyrku? Skończyliśmy właśnie zajęcia cyrkowe i teraz mam do was pytanie, co było najtrudniejsze?
6: Kręcenie pająkiem, sposobem pająka.
7: To tak się, że na patyk kładliśmy tak bokiem i tak trzeba rozkręcić, byłoby się normalnie kręcił.
0: A co było najłatwiejsze?
7: Tęberek taki.
8: Najłatwiejsze, co się rozkręcało pająkiem.
9: Rozkręcanie talerzy sposobem szczypcami, o.
10: Najłatwiejsze by było rozkręcanie z szczypcami.
11: Najłatwiejszy był berek.
12: Co wam się najbardziej podobało?
13: Berek.
14: Berek.
15: Berek.
12: Berek wygrywa.
16: Podrzucanie piłką.
12: W zajęciach udział wzięli.
17: Szymon.
18: Jasiu.
19: Roch.
0: Mateusz.
20: Oliwier.
21: Staś.
22: Vanessa.
23: Ania.
24: Agata.
25: Nela.
26: Ania.
27: Ena.
28: Alan.
29: Bartek.
30: Staś.
31: Olek.
32: Franek.
12: To była zeszłoroczna edycja projektu Lato w Teatrze, ale pamiętajcie, że w tym roku ta przygoda też ma kontynuację. Można spotkać się w sierpniu z artystami w województwie dolnośląskim. Zaprasza Długołęka 18 i 19 sierpnia, Jedlina Zdrój, Zgorzelec, a w województwie mazowieckim finiszujemy 29 sierpnia na 23 urodzinach Instytutu Teatralnego. Będą odbywały się warsztaty cyrkowe otwarte dla wszystkich, ale także zobaczyć będzie można piękny spektakl. Na stronie internetowej latowteatrze.pl znajdziecie wszystkie szczegóły.

Aleja Gwiazd i Herkules. 6,5 minuty w tej chwili już tylko do godziny 10, więc poranek powolutku dobiega końca. Dziś 27 lipca w Międzynarodowym Dniu Chodzenia na Szczudłach. Pozdrawiamy gorąco wszystkich szczudlarzy. Już za chwileczkę, no nie wiem czy na szczudłach, chyba nie, do studia wkroczą Miś, Michaś i Smok. Pokręciłam. Nie, dobrze. Smok, Adaś i Miś, Michaś. Słuchajcie, patrzę, czy macie szczudła. Nie mają chyba. Macie? Nic jeszcze nie mówią. Za chwilę wszystko się wyjaśni. Po godzinie 10.

tutaj. Drodzy Państwo, zachęcamy do tego, żeby próbować swoich sił w sztuce cyrkowej. Filip się śmieje. Filip też nie ma szczudeł, nie ma się z czego śmiać. Ale może dzisiaj zachęciliśmy kogoś do tego, żeby próbowali swoich sił. Chłopaki o godzinie 10 zaczynają, więc zapraszam bardzo serdecznie do słuchania audycji i do telefonowania pod numer 22 645 20 55, a poranek jutro o godzinie 7.30. Martyna Chuderska i Filip Górski, choć Filip jeszcze z Wami zostaje. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
7: Przedpołudnie z Misiem i Smokiem.
8: To zadanie najważniejsze.
9: Bo dotyczy was, słuchaczy.
8: Będą bajki, gry i wiersze.
9: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
8: I nie wiemy, czy się uda.
9: Rzadko komu się udaje.
8: No, bo niełatwe to zadanie.
9: A jak mają inne kraje?
8: Różnie. Często dziecko wstanie...
9: Wstanie, zanim się położy?
8: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
9: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
8: Dziś na pewno nam się uda.
9: Po to jest audycja właśnie.
8: Mamy dla was takie cuda!
9: Iskierka zgaśnie.
8: Zaczynamy, drogie dzieci.
9: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: Trochę się już zmęczyłem, Adasiu. A ty też?
1: A ja właściwie nie zmęczyłem się ani trochę.
0: A nie chciałbyś się na chwilę zatrzymać i odpocząć?
1: Czy ja wiem? O! Twój dziadek Ignacy, no zobacz. Wcale nie wygląda na zmęczonego.
0: To prawda, ja myślałem, że ten dziadek będzie nas prosić o przerwy, że on się zmęczy.
1: Chyba wiem, dlaczego tak się dzieje. Na to, że się zmęczy, nie ma co liczyć. To zobacz, bo on tak jedzie spokojnie, tak z taką jedną prędkością, tak w ogóle tak nudno jedzie. Tak.
0: Bo może my niepotrzebnie tyle razy go wyprzedzaliśmy i daliśmy się wyprzedzać i ścigaliśmy się. No tak, może niepotrzebnie.
1: Tak, myśmy się ścigali, a on ciągle jechał spokojnie, to prawda.
0: To może go o coś zapytamy.
1: O co chcesz go pytać?
0: No, to się zatrzyma, żeby odpowiedzieć, że się zatrzyma. Jak go zapytamy.
1: Ech, ci dorośli. Wiesz, no. Zawsze są z nimi jakieś kłopoty. Dlaczego dziadek się nie męczy?
0: Albo robią przerwy, tak. Bo się zmęczyli.
1: Tak, tak. Albo nie robią żadnych przerw, prawda? Bo w ogóle się nie męczą, jak dziadek.
0: Ale tym razem, jeśli nie poprosimy go o przerwę, to ja się chyba wywrócę na tym rowerze ze zmęczenia. No,
1: ledwo na nim siedzisz, ja też jestem tak zmęczony, że wiesz, trochę bym odetchnął. Nie mam siły w dolnych łapach do tego, żeby tymi pedałami obracać. W zasadzie stoję w miejscu. Sam widzisz.
0: Dziadku!
1: Dziadku! Kasia!
0: Dziadku!
2: Co tam, chłopcy? Zwolnię trochę to. Dojedźcie do mnie. O, widzę, że macie jakieś pytania, tak?
1: Co? Jeszcze musimy dojechać? To już ostatkiem sił chyba dojadę.
0: To chyba jest pod górkę, czy
1: nie mów mi o górce.
0: No, górka.
1: Kto to słyszał, żeby góry nad morzem robili? No,
0: dziadku!
1: Kto to zrobił?
0: Dziadku
1: Michasia.
0: My się chcieliśmy ciebie zapytać, tak. czy to, co tam widać w morzu, to jest...
1: Czy to jest... Czy to są statki? Czy może...
0: Czy to...
1: To na pewno może...
0: Czy to może nie statki? Dziadku
1: co to jest?
2: To na pewno czas na przerwę, no. Jeszcze odrobina wysiłku i będzie zatoczka na ścieżce rowerowej. Jeszcze trochę wysiłku, chłopcy, no. I raz, hop.
1: Zatoczka?
0: Zatoczka, dziadku, zatoczki są przecież, zatoczki są...
1: W wodzie są zatoczki, a nie na ścieżce są zatoczki.
2: Oho, proszę, ławeczki, murek i piękny widok na morze.
1: Ale tu ładnie. To jest ta zatoczka?
0: To dziadku jest przepięknie. O, podoba mi się ta zatoczka rowerowa.
1: Ty wiesz co, Michaśku? Mnie chyba też się podoba.
0: Schodzimy.
1: Ty, nie przypuszczałem, że aż tak mnie będą bolały dolne łapy od pedałowania.
0: Ja to nawet w ogóle już nie czuję łapek, nic.
1: Ani tych górnych, ani tych dolnych?
2: Przygotowałem się na takie chwile, chłopcy. Mam w plecaku coś, co poprawi wam...
1: Humor? Poprawi nam humor? Co mi może poprawić humor? Jestem wykończony.
0: Kwaśne minki, dziadku?

0: Poprawi wam kondycję.
1: Co?
0: Kondycja. Trochę napojów dla wyjątkowych kolarzy. Proszę bardzo. O, otwieramy.
2: Ale ulga. O, jakie to dobre.
3: Jak mi tego brakowało.
0: A nawadnianie jest bardzo ważne, chłopcy. Ludzie i takie maluchy jak wy składają się...
2: Ja wiem. Ze smakołyków i deserów się składają.
3: Z ciasta i makaroników?
2: O, może też.
0: W większości składamy się z wody.
2: Co?
3: Z
2: wody?
3: Ale jak to z wody?
2: No właśnie, jak to z wody?
0: Ano tak. Dlatego nie możemy dopuścić do odwodnienia basałyki.
3: Aha, dobra.
2: Już. Nie. Jak to odwodnienia, to
0: się... Napiliście się, chłopcy?
2: Ale co się mamy wysuszyć?
3: Nie wysuszymy się już, nie.
2: Tak.
3: Ja już się nie wysuszę.
2: Nie wysuszę. Ja też się nie wysuszę, bo się nałykałem.
0: Czyli na smakołyki, które zabrałem ze sobą, nie macie już ochoty,
2: absolutnie,
0: tak?
2: Nie. Smakołyki?
3: Pyszności?
2: Ojej!
0: No, jeśli nie chcecie, to
2: Nie, bardzo chcemy, bardzo, bardzo.
3: Nie żartuj, dziadku, co ty?
2: O, jakie pychotki.
3: To teraz trzeba... To może ja teraz pstryknę, żeby włączyć piosenkę, co?
2: A masz pyszny pomysł, Michasiu, bo ja już mam ochotę się tego dobrać.
3: Tak pyszny jak niespodzianka od dziadka Ignacego?
2: Trudno powiedzieć. Najpierw to ja muszę spróbować tej niespodzianki.
3: No to pioseneczka, pstryk!
2: Tak, puszczaj.
3: Pstryk!

0: Niam, jakie to było dobre,
1: przepysznościowe.
0: Przepysznościowe, takie
2: było dobre.
0: Czy
2: wciąż jeszcze jesteście zmęczeni, chłopcy?
0: A to ja muszę poczuć, czy jestem zmęczony. Momencik, dajcie mi taką małą sekundkę.
1: No, jesteś? Czy nie?
0: Nie, ty wiesz co, Michasiu, chyba już nie. Ty wiesz co, po tym napoju, to poczułem się jakby taki lżejszy, jakbym mniej ważył, może schudłem.
1: Czyli to był jakby taki trochę magiczny napój? Bo po wodzie byśmy się chyba tak nie czuli. Tak dobrze i lekko i tak z siłą taką, co?
0: Magiczny napój to się inaczej robi.
2: Dostaliście do wypicia napoje dla sportowców.
0: Jak to?
2: Napoje, które nawadniają i dodają to...
0: I co z nas uciekło po drodze. Zgadza się?
2: Zgadza się. A chciałem, żebyście się zatrzymali w tym miejscu, bo...
0: No ja wiem, dlaczego chciałeś, dziadku Michasia, żebyśmy się zatrzymali. Bo przecież byliśmy potwornie zmęczeni. Sam widziałeś.
1: Bo byliśmy spragnieni, dlatego?
0: Tak.
2: Bo obiecałem wam, że to będzie wycieczka z dodatkiem.
0: Wycieczka z dodatkiem, czyli co?
1: Czyli coś jak pączek z nadzieniem, dziadku?
0: A, o to chodzi.
2: Ciekawe porównanie, Michasiu, tak. Bardzo twoje takie. Ale być może to dobre określenie.
0: Tylko, że ja to chyba... No powiem szczerze, nic nie rozumiem, o co chodzi.
1: A tak dokładnie,
0: dziadku. No właśnie, dokładnie.
2: Robimy wycieczkę rowerową nad Bałtykiem,
0: zgadza się? Tak. I to jest to ciastko? Znaczy ten pączek? To pączkowe ciasto, o to ci chodziło?
1: Czy znaczy to, że... Znaczy to, co otacza nadzienie?
0: No właśnie. No,
2: właściwie to nadzienie wypełnia ciasto, a nie odwrotnie, ale... No, może być i tak.
0: Jest fantastycznie. Pojechaliśmy pociągiem z rowerami nad morze.
1: I wciąż sobie jedziemy super ścieżką rowerową.
0: I trochę się męczymy.
2: Ale obiecałem wam dodatkowe atrakcje podczas wycieczki, prawda?
0: No, przepyszne są te atrakcje. Miam.
1: A to picie też, dziadku, smakuje tak fantastycznie. I to w ogóle jest przepyszne.
0: No, picie nawet mnie trochę odchudziło.
2: Nie, chłopcy, mam na myśli wiedzę, którą pochłoniecie w trakcie wycieczki. I to ważniejsze jest niż to, co pochłoną wasze żołądki.
0: Ale...
2: Wiedzę.
0: To też można pochłaniać wiedzę? Jaką wiedzę? Skąd się ta wiedza bierze?
1: Znasz, dziadku, że będziemy się uczyć? Ale przecież są wakacje.
0: Nie, w wakacje się nikt nie uczy, tylko wakacjuje.
2: W wakacje wiedza sama wchodzi do głowy. Łatwo, lekko i przyjemnie.
0: No ale nie, są wakacje. My wcale nie potrzebujemy żadnej wiedzy. Chcemy tylko wakacjować, odpoczywać, bawić się, cieszyć się.
1: A od czasu do czasu to potrzebujemy tylko coś. Zjeść się, napić i odpocząć.
0: No tak, bo smoki mi się to bardzo lubią zjeść, odpocząć i się napić.
1: O właśnie. Czyli tak jak teraz, co nie?
0: No tak.
1: Dokładnie
0: tak jak teraz. O, na ławeczce, z pięknym widokiem na morze.
1: Ta ścieżka jest tak wysoko, że widzimy stąd morze bardzo, bardzo, bardzo, bardzo daleko.
0: Bardzo dobrze, że jest tak wysoko.
2: A, zgadza się, dlatego właśnie tutaj zrobiliśmy postój, na który ledwie co dojechaliście.
0: Aha, czyli to specjalnie tak zrobiłeś, dziadku, żebyśmy sobie z tej ścieżki oglądali to, co oglądamy.
1: To wszystko... Obmyśliłeś, dziadku? No
0: pewnie, że obmyślił. Dziadek zawsze
2: obmyśla. Skoro odpoczęliście i wrzuciliście coś na ząb, to moglibyście się na chwilę, chociaż na chwileczkę, skupić?
0: Nie, no w tym to jestem dobry. Oczywiście, że się mogę skupić. Bardzo proszę. Tylko co mamy robić?
2: Mam dla was zagadkę.
1: Super, uwielbiam to. Ja trzeba też coś odgadnąć? No.
0: A co tu będzie właśnie?
1: Bo już nie mogę cię doczekać.
2: Wybite w morskie dno głęboko, poprzez wodę, prosto w chmury, na 100 metrów aż wysoko.
1: Wyżej niż najwyższe mury, śmigła kręcą się na wietrze, z tak potężną wielką siłą, czysto, więc powietrze lepsze.
0: I teraz moja kolej. I tak szybciutko, że aż miło. Z tych kręciołków przewodami płynie morska siła śliczna. Ludzie, smoki...
1: Wraz z misiami i z domami, fabrykami oczekują z uśmiechami.

0: O, energia elektryczna. Ktoś miał pomysł taki, by wykorzystać
1: Co?
2: Dzwońcie do nas. A. 22 645 20 55.
1: I powiedzcie skąd ten prąd z tego wia.
2: Miałeś powiedzieć i powiedzcie skąd, a ja bym powiedział, bierze się mor z

0: RG.
1: No co, co, nie widzisz, że czerwone się światełko zapaliło w naszym tym wyjazdowym studiu?
2: Czyli ktoś do nas zadzwonił, czekaj, bo tak, no to ja wciskam telefon
1: guziczek.
2: Mamy ze sobą.
1: Czekaj, wciskam guziczek, ty się skup na tym, żeby się przedstawić, bo... Pstryk!
2: Halo, halo, dzień dobry, tutaj Miś Michaś.
1: I Smokadaś.
2: A kto się do nas zadzwonił?
3: Tam jest Janek, a ja jestem Kinga.
2: Janek i Kinga. Czekajcie, bo musimy ustalić jedną rzecz, bo może wy obok nas jesteście. Czy jesteście na wakacjach nad morzem?
3: Nie.
2: W górach?
3: Nie.
1: W dołach?
2: W dołach, na Mazurach?
3: Nie, jesteśmy w Gdańsku.
2: A to troszkę... Czekaj, to całkiem niedaleko.
1: No pewnie.
2: My będziemy nawet przejeżdżać przez Gdańsk zaraz.
1: Tak? Dziadek ci mówił?
2: No, że będziemy tym. Ale to jeszcze nie mogę mówić.
1: No to nie mów.
2: Ale słyszeliście właśnie... A, to dlatego wy wszystko wiecie, bo wy jesteście z nadmorza, a zagadka też jest taka nadmorsko-morska.
1: Mhm.
2: Dlatego, czyli odgadliście od razu?
3: Tak.
2: To powiedzcie wszystkim, w takim razie to energia elektryczna, ktoś miał pomysł taki, by wykorzystać... Tak jest!
1: To żebyście się pogodzili, najpierw powie Kinga to słowo.
2: Co wykorzystać?
3: No to są wiatraki, ale też można powiedzieć elektrownia wiatrakowa.
2: Bardzo dobrze,
1: ale skupmy się na wiatrakach.

0: wiatrakami, więc teraz mówi słowo wiatraki Kinga.
1: Powiedz wiatraki.
2: Wiatraki.
0: Dobra. A teraz to słowo mówi Janek.
1: Też może powiedzieć.
2: No, to ja już myślę jako wiatraki.
1: Dobra.
0: Dobrze.
1: To teraz takie otworzymy pudełko, bo my ze sobą zabraliśmy na tę wyprawę pudełko. To jest takie pudełko po butach, ale to jest cały świat wyjazdowy naszych klaskaczy.
0: Mhm. To tylko nie wybrani klaskacze pojechali z nami na...
1: W nagrodę!
0: W nagrodę!
1: No niektórzy musieli pozostać w radiu i tam cały czas...
0: Tylko ci, co dostali dyplomu od szefa.
1: No...
0: A Śmiechołek to... niestety nie dostał i Śmiechołek został... No,
1: w... A nie wiadomo, czy się nie wcisnął. On zawsze tak...
0: A, może
1: tu niby
0: i tak,
1: miał
0: może...
1: zostać, a tu przyjechał, jest.
0: No to skoro...
1: Czekaj, musimy otworzyć to pudełko, zobaczymy, czy nie śpią. Wstawać!
0: No, nie spać, bo była... Poczekaj, ja klasnę. Oni reagują na klaskanie. Klaskacze.
1: Klaskać.
0: Kinga i Janek odpowiedzieli prawidłowo na
1: nawet
0: zagadkę.
1: Nawet bardziej niż prawidłowo.
0: No, i
1: klaskacie,
0: teraz...
1: do roboty.
0: Dla Kingi. A teraz
1: a
0: brawa
1: teraz dla Janeczka.
0: Tak jest.
1: Dla Janka jeszcze.
0: Oni się chyba jeszcze nie obudzili.
1: Czekaj, trzeba im zamknąć pudełko. Dobra, idźcie spać jeszcze.
0: Nie, zamykaj tak szczelnie, bo się poduszą.
1: Mówiłem? Mówiłem, że się załapał. Miał zostać.
0: I dyplomu nie dostał.
1: Widocznie, gdy bezbyt się wślizgnął.
0: No to jest, dopiero urwis.
1: To jest urwis.
0: Dobrze, ale wróćmy do Kingi, do Janka. Posłuchajcie, czy wy jesteście w tym Gdańsku u siebie w domu, czy po prostu tak trafiliście?
1: Wyjazdowo.
0: Wyjazdowo.
2: W domu?
0: A powiedzcie, czy, bo ja wiem, że Gdańsk leży nad Zatoką Gdańską. No jak Gdańcu, to nad Gdańską. A powiedzcie mi, czy wy mieszkacie blisko morza w tym Gdańsku, czy daleko?
1: Widzicie z okien morze?
2: Bardzo blisko.
0: Bardzo blisko? Czyli co, jak idziecie na przykład...
2: Widzicie jezioro.
1: A jak wieje taki wiatr morski, taki, co przynosi ten, te wodę słoną, to wy jak się przez okno wychylicie, to czujecie to?
0: Te słoną?
1: Albo jak mewy przy...
2: Nie.
1: A jak mewy latają pod oknem też, czy nie? Czasami?
2: Nie.
1: A jakieś inne te kuropatwy, czy tamte inne?
0: Tak, kuropatwy nad morzem.
1: No to jak się nazywają te? Jak się nazywają? O. Rębitwy chyba jeszcze są. Mewy, rębitwy. O, to rębitwa, widzisz? To ta, co leci.
0: Ja się nie znam tak jak ty.
1: A tamta to jest ta, jeszcze się nazywa taka latająca foka. Nie foka. Jak one się nazywały? Te takie ptaszki latające morskie, no.
0: No to morskie ptaszki latające się nazywają, wystarczy.
1: Alki.
0: Alek to taki chyba twój kolega z przedszkola.
1: Nie jest taki Alek, ale on do ptaszka podobny trochę, taki ryjek, znaczy, no dobra.
0: Przy dzieciach się mówi twarz.
1: A wy byliście na wakacjach, czy jeszcze będziecie?
2: Będziemy, byliśmy i będziemy.
1: A to gdzie byliście i gdzie będziecie? To opowiadajcie.
0: Gdzie byliście?
1: Tam niech mama wam podpowiada.
0: Bębelinie.
1: Bębelinie?
2: Bębelinie.
1: W Melinie.
0: W Berlinie.
1: A w Berlinie?
3: Nie. Nad jeziorem.
1: A, nad jeziorem, w Berlinie.
2: A będziemy w Gdanii, w Mędłazie.
1: W Mędłazie będą.
0: Nie, w Gdanii będą.
1: A nie w Mędłazie?
0: W jakimś takim...
2: Nie, w Legolandzie, ale w
0: w Legolandzie.
1: Ooooo.
0: No to lepiej...
1: To dopiero.
0: Musimy w tym momencie wziąć głęboki oddech, bo ci, którzy tam jeżdżą, to by im bardzo zazdrościmy, bo
1: oni
0: my w tym roku tam nie wybierzemy.
1: Zadowolnieni, jak wracają potem. I tam podobno
0: tacy
1: są takie...
0: Całe
1: miasteczka są takie z lęgo zrobione. I tam chodzą, patrzą i zdjęcia.
0: A byliście już tam, czy dopiero pierwszy raz jedziecie?
2: Byliśmy.
1: Już byliście? Czekajcie, bo tam na kamieniu siedzi taka koleżanka tej warszawskiej, tej sarny.
0: Nie,
1: sardynki. Syrenki. O, syrenki.
0: Gdzieś ty widział warszawską sardynkę?
1: Syrenkę, no pomyliło mi się, no. I tam podobno jest, widzieliście, bo tam w Dunii też jest taka podobna ta sardynka, syrenka.
0: To w stolicy Dunii jest.
1: W stolicy Dunii, no.
0: No, a ta stolica nazywa się
1: Dunia.
0: Kopenhaga.
1: Dunialand. Coś jakoś tak, no.
0: No dobrze. To słuchajcie, to... A nad tym jeziorem co żeście robili? Pływaliście żaglówką, łódką, czy...
1: Czy na tym słupie? Bo często dzieci mówią, że na słupie pływali.
0: Mówi się słup.
2: Pływaliśmy po prostu.
1: Pływali po prostu.
0: Aha, rozumiem.
1: Czy z pomostu, bo nie
0: A fajna pogoda była?
2: Tak.
0: No to, to mam nadzieję, że w tej Dunii to też będzie fajna pogoda, bo

0: Jak deszcz pada, to ciężko się bawić na świeżym powietrzu. Przepraszam.
1: Ale tam w Dunii chyba chłodniej niż u nas, co?
0: A skąd ty wiesz?
1: Bo jest bardziej na północ od nas.
0: Będzie upał.
1: Będzie
0: widzisz?
1: Upał?
0: No.
1: Ale
2: tak,
1: no.
2: 28 stopni będzie.
1: O, 8?
2: 28, 20... tak?
1: O, to gorąco.
0: O, to. To się będzie można bawić na świeżym powietrzu.
1: To ja bym poszedł tam zobaczył, gdzie ta sardynka na tym kamieniu nad morzem siedzi.
2: Chyba takie będą 28 stopni, no.
1: O, ludzie. Ale będzie, to wszyscy będą biegali tylko w takich kościumach kąpielowatych.
0: To Kingo, Janku i mamo Kingi i Janka, nie zapomnijcie o tym, żeby założyć coś na głowę, bo jak będziecie chodzili, a słońce będzie grzało, to jest
1: kapelutki,
0: niebezpieczne.
1: Czaszki jakieś, tak. I trzeba dużo wody pić.
0: Mhm.
1: Teraz... Albo tego, co dziadek nam dał. Tych nampojów takich energetycznych dla sportowców.
0: To bardzo ważne.
1: One są lepsze od wody.
0: No, czasami.
3: Ja mam takie grube włosy, że nic nie muszę zakładać, bo tylko włosy mnie palą, a skóra na głowie nie.
1: Ale śmieszne. Mhm. To tak samo, a nie, jak ty, to nie, to inaczej. I tak, nie, inaczej niż ja. Ale fajnie. Słuchajcie, czy chcielibyście kogoś tam pozdrowić?
3: Tak.
1: To proszę bardzo. Kto zaczyna?
3: Mojego psa, mojego tatę, moją mamę, całe Polskie Radio Dzieciom, wszystkie kasnoludki z Polskiego Radio Dzieciom, wszystkie kasnoludki na świecie, całe Polskie Radio Dzieciom i cały świat.
1: Śmiechołek, ty w ogóle się ciesz, że cię zabrali, wiesz? No.
0: Dokładnie, ale przeszkadzasz
1: w życiu. Kto pozdrawiał? Kto teraz pozdrawiał? Kinga czy Janek?
0: Kinga.
1: To Kinga była?
0: Tak.
1: A, bo
3: tak.
1: Taki... To Janek teraz może pozdrowić jeszcze.
0: Kogo chce?
3: No to Halulu naszego.
1: Halulu chce pozdrowić.
3: No.
1: A Halulu to kto to jest? To lama jest?
3: Nie, to pies mój.
1: Pies?
0: No.
1: Się nazywa Halulu?
0: A co, nie może się nazywać Halulu?
1: Jest pies Halulu, nie, mieszka w Honolulu. Delulu. Chyba
0: warknął.
1: To warknął Delulu, myślisz?
0: Poczekaj. Janku, jeszcze kogoś chcesz pozdrowić poza psem?
3: Tak, rodzinkę.
1: Rodzinkę? No,
3: Królika Koloso.
1: Jakiś wielki.
3: Tego będę miał.
1: Trochę wielkości konia może być.
0: Tak, słonia.
1: Słoniów nie ma takich.
0: No dobrze, a kogo chce pozdrowić mama Kingi i Janka?
3: Jeszcze.
0: A, przepraszam.
1: Jeszcze Janek nie skończył, no. Kończ, Janek.
3: Oj, Polskie Radio Dzieciom, to chodź. A jeszcze Lulu musi pozdrowić.
1: Kogo?
2: Ja nie ustająco chciałabym pozdrowić mojego męża wspaniałego i całe Polskie Radio Dzieciom.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo i cieszymy się, że do nas zadzwoniliście. A teraz tradycyjnym szumem morza i machaniem łapkami pozdrawiamy was. Pa, pa!
0: To ty sobie machaj szumem morza.
1: A jeszcze krzykiem mew.
0: A dobrze.
1: Łap, mew!

0: się super leciało. Szybciutko tym razem.
1: No ale po tych napojach od dziadka to ja nie wiem, jak myśmy to zrobili, bo chyba przejechaliśmy bardzo, bardzo dużo kilometrów, tak
0: bo
1: mi się
0: długa
1: wydaje.
0: Piosenka była to,
1: no
0: może
1: tak.
0: Dlatego.
1: I ta piosenka była taka dynamiczna, że się fantastycznie pedałowało.
0: No. I wiesz co? No. I prawie cały czas z tej naszej ścieżki rowerowej gdzieś tam pomiędzy drzewami widać było...
1: Morze, nie? Znaczy wodę.
0: Znaczy wodę.
1: A czekaj, a tam? Zobacz. No co, nie widzisz tam daleko? Co to takiego?
0: To może już drugi brzeg?
1: Tam przecież już nie ma Polski.
0: No nie ma.
1: To musi być jakiś inny kraj, nie?
2: Chłopcy, jedziemy ścieżką jakieś 10 metrów nad poziomem morza.
1: Jak to nad poziomem morza? To znaczy co? Że zaraz, że jesteśmy 10 metrów... Metr to jest tyle? Dwa metry to jest
2: trzy piętra.
1: Tyle.
2: Trzy piętra, jakbyśmy jesteśmy byli nad morzem.
1: Trzy piętra nad falami?
0: To jak daleko, dziadku, stąd widać morze?
1: Właśnie.
2: No, około 11-12 kilometrów od brzegu z wysokości trzeciego piętra widać morze. Ale żagiel, gdyby była żaglówka, zobaczylibyśmy z ponad 22 kilometrów.
1: Zaraz, to tam, gdzie jest ta kreska, która łączy morze z
2: to jakieś 12 kilometrów. Ale gdyby za tą kreską jeszcze była żaglówka, to nawet byśmy z 22 kilometrów ją zobaczyli. Przy dobrej pogodzie.
1: Z tego, co widać, to nie jest zbyt daleko. Daleko nie widzimy, czyli stąd nie zobaczymy raczej drugiego brzegu.
0: Dziadku, a tam już jest inny kraj?
1: No właśnie, jest tam coś innego, jakiś kraj taki.
2: Po drugiej stronie jest Szwecja. Stąd z Półwyspu Helskiego będzie jakieś 200 kilometrów do Szwecji.
1: 200, a tutaj 12, z żaglem 22. Ojej, czyli z 200 to nic nie zobaczymy, nie?
0: A ja tam coś widzę, dziadku. Naprawdę. No zobaczcie sami. O tam,
1: gdzie?
2: No,
1: o, Szwecja, tak, no Szwecja.
2: Zaraz, rzeczywiście coś jest, ale... To na pewno nie Szwecja.
1: No jak?
2: No nie.
1: Jak nie Szwecja, to co to może być? A może to jakiś statek?
0: Nie, chyba nie.
1: Ty, a to wygląda jak takaś dziwna wieża Eiffla.
0: A? Nawet podobna. To myślisz, że stąd widać Paryż?
1: Fajnie by było.
2: To jest specjalny statek do ustawiania wiatraków. Wwierca się w dno morskie.
1: Ten statek się wywierca?
2: Tak.
1: Ale nie widać, żeby się wywiercał.
2: No ale zobacz, jest wysoka wieża.
1: Aha.
2: I tam na dół schodzi takie wiertło.
1: Aha, już
2: aż
1: rozumiem.
2: Aż do dna morskiego i wierci.
1: I po to ta wieża. Fajnie. Statek z wieżą do ustawiania wiatraków. Pierwszy raz widzę.
0: Później płynie prąd.
1: No tak, tak, bo te wiatraki do tego służą. Wiesz co, Michasiu, to bardzo sprytne. Ci ludzie są sprytni, że wymyślili takie wiatraki, że potrafią je stawiać w morzu.
0: Chyba, nie? Kiedyś też chyba były wiatraki.
1: No ale nie ustawiali wiatraków w morzu.

0: O, to prawda, nie w morzu, ale był pewien błędny rycerz, który nawet walczył z jednym.
1: Taki świetny, że obłędny?
0: Aha.
1: I on walczył z wiatrakiem? Ale zaraz, rycerz obłędny, co walczy z wiatrakiem, po co walczył?
0: Bo pomylił go ze smokiem.
1: Ze mną?
0: Nie, no, tak ogólnie. Aha. Ze smokiem.
1: Ogólnie? To przecież... Zaraz, patrzyłem w lusterko. Nie widziałem swojego dziadka, widziałem tatę Stasia i mamę Pelasię. Wszyscy są smokami, ale nie wyglądają jak wiatraki.
2: Właśnie.
1: Nie?
2: Jakiś dziwny ten rycerz.
1: Obłędny.
2: Obłędny taki.
1: A tych dawnych wiatraków to też używali do robienia prądu? Tych takich nie z morza?
0: Nie było jeszcze pomysłu na prąd. Dlatego częściej wiatraków używano do mielenia mąki albo do piłowania drewna.
1: Aha.
2: Wiem, to się nazywało trantrak. Trantrak albo coś takiego. Trantrak.
1: Trantrak?
0: Tartak, Michasiu, tartak. Ale były też inne metody. Tracz, taru, tarcice, tak, takt w takt. Jak takt w takt, tarcice, tartak, taru.
1: A to proste.
0: No, tak.
1: I to było zamiast wiatraku?
0: Były też inne metody. Wykorzystywano inne siły natury.
1: Tak, a...
2: Jakiej?
1: Właśnie.
2: Rury.
0: Natury!
2: A co to za siły natury, dziadku? Jakie siły?
0: W wielu górzystych krajach spiętrza się rzeki. Dzięki temu później...
1: Co się robi dzięki temu i co to znaczy spiętrza?
0: Zresztą posłuchajcie zagadki.
2: Właśnie, kto odgadnie, niech zadzwoni do nas na 22-645-2055.
1: Mówisz bardzo niewyraźnie, ja powtórzę numer telefonu.
2: Powtórz.
1: Wolno, wyraźnie, tak żeby wszystko było słychać z osobna. 22-645-2055. Tak trzeba to robić.
2: Czemu tak powoli mówiłeś?
1: Żeby wszyscy zrozumieli.
0: O, uwaga, zagadka. Mały potok z gór wypływa. Później płynie coraz szybciej, ciągle wody w nim przybywa i jest szerszy oczywiście.
1: Aż z jeziora w dół opada, ludzie tamę zbudowali, tam, gdzie wody jest kaskada, to turbiny wmontowali, dobrze mówię?
2: Które kręcąc z siłą gromu, elektryczność wytwarzają i do gniazdek w waszym domu przewodami wysyłają.
1: Tak, dzwońcie z odpowiedziami, a my jedziemy dalej.
2: Jak nazywa się takie wielkie coś nad takim jeziorem czy zalewem, takie co woda tam zlatuje i co robi prąd?
1: Ano, jak nazywał się kiedyś używany, co mu się kręciło koło?
2: A, taki duży dom, taki z kołem nad rzeką do mielenia mąki.
1: Właśnie, jak to się nazywało?

0: Ty, ja mam problem. Ja mam problem, bo ja cały czas nie wiem, czym jest ta zagadka.
1: Nie wiedzieć, ja mogę nie wiedzieć. Ważne, że nasi słuchacze wiedzą.
0: Tak,
1: i o,
0: akurat.
1: Proszę, ktoś zadzwonił.
0: O, rzeczywiście, widzisz? Zapaliło się. Poczekaj, to ja włączę się.
1: Proszę. Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
0: A ja jestem, zaraz, kto ja jestem?
1: Smogadaś.
0: A tak, tak. A ja jestem Smogadaś.
1: A ty jak się nazywasz?
2: Łucja.
1: Bardzo nam miło. Czy słyszałaś tę trudną zagadkę?
0: To była bardzo trudna zagadka.
1: Bardzo trudna. Bo to tak, my się trochę pytaliśmy, jak się nazywa takie coś duże, co robi prąd i jak się kiedyś nazywało taki domek z kołem, co w rzekę obracała do mielenia mąki. To wiesz, jak to się nazywało? Jedno i drugie?
2: Tak, to pierwsze to jest elektrownia.
1: Dobrze.
0: Coś ty.
1: No, kaskacie! I teraz są... Cicho, Michałek. W wielu krajach są takie elektrownie. One się nazywają wydroelektrownie.
0: Hydro chyba.
1: Hydro znaczy. A kiedyś, dawno, dawno temu, jak nie było prądu, to się używało do mielenia mąki albo do krojenia drewna. I to się jak się nazywało, Łucja? Takie coś? Taki dom z kółkiem?
2: Albo to był ten...
1: Z kółkiem na rzece. Do mielenia mąki.
2: Wiatrak.
1: Nie, bo on na rzece miał kółko takie.
0: A ja wiem, kto tam pracował. Młynarz.
1: Młynarz, no o. To może od tego się nazwa wzięła. Od młynowania na przykład. To się jak to mogło nazywać, Łucja? Jak tam młynarz pracował? No my?
2: Czy wiem?
1: No, czy wiesz? Młynarz.
2: No, on jal na pszenicy wrzucał.
1: No właśnie.
2: Tak.
1: I młynarz pracował gdzie? W czym pracował młynarz?
2: W młynie.
1: No właśnie!
0: Należało się. No naprawdę wymyśliliście z dziadkiem?
1: No trudne było. A potem... Dziadek wymyślił takie coś. Łucja, a ty widziałaś kiedyś taki młyn? Albo taką hydroelektrownię?
2: Nie widziałam nigdy.
1: Podobno jest taka tam w Bieszczadach. Tam, gdzie jest taka duża, duża zapora. I jest takie duże jezioro, się nazywa Solińskie. I tam...
0: Tam jest młyn?
1: Nie. Ta hydroelektrownia, wodna. A młyny to nie wiem, czy są jeszcze młyny. Wiatraki to stoją, ale to też do prądu. A taki wiatrak, co ten pan obłędny z nim walczył, to też gdzieś stoją, w skansenie, o!
0: Tak, tak, pamiętasz, jak byliśmy pod Kielcami?
1: Miał takie cztery, takie i się kręcił.
0: Ale tak, teraz sobie przypominam, że kiedyś byliśmy z Wojtkiem, ja nie pamiętam miejsca, gdzie właśnie przy rzece był taki młyn i tam było takie koło, które się kręciło, ale już się nie kręciło, bo już dawno był nieużywany.
1: Był niepotrzebny może był.
0: I Wojtek nazwał właśnie ten budynek z tym kołem przy rzece albo w rzece właśnie młynem. No dobrze, Łucja, a powiedz mi, wakacje są w pełni, czy ty byłaś już na wakacjach, czy dopiero pojedziesz?
2: Znaczy, ja nigdy nie wyjeżdżam, tylko jestem teraz u dziadku.
1: Super.
0: A u dziadków jest fajnie?
2: Tak, jest bardzo fajnie.
1: A pomagasz troszkę dziadkom? Bo to...
2: Tak, właśnie na przykład ostatnio tutaj ogórki kroiłyśmy z babcią.
0: A co z tymi ogórkami robiliście? Kroiliście?
1: No mizerię chyba, tak? Czy nie?
2: Kleiłyśmy i chyba je będziemy w jakiejś zalewie odstawowej.
1: Przepyszne są takie, takie ogórki. Bo dziadek mówił, że albo w takim z octem kwaśno-słodkim, albo w takim, że takie kwaśne, takie skwaszone takie.
0: Pamiętasz, jak nas dziadek Ignacy kiedyś poczęstował ogórkowym przysmakiem?
1: I też nas uczył.
0: No, trzeba wziąć ogórka, dziadek nam pokroił ogórki, nie wiem, czy tak jadłaś, Łucja, i dał nam takie, każdy dostał, znasz, małą miseczkę miodu i maczaliśmy te ogórki w tym miodzie i mówię ci, jakie to było dobre.
1: Ale byliśmy zdziwieni, co, że to tak smakuje.
0: Byliśmy zmiodowani i zogórkowani.
3: Wspominaliście, chłopcy, o skansenie z wiatrakiem, tak? To jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, skansen ziemi łowickiej, no jest jeszcze wiatrak pod Lublinem, wiatrak Koźlak, no jest tego trochę i młynów też.
0: No słyszałaś, Łucja, nawet dziadek się zainteresował naszą rozmową. A powiedz mi,

0: u tych twoich dziadków to jest ogród wielki, że macie na przykład swoje ogórki, czy kupujecie gdzieś ogórki?
1: Tak, dziadkowie mają duży ogród i jeszcze mają takie grządki tam z jakimiś warzywami i właśnie dzisiaj babcia zbielała ogórki.
2: Czyli tam też macie pewnie marchewkę, pomidorki, może sałaty, może szczypiorek. Jest to wszystko?
1: Tak.
0: A czy są w tym ogrodzie twoich dziadków na przykład owocowe drzewa?
2: A to by się nazywało sad.
0: A niekoniecznie.
2: Sad.
0: No to może być na przykład grządka drzewo, grządka
2: drzewo. A jeszcze krzaki mogą być, na krzakach mogą być owoce. A jest te porzeczki.
0: Porzeczki, maliny.
2: Malinki. Jest coś takiego?
1: Tak, są maliny i są też jabłonie.
2: Ale super.
0: A na przykład... tam, jak jesteś u dziadków, to masz swój rower?
1: Czasem mamy swój rower, ale głównie tutaj też są jakieś rowery.
2: Czyli masz czym jeździć i jeździsz tam na wycieczki z babcią, z dziadkiem, tak?
1: Tak, ostatnio jak byliśmy w wakacje, to jeździłam.
2: No to super.
0: Bardzo fajne wakacje.
2: A gdzieś tam można podjechać rowerem w jakieś takie ciekawe miejsce? Jest tam jakieś? Zachęciłabyś kogoś, kto by, żeby tam przyjechał na przykład?
0: Na przykład jakiś zabytkowy zamek, albo jakiś dom.
2: Albo jezioro fajne z plażą, albo las jakiś taki. Coś tam jest fajnego?
0: To się nazywa atrakcje. To opowiadaj.
2: Opowiadaj.
1: To fajny jest zalew, to tam są też zjeżdżalnie i można tam rowerem jeździć, bo jest plaża.
2: Super.
1: I jeszcze jest taki zamek, tylko nie pamiętam teraz w jakim obszarze.
2: Ale fajnie.
0: To nie jest takie istotne. Ważne, że masz dokąd pojechać, co oglądać
2: i się wykąpać w tym zalewie.
0: Chodzi o to, żeby jak najmilej spędzać czas, bo to są wakacje i fajnie, że masz z kim je spędzać.
2: I też fajnie, że można pomagać dziadkom, bo czasami dziadkowie to naprawdę już nie mają siły.
0: Tak.
2: Dziadek się nie przyznaje, ale czasami widzę, że jest taki zmęczony. I wtedy dobrze, jak wnuczątko, tam wnuczka czy wnuczek w czymś dopomoże, nie wiem, tam
0: chociaż
2: drewno przynieść.
0: W pedałowaniu to nas dzisiaj pokonał.
2: No dziadek dzisiaj rzeczywiście. Tak. To my się okazaliśmy słabe, cienkie bolki.
0: No dzięki temu, że się wyścigaliśmy.
2: Niepotrzebnie wyścigiwaliśmy się z dziadkiem.
0: Tak.
2: Dziadkiem, a dziadek sobie równo i nas wyprzedził i nie był zmęczony. Mhm. A jak ty jeździsz, to kto jest się przytyczy, dziadek czy babcia?
1: Nie, bo ja z babcią tak rzadko jeżdżę. Nie wiem, czy jak z babcią jeździłam, ale z dziadkiem jeździłam. No i z dziadkiem się tak... Niezbyt ścigam, znaczy po prostu sobie jedziemy.
2: Czyli bardzo dobrze, oni jeżdżą tak jak dziadek Ignacy, spokojnie i dzięki temu można jechać dalej i bez zmęczenia.
0: I Łucja bierze z dziadka przykład i też się nie męczy. Tak
2: Łucja,
0: jak...
2: a jaki jest taki najlepszy przysmak, który tam babcia robi na
0: Bo
2: przykład?
0: Pewnie robi jakieś przysmaki,
2: jakieś
0: co nie?
2: Jakieś coś pysznego takiego, że po prostu nigdzie nie ma, nigdzie indziej, takie pyszne.
1: No to ja bardzo lubię ciasta, babci. No wszystkie ogólnie, ale gdybym miała wybierać to albo z jagodami, takie jak szarlotka, tylko zamiast jabłek jagody, albo właśnie szarlotka.
0: Przestań.
2: Ojejku, jak sobie teraz wyobraziłem takie pyszne ciasto.
0: Ty masz prowadzić rozmowę dosyć mądrze, a nie tutaj mlaskać mi przy mikrofonie.
2: Ja wiem, ale mi tak teraz tak ślinka, tak jak powiedziała Łucja o tym ciastie.
0: Żeby ci się nie ulało tylko.
2: Jej babci. Ach, Łucja, czy chciałabyś kogoś pozdrowić teraz?
1: Tak, chciałabym pozdrowić moją mamę, mojego tatę, mojego blata, moich dziadków i wszystkich z mojej szkoły.
2: Fajnie. A brat to mniejszy od ciebie? Młodszy znaczy?
1: Od 4 lata.
2: Mhm. O, to
0: ile masz lat, Łucja? Przepraszam, że pytam
2: Łucja
0: o kobietę. Łucja ma 5
2: chyba.
1: 12
0: lat. Czyli jak brat jest o 4 lata młodszy, to ma 8.
2: 16.
0: To chodzicie do tej samej szkoły?
1: Tak.
2: A nie 16. Jak młodszy, 4 jak 12, to wychodzi 12...
0: To do tyłu, nie do przodu. Tyłu. Dodawanie to jest co innego niż
2: ja
0: odejmowanie.
2: Ile. To ile on ma lat, jak ty masz 12, a 4 lata młodszy?
1: 7 ma, bo on za niedługo skończy. 8.
2: Rozumiem. Ładnie.
0: A jeszcze mam ostatnie pytanie. Fajnie, że pozdrowiłaś swoich znajomych, swoją rodzinę. A oprócz dziadków, to ty masz tam na przykład na tym wyjeździe dziadkowym, dziadkowo-babciowym jakichś kolegów?
1: Nie, jestem tylko z bratem, no i jeszcze teraz z nami mam.

0: ma.
1: Aha. No to my z kolei z Micha się pozdrawiamy i brata, babcię, dziadka i twoją mamę.
2: I w życzymy... ogóle chyba, że zwierzęta jeszcze chcecie pozdrowić. Macie tam jakieś tam znajome krowy, konie, tam pieski, tam owieczki, nie wiem, świnki. To też pozdrawiamy.
1: Tak, tak, tak. I życzymy... Dziękujemy. I życzymy bardzo, bardzo miłego pobytu.
2: I machamy łapeczkami w letniej rytmie. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.

No dobrze, na początku mieszam, mieszam. Teraz kroję, kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà, bon appétit.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Przedpołudnie z Misiem i Smokiem.
3: O, ty, mam pomysł.
4: Tak?
3: Może odwiedzimy nasze znajome?
4: Jakie znajome? A, przyjechały tutaj na wakacje jakieś twoje koleżanki?
3: Nie, to znaczy... To znaczy trochę tak.
4: To znaczy tak, czy znaczy nie?
3: Chciałbym, żeby to były moje koleżanki, no ale one tu wcale nie przyjechały.
4: Słucham?
3: No nie.
4: To znaczy... A, to znaczy, że one tutaj mieszkają, tak?
3: Jakby ci tu powiedzieć, no... Tak można powiedzieć. Mają tutaj coś jakby takie do tego do przedszkole, albo taką no, przychodnię, taką...
4: Adasiu,
3: no?
4: Czy mógłbyś mówić trochę dokładniej, co to za koleżanki w ogóle?
3: Bardzo fajne koleżanki. Aha, i uwielbiają pływać.
4: No to wiele dzieci tak samo uwielbia. A fila dziadka to w ogóle mogłaby nie wychodzić z wody, o.
3: No i one, te moje koleżanki, to są nawet z Pyszczków, tak jak pomyśleć, trochę podobne do dziadkowej Fili.
4: Tak?
3: Mhm. To jest spanielka, prawda?
4: Spanielka, pewnie. Czekaj, aha. Czyli to nie są ludzkie przedszkolaki. Ani przedszkolaki misiowe, ani smokowe, ani pluszowe żadne.
3: No pewnie, że nie. No, nieco. Przecież specjalnie przyjechaliśmy rowerami na półwysep, nie?
4: My? Na półwysep?
3: No zgadza się. Przyjechaliśmy cały Półwysep Helski, który nazwę wziął od miejscowości na czubku.
4: Na jakim czubku, smoku? O czym ty mówisz?
3: No na samym końcu tego Półwyspu Helskiego, gdzie po jednej stronie jest Zatoka Gdańska, a po drugiej stronie otwarty Bałtyk, to jest właśnie Hel.
4: No przecież wiem, bo widziałem tablicę przy drodze, kiedy wjeżdżaliśmy. No. Hel.
3: No i właśnie tu jest ich dom. Tu
4: Słucham?
3: Tu mieszkają te urocze, pływające z Pyszczkami piesków koleżanki, no wiesz.
4: No właśnie nie wiem.
3: Jejku, no. To może słuchacze pomogliby ci w tym, bo ty nic nie wiesz. Co bym nie powiedział? Nie wiem, nie znam
4: się. A szarlotkę wiem, jak się robi.
3: No to z jedzeniem to ty jesteś...
4: A z jagodami jagodzianki też.
3: Tak.
4: Nawet bez jagody.
3: Tylko o jedzeniu. Ja mam zagadkę o kimś takim, o tych koleżankach.
4: Ale to nie jest zagadka o tych koleżankach?
3: Nie, no mam tylko o tym
4: Afrykanie. Nie o koleżankach?
3: Nie.
4: O kimś innym?
3: Tak, to może... Bo teraz mi zapomniałem tej o koleżankach. Tylko o tym afrykańskim, który tak samo lubi pływać w łodzie. O.
4: I jak ktoś odgadnie o nim, to będzie wiedzieć o tych twoich koleżankach też?
3: No na pewno. A, bo nasi słuchacze są bardzo mądrzy. No. Ja ostatnio nie wiedziałem, jaka jest odpowiedź, a Łucja wiedziała. Czyli są mądrzejsi ode mnie czasami.
4: Nie mogę się doczekać. No, to będzie o kimś, kto mieszka w Afryce.
3: Lubi wodę.
4: Ale nie chodzi o koleżanki, które mieszkają tu na Helu.
3: Nie, ale też jak one lubi pływać.
4: Dobra, no to mów.
3: No, bardzo duży, lubi błoto, w afrykańskich rzekach mieszka, pospać albo zjeść z ochotą mógłby wszystko, gdyby zechciał.
4: I nie boi się nikogo. Wielkiej lwicy, hieny w ciapki, inni jego bać się mogą. Kim jest zwierzę z tej zagadki?
3: Gdzie upadnie, tam jest jama.

0: Z błota się wynurza gładki. No jak tam, drogi słuchaczu, boisz się?
1: Ojej, bardzo proszę, dzwońcie na numer 22 645 2055 i podpowiedzcie, co to za afrykański zwierz?
0: Wielki.

0: Czy są tutaj jakieś mądre dzieci?
1: Tak.
0: A czy wiedzą, ile rzek ma Szczecin?
2: Założę się, że nikt z was nie wie.
3: Ale my wiemy. 29.

Czy rzeczne imiona zapamiętane? Tak? No to teraz razem śpiewamy. Założę się, że wszyscy już wiecie, jak

0: Oho! No. Ktoś do nas zadzwonił.
1: No to ja wcisnę guziczek. Hupa, bla, bla, bla, bla. Psyk.
0: Dzień dobry, ja jestem Mić Michaś.
1: A ja Smogadaś.
0: A ty jak się nazywasz? Halo, przedstaw się.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, przedstaw się. Jak się nazywasz?
2: Elena Kur.
0: Bardzo nam miło.
2: Elena.
0: Dobrze, czy ty słyszałaś zagadkę?
2: Co?
0: Bo my jesteśmy na Helu.
2: I tu... hipopotam.
0: No pewnie, że no. Tak. I nie boi się nikogo, wielkiej lwicy hieny w ciapki, inni jego bać się mogą. Kim jest zwierzę z tej zagadki? Gdzie upadnie, tam jest jama, z błota się wynurza gładki. Boisz się hipopotama?
1: Właśnie,
2: jedno. Nie,
0: nie.
1: Nie boisz się. A są jakieś zwierzęta, których się boisz? Czy jesteś bardzo odważną Eleną?
0: Może tygrysa się boisz, albo lwa, albo hieny.
1: Jak jest z tobą?
0: No ja bym tak raczej nie podchodził do lwicy jakiejś ani coś. Wczoraj byliśmy na spacerze, to dziki
2: Można
0: były.
2: Można powtórzyć, bo nie słyszałam.
0: Czy boisz się jakiegoś zwierzaka? I jakiego?

0: Czy boisz się po prostu, czy nie?
1: Nie boję się.
2: Ach, jesteś Eloną bardzo odważną.
0: Bo wczoraj my z chwilą byliśmy w lesie, to dziki były akurat. Ale też się nie baliśmy. One sobie przeszły, były trzy duże takie, a reszta takie rude, takie małe były.
2: No
0: takie.
2: Bo ze zwierzątkami trzeba żyć po prostu w zgodzie i tyle.
0: Czekaj, czekaj, ktoś tam podpowiada chyba. To mama?
1: Jest.
2: A kto taki?
0: No jest, powiedziała, że jest. Że mama jest, to powiedziała.
2: Nie, powiedziała, że nie mama.
0: Powiedziała, że jest. Powiedziałeś, że mama jest, czy mamy nie ma?
1: Jest ze mną mama.
2: A jest. Aha. Pozdrawiamy mamę.
0: Mama też się nie boi hipopotama?
2: Czy może mówić własnym głosem spokojnie.
0: Czy boi się mama?
2: Przeżyjemy to.
1: Pytam się mamę, boi.
0: Zapytaj, czy boi się mama hipopotama?
1: Nie. Nie boi się.
0: To jest super.
2: To no dla mamy wielkie brawa.
0: Tak jest.
2: Bo się nie boi hipopotama.
0: No i super, zagadka była o hipciopotamie, ale my jesteśmy na Helu, a na Helu żyją takie, co mają pyszczki do piesków trochę podobne i bardzo lubią pływać. Czy wiesz, kto mieszka na Helu? Co lubią pływać?
2: No, brawo!
0: Śmiechołek
1: taka, aż kichnął. Jak byłam mała, to byłam w akwarium.
2: No, no to opowiadaj. I podobało ci się? Dużo było tam w tych fok?
0: Bo my zaraz tu będziemy.
1: Tak, były różne foki, różne wersje.
2: Aha, a powiedz mi, bo, czy widziałaś...
1: I występowały.
2: No właśnie o to chciałem zapytać, bo kiedyś słyszałem, że one są bardzo zabawowe, bardzo lubią się bawić. Widziałaś taki występ fok?
1: Tak.
0: I co one robią na tym
1: występie?
0: Jedna
1: foka miała na nosie piłkę.
2: No coś ty, ojejku. A czyli byłaś w fokarium, a powiedz mi, a czy widziałaś kiedyś fokę nie w fokarium, tylko tak na plaży leżącą, bo ponoć są takie miejsca, gdzie można spotkać fokę.
1: Nie.
2: Bo kiedyś było tak, to dziadek Ignacy opowiadał, że w ogóle nie słyszało się u nas w Polsce, nad polskim Bałtykiem, o tym, że są foki. A tu nagle się pojawiły, czyli widocznie bardzo polubiły i Polaków, i Polskę, że chętnie tu przypływają. A powiedz mi, czy wy jesteście w tej chwili w domu, czy gdzieś wyjechaliście na wakacje?
1: W domu.
2: W domu? Gdzie mieszkacie, mogę zapytać?
1: Na
2: wsi. Dobrze. I w takim razie, czy macie jakieś plany wakacyjne z mamą, z rodzicami, czy może wyjechać, będziesz gdzieś sama chciała?
1: Może z bratem wyjadę za niedługo.
0: A daleko? Gdzieś daleko jakieś... Gdzie? Nad morze czy w góry?
2: Dokąd wyjedziecie z bratem?
1: Do dziadków.
2: Do dziadków?
1: Do babci.
0: To super.
2: A czy wasi dziadkowie mają ogród, tak jak dziadkowie Łucji? Bo ostatnio rozmawialiśmy z Łucją.
0: I ogród i sad jeszcze mają, bo tak. Tam drzewka z jabłkami.
1: Tak, mają. Aha. Mają jabłonki, czereśnie.
2: No to teraz piękny czas, bo te owoce owocują. Można zrywać z krzaka, z grządki, a czasami z drzewa i robić na przykład przetwory. Czy wasi dziadkowie robią jakieś przetwory? Czy tylko jedzą? Tak,
1: babcia robi drzem wiśniowy.
0: Ojojojojojojojo.
2: A ty pomagasz jej?
0: W robieniu tego drzemu?
1: Tak, pomagam jej przygotowywać słoiczki.
0: Czekaj, bo taki dżem to przecież można ciasto zrobić z takim dżemem.
2: Ale najpierw trzeba zrobić dżem.
0: No najpierw dżem, tak.
2: Trzeba
0: a potem ciasto,
2: znać kolejność.
0: No. Słuchaj, bo Łucji pytaliśmy, to ona mówiła, że jej babcia robi najpyszniejsze ciasto jagodowe i najpyszniejszą szarlotkę z jabłkami. A twoja babcia ma jakąś specjalność? Coś takiego pysznego, że nikt inny?
1: Taką lubię bardzo... Malinkową chmurkę. Ona to bardzo pyszno robi.
2: Malinkowa chmurka? Tak się to nazywa?
0: Ojej.
1: Malinowa chmurka.
0: Ależ to musi być przepyszne.
3: Przepyszne, ojej.
2: No, normalnie nie mogę myśleć, jak sobie o tym pomyślę. No.
0: Ale czekaj, bo musimy do fok pojechać.
2: No tak, tak. Tu powiedz, czy chciałabyś kogoś z bratem pozdrowić? Albo brat może sam, a może razem.
0: Może mama.
1: Chciała pozdrowić całe radio dzieciom, mamę, tatę, brata,
2: no to...
1: kuzynki.
2: Aha, mów.

0: Wie Ingę, małego Igorka i wieli innych dzieci.
1: Może jeszcze brat chciałby kogoś pozdrowić, albo mama.
0: Nie.
2: Mama się
1: nie.
2: Trochę zawstydziła.
1: No na pewno, to brat może się
2: Potrzymaj mamę za rękę, to jej przejdzie.
1: Żeby się nie wstydziła. Tak. No, może normalnie do nas tu ten mówić normalnie.
2: Tak. Bardzo, bardzo wam dziękujemy za telefon, tobie szczególnie. Pięknie się kłaniamy, wszystkich pozdrawiamy i łapkami wam machamy.
1: Pa, pa!
2: Pa, pa!

0: Szybciutko, bo to już nie daleko.
1: Nie da wtedy. No i po tym telefonie ostatnim od Leny, to powiem ci, że mówiłem, ja wiedziałem, że nasi słuchacze wiedzą wszystko.
0: Ojej, ale te foczki miały śliczne pyszczki, co nie? No. I takie pieskowe trochę, co
1: tak,
0: nie?
1: Tak, tak, tak.
2: A sporo fok, chłopaki, żyje na wolności blisko ujścia Wisły do morza.
1: Na naszej polskiej Wisły?
0: A dziecko, ale to gdzieś tutaj, na Półwyspie Helskim?
2: Słucham?
1: Znaczy, na tej wyspie z fokami?
2: Chyba na półwysep z fokami, czyli fokarium na Helu, to macie na myśli, tak?
1: A, no właśnie. I te moje koleżanki foki mieszkają w fokarium na Helu.
2: A to tak właściwie Mierzeja Helska, choć równie często mówi się Półwysep Helski.
0: Aha. A dziadku, a na czubku jest Hel?
2: No, półwysep, potocznie Hel, to zwykły piaszczysty wał o długości 35 kilometrów.
1: No, zwykły piaszczysty wał, to dosyć długi, 35 kilometrów.
2: No, to wał będący ciągiem zalesionych wydm, utworzonych przez wiatr i prąd morski, płynący na wschód wzdłuż polskiego brzegu.

0: brzegu.
1: No i dlatego tak długo jechaliśmy, bo taki długi.
2: Czyli to tak jakby na plaży usypał się piasek? Jak przy budowaniu zamków na piasku?
1: No chyba tak. No,
0: właściwie tak. 1 stycznia 1978 roku utworzono Nadmorski Park Krajobrazowy, w którego skład weszło wybrzeże Zatoki Puckiej wraz

0: Wypłynąć z Gdańska na Bałtyk, to muszą omijać go, prawda?
1: O, były plany, żeby przekopać kanał niedaleko miejsca, gdzie Mierzeja wyrasta ze stałego lądu w okolicach Władysławowa.
0: No to dlaczego nie wykopali? Przecież mają koparki i można kopać.
1: Och, budowniczowie poradzili się specjalistów od ruchów wód i brzegów, że przekopanie kanału mogłoby doprowadzić do oderwania Mierzei i byłaby wyspa helska.
2: Aha, naprawdę? Ale jak to?
1: Półwysep powstał w XVII wieku, gdy połączone zostały ostatecznie znajdujące się w tym miejscu wysepki.
0: Czyli byłaby wysepka, ale może... Jest. Ale może nagoniło
2: tyle... Była wyspa. To może nagoniło tyle piasku, że połączyło ją z lądem chyba.
0: Zaraz.
1: To było niedawno, zaledwie ponad 300 lat temu.
2: Aha. Ale przecież przekopano półwysep, dziadku. Ja słyszałem, że przekopano półwysep, znaczy Mierzeję.
0: No tak, ja też słyszałem.
1: Ale nie tę, tylko Wiślaną. Żeby się tam dostać, to musielibyśmy wrócić półwyspem i okrążyć albo przepłynąć Zatokę Gdańską.
0: Z tego, co mi wiadomo, to strasznie daleko, co nie?
2: Rowerami nie da się przepłynąć.
0: Właśnie, chyba że wodnymi.
1: Chyba że popłyniemy wodolotem.
0: Wodolotem? Fajnie brzmi. Myślicie, że to byłaby jakaś taka super niespodzianka, tak wodnym lotem?
2: Dziadku, a to możliwe?
1: Ruszajmy do portu i sprawdźmy to, czy się uda. Ruszamy!
0: Do wodolotu!
1: Kręcimy, jedziemy!

0: Ojej!
1: Ojej!
0: Nie, jak głośno! Świetny jest ten wodo coś, nie?
1: Wodogłośnik!
2: To wodolot, czyli statek z aerodynamicznym kadłubem. No. A wyjątkowo lekką konstrukcję. Po uzyskaniu prędkości 65 km na godzinę unosi się nad lustrem wody.
1: Co dziadku powiedziałeś, bo nie usłyszałem?
2: Nad lustrem wody się unosi!
1: Jak to? Wznosi się nad wodą? No przecież w wodzie wszystko się zanurza.
2: Wodolot jest wsparty na płetwach!
1: Na płetwach?
2: Na płatach!
1: Aha, ale jak to...
0: Na jakich nartach?
1: Właśnie!
2: Wodoloty mogą pływać bardzo szybko, ale niedużo osób tam wchodzi, a te pomieszczenia są trochę ciasne.
1: No, dokładnie, są za ciasne dla smoka.
0: Możemy wejść do kabiny, żeby było ciszej. Chodźmy do środka!
1: I żeby było więcej miejsca! Przepraszam, uderzyłem
0: ale
1: łapą.
0: Ale tu jest cichutko. Mhm. Ojej.
1: Ojejku. Aj, ale jaka to fantastyczna atrakcja dla turystów i mieszkańców Pomorza, chociaż głośna.
0: Dziadku, a długo się płynie z Gdyni na Hel? Czy z Helu do Gdyni?
1: No właśnie, długo będzie
2: dopłynąć. Zaledwie 25 minut, to najszybszy sposób podróżowania na Mierzeję.
1: Aha, czyli już za niedługo będziemy w Gdańsku i wybierzemy się dalej, tak?
0: Jak to dalej? A dokąd chcesz pojechać dalej, smoku?
1: Jak to gdzie? Na następną tę zmierzeję, żeby zobaczyć to, co wykopali.
2: To, co przekopali, na przekop.
0: To tak się nazywa? Przekop?
2: Aha.
1: Przekop wykop.
2: Ten kanał, oficjalnie nazywany kanałem przez Mierzeję Wiślaną, jest inwestycją strategiczną i wyjątkową atrakcją turystyczną.
1: To zaraz, niech ktoś mi wytłumaczy, najlepiej ty, dziadku Michasia. To jest kanał, czy jakaś ta sztuczna rzeka?
2: Kanał przez Mierzeję Wiślaną to sztucznie stworzona droga wodna, która łączy Zalew Wiślany, tam, gdzie jest Elbląg, z Zatoką Gdańską, gdzie jest Gdynia, Gdańsk, umożliwiając statkom swobodny przepływ.
1: Elbląg, pierwszy raz słyszę. Chociaż nie. A przedtem nie mogły te statki wpływać do tego Zalewu Wiślanego?
2: Mogły, ale wejście na Zalew Wiślany, żeby tam wpłynąć, statki musiały korzystać z rosyjskich wód terytorialnych.
1: No to jakiś taki...
0: Rosja to ci, co tam robią tak... Wiesz.
1: A, Indianie.
0: No. A teraz dokąd można nim przepłynąć, tym przekopem, przepływem?
1: Właśnie.
2: A chociażby do Elbląga, co daje możliwość rozwinięcia możliwości elbląskiego portu.
1: A jak dawno temu wykopali ten wykop?
2: Przekop został otwarty w 2022 roku i stał się elementem rozwoju regionu. No i jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych Mierzei Wiślanej.
0: A długi jest ten przekop wykop?
2: Kanał ma jakieś 1300 metrów i szerokość 120 metrów. Może uda się zobaczyć nam przeprawiające się przez niego statki?
0: Super.
1: No
0: nie?
1: Fajnie, może wejdziemy na most.
2: Z zewnątrz zobaczycie dwa mosty zwodzone. Jeden na początku, drugi na końcu kanału. Dwa mosty zwodzone, a i nowoczesne śluzy.
0: Hurra!
2: No, widowiskowe miejsce, nie tylko funkcjonalne, ale także ciekawe architektonicznie. Można też pójść na sam koniec takiej wychodzącej w morze platformy. Piękna rzecz.
1: Ale dziadku, ty to widziałeś na własne oczy?
2: Oczywiście.
1: Ciekawe, czy nasi słuchacze widzieli, ale wiecie co?
0: Na pewno, tak.
1: Ja bym ich o to zapytał, może kto,

0: Ktoś był nad tym przekopem, ale najpierw zatrzymajmy się, żeby coś zjeść, bo mi strasznie brzuchu
1: burczy. Najpierw czeka nas zejście na ląd i kolejna przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez Wisłę.
2: Ciekawe, czy jest jakaś piosenka o morskich podróżach.
0: I ciekawe, czy jest jakiś słuchacz, który był nad tym przekopem. Zresztą, zaraz go zobaczymy, a może
2: pewnie,
0: nie.
2: Pewnie, że tak. Teraz piosenka.
0: Teraz piosenka.

0: Już tak długo jedziemy, Michasiu. Minęliśmy Gdańsk, po drodze jakieś rzeki, kanały, tyle tego było, że... Ho, ho, ho!
1: Zanim wyruszymy w dalszą drogę po Mierzei Wiślanej, obejrzymy wasze koleżanki.
2: Jakie koleżanki, no dziadku? My tu nie mamy żadnych koleżanków.
0: Tutaj nie.
1: A te, o których opowiadał Smok Adaś na Helu?
2: Ale dziadku, tamte mieszkały w Fokarniu.
0: Właśnie. I to nie są tak do końca moje koleżanki, ani moje,
1: tak
0: ani
1: mówiłeś.
0: Michasia. No tak je nazywałem, bo chciałem się z nimi zakolegować, koleżankować, ale no wiesz, foka to foka, smok to smok.
1: Tak, tam w Fokarium są jakby zamknięte, a tu za chwilę będziemy mogli popłynąć.
0: Jak to?
1: Żeby zobaczyć je na wolności.
0: Ojej, naprawdę? Tak...
2: Jak to? To te foki tu mieszkają? O, w lesie?
0: Leśne foki!
1: W lesie! Na wyspie łacha. Focza łacha taka jest.
0: Jaka
1: musimy
0: łacha?
1: Dotrzeć do Świbna. Miejscowość Świbno, a stamtąd dalej już statkiem na krótki rejs.
0: Znowu będziemy pływać statkiem. Świetnie,
2: I
0: lubię to.
2: I może zrobią takie statku, takie, lubię jak robią takie
0: O, to prędzej, bo to to nie.
1: To będzie rejs na foki.
2: Mm-hmm. Ale co to znaczy, dziadku, bo nie rozumiem.
0: My popłyniemy statkiem tam, gdzie mieszkają foki. Co tu rozumieć?
1: No proszę, o, dojeżdżamy Świbno. Rejsy na foki.
0: Nie, na łachę. Ale rzeczywiście. Wypłyń, poczekaj.
2: Jest coś na... Przeczytaj, co tam jest.
0: Wypłyń,
2: to znaczy... Wypłyń.
0: Wypłyń, ty. Wypłyń.
2: Ty wypłyń.
0: Aha, ja wypłyń. My wypłyń.
2: My wypłyń.
0: Z nami w poprzygodę. Aha.
2: A dokąd stąd popłyniemy, dziadku?
1: O, przypuszczam, że na Mewią Łachę.
0: Znowu ta łacha.
1: Niedaleko plaży Mikoszewo.
0: Mewia Łacha.
1: Mewia Łacha.
0: Ale w ogóle co to takiego, ta łacha, ta mewia?
1: Mewia Łacha to rezerwat przyrody faunistyczny, dawniej się mówiło ornitologiczny, ptaków na Pobrzeżu Gdańskim. Utworzony w 1991 roku o powierzchni 150 hektarów.
0: 150 hektarów, a to mało czy...

0: Bardzo dużo.
1: No, sporo składa się z lewobrzeżnej gdańskiej części na obszarze Wyspy Sobieszewskiej, tam jest 19 hektarów, i większej o powierzchni 131 po wschodniej stronie.
0: Wybieram wschodnią.
2: To tam mieszkają ptaszki czy foki, dziadku?
1: Rezerwat chroni miejsca lęgowe różnych gatunków rybitw i siedliska żerowania i odpoczynku ptaków siewkowatych i blaszkodziobych, ale również fok.
0: Czyli to jest miejsce, gdzie nie wolno zwierzętom przeszkadzać, zgadza się, dziadku?
1: Ależ oczywiście, rezerwat jest włączony do sieci Natura 2000.
0: Słyszałeś? Natura 2000.
2: Natura. I dziadku, i tam mieszkają na wolności foki?
1: Aha, na piaszczystych łachach w rezerwacie można obserwować całe stado foki szarej. Zauważono nawet ponad 200 sztuk tych morskich ssaków.
0: 1, 2, 3. Ojej, to bardzo dużo, to więcej niż 100. To 2 razy po 100, fantastycznie.
1: Aha,
0: tyle fok.
1: Zaobserwowano też foki pospolite. Najlepiej podglądać foki wieczorem lub rano.
0: Nieładnie podglądać.
2: Już nie mogę się doczekać.
0: No, ale tylko musimy być tam grzeczni i tak tylko delikatnie popodglądać. I będziemy tam gośćmi, a te foki szare... Czy szare foki są u siebie, prawda?
1: Tak, ale pamiętajcie jednak, że nigdy nie ma gwarancji ich obecności. Mogą być, ale mogą sobie gdzieś pływać.
0: No to prawda.
2: Czekaj, może byśmy znaleźli jakąś piosenkę o fokach w tym czasie, jak będziemy wchodzić na statek i będziemy pływać tym statkiem?
0: No tylko niezbyt głośno, żeby im nie przeszkadzać.
2: No to... pewnie, że tak. A potem może ruszymy w dalszą drogę, co?
0: No pewnie. A ty nie jesteś zmęczony, Michasiu?
2: Tak trochę tylko.
0: Może byśmy spokojnie teraz odpoczęli na plaży?
2: Ale najpierw popłyńmy zobaczyć te foki, a potem sobie na plaży odpoczniemy.
0: Co? Wiesz co, odpocznijmy sobie teraz i może zapytajmy naszych słuchaczy, czy oni byli w tych miejscach, w których my dzisiaj byliśmy, które
2: to może wsiądziemy na statek i na statku będziemy słuchali, jak ktoś do nas zadzwoni.
0: Dobrze,
2: żeby zapytać, czy ktoś widział te foki,
0: tak?
2: Albo czy ktoś widział ten przekop, wykop.
0: Czy ktoś widział mierzeję?
2: Mierzeję jedną albo drugą.
0: Tak.
2: Czy ktoś widział fokarium?
0: Tak.
2: I czy ktoś pływał wądolotem? Albo takim statkiem, co my?
0: Dokładnie. Czy ktoś coś takiego widział? Jeżeli widział, niech do nas zadzwoni i podzieli się informacjami o tym.
2: I powiedz, czy to fajne, czy nie.
0: Czy nie, że, bo my nam się podoba, ale może
2: ale
0: komuś...
2: Ale jeszcze nie wiemy, dopiero na statek przyjdziemy, zobaczymy, jak
0: prawda.
2: Te foki i te ptaszki wszystkie. A, to dzwońcie do nas 22-645-2055. Jesteśmy bardzo ciekawi
0: waszych wspomnień z takich miejsc.
2: Czyli zobaczymy foki, wiesz.
0: No i pogadamy ze słuchaczem albo słuchaczką.
2: A co później to się zobaczy.
0: Tak.
2: Dzwońcie.

0: fa fa fa fa fa fa fa fa. Na fujarce foka gra,
1: foka gra,
0: fa fa fa fa.

0: No jejku!
1: Ktoś zadzwonił.
0: My płyniemy.
1: Płyniemy łodzią. A. Tutaj zaraz foki, ptaszki. A tu do nas ktoś dzwoni.
0: Tak, uważaj, wciska buzicek. Pstryk!
1: Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Smok. Nie.
0: Ty nie jesteś Smok.
1: Ty jesteś Smok.
0: No jestem.
1: Mówiłem, że ty jesteś Smok.
0: No, ja jestem, wiem, że jestem Smok.
1: Ja jestem Miś Michaś.
0: A ja jestem Smogadaś.
1: A ty jak się nazywasz?
2: Klara.
1: Cześć.
2: A ja Laura.
1: Klara i Laura.
0: Koleżanki czy siostry?
2: Siostry.
1: Cześć, siostry. Kto? Klara i Raula.
0: Która jest Laura starsza, a która młodsza?
2: Laura starsza, a Klara młodsza.
0: No to od razu powiedzcie, ile macie tych lat?
2: No. Ja mam 7, a ja 9.
0: Czyli Laura ma 9?
2: Tak.
1: A Klara 7.
0: No to przecież wiadomo.
1: Słuchajcie, dziewczyny, bo tak, bo my byliśmy już na tym mierzeju tym helskim w Fokarium. Wybieramy się na mierzeję tą Wiślaną, gdzie będzie ten wykop, przekop. Pływaliśmy wondolotem, a teraz płyniemy statkiem na Mewią Łachę.
0: Na jakąś łachę.
1: A wy coś z tego oglądałyście, czy zachęcałybyście do czegoś? Opowiadajcie.
2: Byłyśmy w Fokarium.
1: Aha.
2: No i foki wykonywały sztuczki, no i jedna pod koniec.
1: No.
2: Więc tak do pana, no podeszła i go dotknęła po nodze, bo chciała ta foka zatańczyć tylko jeden taniec.
0: Jak to foki tańczą? Przecież one nie mają nóg, tylko płetwy.
1: No właśnie.
2: Tak, w wodzie potańczyła.
0: Ja cię nie mogę. A była muzyczka, czy tak sobie tańczyła mrucząc?
2: Była. A my w jeszcze innym fokarium widzieliśmy, jak nawet jedne foki śpiewały. No.
1: Jak to? Zaraz. No to
2: tak
1: już
2: były.
1: To już chyba dziewczyny żartujecie.
0: No ale zaraz, to było inne fokarium.
2: Nie.
1: Ale
2: nie,
1: foki śpiewają? Jak to?
2: Mówiono, że śpiewały, ale tak naprawdę bardziej wycie.
3: No tak.
2: To jest
1: no. Czyli to taki fokowy śpiew jakby, tak?
2: Tak.
1: Focze śpiewanie.
0: A powiedzcie, to śpiewanie, czy to rozmawianie fok, to przypomina co, miałczenie kłota, czy może jakieś inne
1: dźwięki? Czy szczekanie
0: na pieska?
2: Może chyba bardziej, może trąbienie słonia, czy coś takiego.
0: Naprawdę?
2: Albo auta.
1: Ale śmieszne, jakie fajne.
0: Tak, mamo?
2: Albo jak wielora, nie.
1: Czekajcie, coś mama mówiła. Dziewczyny, coś mama mówiła chyba ważnego.
2: Szczekanie.
1: Mama chciała pokazać, jak foki śpiewają? Proszę bardzo.
4: Dziewczyny niech zaśpiewają.
1: Nie, mama niech zacznie dużą fokę, a dziewczyny małe foczki. Uwaga, 3, 4, mama.
0: Foxtrot. To teraz proszę drugą zwrotkę.
1: Uwaga, dziewczyny, teraz wy same. Druga zwrotka.
0: O refren nie będę prosił, bo to trochę niezrozumiały język dla mnie. Ale bardzo, bardzo dziękujemy za ten fantastyczny występ. Ja jeszcze mam pytanie do mamy Laury i Klary. To było drugie fokarium, to też w Polsce jakieś fokarium?
4: Tak, tak. W Polsce troszkę za Karbią, tam nie wiem, około 30-40 kilometrów jest takie miejsce właśnie z występami fok bardziej.
1: I ze śpiewem.
2: I trochę atrakcji takich typu karuzele czy kostery.
4: Tak, to taki ogólnie park rozrywki, ale z główną atrakcją w postaci właśnie foki i występu.
0: To tam się
4: Michał... Cudowne miejsce, zapraszamy.
2: I odbijały chyba tam nosem piłki.
4: Tak, piękne pokazy to ogólne.
0: Niesamowite, bo już jedna słuchaczka opowiadała o tym odbijaniu piłki nosem przez fokę, ale żeby śpiewać i to w chórze,
1: tak.
0: No to...
2: Tak, jeszcze było tak, że z takiego wysokiego punktu pan z foką wszedł.
4: I ona skoczyła.
2: I zrobił takiego sceny Tytanika i potem skoczyła ta foka, a to było według mnie jakieś 10-15 metrów.
3: No
2: i to...
0: Niesamowite.
2: No bo pan rzucił rybę.
0: Niesamowite. Musimy tam jechać, Michasiu. Musimy dziadka namówić. W takim razie, skoro wy byliście w dwóch fokariach, to wy jesteście, mieszkacie gdzieś w pobliżu, czy to po prostu...
2: Nie, daleko mieszkamy. Po prostu na wakacje.
0: Rozumiem.
2: Tak.
5: Zaraz, przepraszam. Dzień dobry, dziadek Ignacy. Tak? Czy wy byłyście w Sea Park w Sarpsku?
4: Jeszcze raz nazwę, pan poda?
5: Sea Park

0: Sarpsku. Tak coś słyszałem, że tam
1: możliwe, jest. Przepraszam, bo niestety nie pamiętam nazwy właśnie tej miejscowości, ale to było przed Karwią w każdym razie. Tak,
0: to
1: mówię, 30-40 kilometrów.
0: Jest
1: no.
0: coś takiego.
1: Ale chyba, tak, to godne polecenia rzeczywiście. Bardziej pod kątem takich występów.
0: A dziewczyny, no. możecie nam powiedzieć, bo ja byłem, ale chłopcy ani Misia, ani Adaś jeszcze nie byli. Czy byłyście tam, gdzie jest ten przekop Mierzei Wiślanej?
1: Tak. Były dziewczynki, tylko mogą trochę mało pamiętać, bo to było ze 3 lata temu.
0: To opowiedzcie, jak to wygląda w ogóle. Powiedzcie Misiowi i Smokowi.
2: No właśnie, jak tam było?
1: No właśnie, troszkę nie pamiętają.
2: A to można się kąpać, czy nie? W tych przepływie można się kąpać?
1: No, w tym miejscu to statki się kąpią.
2: A statki się kąpią, ha.
1: Tak.
2: Ale super, że nam o tym opowiedziałeś.
3: No dobrze, to ja jeszcze tylko mam takie pytanie, bo ciekawość mi, jak to się mówi, zżera. To, jak jesteście z daleka, to skąd wy jesteście?
4: Tkaczewa.
3: To jest na południu Polski?
1: Nie, w centrum, po Warszawie.
2: Sochaczew.
3: Przepraszam,
2: no. Kuryzankę mam taką w Sochaczewie.
1: Niedawno, niedaleko Żelazowa Wola. O, może bardziej
2: a w Żelazowej
1: tak.
2: Woli, bo dużo żelaza mają.
3: Nie, dużo żelaza, tylko tam grał na fortepianie ten największy polski...
2: Ale to był żelazny fortepian?
3: Nie, to był Chopin.
2: Chopin?
3: Tak.
2: I on grał na żelaznym fortepianie?
3: Nie, tam miejscowość nazywała się Żelazowa Wola.
2: Bo tam trzeba mieć było Żelazową Wolę, żeby wysłuchać, jak on grał.
3: Wcale
2: tak?
3: nie, wcale nie. nie. Lauro i Klaro, czy macie ochotę kogoś pozdrowić? Bo Michasiowi to...
5: Na pewno chcę nie? Tak, kuzynkę i ciocię Kinię. Tak.
2: Super, dobra. Z Żelazową tak, Wolą będziemy pozdrawiać.
5: Babcia i
2: dziadka.
5: Kuzynów, tak.
2: Oho, ho, spora rodzinka. Babcia
5: i dziadka. Drugiego dziadka.
2: Ale super.
1: Serdecznie pozdrawiam dziewczynki.
2: To my też pozdrawiamy.
3: My pozdrawiamy.
4: Ja pozdrawiam jeszcze koleżanki.
2: To a dobrze. My was pozdrowimy jeszcze klaskacze może was pozdrowią.
3: Przede wszystkim klaskacze zaklaskają, zaklaszczą dla was, ponieważ wasz koncert Foxtrota
2: był
3: prześliczny, przepiękny i przebogaty.
2: To prawda. Klaskacze, focze
3: wariacje.
2: Zgadzacie się? Czy to było piękne?
3: I specjalnie dla mamy Laury i Klary śmiech śmiechołka.
2: Śmiechołek, postaraj się.
3: Postaraj się.
2: Śmiechołek, postaraj się.
3: Wyjdź z tego pudełka, no. Dziękujemy śmiechołkowi. I wam bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.
2: I machamy łapkami.
3: Tak, i życzymy im dalszych wakacji bardzo przyjemnych.
2: Z Żelazową Wolą.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy również.
3: Pa, pa. Pa, pa.
6: Tak na co dzień jestem Marinette. Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnym życiem. Ale skrywam w sobie coś, o czym nie wie nikt. To moja tajemnica.

0: No i znowu to samo.
1: A jesteśmy nad morzem cały czas.
0: I teraz znowu to samo.
1: Ale co to samo, smoku?
0: No spójrz.
1: Na co mam spojrzeć?
0: Nie patrz na mnie, tylko spójrz tam, gdzie pokazuje ci swoją smoczą paszczą.
1: No tam dziadek jest.
0: No spójrz na dziadka.
1: Przy rowerze stoi. No patrz, stoi dziadek.
0: No i co dziadek robi, poza tym, że stoi przy rowerze?
1: Dziadek pokazuje mi rękę, podnosi lewą rękę
0: do góry. No właśnie, myślisz, że chce cię zatrzymać? Raczej nie, bo już stoisz.
1: Ale o co ci chodzi, że pokazuje rękę?
0: Pokazuje rękę, a co robi drugą ręką?
1: Pokazuje palcem prawej ręki na lewą rękę, na to miejsce,
0: gdzie
1: jest zegarek.
0: No właśnie. Jak myślisz, dlaczego to robi?
1: Czekaj, tylko podejdę. No jestem przy dziadku i co?
0: No teraz się odwróć i powiedz, co zobaczyłeś.
1: No zobaczyłem, że jest 11:51. Mm-hmm. Ojej!
0: Tak, jest 11:51. Jak myślisz, mądralos, misiu Michasiu, co to znaczy, że
1: to
0: jest...
1: To znaczy, że zostało nam 9 minut do końca programu.
0: Czyli co?
1: Ojej, to znaczy, że powinniśmy...
0: Pewnie, że powinniśmy, no niestety...
1: To dlaczego mi nic nie mówiłeś?
0: No nie mówiłem, no starałem ci się powiedzieć od dłuższego czasu, zwracając...
1: Bo się starałeś, tylko mówisz, patrz tam, a ja patrzę tam, dziadek, patrz na dziadka, patrz na rękę i nie mogłeś powiedzieć od razu.
0: Ja myślę, że każdy, kto by patrzył na dziadka, od razu by się zorientował. Tylko ty taki jesteś gapa.
1: Ojej, czyli...
0: No musimy się pożegnać ze słuchaczami, no.
1: I podziękować i zaprosić na następny program za tydzień.
0: No, w następny wakacyjny chyba poniedziałek, nie?
1: W następny poniedziałek od 10 do 12. Ale się będzie działo.
0: No i też na jutro musimy zaprosić.
1: Ale co na jutro?
0: No powinniśmy zaprosić na jutro.
1: Ojej, no tak, zgadza się, o mało bym nie zapomniał.
0: No, także...
1: zależy co?
0: No czekamy na was, drodzy słuchacze, od godziny 18 do 20.
1: Tak, to nasza wakacyjna wieczorowa Turkowa. Audycja o współpracy. Tak.
0: No nie ma na co czekać, kochani widzowie.
1: Najdrożsi nasi ukochani słuchacze.
0: Nie możemy się... A co ja powiedziałem?
1: Widzowie.
0: No coś. No mogę się klepnąć w głowę?
1: Może oni coś widzą.
0: Klepnąłem się.
1: Dobra. Słuchacie, nasi kochani, nie możemy się doczekać następnego spotkania z wami. Mhm. Przygotowaliśmy niespodziankę, o której opowiemy później.
0: Jaką znowu niespodziankę? Co ty myślasz?
1: No nie mogę powiedzieć, bo to już by nie była niespodzianka.
0: A czemu nie teraz?
1: No bo teraz zaraz będzie piosenka. Zobacz. Zostało już, jest 53... 7 minut.
0: Tak.
1: 7 minut.
0: I piosenka też może być niespodzianką.
1: O.
0: Uwaga, niespodziankowa piosenka.
1: 7 minut do zakończenia.
0: Nie płacz mi tutaj.

0: Znowu pięknie się udało.
1: Wkrótce także się spotkamy.
0: Rankiem albo wieczorowo.
1: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
0: Będzie super, odlotowo.
1: A jak nie, to nic nie szkodzi.
0: Coś potworek narysuję.
1: Dziadek o czymś nam opowie.
0: Ale dzieci najważniejsze.
1: Wnet się każdy słuchacz dowie.
0: Co za tydzień, a co dzisiaj.
1: Ty coś wymyśl. Ja zasypiam.
0: Aż nie wierzę. Zmogło mi się.
1: Ja tam ciebie się nie czepiam.
0: Wiesz, że to jest super sprawa?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Też zmęczyła mnie zabawa.
1: Przestań gadać, daj już spokój.

0: może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
1: O tak, Guidonie, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
4: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
0: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
6: Autopromocja. Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
7: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, radiowe półkolonie startują w Polskim Radiu Dzieciom. Jesteśmy z wami jak zawsze do godziny 15:00.

No i jak tam ten kolejny wakacyjny dzień u was? Bo ja przyznam się szczerze, że u mnie rozpoczął się on bardzo, bardzo wcześniej rano. I niesamowitym było to, że kiedy poszłam właśnie o poranku na spacer, to była przepiękna, fantastyczna pogoda, cieplutko, słońce świeciło. Później wróciłam do domu, posiedziałam, a później wybrałam się tutaj do Polskiego Radia Dzieciom, by razem z wami rozpocząć nasze wakacyjne radiowo-popołudniowe. No tak, no bo już po 5, 6, nawet prawie 7 minut po godzinie 12, więc popołudniowe spotkanie. I co zastałam na dworze? Ulewę! Ach, ta pogoda nam psikusy płata w te wakacje, niesamowite. Ale czy to nam psuje nastroje i humory? Ależ gdzie tam, w ogóle w żaden sposób nam to nie przeszkadza. Tym bardziej, że pomimo tego, że ten deszcz rzeczywiście pada z różną intensywnością, czasami leje jak z tego przysłowiowego cebra, a czasami po prostu tak drobnie sobie pruszy, niczym śnieg, prawie taki kapuśniaczek, wiecie, wiosenny, chciałoby się powiedzieć, albo nawet jesienny. No ale właśnie pomimo tego, że ten deszcz pada, jest ciepło. A wiecie, co to oznacza? Że można sobie na przykład w deszczu potańczyć, poskakać po kałużach, tylko pamiętajcie o kaloszach, potańczyć z parasolem, no po prostu się deszczowo, wakacyjnie i letnie wyluzować. Ale wy pewnie, moi drodzy, czekacie na pytanie dnia i oczywiście to pytanie już za moment się stanie jasnym i wam je przytoczę. Tylko przyznam się szczerze, że miałam dzisiaj spory problem z tym pytaniem dnia, ponieważ wiele wątków już sobie poruszyliśmy, o wielu najróżniejszych, czasami bardzo zabawnych rzeczach już dyskutowaliśmy. No i tak sobie pomyślałam, co tu jeszcze wymyślić, by was zaskoczyć. No i chyba mi się udało, to znaczy to się okaże, jak zaczniecie do nas dzwonić. Czy rzeczywiście udało mi się was zaskoczyć, czy może wręcz przeciwnie. Już kiedyś o tym myśleliście i macie dokładnie przygotowaną odpowiedź na takie pytanie dnia w Polskim Radiu Dzieciom w naszych radiowych półkoloniach. A oto to pytanie, moi drodzy. Gdybyście mogli przez jeden dzień być niewidzialni, to co byście wówczas zrobili? 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie, bardzo jestem ciekawa waszych odpowiedzi.

może mnie zaskoczyć? Chyba nie.

0: No oczywiście, dobrze jest być przygotowanym, by deszcz nas nie zaskoczył, ale czasami jak tak się zdarzy, że nas troszeczkę zaskoczy, to też nie ma co się przejmować, tylko można trochę sobie z tym deszczem pofiglować, o tak sobie właśnie wymyśliłam teraz. No proszę, poniedziałek i od razu taki radosny początek tygodnia. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Ciekawa jestem, w jakich wy jesteście nastrojach. No i co z tą niewidzialnością? Jako pierwsza dodzwoniła się do nas Nadia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak twój nastrój dzisiaj, Nadio?
1: Bardzo dobry.
0: Och, to cudownie, bardzo się cieszę. A jaka pogoda u ciebie?
1: No, właśnie pada.
0: Też deszczowo. A tańczyłaś już z parasolem albo skakałaś po kałużach?
1: Jeszcze nie.
0: Nie wychodziłaś jeszcze dzisiaj z domu?
1: Nie, teraz jestem w aucie i będę jechała na lekcję windsurfingu.
0: Czyli tylko przeskakiwałaś, tak? Z mieszkania do samochodu i nie zdążyłaś się tym deszczem jeszcze pocieszyć. Ale zaraz, zaraz, jak ty będziesz miała lekcję windsurfingu, to deszcz nie będzie wam przeszkadzał?
1: Właśnie nie wiem, chyba nie.
0: Chociaż wiesz, taka mogłaby być taka tak zwana lekcja na sucho, prawda? Czyli nie wychodzicie w morze, no bo wiadomo, że kiedy jest deszcz, to jest takie trochę ryzykowne, prawda? Ale można poćwiczyć sobie na plaży i wtedy w tym deszczu rzeczywiście może być bardzo ciekawie. No, bardzo, bardzo jestem zainteresowana tym, jak rozwiąże to twój nauczyciel. No, ty pewnie też jesteś ciekawa, jak będzie wyglądała ta lekcja. No, obie jesteś zainteresowane i zaciekawione tym tematem. Daj mi znać, proszę, jutro, jak rzeczywiście los twojej lekcji windsurfingu się potoczył i czego się nowego nauczyłaś. Bo rozumiem, że to już kolejna lekcja.
1: Nie, to będzie dopiero pierwsza.
0: To pierwsza lekcja, wow, no to w ogóle i do tego takie po prostu okoliczności przyrody. A ty marzyłaś o tym, by w te wakacje rozpocząć swoją przygodę z windsurfingiem? To było jakieś twoje marzenie, życzenie, czy może pomysł rodziców?
1: Nie, po prostu moja koleżanka pojechała i moi rodzice powiedzieli, że mogę też pojechać, no więc pojechałam.
0: Ach, taki trochę splot najróżniejszych przypadkowych okoliczności. Super, też ciekawe.
1: No tak.
0: Bo czasami tak jest, że życie podrzuca nam takie różne możliwości i od nas tylko zależy, czy z nich skorzystamy, czy nie. Ty postanowiłaś z tego skorzystać i super. A co byś zrobiła, gdybyś przez jeden dzień mogła być niewidzialna? Myślałaś kiedyś w ogóle nad tym pytaniem?
1: Nie, ale tak sobie jak teraz myślę, no to nie wiem, może bym porobiła komuś jakieś psikusy albo...
0: O, proszę! Jakie psikusy? Komu?
1: No nie wiem, to zależy. Na przykład bym się chowała gdzieś i bym straszyła.
0: Ja podejrzewam, że pierwsza o

0: osoba, która przyszła ci na myśl, jeżeli chodzi o psikusy, to pewnie byli rodzice, co?
1: No trochę tak.
0: Tak też sobie pomyślałam. Schować kluczyki rodzicom, albo na przykład jednego buta. Takie psikusy, ja wiem doskonale, co tam w głowie tych naszych młodych słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom siedzi. Ale to po prostu jest wynik tego, że ja doskonale rozumiem wasze poczucie humoru. I w żadnym razie oczywiście go nie krytykuję. Nie, nie, nie. Poza tym to jest taka nasza zabawa, prawda, w pytanie dnia. A powiedz mi, proszę, jeszcze nad tym, co by było, gdyby na przykład tobie ktoś zaczął robić takie psikusy? Zaczęłabyś wierzyć w duchy? Czy może no jednak wiem. Podejrzewałabyś, że to ktoś tutaj jakiś psikus ci robi?
1: Chyba bym bardziej podejrzewała, że ktoś mi robi jakiś psikus.
0: To co, Nadio, to teraz jak nie będziesz mogła czegoś się znaleźć, ołówka, pióra, gumki, zeszytu, książki, to pewnie się pojawi opcja, że aha, ktoś tutaj może być niewidzialny.
1: No tak.
0: Zasiałam teraz takie ziarenko. A powiedz proszę, co jeszcze dzieje się u ciebie podczas tegorocznych wakacji, oprócz tego, że rozpoczynasz swoją przygodę z windsurfingiem?
1: No właśnie wyjechałam nad morze z Warszawy wczoraj. No i teraz jestem nad morzem i będę właśnie się uczyć. A tak to wcześniej byłam jeszcze na jednym obozie z klasą i potem pojadę jeszcze na jeden obóz, taki sportowy. No i tam jeszcze jakieś wakacje.
0: Nie, no to rzeczywiście to mnóstwo atrakcji, ale te obozy i wyjazdy to też wakacje, prawda?
1: No tak.
0: Pewnie chodziło ci o taki czas z rodzinką wakacyjny. A wiesz już, co będziecie razem robić?
1: Jeszcze nie.
0: Czyli to jeszcze jest troszeczkę taką tajemnicą, niespodzianką. No ciekawe, co tam rodzice dla was wymyślą. No brzmi to bardzo atrakcyjnie i wydaje mi się, że twoje wakacje są troszeczkę szalone. Oczywiście z aktywnością fizyczną, co bardzo nam się podoba. Sport tam się pojawia i to wielokrotnie. No i tak jak wspominałam, z poczuciem humoru, bo tego to chyba ci nie brakuje, co?
1: No raczej nie.
0: No to cudownie. Nadio, a powiedz proszę, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Mojego dziadka, który jeździ właśnie teraz.
0: O, to pozdrawiamy dziadka, machamy do niego. Oczywiście. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ale przepraszam, muszę ci jeszcze tylko przerwać w tych pozdrowieniach, bo tak sobie teraz pomyślałam, że rzeczywiście wielka niesprawiedliwość wszystkich dziadków spotyka, bo zazwyczaj wypytuje się o babcie, a nigdy o dziadków. Jak twój dziadek ma na imię zatem?
1: Darek.
0: O, bardzo piękne imię. I dziadek Darek lubi psikusy?
1: Bardzo.
0: No tak podejrzewałam. To taką sobie teraz misję i wyzwanie na ten tydzień wymyśliłam, że zazwyczaj pytam, które i jakie danie najpyszniejsze przygotowuje babcia, a o dziadków będę pytała o to, co najbardziej lubicie robić ze swoimi dziadkami. No i co ty najbardziej lubisz robić ze swoim dziadkiem?
1: No, jeździć na treningi.
0: No bo wtedy można sobie porozmawiać, prawda? Dziadek pewnie jakimiś opowieściami ciebie raczy, może dowcipami, żartami. Podejrzewam, że też stanowilibyście całkiem fajny taki team dowcipów. Bo dziadek chyba ma super poczucie humoru, co?
1: No zawsze jak idziemy na treningi, no to słuchamy Polskiego Radia Dzieciom.
0: No tak właśnie coś czułam, że żartowni się z was nie źli. Nadio, kontynuuj proszę swoje pozdrowienia. Kogo jeszcze pozdrawiamy?
1: No to na pewno rodziców, moją siostrę Natalię, moją koleżankę, z którą na początku miałam pływać na windsurfingu, ale ona sobie coś zrobiła z nogą, to też ją pozdrawiam. I też pozdrawiam ogólnie całe radio, całe Polskie Radio Dzieciom. Jestem moją koleżankę Malinę i ogólnie wszystkich, co słuchają.
0: Super pozdrowienia, fantastyczne. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych, kolorowych, uśmiechniętych wakacji i super, że jesteś z nami. Machamy do ciebie razem z Kasią wprost z naszego studia Polskiego Radia Dzieciom i do usłyszenia niebawem. Pamiętaj, żeby potańczyć trochę z parasolem w deszczu dzisiaj.

0: dzisiaj. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa, pa.
0: Ale jest z nami jeszcze Beniamin. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak twój humor dzisiaj?
2: Bardzo

0: by był niewidzialny.
1: Co byś zrobił, gdybyś był niewidzialny? Jeszcze raz, bo słabo słyszałam.
0: Jakbym na drugi rok szkolny by mógł być na jeden dzień niewidzialny, to bym zażartował w szkole chłopaków.
1: Ach, też żarciki byś swoim kolegom zaserwował w szkole?
0: Tak.
1: A gdyby to był taki wakacyjny dzień niewidzialności, to co byś wówczas zrobił?
0: Wziął wszystkie lody z lodówki.
1: I je zjadł.
0: Tak.
1: I co jeszcze?
0: Pojechał na rowerze. Tam.
1: Ojejku, i byłby taki sam jadący rower. To by był dopiero żart. No bo ty byłbyś niewidzialny, prawda?
0: Tak.
1: I taki sam, ale numer, nieźle. No, i czyli generalnie rozumiem, że tutaj też żarciki, dowcipy, kawały, to jest to, co królowałoby w ciągu twojego dnia niewidzialności.
0: Tak.
1: Ale powiedz mi, czy ty kiedyś nad tym pytaniem się już zastanawiałeś?
0: Jeszcze nie.
1: Nie, czyli rzeczywiście to pytanie dnia, które dzisiaj wymyśliłam, troszeczkę ciebie zaskoczyło, skoro pierwszy raz się nad tym zastanawiasz.
0: Tak.
1: Och, no to cudownie, to ja się bardzo cieszę, że udało mi się faktycznie was wszystkich tym pytaniem zaskoczyć. A powiedz Beniaminie, jak tam wakacje mijają?
0: W środę jedziemy do Krakowa.
1: Mhm.
0: Z babcią. Nie, chyba za kilka dni nad morze jedziemy.
1: No to super atrakcje. A jak weekend minął?
0: Fajnie.
1: Co się działo ciekawego w weekend?
0: Byłam z babcią, bo babcia do przyjechała. I w sobotę rodzice pojechali odebrać meble do Gdańska, a my mieszkamy w Sikierkach.
1: I cały dzień spędziłeś z babcią?
0: Tak.
1: No i co ciekawego robiliście?
0: Czytaliśmy książki.
1: O, super.
0: Czytaliśmy puzzle. Raczej ja skakałam na trampolinie.
1: Fajnie, czyli trochę książek, trochę zabawy, bo pogoda w weekend przecież była super.
0: Tak.
1: To teraz w poniedziałek się tak zaczęło troszeczkę szaleństwo pogodowe, chociaż zaraz, bo o to nie zapytałam. Jaka jest pogoda u ciebie?
0: U mnie trochę słońce, ale jest po deszcz, po ulewie już.
1: Mhm. A skakałeś dzisiaj już po kałużach?
0: Nie, bo jak byłem mały, to skakałam i mam za małe kalosy i nie mam kalosy.
1: Ach, no to co to za niedopatrzenie! No to rzeczywiście, słuchaj, to taka misja na ten tydzień, zdobyć nowe kalosze.
0: Tak.
1: Bo przecież bez kaloszy nie da rady skakać po kałużach. To znaczy, wiesz, można by było, ale to trochę niebezpieczne, tak sobie myślę teraz, prawda?
0: Tak.
1: Bo my nigdy nie wiemy, co tam w tej kałuży siedzi. Jakiś kamyk może być, albo coś innego, co nas zrani w stopę, jeżeli ta stopa nie będzie ochroniona tymi kaloszami, więc nie. Jednak kalosze są niezbędne. A wolisz skakać po kałużach, czy tańczyć z parasolką?
0: Skakać po kałużach.
1: Ach, no to wcale się nie dziwię. A powiedz mi, czy ty kiedyś próbowałeś na przykład przez kałużę przejechać rowerem? To jest takie trochę szaleństwo, ja wiem doskonale. Tylko trzeba uważać, żeby nikt obok nie szedł, prawda? Żeby go nie pochlapać.
0: Tak.
1: No i samemu trzeba wysoko nogi podnieść.
0: Cały czas na lato i jakby nie mam błotników.
1: Ojeju, no to właśnie mówię, że jeszcze samemu trzeba bardzo wysoko nogi podnieść, żeby siebie samego nie ochlapać, ale to jest super. Ja powiem szczerze, że bardzo lubię tak przejeżdżać przez kałuże, tylko tak jak mówię, no trzeba uważać na innych i też na swoje ubranie oczywiście. Ale z drugiej strony, no od czego są wakacje, jak nie od dobrej zabawy.

0: Więc myślę, że tutaj ani rodzice, ani dziadkowie, ani opiekunowie jakoś bardzo źli nie będą, jak czasami troszeczkę bardziej mokre nogawki się pojawią. Co?
1: Tak, a ja już chyba wcześniej 3 razy zadzwoniłem do pani.
0: Ja wiem, ale zobacz, za każdym razem rozmawiamy o czymś innym, zauważyłeś?
1: Tak.
0: Prawda? To jest niesamowite. Tak. No tyle tematów wspólnych mam ze słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom, że na pewno na 100% za każdym razem znajdziemy inny do tak. rozmowy naszej wspólnej. A powiedz, kogo chciałbyś dzisiaj pozdrowić?
1: Jak zwykle panią.
0: Bardzo dziękuję.
1: Mamę, babcię, ciocię i cały świat.
0: Super pozdrowienia, wspaniało, oczywiście przyłączamy się do nich. Bardzo, bardzo dziękuję za pozdrowienia dla mnie i ciebie również. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, Beniaminie. Udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych, kolorowych wakacji. Ja wiem, że ja zawsze wam takie życzenia składam, ale wiesz, pomyślałam sobie, że lepiej za każdym razem takie życzenia złożyć, żeby one się skumulowały i żeby te wasze wakacje były naprawdę fenomenalne. No, zatem udanych, cudownych wakacji. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
1: Pa!

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie?
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

Hakuna Matata, oczywiście nie ma co się martwić bez względu na to, jaka jest pogoda. Są wakacje, możemy się bawić, możemy się cieszyć, możemy poznawać nowych znajomych, możemy robić to, na co nie mamy zazwyczaj czasu w trakcie roku szkolnego. Możemy poświęcać czas naszym pasjom. Oj, mogłabym tak naprawdę bardzo, bardzo długo jeszcze wymieniać, co takiego możemy robić w wakacje, jakie możliwości nam ten niesamowity czas daje. Ale chciałabym teraz postawić takie trzy kropeczki, bo każdy z Was sobie teraz może tak naprawdę do tych możliwości dopisać to, co sam lubi najbardziej robić w wakacje. Jeżeli macie ochotę się z nami podzielić takimi swoimi propozycjami, to oczywiście jak najbardziej możecie do nas dzwonić, pisać, przychodzić i opowiadać o tych wszystkich rzeczach, ale ja teraz chciałabym Was zaprosić do udziału w naszym konkursie. Konkursie, który nazywa się Hej Przygodo i polega na, zazwyczaj polega na odgadnięciu, o jakim parku, polskim parku narodowym mówię. Trzeba to wyczytać oczywiście z podpowiedzi, które dla Was przygotowałam. A co jest do zdobycia? No bo skoro konkurs, to i nagrody. Do zdobycia jest gra planszowa Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa. Jeżeli macie jakąś propozycję, jakiś pomysł, o który polski park narodowy

Dzisiaj pytam, to oczywiście koniecznie do nas zadzwońcie 22 645 20 55. A oto moje podpowiedzi. Park Narodowy, o który dzisiaj chciałabym Was zapytać, leży oczywiście w naszym kraju, bo jest polskim parkiem narodowym. Jego symbolem jest głuszec, bardzo rzadki i płochliwy ptak, choć co ciekawe, na terenie samego tego parku on nie występuje. Większość powierzchni tego parku zajmują za to rozległe bory sosnowe. Znajduje się tam wiele jezior, rzek, no a jednym z najważniejszych mieszkańców jest wydra. O który polski park narodowy dzisiaj Was pytam? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie.

No i już do Was powracam z przypomnieniem, co takiego się teraz dzieje w naszych radiowych półkoloniach. Otóż, moi drodzy, trwa nasz konkurs dotyczący polskich parków narodowych do zdobycia gra planszowa Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa. Wystarczy do nas zadzwonić pod numer telefonu 22 645 2055 i odpowiedzieć na moje pytanie, właściwie na moją zagadkę, o jakim polskim parku narodowym mówię, a właściwie którego polskiego parku narodowego dotyczą moje podpowiedzi. Tak naprawdę sens jest jeden. Musicie odgadnąć

0: nazwę Polskiego Parku Narodowego, który dzisiaj mnie interesuje. Przypominam zatem jeszcze raz nasze podpowiedzi. Symbolem tego Parku Narodowego jest głuszec, choć nie występuje on na tym terenie. Większość terenu zajmują natomiast bory sosnowe. Jest tam także wiele jezior, rzek. No i jednym z takich najważniejszych mieszkańców w związku z tym jest wydra. No i okazuje się, że mamy śmiałków gotowych zmierzyć się z nazwą poszukiwanego przez nas dzisiaj parku. Dzień dobry, jesteście tam, drodzy śmiałkowie? Och, poproszę o wyłączenie radia jeszcze tylko, bo straszny nam się pogłos robi.
1: Dobrze.
0: Powiedzcie, jak będziecie gotowi.
1: Dobrze.
0: Jesteście gotowi?
1: Tak.
0: Cudownie, bardzo się cieszę. No dobrze, to najpierw chciałabym poznać naszych śmiałków. Kto to się do mnie dodzwonił? Krzyś, dzień dobry, Krzysiu. Witam cię bardzo serdecznie. Powiedz proszę, czy ty zwiedzasz, odwiedzasz i odkrywasz polskie parki narodowe? A w jakich już byłeś?
1: W Tatrzańskim Parku Narodowym.
0: No proszę, proszę. I co ciebie tam najbardziej zainteresowało?
1: Świstak.
0: Widziałeś świstaka?
1: Tak.
0: Na swoje własne, prywatne oczy, naprawdę?
1: Tak.
0: Ale super. I powiedz, wyglądał dokładnie tak, jak sobie go wyobrażałeś?
1: Tak.
0: No to rewelacja. Rzeczywiście prawdziwy z ciebie odkrywca. Ja świstaka nie wypatrzyłam, wędrując po Tatrzańskim Parku Narodowym, a byłam tam naprawdę, no, sporo razy. Ale to może oznaczać, że jeszcze przede mną taka przyjemność. A czy ty wiesz, którego Polskiego Parku Narodowego symbolem jest głuszec, choć nie występuje on na tym terenie?
1: Bory Tucholskie.
0: Ale poproszę całą nazwę parku.
1: Park Narodowy Bory Tucholskie.
0: Rzeczywiście, głuszec jest symbolem tego parku, więc myślę, że warto byśmy teraz od razu sprawdzili, czy to może jest ten park, o który nam chodzi. Sprawdzamy?
1: Tak.
0: No to sprawdzamy. Brawo, brawo, brawo. Ja też się bardzo cieszę, że w twoje rączki powędruje gra planszowa Rzutem po Polsce. Wydawnictwa Jawa, ale najfajniejsze jest to, że grając w tę grę będziesz mógł sobie wyobrażać albo nawet zaplanować, które polskie parki narodowe odwiedzisz następnym razem. Myślę, że to jest świetny pomysł. Słuchaj, a Park Narodowy Bory Tucholskie to jest takie miejsce, które ty kojarzysz?
1: Nie.
0: Nie byłeś tam?
1: Nie byłem.
0: Mhm. No to kto wie, może dzięki naszej dzisiejszej rozmowie i twoim zwycięstwie to będzie super pretekst, żeby odwiedzić to miejsce.
1: Tak.
0: Prawda? Też mi się wydaje, że to jest super propozycja. Ja przyznam się szczerze, że kiedy byłam w Parku Narodowym Bory Tucholskie, to skorzystałam w ogóle jeszcze z takiej możliwości, że zatrzymałam się na polu namiotowym i to jest dopiero eksplozja doznań. Tak.
1: No bo tata byliśmy na polu namiotowym w zeszłym tygodniu.
0: O, świetnie. A gdzie?
1: Pod Tatrami.
0: Ach, właśnie tam pod Tatrami. Wow, ale to jest zupełnie co innego, prawda? Kiedy tak można zasypiać z przyrodą, budzić się z przyrodą, kiedy tylko się wychodzi z tego namiotu, to jest cudowne, prawda?
1: Tak, ale pupa zmarzła.
0: No cóż, tego lata, podczas tegorocznych wakacji, pogoda jest dosyć szalona. I potrafi się szybko zmieniać. I nawet miałam ostatnio takie wrażenie, że tak czasami to u nas w kraju jest jak na pustyni. W ciągu dnia bardzo gorąco, a nocami się potrafi zrobić chłodno. Przyznasz mi rację, rzeczywiście tak,
1: tak
0: jest. No, dokładnie. A powiedz mi, Krzysiu, dlaczego twoim zdaniem w ogóle warto odwiedzać parki narodowe?
1: Bo jest fajnie, zwierzątek takie.
0: Dlaczego? Bo coś

0: tam tutaj przerwało? Bo co ze zwierzętami?
1: O, jest fajnie.
0: Tak, bo jest fajnie, dużo przygód można przeżyć, to tak, prawda. Zobaczyć zwierzęta takie dzikie w swoim środowisku.
1: Zwierzątek dużo jest.
0: Mhm, zgadzam się. Super odpowiedź. Oczywiście Park Narodowy Bory Tucholskie to jest ten właściwy park, którego dzisiaj poszukiwaliśmy w naszym konkursie. Krzysiu, ogromna prośba, żebyście się nie rozłączali. A ja jeszcze oczywiście poproszę o informację od ciebie. Kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Chciałbym pozdrowić mocno serdecznie Kubusia, mamę i tatę.
0: Super. My oczywiście się do tych wszystkich pozdrowień przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych wakacji. Też
1: dziękuję.
0: Trochę dzikich, jak te dzikie zwierzęta mieszkające w polskich parkach narodowych. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Pa, pa, buźki.
0: Kolejna odsłona naszego konkursu już w najbliższą środę, zatem młodzi odkrywcy, miłośnicy dzikiej przyrody, jeżeli macie ochotę, by i w wasze ręce powędrowała gra planszowa rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa, koniecznie słuchajcie radiowych półkolonii już w najbliższą środę między godziną 12 a 15.

To była piosenka z drugiej części Trolli. Zrobiło się tak troszeczkę romantycznie, tak refleksyjnie. No i to też jest bardzo dobre, bo w trakcie wakacji nie możemy cały czas szaleć. To znaczy, ja wiem, żebyście mogli. Zdecydowanie nie mam co do tego wątpliwości. Ale taki czas na odpoczynek, na westchnienie, czasami na rozmyślania także bardzo jest potrzebny i również właśnie we wakacje, kiedy tego czasu jest nieco więcej, co już ustaliliśmy wspólnie, można na takie rozmyślania, rzecz jasna, poświęcić. A ja przypominam, że w Polskim Radiu Dzieciom trwają radiowe półkolonie. Jesteśmy z Wami do godziny 15. Jeszcze oczywiście przed nami wszystkie trzy zabawy, które wiem, że są Waszymi ulubionymi zabawami. Czekacie na nie przez cały weekend, kiedy to nie ma radiowych półkolonii. Zatem, moi drodzy, to nie jest tak, że my z Kasią o nich zapomniałyśmy. Nie, nie, nie. Po prostu przyjemności trzeba dawkować. Zatem już po godzinie 14 pojawi się pierwsza z naszych zabaw. Czy to będą wakacyjne zgadywanki, czy następny przystanek, czy może zamienimy się w bajkowych detektywów? O tym przekonacie się po godzinie 13. Jedno jest pewne. Wszystkie trzy zabawy do godziny 15 na pewno zaistnieją w Polskim Radiu Dzieciom, więc koniecznie bądźcie z nami.

piosence może więcej informacji się nie zmieści, zwłaszcza o planetach, ale na pewno bardzo dużo informacji dotyczących dobrej zabawy zmieści się w naszych radiowych półkoloniach w Polskim Radiu Dzieciom, rzecz jasna, które teraz trwają. Along.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi.

0: domkami.
1: 1. Można zacząć od budowy domu. Przystawiamy meble i wykorzystujemy wszystkie kołdry, poduszki, ciężkie albumy i encyklopedie. W gotowym domku

3. Brudnych ubrań nie odnosimy do specjalnego pojemnika, ale mieszamy z pustymi, dopiero co ułożonymi w szafie i rzucamy na podłogę. 4. Skarpetki trzeba wrzucać za piec, pod łóżko i za szafę, tak żeby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie ma.

Polskim Radiu Dzieciom trwają radiowe półkolonie, a ja widzę, że do naszego studia już przybyli moi dzisiejsi goście i nawet machają do mnie. No dzień dobry, witam serdecznie. Za moment będziecie mieli okazję także i wy ich poznać, posłuchać ich opowieści dotyczących... A nie zdradzę wam czego, ale zdecydowanie polecam pozostanie z nami, bo możecie się dowiedzieć tajemnic radiowych i to takich, o których ja jeszcze wam ani razu nie opowiadałam. Koniecznie zostańcie z nami do godziny 15, a na pewno po piosence, bo wówczas przedstawię wam moich gości.

0: naszych radiowych półkoloniach. Dzisiaj goście są bardzo rezolutni. Przyznam się wam szczerze, że sporo się tutaj rzeczy dzieje. Mało tego, jeszcze cały czas trwa ustawianie naszych gości, więc za momencik będziecie mogli ich poznać. Natomiast ja mogę już teraz wam zdradzić, że są to uczestnicy warsztatów dziennikarskich prowadzonych, warsztatów radiowych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. No i uwaga, uwaga, lampki się teraz wszystkie zapalają, a to oznacza, że włączają się mikrofony. Dzień dobry, drodzy goście.
1: Dzień dobry.
0: Och, widzę, że humory różne, najróżniejsze, jak ta pogoda wakacyjna. Właśnie dzisiaj rozmawiałam ze słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom na temat tego, że ta pogoda podczas tegorocznych wakacji to po prostu jest najróżniejsza. Od upału i słońca po deszcz. I to taki, wiecie, że aż taki jak ten przysłowiowy, to takie lanie z cebra. A co to w ogóle znaczy? Jak coś leje z cebra?
2: Że bardzo mocno leje.
0: Tak, że jest ogromna ulewa, dokładnie. Moi drodzy, czas, żebyście się nam przedstawili. Kto jest dzisiaj z nami?
3: Jest Radzimir.
4: Kto Marysia.
0: Marysia. Kto jeszcze jest z nami? Jeszcze jest Marian.
5: Stasiu.
0: Tak, i?
2: I Dymitr.
0: No cześć chłopaki, powiedzcie, co to takiego są te warsztaty radiowe, w których bierzecie udział? Kto mi odpowie?
3: Ja. Te warsztaty to jest takie miejsce, że idzie się do Polskiego Radia Centrum i chodzi się po różnych radiach. Byliśmy już w radiu... zapomniałem jak się nazywa. Kierowców. W Radiu Polskim Kierowców. Byliśmy w Radiu Czwórki.
2: I w Jedynce.
0: A teraz jesteście w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Drugi raz.
0: Po raz kolejny jesteście, bo jeszcze rano byliście,
3: tak? Po raz kolejny.
0: Ach, rozumiem. Czyli już moje pytanie dotyczące tego, co myślicie na temat naszego studia, jest bez sensu, bo już doskonale je poznaliście.

0: A czy udało wam się wgryźć w najróżniejsze radiowe tajniki?
1: Tak.
0: Czego się takiego, Dymitrze, dowiedziałeś?
1: Dowiedziałem się, jak się właśnie robi podcasty, no i wywiady.
0: Czyli dzisiaj takim tematem przewodnim waszego spotkania były właśnie podcasty?
1: Tak.
2: Tak.
0: No i co to takiego ten podcast? Staś, opowiesz nam?
3: No podcast to jest, są dwie różne wersje podcastu. Jedna wersja podcastu to była, że zaprasza się gości i że rozmawia się na dany temat, wow, czym są dobrzy i czym się interesują. Druga opcja to było, że sam po prostu sam jesteś na tym podcaście i po prostu rozmawiasz,
1: opowiadasz
3: o historii jakiejś, która ci się przydarzyła. I teraz jak skończymy tą audycję, to pójdziemy montować te podcasty, co zrobiliśmy.
0: Wow! I słuchajcie, mieliście jakieś swoje tematy?
2: Tak.
0: Wybieraliście na te podcasty?
2: Tak.
0: Cudownie. No to ja bardzo jestem ciekawa, co to za tematy. Opowiecie mi troszeczkę o nich, proszę.
4: Ja miałem temat z moim kolegą. Ja miałem temat deskorolka. Ja miałem o deskorolce.
0: Podcast o deskorolce nagraliście?
4: Tak.
0: I długi jest taki podcast?
4: No, trwał tak z 15 minut.
0: Wow, to tam całkiem sporo. I co w 15 minut można o deskorolce opowiedzieć?
4: No, można powiedzieć, co się umie, czego nie, jak się to robi, dobrze, źle. Mhm. Można się dowiedzieć, jak się robi niektóre rzeczy, których się samemu nie umie. No i są różne po prostu fajne rzeczy. Jak my nagrywaliśmy ten podcast, to jak mówił kolega Staś, to na początku na przykład ja pytałem się mojego kolegi o to, co umie, a później kolega pytał się mnie.
0: A, i to tutaj tak jeszcze było. Zrobiliście sobie taki mikrowywiad, tak? Staś?
4: Były takie zamiany.
0: A możecie nam taką próbkę dać, na przykład o czym rozmawialiście?
4: No.
0: To teraz proszę wszystkich o ciszę, bo wsłuchujemy się w podcast chłopaków. No jak rozmawiacie? Jak ten wasz podcast wyglądał?
4: Ale to musimy wymyśleć, o czym on ma być.
0: No o tej deskorolce, to co
4: no,
0: nagrywaliście.
4: No ale ja robiłem z innym kolegą, tego kolegi tutaj niestety nie ma.
0: No to rzeczywiście, no to ty mi daj próbkę tego, co tam na tym podcaście.
4: No na przykład powiedziałem na początku tak, dzień dobry, to jest ten radio i dzisiaj mamy podcast. I ja jestem Radzimir, a moim gościem jest Henia, czyli ten kolega, o którym o nim mówiłem i po prostu zadałem mu różne pytania o deskorolce, różne rzeczy o deskorolce, a później się zamieniliśmy. On mówił dzień dobry i tak dalej i no i mnie się pytał.
0: No i to jest fajna robota? Nagrywanie takiego podcastu?
4: Tak.
0: No proszę, proszę. A twój podcast o czym był?
2: Z koleżanką nagrywałyśmy o akrobatyce.
0: No proszę. I on też tak 15 minut ten podcast miał?
2: No, tak.
0: Słuchajcie, muszę wam coś zdradzić, taką tajemnicę. Kiedy nagrywamy podcast, to wszystko jest do zmontowania. Jakieś takie niepotrzebne dźwięki są do wyrzucenia, ale wy o tym wiecie, to żadna tajemnica, prawda? Natomiast kiedy mamy audycję na żywo, to musimy bardzo uważać na wszystkie dźwięki, które pojawiają się dookoła. Jak stukanie w stół, dotykanie mikrofonu, bo to wszystko słyszą nasi słuchacze. A to w gwarze takiej radiowej, czyli w takim radiowym języku, nazywamy właśnie takimi brudami, czyli takimi niepotrzebnymi po prostu dźwiękami, które przeszkadzają odbiorcom. Więc musimy tutaj uważać, na przykład jak chce nam się stukać w stół, że nie, rączki mamy tutaj. Rączki mamy na górze i pilnujemy tego. Tak samo z obracaniem się krzesełkiem, żeby nie uderzać w stół oparciem. To są wszystkie takie rzeczy i takie elementy, na które nie zwraca się uwagi, prawda? Dopóki się nie usiądzie i nie zrobi tej audycji na żywo. Tak często jest. Mhm. No i bardzo jestem ciekawa jeszcze, co takiego się działo podczas nagrywania tego podcastu o akrobatyce.
2: Rozmawiałeś, tam było, że na przykład, nie wiem, jaka była najtrudniejsza rzecz, jaką zrobiłaś z akrobatyki, albo czy była na jakichś zawodach.
0: A czy coś ciebie zaskoczyło podczas tego nagrania?
2: Tak.
0: Co takiego?
2: Że zrobiła sama fiflaka.
0: A fiflak to jest nazwa jakiegoś takiego obrotu, tak?
2: Tak, no takiego, tak jakby można powiedzieć

0: salta do tyłu.
1: A to nie umiem. To nie umiem. Niestety. To chętnie bym się z takiego podcastu dowiedziała, jak krok po kroku się tego nauczyć, prawda? No bo super się na to patrzy, jak ktoś takie ewolucje wykonuje. Ale jak się tego nauczyć krok po kroku, no to rzeczywiście bardzo interesujące. Marian, a ty jaki podcast nagrałeś? To jest tajemnica. Nie chcesz nam opowiedzieć o swoim podcaście? No dobra, no to przechodzimy do podcastu Stasia.
2: No ja zrobiłem podcast razem z Dimitrem i się zamieniliśmy rolami.
1: To znaczy ty zostałeś Dimitrem, a ty zostałeś Stasiem?
2: Że Dimitr mnie pytał o survival, a ja go o łucznictwo.
1: Bardzo to brzmi interesująco. A dacie nam próbkę, skoro mamy możliwość, że jesteście tutaj obaj?
2: Tak. To ja mogę być prowadzącym.
1: Dobra, to ja się jeszcze zapytam, jak się nazywa wasz podcast?
3: Sztuka przetrwania?
2: Bo to trochę jest powiązane, łucznictwo i survival.
1: No, ale nazwę jakąś wymyśliliście?
3: Nie, ale może wymyślimy za niedługo.
1: Może nam wpadnie do głowy jakieś propozycje, uknujemy tutaj razem. No, a teraz próbka waszego podcastu, wsłuchuję się już w to.
2: To ja będę prowadzącym, więc... Dzisiaj poprowadzimy podcast razem z naszym gościem, czyli Dimitrem, na temat łucznictwa, czyli jego pasji i hobby.
3: Tak.
2: Czy brałeś udział w jakichś zawodach?
3: Tak. Tak, nawet czasem w międzynarodowych.
2: Czy przywoziłeś ze sobą jakieś medale do domu?
3: Tak. Raz złoty, dwa razy srebrny i reszta to były brązowe.
2: A jak sobie radzisz ze stresem?
3: Nie mam stresu, bo czuję, że to jest tylko zabawa.
2: A z jakiegoś konkretnego łuku strzelasz?
3: Tak, ze zwykłego huntera.
2: A czy to była rodzinna pasja?
3: Tak, to jest rodzinna pasja. Moja mama strzela z łuku, babcia próbowała, jej się nie udawało i mój tata strzela z łuku.
1: Wiecie, co ja wam powiem, chłopaki, że ja bym z ogromną przyjemnością się wsłuchała w taki podcast. Naprawdę, super pytania. A skąd ty wiedziałeś, Staś, o co pytać? Bo ja na przykład, ja bym nie wiedziała, czy są różne rodzaje łuków i o to pytać?
3: Podpowiadałem mu.
1: Ach, wcześniej zrobiłeś sobie taki research dziennikarski, czyli porozmawiałeś, o co warto zapytać, na co zwrócić uwagę. Bardzo, bardzo fajne. Słuchajcie, chcielibyście nagrywać kiedyś takie swoje podcasty?
4: Tak.
5: Ja tak.
1: Czyli zdecydowanie tego podcastowo-radiowego bakcyla udało wam się dzisiaj połknąć.
4: Tak.
1: No dobra, a czy taka praca przy nagraniach z mikrofonem wydaje wam się jakaś skomplikowana, czy to jest taka łatwizna? Siadasz, naciskasz guziczek i po prostu sobie mówisz, co ci ślina na język przyniesie.
2: Nie. Dla nas się wydaje takie łatwe.
1: Poczekajcie, średnie. Musimy po kolei, bo nic nie zrozumiemy. To może zacznijmy od chłopaków tutaj.
3: Według mnie to jest taka, że trzeba pomyśleć trochę nad tym, co powiedzieć, bo jeżeli powiesz głupotę, to może i się to inaczej zrobi, ale jeżeli się tego nie da na przykład wyciąć, bo to takie, bo to zmienia fabułę, to...
1: I cały sens, tak, zdania, no to rzeczywiście wtedy jest problematyczne, czyli pierwszy punkt, trzeba myśleć, co się mówi, to myślę, że to jest bardzo ważny punkt. Co jeszcze byś dorzucił do tego?
2: Że dla nas może się wydawać, że to jest proste, bo my tylko tu siadamy, ustawiamy nam mikrofony i rozmawiamy i po prostu odpowiadamy na pytania, tak jak ja teraz. A jak się prowadzi, to trzeba się skupić, też trzeba umieć samemu zadać pytanie, też czasami trzeba improwizować, jak się coś stanie i też to nie jest takie proste, jak się wydaje.
1: Słuchać uważnie, prawda, swojego rozmówcy, żeby też móc jakieś wymyślić dodatkowe pytania, bo oczywiście wiadomo, jakieś pytania zawsze się przygotowuje, ale później może się okazać, że na przykład podczas rozmowy dowiemy się jakiejś rzeczy, o której nie wiedzieliśmy, no i mamy ochotę o nią dopytać. Super, fantastycznie. A co ty byś jeszcze dopisała?
5: Ja nam przed nagrywaniem tego dawali kartki i mogliśmy napisać, co chcemy powiedzieć, o co zapytać.
1: Czyli taki plan stworzył.

0: żyć.
1: Tak. I według mnie to jest bardzo pomocne, bo potem nie ma, że jak się mówi, jakiegoś zająknięcia, tylko od razu już wiesz, co możesz powiedzieć.
0: Ach, czyli to jest super, że rzeczywiście trzeba sobie to wszystko zaplanować, rozplanować, zastanowić się, co takiego chcemy powiedzieć i co takiego chcemy przekazać właśnie w tym nagraniu, w tym podcaście, który tworzymy.
1: Tak.
0: Świetnie, też to dopisuję do listy. I co ty byś jeszcze dorzucił?

0: zadaje pytania, to nie powinno się w ogóle na tym nie znać, bo no niby może podpowiedzieć, ale nadal jakbyś się znał, na przykład jak jest, gadasz, robisz jakiś podcast z jakimś kimś, kto lubi, nie wiem, gry, to lepiej się zapoznać na różnych grach, żeby go się pytać. Tak, no wtedy będziesz miał dużo pomysłów. Zawsze może ci podpowiedzieć, ale jak masz pomysły, to będziesz bardziej taki przygotowany po prostu. I warto jest troszeczkę się dowiedzieć o tym, o czym się będzie robić podcast, albo jak się po prostu wie, to trzeba pomyśleć po prostu, co się o tym wie.
1: Czyli taki podcaster, taki dziennikarz, który nagrywa swój podcast, musi mieć plan na ten podcast, tak. Musi mieć pomysł, musi brać odpowiedzialność za to, co mówi, musi być uważny w tych wszystkich tematach, zwłaszcza podczas rozmowy z gośćmi i przede wszystkim musi także się zaznajomić z tematem, o którym rozmawia. Słuchajcie, ja mam takie wrażenie, że wy mi tutaj teraz, mi i oczywiście wszystkim słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom, taką pigułkę na idealny podcast stworzyliście. A powiedzcie, skąd w ogóle pomysł na to, by brać udział we warsztatach radiowych? Jak to się zaczęło? To może teraz od tej strony.
0: U mnie jest tak, że to jest chyba tak, ale ja nie jestem pewny, że po prostu mama mojego kolegi to jest szefowa Radia Czwórki i po prostu
1: i ona podpowiedziała, to, że jest taka możliwość.
0: Ona powiedziała mojej mamie, tak mi się wydaje, i po prostu mojej mamie się to spodobało i mnie zapisała.
1: No, ale to wiesz, jak mama zapisuje, to nigdy nie wiadomo, czy ci się spodoba, prawda? Ale udało się?
0: No tak, jest super.
1: Całe szczęście. A u ciebie jak to było?
2: W zeszłym roku siostra była. Ja byłam bardzo ciekawa, bo zawsze też Polskiego Radia Dzieciom też słuchamy i nieraz się dodzwoniłyśmy tutaj do Polskiego Radia, więc bardzo chciałam zobaczyć, jak to jest w takim radiu, coś powiedzieć do radia, nie wiem.
1: I popracować troszeczkę jak taki radiowy dziennikarz.
2: Tak.
1: Świetnie. A jak to było u ciebie?
3: U mnie było tak, że dziadek mnie zapisał rok temu. Byłem już na zajęciach. Potem mnie jeszcze raz zaproszono na ostatnią edycję tego, znaczy w roku wakacyjnej ten audycji. I teraz mi się spodobało, jestem jeszcze raz.
1: Niesamowite.
3: Trzeci raz.
4: A ja właśnie chciałem, usłyszałam o tym w jedynce i od razu pomyślałam, że chciałbym to posłuchać i zobaczyć, jak tak naprawdę wyglądają ludzie, których znam, jak mówią na pamięć, ale nie znam, jak wyglądają.
1: Z głosu, prawda? Ale słuchajcie, i tak sobie wyobrażaliście te prace dziennikarzy radiowych, w ogóle pracę w radiu, dokładnie tak sobie ją wyobrażaliście? Nie. Czy jednak coś wygląda zupełnie inaczej niż pierwotnie to tam w waszej głowie kiełkowało? Tak. Od tej strony idziemy teraz.
4: Tak, w ogóle zupełnie nie wiedziałam, jak na przykład niektórzy ludzie w radiu nie wyglądają. Oraz...
1: Czyli głos ci nie pasował do człowieka.
4: Tak. I też się zdziwiłem, jak wygląda to, ale bardzo fajnie tu jest.
1: No to super. Ja myślę, że to są bardzo, bardzo cenne słowa. Co ciebie, Stasie, zaskoczyło?
3: No teraz nic mnie za bardzo nie zaskoczyło, bo jestem drugi raz na warsztatach, ale wtedy trochę było zaskoczeń, na przykład, że tak dużo pracy wymaga realizacja dźwięku i tak i tym podobne.
1: Czyli w tym roku ty bardziej już szlifujesz swoje umiejętności, tak? A u ciebie?
2: Bardzo mnie zaskoczył wygląd radia od środka, że jest tak zadbany, albo w niektórych pomieszczeniach jest zachowana taka, można powiedzieć, że z dawna taka...
1: Taki dawny wygląd.
2: Tak.
1: No to prawda, można też dzięki temu tak poczuć się jak taki dawny speaker, czy też dziennikarz, który tutaj na przykład już pracuje kilkadziesiąt lat. No, to są też bardzo ciekawa uwaga.
0: Ja ogólnie mnie bardzo zaskoczyło to, że sobie wyobrażam, że to będzie milion przycisków taki bałagan wszędzie, że ten, że
1: czyli
0: nie ma
1: jest
0: tutaj...
1: za duży porządek w polskim radiu.
0: No nie, że myślałam, że tu będzie tak chaotycznie, a jak tutaj przyszedłem, to właśnie nie jest tak chaotycznie, jest tak fajnie. Jak się

0: tutaj jest, to się nie czujesz tak, jakbyś niczego nie wiedział, tylko jest po prostu tak, taka miła harmonia.
1: Ale to ja ci bardzo dziękuję za te słowa, wiesz, bo często się mówi tak, że och, dzieci to są bałaganiarze, w ogóle nie zwracają uwagi na porządek, a się okazuje, że to jest bzdura, bo ty pierwsze na to zwróciłeś uwagę, to właśnie na to, że tutaj mamy porządek. Także super, że to tutaj się nam pojawiło. Moi drodzy, wiem, że jeszcze moc atrakcji dzisiaj przed wami, więc czas najwyższy na pozdrowienia. To ja bardzo chciałabym, byście teraz po kolei powiedzieli, kogo macie ochotę pozdrowić. No i fajnie, żebyście też powiedzieli swoje imię, żeby te osoby wiedziały, że to pozdrowienie od was.
2: Ja pozdrawiam swoją mamę i tatę, mojego kolegę Karola, który codziennie słucha tak samo, panią i właśnie pana Romana Czajarka, bo bardzo lubię jego podcasty, i to ja, Dymitr.
3: Ja pozdrawiam swoją całą rodzinę i wszystkich słuchaczy staj.
4: Ja pozdrawiam mamę, tatę, siostrę i przyjaciółki Marysia.
5: Ja pozdrawiam moich rodziców, moją rodzinę. Pozdrawiam mojego ulubionego kolegę ze szkoły, czyli Tymka. I jeszcze pozdrawiam kolegę stąd, czyli Henia Radzimir.
1: Marian, czy ty masz ochotę kogoś pozdrowić? No to ja tak sobie myślę, że w imieniu was wszystkich również pozdrawiam słuchaczy Polskiego Radia dzieciom. Bardzo się cieszę, że nas odwiedziliście. No i mam nadzieję, że jeszcze będziecie kiedyś do nas wpadać, przychodzić, kto wie, może właśnie z pomysłami waszych podcastów, może kiedyś się spotkamy, może kiedyś coś wspólnie poprowadzimy, ale by było co.
4: Ja jeszcze w sierpniu tutaj przychodzę na zajęcia.
1: Moi drodzy, bardzo pięknie wam dziękuję. To byli uczestnicy warsztatów radiowych organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia.

0: No i proszę, proszę, jaka niespodzianka. Okazuje się, że kolejna grupka do nas dołączyła uczestników warsztatów radiowych organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. A właściwie to jedna osoba do nas dołączyła, bo Marian już z nami był. Ale witam cię ponownie jeszcze raz. Cześć.
1: Dobra.
0: No i dołączyła do nas Ada.
2: Tak.
0: Hej.
2: Dzień dobry.
0: A gdzie ty byłaś, jak ciebie nie było?
2: Ja montowałam mój film, bo z koleżanką nagrywałyśmy, z Marysią. Chwilę temu tutaj była właśnie.
0: Ach, rozumiem. Ale to zaraz, zaraz. To ponoć o podcastach dzisiaj rozmawialiście. Podcast. To jaki film?
2: No, podcast, ale tak, no...
0: Ale podcasty, dobrze mówisz, mogą być też w formie
2: filmu.
0: Tak, jak najbardziej. No to za chwilkę sobie porozmawiamy, ale zaraz... A z Marysią nagrywałaś ten podcast?
2: Tak.
0: Ten o akrobatyce?
2: O akrobatyce i o disco dance. Marysia trenuje disco dance, a ja trenuję akrobatykę sportową.
0: Ach, czyli się tak wymieniłyście tutaj tematami i w ten sposób to prowadziłyście. No to zaraz się tutaj dowiemy nieco więcej o waszym podcaście, ale ja jestem bardzo ciekawa, jaki podcast ty, Marian, nagrałeś?
1: Ja już dzisiaj byłam tutaj.
0: No ale nie opowiadałeś mi o swoim podcaście. Ja nie słyszałam. Wtedy był ktoś inny.
1: Ale chodzi o pani, o... Co ja powiedziałam z moim z panem?
0: Chodzi mi o to, co nagrałeś na warsztatach jako swój podcast.
1: Nagrałem z panem o Star Warsach.
0: Serio?
1: Tak.
0: Ej, to poczekaj, ale to o jakimś konkretnym epizodzie, o konkretnych postaciach...
1: No, pan opowiedział... ja napisałam zagadki dla pana.
0: O Star Warsach?
1: Tak.
0: Ale z całego rodu Skywalkerów, czy z jakiegoś innego tutaj zakresu?
1: Ja rozumiem.
0: Z której
1: części?
0: Zagadnień związanych z Gwiezdnymi Wojnami. O, na przykład inaczej. Jakbyś mógł nam taką zagadkę zaprezentować.
1: Zrobiłem tam zagadkę... Co nosili Jedi? Miecz czy miecz świetlny?
0: A, czy zwykły miecz, czy to był miecz świetlny?
1: Tak.
0: A mogę odpowiedzieć?
1: Tak.
0: Bo wiem. Miecz świetlny.
1: Brawo.
0: A, jest! Też jestem fanką Gwiezdnych Wojen. Ty, Ada, też lubisz Gwiezdne Wojny?
2: Nie, ja tego nigdy nie oglądałam.
0: Ty jesteś miłośniczką tańca i akrobatyki.
2: Nie, ja tańca nie. Tańca jest Marysia. Ja jestem jeszcze tańca powietrznego tak naprawdę, czyli na szarfach trenuję. Jeszcze łyżwiarstwo figurowe, rolki i bieganie.
0: Ale nie lubisz tańczyć?
2: Lubię tańczyć, ale...
0: A, widzisz.
2: No tak, lubię.
0: Powiedz mi proszę, czy coś ciebie zaskoczyło podczas nagrań z Marysią?
2: Chyba nie, chociaż tak. Jedna rzecz mnie zaskoczyła, że nie jeździła jeszcze na zawody.
0: A, czyli na razie tylko ćwiczy, ale jeszcze nie ma takich doświadczeń.
2: W tym roku będzie.
0: A, no proszę, proszę. Ale dowiedziałaś się czegoś o tej dziedzinie sportu, o której nagrywałyście, od niej, czego nie wiedziałaś wcześniej?
2: Nie, właśnie ja już dużo o tym wiem, ponieważ moja kuzynka trenuje, więc już coś tam kojarzę. Jeszcze moja druga kuzynka, tak jestem otoczona takimi osobami, moja siostra trenuje hip-hop, więc już coś tam w tańcu wiem, a ja sama hip-hop

0: Będę trenować od tego roku w Bufo.
1: No dobra, ale czy przygotowałaś sobie zatem takie pytania wcześniej?
0: Tak.
1: Stworzyłaś taki plan rozmowy, czy nie? Czy tak właśnie z głowy postanowiłaś to wszystko ogarnąć?
0: Napisałam sobie plan, ale też coś tam dopowiedziałam.
1: A, czyli jednak to jest też to, o czym przed chwilką sobie rozmawiałam z twoimi kolegami i koleżanką, że super jest wiedzieć coś na ten temat, o którym się rozmawia, ale ważnym jest też to, by być uważnym i wsłuchiwać się w to, co opowiada nasz rozmówca, bo zawsze możemy jeszcze coś z tego ciekawego wyciągnąć.
0: Dokładnie.
1: Marian, a powiedz mi, czy ty się czegoś dowiedziałeś dodatkowo o tych Star Warsach podczas twoich nagrań?
2: No już znam Star Wars, ale nie obejrzałam wszystkich, więc tam jeszcze 3 zagadki miałem. Ale ja wiem coś o Star Warsach, ale 7, 8, 9 już nie wiem, jeszcze nie wiem.
1: Tej ostatniej części trylogii jeszcze nie widziałeś?
2: Mhm.
1: No to spokojnie, to wszystko przed tobą. Ale w ogóle skąd pomysł, żeby o Star Warsach opowiadać?
2: No bo ja po prostu nie miałam żadnych, nie miałem już chłopaków i po prostu mi się smuciło. A jak robiliśmy jakieś pytania, no to ja powiedziałam, pan powiedział, jakie horrory, a ja powiedziałam Star Warsy.
1: Ale czekaj, Star Warsy to horrory?
2: Nie.
1: Ale dla niektórych rzeczywiście może być. No i co się później zadziało?
2: A wtedy pan mi pokazał zdjęcie, po prostu nie miałam żadnego chłopaka do robienia tego podcastu, więc z panem to robiłam w Star Warsach.
1: No i proszę, i tak przypadkiem wyszedł fajny temat, nie? Ale słuchajcie, to też tak czasami może być, że temat, który się okazuje, a właściwie tak na początku wydaje się nam zupełnie nieatrakcyjny, niefajny, nudny, albo taki, że aż ziewać nam się chce, jak o nim słyszymy, o na przykład właśnie, tak? To później może się okazać bardzo interesujący. Macie jakieś takie tematy, o których nie chcielibyście w ogóle nigdy rozmawiać? Marian, masz taki temat?
2: Nie.
1: No jakiś taki, że w ogóle ciebie nie interesuje, na przykład,
2: co mnie nie interesuje?
1: Ubranka dla psów.
2: Jak to? Ja już widziałam kiedyś.
1: Ale interesuje cię ten temat?
2: Nie.
1: No, a ty, Ada, masz taki temat?
0: Chyba nie do końca. Nie wiem, trudno tak stwierdzić, bo no, często mam tak, że jak ktoś mi o czymś opowiada, to nie zawsze jestem jakoś bardzo zainteresowana, ale też nie mam chyba takiego, w którym tak totalnie, nie, mam, o grach. Ja bardzo nie lubię gier komputerowych, nie lubię o tym rozmawiać za bardzo, bo nie fascynuje mnie to.
1: Nie fascynuje ciebie takie gry komputerowe po prostu.
0: Mhm.
1: No to słuchajcie, mam dla was teraz zadanie dziennikarskie. Marian, skup się. Ada, skup się, bo teraz macie zadanie. Marian, ty przeprowadzisz wywiad z Adą. O ubrankach dla psów.
2: Boże, nie, proszę
1: tak,
2: pana.
1: Tak, 3 pytania, proszę wymyślić. A ty, Ada, 3 pytania dla Mariana o grach komputerowych.
3: Ja lubię gry komputerowe.
1: A, no widzisz, no to chociaż będziesz miała tutaj eksperta.
2: To ja pierwszy.
1: To możemy tak zrobić?
2: Dlaczego?
0: Możemy.
1: Proszę.
2: Dlaczego pieski noszą ubrania?
0: Się wyglądać słodko. Nie no, niektórym jest zimno, więc mogą takie nosić. Zależy od tego, jaki to jest typ ubrania. Na przykład jeśli noszą jakieś takie kamizelki do pływania, no to po to, żeby... Nie każdy pies umie pływać. I żeby umiały się nauczyć, no to takie kapoki bardziej, no to do pływania. A ubranka normalne, to najczęściej właściciele chcą, żeby ich psy wyglądały słodko, ale nie zawsze się to psom podoba. Najczęściej do tego, żeby było im ciepło, albo żeby właścicielowi się podobał ten pies.
1: Kolejne pytanie.
2: Dlaczego też istnieją takie psy, co są takie malutkie?
0: To... Nie wiem, bo tak się urodziły. To... Ja takimi rzeczami też się nie za bardzo interesuję, więc nie do końca to wiem.
1: Ale ty występujesz w roli eksperta.
0: Pewnie. dlatego, że jak się urodzą, to są małe i potem nie rosną tak za dużo. Albo, wiem, bo są niektóre rasy, na przykład jamniki, no one nie są za duże,

0: ale są długie, dajmy na to. Albo...
1: Chihuahua.
0: Chihuahua. I one są dosyć niziutkie. Jak się rodzą, no to są bardzo podobnego wzrostu. Potem lekko rosną, tylko włosy im jeszcze bardziej rosną.
1: Ale to było sprytne, Marian, bo ty miałeś rozmawiać o ubrankach psich, a tutaj przepięknie zrobiłeś sobie taki fikołek dziennikarski i przeszedłeś do tego, co ciebie interesuje i zacząłeś o psach rozmawiać.
2: No bo wczoraj nie była. No bo wczoraj zobaczyłam takiego psa, co był mały i po prostu zapamiętałam i po prostu powiedziałem o tym.
1: Sprytnie, ale się nie wymigasz od trzeciego pytania. Bardzo proszę.
2: Trzecie pytanie to może być, jak się nazywa rasa, które psy mają długie włosy na sierści?
1: I z ubraniem to złącz?
2: Tak.
1: I czy jakieś specjalne może ubrania, co? Dla różnych sierści i włosów?
2: No nie.
1: Bo trzecie pytanie musi być też z ubraniami związane.
2: A, no to czy takie psy... Czy takie psy, co mają dużo bardzo, no,
1: sierści,
2: no to czy mogą wkładać ubrania?
0: Najpierw odpowiem na twoje pierwsze pytanie, czyli jakie psy mają najwięcej sierści? Wydaje mi się, że najczęściej najdłuższe włosy mają owczarki. Polskie owczarki, owczarek niemiecki, no to są takie bardzo długowłose psy. A czy mogą nosić ubranka? Mogą nosić ubranka, ale czy im to jest potrzebne? Ponieważ mają bardzo długą sierść, więc nie potrzebują nosić ubranek. Jeśli by miały króciutką sierść, no to mogłyby nosić, żeby było im cieplej, ale jak mają długie, to już mają dosyć duże ocieplenie, takie, które wymyśliła im natura po prostu i większe im jest niepotrzebne. No chyba, że jest bardzo zimno gdzieś i... Znaczy, niektóre, na przykład husky, wytrzymuje zimno dosyć dobrze, ale owczarek to wydaje mi się, że nie za bardzo.
1: No i proszę bardzo, tutaj temat, który nie bardzo tobie pasował, a jakie pytania powstały, na którym ty się nie bardzo znałaś, a jak super odpowiadałaś, to teraz zamieniamy się rolami. Jest rozmowa o grach komputerowych. Proszę bardzo, Ada, zadajesz pytania.
0: Jakie gry najbardziej lubisz? Czy jest to może Minecraft albo FIFA? W co grasz? I czemu cię to interesuje?
2: No bo ja lubię grać. I najbardziej mnie interesuje Minecraft.
0: A co w Minecrafcie robisz? Bardziej chodzisz, budujesz domki, czy może grasz w survival? Przetrwanie?
2: Czasami gram na kreatywnym, czasami gram na przetrwanie. Oglądam też takiego gościa na
0: YouTubie.
2: Jak się nazywa? Nie pamiętam. I on robi głupie rzeczy. I to jest w ogóle niemożliwe w Minecrafcie.
0: A, czyli kłamie.
2: No kłamie, ale jakoś to robi.
0: No. Wiesz, pewnie sztuczną inteligencję też wykorzystuje, albo jakieś inne programy do programowania. To pewnie dlatego. Jest jakaś gra, której bardzo nie lubisz i jak w nią grasz, to od razu po paru minutach ci się nie chce?
2: To jest taka gra... No...
1: O czym opowiada ta gra? Bo nas nie interesuje.
2: Jest taka gra, co kiedyś się grała nawet dużo, ale wtedy znudziła mi się. Miałam inne gry fajne. I to jest SpongeBob. SpongeBob. I on się mi znudził, ale go nie skasowałam. Może kiedyś jeszcze go zagram.
1: Super, no powiem wam szczerze, że też się dowiedziałam wielu interesujących rzeczy tutaj od was o grach komputerowych. Czy to było trudne zadanie, moi drodzy?
2: Nie. A jeszcze jedno pytanie, proszę pani.
0: Nie, już były trzy.
1: Były trzy, tak, bo tutaj bardziej też taka rozmowa się stworzyła, wynikła i tak. Mhm. I jeszcze były nawet więcej było tych pytań, bo takie dodatkowe,
0: takie
1: drobne.
0: Takie dodatkowe, małe.
1: A ty nawet tego nie poczułeś. Super. No bardzo fajnie, słuchajcie, myślę, że moglibyśmy zdecydowanie tutaj jeszcze więcej pytań, jak się okazuje, stworzyć. I tak na dobrą sprawę, nawet takie tematy, to o czym sobie powiedzieliśmy wcześniej, które wydawałoby się, że nas nie będą interesować, okazuje się, że was wciągnęły i wymyśliliście super pytania, stworzyliście super rozmowy. No, mam nadzieję, że jeszcze uda nam się kiedyś porozmawiać o różnych tematach, zarówno tych takich, które was interesują, jak i sobie tak poćwiczyć.

0: liczyć różne takie dziennikarskie zabawy, tak jak ta przed momentem. A czy wy macie jakieś takie radiowe, dziennikarskie marzenie, które chcielibyście spełnić? Ada?
1: Jak mi się tutaj spodobał, no to powiedziałam mamie, może jak będę starszy, to popracuję w czwórce.
0: O, i jeszcze to marzenie czeka na spełnienie.
1: Tak.
0: Ada?
2: Ja bym mogła tutaj pracować, chociaż moim takim większym marzeniem jest to, żeby jak kiedyś jeszcze zasłynę z którychś z tych sportów, albo ze śpiewu lub pianina, to chciałabym tutaj przyjść, żeby ktoś mnie zaprosił, albo żebym ja się zgłosiła i przeprowadzić taki wywiad, jak niektórzy robią.
0: I o tym opowiedzieć, o tych wszystkich rzeczach. No, słuchajcie, to ja będę za te wasze marzenia trzymała mocno kciuki.
1: Ale może jeszcze tutaj przyjadę. Jak mama mi powie, że bym tutaj przyjechał, no to przyjadę.
2: Ja na pewno przyjadę, bo ja tu często bywam. No to... Już chyba czwarty raz jestem bez tych pół kolonii. Ale 8 razy już w takim razie byłam, a to jest mój 9, bo dzisiaj byłam 2 razy.
0: Ale wiecie, spotkanie to spotkanie, a spełnienie marzeń to już zupełnie inna para tych przysłowiowych kaloszy. Tak skojarzyły mi się te kalosze, jak zerkam za okno i na tę naszą wakacyjną pogodę dzisiaj tak spozieram wzrokiem. No nie wiadomo, jaka to będzie pogoda, jak będziemy wychodzić z radia. Ale czy to deszcz, czy to burza, czy to słońce, najważniejsze, że są wakacje.
1: No bo jak są wakacje, no wakacje też może padać deszcz, już widzę takie chmury do deszczu.
0: Tak, może tak być. Ale to tam na pewno humoru nie popsuje. Czas na pozdrowienia. Kogo macie ochotę pozdrowić, to może Ada nim zacznie.
1: Dobra, tak.
2: Ja mam ochotę pozdrowić moich rodziców, których już dzisiaj pozdrawiałam, mojego psa, moich przyjaciół, moją całą rodzinę i słuchaczy chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić, dlatego że nas słuchacie i jest mi bardzo miło, że mogę wam poopowiadać coś.
0: Super. I teraz twoja kolej, Marian.
1: Pozdrawiam całą moją rodzinę, pozdrawiam moją świnkę morską, pani już słyszała.
0: Oczywiście.
1: Pozdrawiam słuchaczy, których nas słuchają, pozdrawiam moją całą grupę współkolonii. I jeszcze powiem coś innego. 6-7.
0: Czyli rozumiem, że tutaj się jeszcze pojawiły takie nastolatkowe przekazy. No, słuchajcie, Polskie Radio dzieciom przytula wszystkie dzieci w każdym wieku. Czy mają 3 lata, czy mają 7 lat, czy mają 10 lat, czy mają 55 lat.
1: Czy mają 100 lat.
2: Czy mają 13 lat.
0: Otóż to moglibyśmy tak długo wymieniać. Dzięki wielkie za odwiedziny. No i wiem, że jeszcze moc atrakcji dzisiaj przed wami. Zatem zbierajcie wszystkie wspomnienia i może jeszcze kiedyś tutaj do mnie przyjdziecie i o nich opowiecie.
1: Ja przyjdę, na pewno.
0: No to słuchajcie, jesteśmy umówieni. Do zobaczenia.
2: Do widzenia. Pa, pa. Do zobaczenia.

Polskim Radiu Dzieciom trwają radiowe półkolonie. Do godziny 15 jesteśmy z wami, a wy bądźcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Guidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo.

No i w ten oto sposób rozpoczęliśmy trzecią godzinę naszego radiowo-wakacyjnego spotkania w radiowych półkoloniach w Polskim Radiu Dzieciom. Obiecałam wam, że na pewno pojawią się nasze zabawy, więc spokojnie, spokojnie, słowa jak zwykle dotrzymam i już za moment, zaraz po piosence, pierwsza z nich, bądźcie koniecznie z nami.

0: A teraz czas na obiecaną zabawę. No to od której by tutaj zacząć? O, wiem, od tej.
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: Tak, tak, tak.
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: No przecież wiem, już powiedziałam, że tak, tak, tak.
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: O, właśnie to jest ta zabawa, która aktualnie będzie królowała w naszych radiowych półkoloniach w Polskim Radiu Dzieciom. Czy trzy zagadki? Nie, nie, dzisiaj tylko jedna. Ale na wszelki wypadek, dla pewności tutaj podkreśliło się parę razy, że to jest ta zabawa, która się u nas pojawi. Dzisiaj króluje kategoria sport. No i ciekawa jestem bardzo, czy uda wam się szybciutko odgadnąć, o jaki sport dzisiaj pytamy. Oczywiście nie obędzie się bez podpowiedzi. No i tak sobie myślę, że słowem, które kojarzy mi się z tą dziedziną sportu, o którą dzisiaj pytamy, jest słowo kamizelka. Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie. 22 645 20 55.

0: Drogowskazy i zespół TSO to jest to, co przed momentem nam zabrzmiało i zagrało, kiedy wsłuchiwaliśmy się w muzykę w Polskim Radiu Dzieciom. A ja przypominam, że trwa nasza zabawa pod tytułem
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: O właśnie, to jest ta zabawa. Dzisiaj króluje kategoria sport i to w tej kategorii odpowiedzi poszukujemy. A pierwsze słowo naprowadzające, które pojawiło się w naszej zabawie na tę dziedzinę sportu, której właśnie poszukujemy, jest słowo kamizelka. No i proszę, proszę, jako pierwsza dodzwoniła się do nas Hania. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Haniu, powiedz mi proszę, tak od razu przejdźmy do rzeczy. Jaka dyscyplina sportowa kojarzy ci się ze słowem kamizelka?
2: Kajakarstwo.
0: No to już sprawdzamy, czy to jest ta dyscyplina sportu, której dzisiaj poszukujemy? No nie, zatem poszukujemy dalej. Ale powiedz mi, czy ty się kiedyś zajmowałaś kajakarstwem?
2: Znaczy, nie, że się zajmowałam, tylko kiedyś, kilka lat temu byliśmy z rodzicami na spływie kajakowym.
0: No i ty w ogóle polecasz ten sport? Fajna to sprawa?
2: Tak, bardzo fajnie.
0: A jaką rolę tam odgrywa ta kamizelka, która tutaj przed momentem się pojawiła?
2: No kamizelka to wtedy, kiedy wypadniesz na przykład z kajaku, to się nie utopisz.
0: Czyli to jest taka kamizelka, tak, dbająca o nasze bezpieczeństwo, kiedy jesteśmy na wodzie. Super pomysł i fantastycznie, że tutaj o tych kajakach wspomniałaś, bo to też jest po pierwsze fajny pomysł na poruszanie się, na przemieszczanie się, na podróżowanie. Bo wówczas też z perspektywy wody możemy podziwiać na przykład dziką przyrodę, a z drugiej strony właśnie fajny sposób na spędzenie wakacyjnego czasu.
2: Tak.
0: A jak mijają twoje wakacje?
2: Dobrze, byłam tydzień u babci, teraz tydzień temu byłam na obozie, a teraz w tą środę albo w ten czwartek jadę nad morze.
0: No to cudownie, brzmi rzeczywiście bardzo atrakcyjnie. Bardzo się cieszę zatem, że w tym napiętym grafiku znalazłaś czas, żeby do nas zadzwonić i że w ogóle spędzasz te wakacje także w naszym towarzystwie. Haniu, kogo masz ochotę pozdrowić?
2: Moich rodziców, całą moją rodzinę, całe Polskie Radio Dzieciom, wszystkich słuchaczy i wszystkich tych, którzy chcą być pozdrowieni.
0: Świetne, bardzo pomysłowe. Chyba jeszcze takich pozdrowień nie słyszałam. Przyłączamy się oczywiście do nich i ciebie także, Haniu, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych, kolorowych i słonecznych wakacji. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
2: Do usłyszenia.
0: Ale zaraz, zaraz, bo jeszcze kolejna śmiałkini się do nas dodzwoniła. Dzień dobry, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: A kto to jest z nami?

0: Kasia.
1: Cześć Kasiu, powiedz proszę, skąd dzwonisz?
0: Dzwonię z Lublina.
1: I jaka tam pogoda dzisiaj?
0: Znaczy wcześniej padało, ale teraz tu chmury i tam poza chmurami się przejawia takie delikatne słońce.
1: No to ja od razu muszę się zapytać, czy już dzisiaj tańczyłaś z parasolką albo skakałaś po kałużach?
0: Jeszcze nie, ale jak wyszłam na spacer z moim psem, to padał deszcz i też tam sobie tańczyłam, więc...
1: No bo jak już człowiek wyjdzie, to tak jakby te kałuże same przyciągają, prawda? Żeby po nich poskakać, albo ten parasol, no sam, jeszcze jak wiatr gdzieś zawieje, no sam do tańca zaprasza. Trudno się tutaj powstrzymać. No to fantastycznie, że też znalazłaś na to trochę czasu. Tutaj myślę, że faktycznie też twój pies był takim prowodyrem tego wszystkiego. No i super. I proszę bardzo, jak tutaj się okazuje, że nasi psi jaciele czasami również są naszymi towarzyszami zabaw. Kasiu, jak myślisz, o jaką dziedzinę sportu dzisiaj pytamy w wakacyjnych zgadywankach?
0: Myślę, że to są narty wodne.
1: Czy to są narty wodne? Już sprawdzam. To też nie jest ten sport, ale to jest bardzo ciekawy sport, ten, który zaproponowałaś. Czy ty miałaś okazję kiedyś jeździć na nartach wodnych?
0: Nie, niestety nie miałam, ale bardzo może bym spróbowała.
1: A myślisz, że to jest trudne?
0: No na pewno jest trudne.
1: Ja myślę, że rzeczywiście to jest niezłe wyzwanie, bo to jest tak samo jak na przykład to unoszenie się nad wodą, to wydaje się takie piękne, prawda? I takie łatwe, prościutkie. A ponoć to wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało. No i często tak jest na przykład z najróżniejszymi sportami, że wydają się takie och, fajne, atrakcyjne, łatwe, a później się okazuje, że... Nic bardziej mylnego. Wiele treningu to wszystko wymaga. A ty jakiś sport uprawiasz?
0: Tak, ja uprawiam bardzo dużo sportów. Uprawiam karate. Kiedyś też grałam w piłkę nożną. Jeszcze w tym roku nauczyłam się jeździć na nartach. No.
1: Super, no to rzeczywiście jesteś bardzo aktywnym sportowo młodym człowiekiem, no i fantastycznie, bo sport jest niesamowicie ważny nie tylko dla naszego zdrowia, ale także samopoczucia, więc tym bardziej, kiedy w wakacje tego czasu mamy nieco więcej, fajnie i na takie aktywności fizyczne, sportowe ten czas poświęcić. Kasiu, czas na pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy?
0: Chciałabym pozdrowić moją mamę, moich dziadków, cały Polski Radio Dzieciom, Krasnoludki i psa Bogusława.
1: Oczywiście, my do wszystkich.
0: I kota Ziko.
1: Ojej, przepraszam, o kocie, kota bym wyeliminowała z pozdrowień najmocniej, przepraszam. Oczywiście kota także pozdrawiamy. My się oczywiście do tych wszystkich pozdrowień przyłączamy i ciebie, Kasiu, także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, życząc miłych, udanych, przecudnych, uśmiechniętych, radosnych wakacji. Do usłyszenia.
0: Dziękuję
1: pa, pa, pa.
0: Bardzo. Do usłyszenia.
1: A ja pędzę z kolejną podpowiedzią co do dyscypliny sportu, której dzisiaj poszukujemy w naszych wakacyjnych zgadywankach. No i tutaj do słowa kamizelka dorzucam jeszcze słowo. Dorzucam jeszcze słowo maszt. Kamizelka i maszt. Jaka dyscyplina sportu może być tą, której poszukujemy? 22 645 20 55.

0: wakacyjna zgadywanka.
1: O, to jest właśnie ta zabawa, która aktualnie gości w naszych radiowych półkoloniach. Dzisiaj poszukujemy odpowiedzi na zagadkę z kategorii sport. A dwa słowa naprowadzające na ten poszukiwany przez nas dzisiaj sport to kamizelka i maszt. No i proszę, proszę, któż to jest po drugiej stronie linii telefonicznej?
2: Kania.
1: Cześć Kaniu, witam ponownie. Powiedz, powiedz proszę, jak według ciebie nazywa się ten sport, którego poszukujemy?
2: Żeglarstwo.
1: Czy to jest żeglarstwo? Sprawdzamy. Brawo, brawo, brawo. Tak, oczywiście. A czy żeglarstwa udało ci się zasmakować kiedyś?
2: Nie, żeglarstwa jeszcze nie.
1: O, proszę! No to słuchaj, no to to jest fajny pomysł. Może by sięgnąć po tę dyscyplinę sportu, może jeszcze nawet podczas tegorocznych wakacji. Bo to wiesz, jeszcze nawet połowy wakacji nie mamy, to jeszcze jest mnóstwo możliwości. Co ty na to?
2: Nigdy nie wiadomo.
1: Dokładnie, słuchaj, to są bardzo ważne i cenne słowa. Nigdy nie wiadomo. Nie ma to się zamykać na różne możliwości. Wręcz przeciwnie, należy być otwartym. Bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka za rogiem, jaka przygoda tam się czai, by wskoczyć do naszego życia. A ty miałaś ostatnio jakąś przygodę, na przykład w miniony weekend?
2: Znaczy nie wiem, czy w miniony weekend, ale na tym obozie, co niedawno mówiłam, to była jedna ciekawa przygoda.
1: I co to była za przygoda?
2: Nie pamiętam też, o tym mówiłam, czy nie, ale drugiej nocy, znaczy raczej drugiego wieczoru było tak, że o 15, to jest nie wieczór, o 15 wyszliśmy z domu, wyszliśmy z obozu w las, no i w tym lesie trzeba było zdobyć różne punkty, no i trochę się zgubiła nasza drużyna, bo to była na drużynę podzielona i wyszliśmy gdzieś jakoś o 24 do obozu.
1: Ojejku, no to rzeczywiście. Z tego, co opowiadasz, to chyba w podchody się bawiliście.
2: Nie, po prostu szukaliśmy czegoś i się zgubiliśmy.
1: O, losie, i jak się wędrowało nocą po lesie?
2: No, fajnie.
1: Ale to też jest taki, prawda, że wyostrzają się od razu zmysły. Człowiek nasłuchuje wszystkich dźwięków. Było tak? No,
2: tak.
1: A wyobraźnia pracuje jeszcze bardziej, jeszcze mocniej?
2: O tak, bardzo pracuje.
1: I na przykład gałęzie wydają się jakimiś tam stworkami, które mogą się czaić. Było tak?
2: Tak, tak było, a poza tym miało się na przykład też wrażenie czasami, że na przykład, nie wiem, drzewa tak jakoś takie są nawet, powiedzmy nawet nawiedzone. No, nie lubię lasu nocą.
1: No, na pewno jest to takie wyzwanie dla nas wszystkich, bez względu na to, ile mamy lat. Naprawdę, bez względu, czy jesteśmy młodsi, czy nieco starsi, bo nocą las potrafi naprawdę wzbudzać takie emocje, że niejedna osoba, która na takiego odważniaka pozuje, mogłaby się zaskoczyć, wędrując nocą po lesie, ale to rzeczywiście przygoda niesamowita. Haniu, gratulacje ogromne, oczywiście wszystko się zgadza. Żeglarstwo to jest ta dyscyplina sportu, której dzisiaj poszukiwaliśmy w naszych wakacyjnych zgadzaniach.

0: dywankach. Kogoś dopisujesz do listy z pozdrowieniami?
1: Nie, wszystkich pozdrowiłam.
0: No to się bardzo cieszę, ale ja za to przesyłam ci jeszcze raz pozdrowienia i życzę udanego, przemiłego, cudownego dnia. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Do usłyszenia, pa.
2: Hej, ja ma radika, dika, i pa. Hej, ja ma radika, dika, i pa.

0: No nie wiem jak wy, ale ja po prostu jestem zauroczona językiem minionków. To jest język, który zawsze wzbudza po prostu uśmiech na mojej twarzy. Wiecie, co jeszcze powoduje, że uśmiecham się od ucha do ucha? Podróże!
1: Następny przystanek.
0: I jaki mamy następny przystanek na naszej wakacyjnej radiowej trasie? To jest pytanie do Was. 22 645 2055 to natomiast numer telefonu do Polskiego Radia Dzieciom, z którego koniecznie musicie skorzystać, jeżeli macie ochotę się z nami pobawić, jeżeli znacie oczywiście odpowiedź na naszą zagadkę, czyli gdzie dzisiaj się wybieramy, jak powiedziałam, w naszą radiową, wakacyjną, kolejną cudowną podróż. A oto moje podpowiedzi. Miejsce, do którego dzisiaj się wybieramy, to zamek, który leży na Dolnym Śląsku. No to powiem Wam szczerze, że taka podpowiedź z jednej strony fajna, bo dużo wnosi, ale z drugiej strony parę zamków na Dolnym Śląsku się znajduje, więc teraz kwestia tego, czy uda Wam się wybrać ten właściwy. 22 645 2055. Śmiało dzwońcie ze swoimi propozycjami.

0: Yep, it's official. I'm a fan.
1: Did anyone else see a pigeon?
2: Następny przystanek.
3: Jaki jest ten następny przystanek na naszej trasie? To jest właśnie pytanie, na które poszukujemy odpowiedzi. Wiemy, że jest to jeden z zamków, który znajduje się na Dolnym Śląsku. No teraz tylko staramy się odszukać informację, co to za zamek. Ze swoją propozycją dodzwoniła się do nas teraz.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kto to taki się dodzwonił?
4: Natalia.
3: Cześć Natalio. Powiedz proszę, czy ty lubisz zwiedzać zamki?
4: No, znaczy jeszcze w żadnym nie byłam.
3: A jak myślisz, to fajne zajęcie?
4: Tak, ponieważ bo można to zobaczyć, że na przykład było wyposażenie w średniowieczu.
3: Dokładnie, jak to wyglądało kiedyś, dawno, dawno temu. Można poczuć się jak taki rycerz albo taki królewicz, albo księżniczka, albo król. Naprawdę można dotknąć historii i tak wyobrazić sobie, jak to wszystko kiedyś, dawno, dawno temu, właśnie tak jak mówisz, wyglądało. Można też poznać najróżniejsze tajemnice ludzi, którzy mieszkali właśnie w tamtych dawnych czasach. Jak myślisz, o który zamek dzisiaj pytam w naszej zabawie?
4: Zamek Książ w Wałbrzychu.
3: Och, znam ten zamek, jest przepiękny, wspaniały, cudowny, uwielbiam tam powracać, ale czy to jest ten zamek, którego dzisiaj poszukujemy? To nie jest ten zamek, także słuchaj nas uważnie, za moment pojawią się kolejne podpowiedzi, kto wie, może one ciebie nakierują na nazwę tego zamku, którego dzisiaj poszukujemy. A powiedz mi jeszcze tylko, Natalia, jak twoje wakacje ci mijają?
4: Dobrze.
3: Wszystko zgodnie z planem?
4: Tak.
3: A jest coś, na co szczególnie czekasz?
4: Tak, na 27 sierpnia.
3: A co wtedy się będzie działo?
4: Bo ja jakby chodzę na takie dwumiesięczne, takie trochę kolonie, które trwają przez 3 godziny, od poniedziałku do piątku i właśnie będzie 27 sierpnia, będzie zakończenie roku jakby z tymi półkoloniami.
3: I podsumowanie tych wszystkich wydarzeń, które się działy, ale super! No to słuchaj, jeżeli już będziesz po tym wydarzeniu, to koniecznie zadzwoń, żeby nam opowiedzieć, co takiego się działo na tym zakończeniu i podsumowaniu, dobra?
4: Dobrze.
3: Super, bardzo się cieszę. A teraz czas oczywiście na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
4: Mamę, tatę, siostrę, drugą siostrę, babcię, wujka i ogólnie to cały świat.
3: Piękne pozdrowienia, przepiękne. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzę udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych i uśmiechniętych wakacji. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
4: Dzień.
3: A was zachęcam do telefonowania, ponieważ wspólnie poszukujemy tego zamku, który dzisiaj na naszej wakacyjnej radiowej trasie się pojawi, będzie naszym następnym przystankiem. Wiemy, że to jest zamek, który znajduje się na Dolnym Śląsku. No i tak sobie pomyślałam, że może jeszcze jedną podpowiedź wam zaserwuję. No to taka podpowiedź, która jest dodatkową, jest fakt, że jest to jeden z najbardziej tajemniczych zamków w Polsce.

że jest tam mnóstwo ukrytych przejść, pomieszczeń. Wiem, co mówię, bo spacerowałam po nim kilkukrotnie. No a już taka podpowiedź dotycząca stricte tego zamku dotyczy tego, że został on wybudowany na zlecenie Piastów Śląskich albo władcy, którym był Wacław I. Tutaj nie do końca te losy są znane, ale myślę, że to już są naprawdę takie podpowiedzi, które powinny Was nakierować na nazwę tego zamku, którego poszukujemy dzisiaj w naszej zabawie. Następny przystanek.

0: Wyprawa na Księżyc, tak nazywa się film animowany, z którego pochodzi ta piosenka, Wznieść się chce. To jest piosenka, którą wyśpiewała nam przed momentem Vicky Gabor, przepiękna, jedna z moich ukochanych, ulubionych bajkowych piosenek. Zresztą o bajkowe piosenki jeszcze dzisiaj być może was zapytam, ale na razie skupiamy się na zamku, którego dzisiaj poszukujemy w naszej zabawie. Następny przystanek. I dodzwoniła się do nas kolejna śmiałkini. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ala, to ty?
1: Tak.
0: Bardzo miło mi ciebie słyszeć po drugiej stronie linii telefonicznej i od razu chciałabym się dowiedzieć, jak nazywa się według ciebie ten zamek, którego poszukujemy.
1: Zamek Czocha?
0: Już sprawdzam. Brawo, brawo, brawo. Tak, Zamek Czocha jest tym zamkiem, którego dzisiaj poszukiwaliśmy. Leży na Dolnym Śląsku?
2: Tak.
0: Jest zamkiem?
2: Tak.
0: To jest jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Polsce?
1: Tak.
0: Jest tam mnóstwo ukrytych przejść, tajnych pomieszczeń?
1: Tak.
0: Kręcono tam filmy, seriale? Tak. Wybudowane przez pierwszych piastów?
2: Tak.
0: No proszę bardzo. Lub przez Wacława I, bo tutaj tak nie do końca to wiadomo jest. Czy ty miałaś okazję, Alicjo, być na Zamku Czocha?
1: Nie.
0: Och, to koniecznie musisz się tam wybrać. To też jedno z moich ulubionych miejsc. Ja w ogóle polecam wszystkim taką wakacyjną trasę właśnie szlakiem najróżniejszych zamków, które w naszym kraju się znajdują, bo są to bardzo ciekawe miejsca i mnóstwo rzeczy można się dowiedzieć.

0: wędrując właśnie ich szlakiem. Dlatego koniecznie, jak będziesz miała taką możliwość, to ja polecam serdecznie, abyś odwiedziła Zamek Czocha tak na początek, a później jak już tego zamkowego bakcyla połkniesz, to i kolejne zamki, abyś odwiedzała sobie ze znajomymi albo z rodzinką oczywiście, a może z całą klasą, a może z jakimiś koloniami, obozem. Tutaj nigdy nie wiadomo. Gratulacje ogromne i bardzo miło mi ciebie poinformować, że jednocześnie zdobywasz dzisiaj nasz upominek Polskiego Radia Dzieciom. Bo właśnie w zabawie następny przystanek do zdobycia był nasz upominek, dlatego ogromna prośba, abyś po rozmowie ze mną się nie rozłączała, dobrze?
1: Dobrze.
0: To jeszcze tylko powiedz mi, jak twoje wakacje ci mijają? Wszystko jest okej?
1: Tak.
0: Zgodnie z planem? Czy trochę spontanicznego szaleństwa też się pojawia?
1: Tak.
0: Też, no bo wiadomo, że plan planem, ale czasami trochę szaleństwa też musi w nim być, by wszystko miało taki swój smak i urok. Czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić, Alu?
1: Moją mamę, mojego tatę, moją siostrę, radio dzieciom.
0: Bardzo dziękuję.
1: Panią.
0: O, pięknie, dziękuję również.
1: Wszystkich słuchaczy, moją klasę, moją panią wychowawczynią i mojego psa.
0: A jak ma na imię piesek?
1: Julek.
0: O, jak pięknie! Oczywiście my się do tych wszystkich twoich pozdrowień przyłączamy. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiamy. No i ciebie oczywiście również. I życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych, kolorowych i uśmiechniętych wakacji. Do usłyszenia, Alu. Pa, pa, pa. I pamiętaj, nie rozłączaj się po rozmowie ze mną. Dobrze?
1: Dobrze, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Pa, pa, pa. A ja teraz mam kilka słów, które skreśliła specjalnie z myślą o was nasza reporterka Julka Rozbiecka, która się ostatnio zastanawiała nad tym, czy może wczoraj byliście o pierwszej po południu w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Dlaczego o to zapytała? Bowiem właśnie wtedy rozpoczęło się tam spotkanie poświęcone zbliżającej się wielkimi krokami rocznicy. I to już 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zaczęło się za rogiem. Takie było hasło właśnie wczorajszego wydarzenia. I ci, którzy brali w nim udział, mogli się przekonać o tym, jak wyglądało codzienne życie mieszkańców walczącej Warszawy, skąd brali oni żywność, kto dbał o to, by dostarczano prąd do domów, do piwnic, gdzie przebywali także ludzie, dlaczego w czasie walk powstańczych tak ważna była muzyka. Na te wszystkie pytania właśnie starano się wczoraj odpowiedzieć. I Julka Rozbiecka, nasza reporterka na tym wydarzeniu dla was była, dla tych między innymi z was, którzy nie mieli okazji wczoraj w nim uczestniczyć. Posłuchajcie teraz, czego się dowiedziała.
2: Jestem Kuba. Doiłem krowę, gram na tych instrumentach, będę szyć Kubusia w domu.
3: Co to Kubuś?
2: Pojazd powstańczy. Tam jest. Ten pojazd stoi na placu Muzeum Powstania Warszawskiego. I właśnie tutaj jesteśmy. Były różne namioty i można było robić różne rzeczy.
4: Ja mam tutaj na bandytce taką parasolkę. Koleżanka na panterce. To się nazywało panterka. Albo tygryska. Natomiast mamy tutaj takie pamiątki jak pierwsza odznaka parasola wykonana jeszcze w czasie powstania na takim pasku do spodni. Jak podrośniecie troszeczkę w 8 klasie, to będziecie taką książeczkę czytali. To jest pierwsze wydanie z czasu wojny Kamieni na Szaniec. Tu jest dla dzieci zrobione pod kątem właśnie żołnierzy parasola i żeby dzieci mniej więcej wiedziały, jak wyglądał taki powstaniec. Odwzorowujemy takich żołnierzy batalionu parasol. Za wojenne zasługi batalion parasol został oznaczony tak jak i batalion ZOŚ.

0: Polska krzyżem Virtuti Militari 5 klasy.
1: Jesteśmy na spotkaniu rodzinnym zorganizowanym w okolicy rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Paweł Bysko, kierownik działu edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego. To jest spotkanie dla najmłodszych. Mówi się bardzo często o jednym Powstaniu Warszawskim, ale każda dzielnica miała zupełnie inne zwyczaje, czasami własne piosenki, czasami w dzielnicy były ogródki działkowe. Można było na przykład zebrać warzywa i zrobić zupę.
2: Dziś nie myślimy o tym, że trzeba było po prostu coś zjeść.
1: Oczywiście, powstanie miało trwać kilka dni, a trwało 63 dni. Ponad 2 miesiące. To jest bardzo dużo czasu, w czasie którego ludzie muszą też myśleć o tym, co będą jedli.
3: Przed powstaniem na terenie Mokotowa było dużo pól i gospodarstw. I dzięki temu w czasie powstania, jak już miasto było okrążone, łatwiej było o żywność.
4: Stoi tutaj taka plastikowa, duża krowa i trzeba było ją wydoić. Dużo siły trzeba użyć, więc trochę trudne. Nie sprawiamy.
5: Cztery na raz, pojedynczo. Raz jeden, raz drugi.
6: Na zmianę.
7: Krowy są plastikowe, ale z wymian leje się co prawda nie mleko, ale woda. A można spróbować, jak się doi.
3: Oczywiście, i dzieciaki próbują, i też i dorośli. Pokazuje takie realia życia w tamtym czasie, w czasie powstania.
8: Od tę piosenkę będziesz zaczynała.
9: Tę piosenkę, tę jedyną. Śpiewam dla ciebie, dziewczyno.
10: Akurat na Śródmieściu to powstanie długo się utrzymywało. To była taka jedna z najdłużej utrzymywanych dzielnic przez powstańców. Estera Jakubik-Matulka, dział edukacyjny Muzeum Powstania Warszawskiego. Chcemy podkreślić rolę artystów na Śródmieściu, bo na Śródmieściu odbywały się różnego rodzaju koncerty, występy artystyczne, więc dzisiaj akurat taki muzyczny punkt, aczkolwiek gramy na współczesnych instrumentach, bo na tubach diatonicznych, które dzieciom bardzo często są znane, bo często w przedszkolach i szkołach wykorzystywane są na lekcjach muzyki. I dzisiaj próbujemy odegrać Serce w plecaku, jedną z takich bardzo znanych powstańczych piosenek. Myślę, że też 1 sierpnia na Placu Piłsudskiego będzie odegrana ta piosenka, także dzisiaj ćwiczymy i gramy na tubach.
1: Powstanie upadło po 2 miesiącach walk, ale ważniejsze jest to, dlaczego doszło do powstania. Nasi dziadkowie, pradziadkowie, warszawiacy walczyli o wolność, spodziewając się, znając już jedno zagrożenie i spodziewając się przyjścia następnego, postanowili wykorzystać szansę i walczyć o wolność.
11: Nazywam się Marek. Mój pradziadek był z żołnierzem pod pseudonimem Zośką w tej samej klasie.
12: Nazywam się Nikodem. Tata mi mówił, że Niemcy tu walczyli, że na chwilę poddaliśmy, ale później zrobiliśmy taką zbiórkę i zaczęliśmy znowu walczyć. Powstanie warszawskie. To była godzina W, o 5 po południu. I wtedy walczyliśmy. Mieszkamy w Polsce, więc warto o tym pamiętać.

0: I to już koniec naszego dzisiejszego spotkania w radiowych półkoloniach, ale spokojnie, spokojnie, słyszymy się ponownie. Już jutro w samo południe wystartuje kolejna nasza odsłona, kolejne nasze wakacyjno-radiowe spotkanie w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo pięknie dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony czas. 3 godziny po prostu tak szybko minęły, przeleciały, po prostu jak mgnienie oka. No ale tak to jest, moi drodzy, jak się miło spędza czas, to on biegnie bardzo, bardzo szybko. I to też jest, wiecie, takie zdanie, które warto sobie przypominać, nawet jeżeli chodzi o wakacje, bo zapewne wakacje właśnie w takiej miłej atmosferze Wam mijają. I choć ja wiem, że to jeszcze nie jest półmetek, ale ten półmetek tegorocznych wakacji naprawdę się powolutku zbliża, więc doceniajcie każdą wakacyjną chwilę, każdy wakacyjny smak, każdy wakacyjny uśmiech, bo to są wspomnienia, do których będziecie wracać w trakcie roku szkolnego, który rozpocznie się oczywiście, jak to zazwyczaj ma miejsce, 1 września, ale do tego czasu to jeszcze zdążymy się pośmiać, pobawić, pośpiewać, potańczyć. Także pamiętajcie, że wakacje w Polskim Radiu Dzieciom trwają codziennie. Do usłyszenia już jutro o 12:00. Marta Pawałowska, Kasia Pietrzak, radiowe półkolonie. To była ta audycja, której słuchaliście w Polskim Radiu Dzieciom. Pa, pa, pa!
1: Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
2: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice. I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

głupią dzikuskę. Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów podzieliłeś.

Oh!

0: panią dostrzeże, niechaj wie, że dola jego marna.
1: Jesteśmy piraci, kłaci, brodaci, piraci, bo strach mórz.
0: Co dzień rum, flaszka na głowie, a paszka wzrok dziki w zębach nóż.
1: Co dzień rum, flaszka na głowie, a paszka wzrok dziki w zębach nóż. Czerwone żagle wicher gnie,

Kiedy już państwo zobaczy z biegiem dni nawet bałwan pojmie, że sen życia gdzieś jest i gdy wreszcie stu długich lat to żyje tu, nic mnie już nie zmrozi, nawet taki szczęścia odzew. Gdzieś sens odnajdę, kiedy będę starszy. Po co stresik, nie potrzeba hec i scen. Takim się oddaję snom, że gdy skroń przypruszy szron i będę starszy, wtedy wszystko będzie miało sens. Jakoś tak.

0: Znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem. Dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdzie za mnie?
3: Ej, dzwon.

0: tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

0: kogoś widzisz? Czy ktoś tam jest?
1: O tak! Ja!
2: Słuchacie polskiego.

0: No już, spokojnie.
1: Nie uspokajaj, pozostanę szałno.
2: Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
3: Zatłuję zaraz, widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawki.

0: zagadki?
1: Ale ich są całe tabuny!
2: Jak się w tym wszystkim połapać?
3: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę.
4: Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
5: Sprawdzić listę!
3: A więc Dolores ma fuk wybitny. Kamilo się zmieni.

0: ciśnienie w oponach?
1: Sprawdzone.
0: Hamulce?
1: Naoliwione i sprawne.
0: A kaski i odblaski?
1: Gotowe i błyszczące.
0: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
1: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
0: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
1: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
0: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
1: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
0: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
1: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
0: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
2: Autopromocja.
3: Chyba już czas zaczynać. Jesteście gotowi na wyprawę pełną historii, legend i ciekawostek? Jeśli tak, to zapraszam was na...
4: Spacer z Kaziem.
3: Cześć, Kazio.
4: Cześć, ciocia.
3: Jesteś gotowy na dzisiejszą wyprawę?
4: Oczywiście.
3: A zdradzisz, gdzie jesteśmy?
4: Zaczynamy od historycznego miasta, które leży u podnóża Karkonoszy. To jedno z największych miast województwa dolnośląskiego. Kiedyś było stolicą samodzielnego województwa.
3: Powiedziałeś, że to miasto historyczne. I rzeczywiście to miasto pełne zabytków. Tydzień temu byliśmy w uzdrowiskach Kotliny Kłodzkiej. W mieście, od którego dziś zaczynamy nasz spacer, także znajduje się uzdrowisko. To cieplice. Powiemy już, gdzie jesteśmy?
4: Dziś zaczynamy w Jeleniej Górze.

0: Stoimy przed kamienną bramą, która prowadzi do starej części Jeleniej Góry.
1: To brama Wojanowska. Tę oryginalną bramę, pochodzącą jeszcze z czasów średniowiecza, wyburzono w połowie XVIII wieku.
0: Ale brama przecież stoi do dziś. Stoimy przed nią.
1: To barokowa brama, którą wybudowano tutaj rok po wyburzeniu tej pierwszej. Jej historia jest ciekawa, bo mniej więcej 100 lat po wybudowaniu rozebrano ją i przeniesiono do koszar. Spędziła w magazynie blisko półtora wieku, a wróciła w to miejsce po renowacji dopiero w 1998 roku.
0: Za nią znajduje się kamienna wieża.
1: Baszta Wojanowska razem z bramą były elementem średniowiecznego kompleksu obronnego. W XV wieku wieża się zawaliła, ale szybko ją odbudowano i tak przetrwała do dziś.
0: To wieża, która stoi tu już 6 wieków?
1: Widać, że jest bardzo stara, prawda? A przed nią Basteja, w której mieści się kaplica świętej Anny.
0: Basteja? Jeszcze nigdy się z nią nie spotkaliśmy.
1: Basteja to coś pośredniego między basztą a bastionem. To element fortyfikacji, który był wysunięty przed mur obronny.
0: Rzeczywiście, wystaje przed bramę Wojanowską.
1: Kiedyś prawdopodobnie miasto otaczała sucha fosa, która ciągnęła się dzisiejszą ulicą Bankową, czyli tam po drugiej stronie Basteji.
0: Mury obronne musiały być, bo to był przecież jedyny sposób, żeby bronić miasta.
1: Wyobraź sobie, że ich grubość dochodziła do 1,5 metra, a wysokość sięgała miejscami nawet 8 metrów. Fortyfikacje składały się z podwójnych murów obronnych, 3 bram z wieżami, brama Wojanowska jest jedną z nich, i aż 36 bastei.
0: To dziś zostały z tych fortyfikacji tylko resztki.
1: Obwarowania rozebrano w połowie XIX wieku, bo zmieniła się technika wojskowa i zmieniły się sposoby obrony przed nieprzyjacielem. Poza tym miasto zaczęło rozrastać się daleko poza ich obręb. Zanim udamy się na rynek, warto przypomnieć jeszcze legendę o powstaniu Jeleniej Góry, w której jesteśmy.
0: To ja opowiem.
1: Chodźmy więc powoli w stronę rynku, a ja tymczasem zamieniam się w słuch.
0: To było na początku XII wieku. Książę Bolesław Krzywołusy objeżdżał Dolny Śląsk, kiedy orszak zjechał na zamek kasztelański w Strzegomiu. Książę poczuł się zmęczony i pomyślał, że czas odpocząć. Kasztelan zaproponował, żeby książę ze swoim orszakiem zatrzymał się w lasach nad rzeką Bóbr.
1: A Jelenia Góra znajduje się właśnie nad rzeką Bóbr.
0: Wtedy były tu tylko lasy i to pełne zwierzyny. Ruszył więc książę ze Strzegomia, a kiedy jechał, nie mógł się nacieszyć widokami, które miał przed sobą. Zatrzymał się w starym dworze rycerza Strupicza w Górach Kaczawskich nad rzeką Złotuchą. Książę odpoczął, a potem zapowiedział polowanie. Polowanie zaczęło się późno, ale było bardzo udane. Rycerze postanowili nie wracać do dworu, ale spędzić noc w Górach Izerskich. Kolejną noc także minęła im w górach, bo nie zdążyli wrócić zmęczeni polowaniem. Była już późna noc, kiedy książę się obudził, ognisko jeszcze się tliło, więc zobaczył głowę pięknego jelenia, który mu się przyglądał. Książę postanowił go upolować, ale zwierzę długo się broniło. Potem książę opowiadał, że jeleń bronił się jak prawdziwy rycerz, mężnie i z wielką odwagą. Bolesław nakazałby w miejscu, gdzie się to wszystko wydarzyło, założyć gród i nazwać go Jelenią Górą, a w jego herbie umieścić wielkiego i dumnego jelenia.
1: Jest jeszcze jedna ciekawa legenda, która wiąże się z tym najwcześniejszym miejscem związanym z Jelenią Górą. To wzgórze Krzywoustego,

0: na którym stał Jeleniogórski Zamek. Dziś nie ma po nim śladu, a ruiną był już w XV wieku. Wtedy patrycjusze zdecydowali, że trzeba go rozebrać. Wszyscy liczyli, że w lochach zamku znajdą skarb, bo krążyły plotki, że ukrył go tam sam Bolesław Krzywousty. Była też wersja tej legendy, która mówiła, że pozostawili go templariusze, czyli średniowieczni rycerze zakonu templariuszy, którzy jechali tędy do Rzymu na początku XIV wieku.
1: I co, znaleźli skarb?
0: Nie, okazało się, że tam nic nie ma, ale wtedy zaczęto sobie opowiadać, że jest, tylko nie można go znaleźć, gdyż strzegą go duchy. Mówiono, że skarb można odnaleźć tylko raz w roku, w noc Wigilii Bożego Narodzenia. Pod koniec XVIII wieku znalazł się w końcu śmiałek, który postanowił sprawdzić, czy to, co ludzie mówią, to prawda. Śmiałkiem był ubogi czeladnik z Jeleniej Góry, nazywał się Kilian. Nadeszło Boże Narodzenie, Kilian postanowił się wybrać w miejsce, w którym kiedyś stał zamek. Wziął latarnię, łopatę, kilof i ogromny worek. Ale kiedy minęła północ, zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Nagle pojawiła się dziura w ziemi. Zszedł nią i zapalił świecę. W otchłani dostrzegł duże, zardzewiałe drzwi w kamiennej ścianie. Kiedy je otworzył, jego oczom okazał się kręty korytarz. Długo szedł kamiennymi schodami, które prowadziły go coraz głębiej i głębiej. Wreszcie dotarł do komnaty, kiedy stanął w jej progu, wprost nie mógł uwierzyć własnym oczom.
1: Znalazł skarb?
0: Na drewnianych półkach wzdłuż ścian leżały złote przedmioty i monety w skórzanych workach. Nie mógł trwać długo w tym odrętwieniu, no bo pamiętał, że drzwi komnaty otwierają się tylko na czas trwania pasterki. Zaczął więc szybko napełniać kieszenie i swój worek tymi kosztownościami, a kiedy wrócił, nikomu nic nie powiedział. Postanowił ukryć to, co widział, nawet przed żoną i dziećmi. Nie chwalił się swoim bogactwem, jednak nie dało się nie zauważyć zmiany w jego zachowaniu, bo ciągle się uśmiechał i był pewny siebie. Kiedy nadeszły następne święta, Kilian wybrał się do podziemnej komnaty. Tym razem wziął większy worek i przyniósł do domu jeszcze więcej kosztowności. Znów nie powiedział nikomu o swojej wyprawie, ale w domu widać już było bogactwo. Przyszły kolejne święta i Kilian znowu poszedł po skarb. Ale wtedy duchy postanowiły, że już go nie wypuszczą. Został w podziemiach na zawsze. I teraz jest jednym z duchów, które tkwią pod ziemią.
1: Dobrze, że jesteśmy już na rynku jeleniogórskim. Tu nie ma duchów.
0: Za to są piękne kamieniczki z podcieniami, chociaż większość z tych kamieniczek nie jest zabytkowa, bo zbudowano je w XX wieku. Za to na środku stoi ratusz, który wybudowano w połowie wieku XVIII.
1: Obok ratusza stoją kamienice, które są z nim połączone.
0: To 7 domów. Tak je nazywają. Połączono je z ratuszem 100 lat temu. W średniowieczu były tu apteka, gar, kuchnia, a w roku 2000 w jednej z nich odkryto nawet studnię o głębokości 20 metrów.
1: Ciocia, mówiłaś wcześniej, że częścią Jeleniej Góry jest uzdrowisko.
0: Cieplice Zdrój. Włączono je do Jeleniej Góry zaledwie 40 lat temu. Chcesz jechać do cieplic?
1: Tak.

0: pewnie wy nie wiecie.
1: Jesteśmy na deptaku w Cieplicach.
2: Ale tu pięknie, a przed nami wielki pałac.
1: To pałac rodziny Szafgotszów, która była właścicielem Cieplic od XIV wieku aż do 1945 roku.
2: To ich rodowa siedziba?
1: Tak, od wieku XVII. Wcześniej siedziba rodu mieściła się w zamku Chojnik, jakieś 7 kilometrów stąd.
2: A co się stało, że rodzina się przeniosła do centrum Cieplic?
1: W czasie burzy w zamek, który stoi na górze Chojnik, uderzył piorun. Wybuchł pożar i zamek się spalił. Szafgotszowie przenieśli się do pałacu, a zamek stał się atrakcją turystyczną dla kuracjuszy, którzy przyjeżdżali tutaj z Cieplic. Można było skorzystać nawet z pomocy przewodników i tragarzy, a w ruinach otwarto gospodę i schronisko turystyczne.
2: Dziś też można go zwiedzać?
1: Od 1991 roku na zamku odbywa się jeden z największych w Polsce turniejów kuszniczych o złoty bełt zamku Chojnik. W 1993 roku zamek stał się nawet siedzibą Bractwa Rycerskiego Zamku Chojnik, które organizuje turnieje.
2: Czy to z tym zamkiem związana jest legenda o Kunegundzie?
1: A o czym jest ta legenda?
2: Kunegunda była córką właściciela zamku. O jej rękę starało się wielu znakomitych rycerzy, którzy przybyli na zamek, żeby się oświadczyć. Ale księżniczka postanowiła, że odda swoją rękę temu, który w pełnej zbroi na swoim wierzchowcu objedzie zamek. Ale to zadanie to było właściwie niewykonalne, bo zamek stał na stromej górze. Nie jeden rycerz próbował swych sił. Wszyscy jednak ginęli, spadając w przepaść, a co mądrzejsi rezygnowali. Wiele lat upłynęło i wielu młodzieńców straciło życie, aż na zamku pojawił się rycerz, który od razu spodobał się Kunegundzie. Chciała nawet dla niego zrezygnować ze śmiertelnej próby, ale rycerz podjął wyzwanie. Objechał zamek, a jego koń utrzymał się na urwistym szlaku. Księżniczka Kunegunda pośpieszyła mu na powitanie. Rycerz jednak ani drgnął i powiedział, że nie chce wiązać się z Kunegundą, gdyż przez jej okrutny pomysł zginęło wielu niewinnych ludzi. A potem odjechał, zaś księżniczka, nie mogąc znieść upokorzenia, rzuciła się w górską przepaść. Jeden z rycerzy, którzy zginęli, chcąc zdobyć rękę Kunegundy, wpadł na wieżę zamek jako duch, pojawiając się na koniu.
1: To pewnie historia z zamku Chojnik, bo ten znajduje się na stromej górze. No ale wróćmy z gór do Cieplic. Wiesz, że to najstarszy kurort w Polsce?
2: Kiedy powstał?
1: Pierwsza wzmianka o miejscowości zwanej Ciepłe Źródła pochodzi już z 1281 roku.
2: To XIII wiek!
1: Właśnie wtedy przekazano tę ziemię zakonnikom z zakonu Janitów, którzy wykorzystali gorące źródła i jako pierwsi zaczęli prowadzić tu uzdrowisko. Potem ciepłowody, bo tak wtedy nazywano cieplice, przeszły w ręce rodu Szafgotszów. Ale nie było tu tylko uzdrowisko, bo w XVII i w XVIII wieku rozwinął się w Cieplicach ośrodek przemysłu szklarskiego i handlu szkłem artystycznym. Z tego czasu pochodzi najwięcej cieplickich kamieniczek, bo to był czas świetności tego miejsca.
2: Tych, które stoją tu na deptaku?
1: Są piękne, prawda? W drugiej połowie XIX wieku w ciepłowodach zaczął się rozwijać przemysł papierniczy, a pod koniec XIX wieku rozpoczęto produkcję pierwszych maszyn papierniczych. Kiedy

0: Gdy doprowadzono tu kolej i tramwaje łączące je z Jelenią Górą, cieplice z wioski przerodziły się w willowe miasteczko.
1: Podobno źródła, które tu biją, mają bardzo wysoką temperaturę.
0: Podobno ta temperatura dochodzi aż do 90 stopni. Cieplice były bardzo popularne właśnie ze względu na te wyjątkowe wody. Była tu nawet Marysieńka Sobieska.
1: Królowa Marysieńka?
0: Z całym dworem. Był też Hugo Kołłątaj, byli Radziwiłłowie, był romantyczny niemiecki poeta Johann Wolfgang Goethe, król pruski Fryderyk Wilhelm III i księżna Izabela Czartoryska.
1: Czyli przyjeżdżali najbardziej znakomici ludzie tamtych czasów.
0: Marysieńka ze swoim dworem nie mogła jeszcze spacerować alejkami Parku Zdrojowego.
1: Dlaczego?
0: Marysieńka zmarła na początku XVIII wieku, a park powstał pod koniec tego wieku. Wcześniej był w tym miejscu warzywnik.
1: Z pomidorami, cebulą, koperkiem?
0: Nie wiem, co hodowano w tym warzywniku, ale wiem, że znajdował się na tyłach pałacu Szafgoszów. W 1796 roku powstała główna aleja parkowa. No i tak zaczęła się historia parku, ale to nie jedyny park w Cieplicach.
1: Wiem, jest tu jeszcze drugi park, norweski.
0: Chodź, pójdziemy zobaczyć, dlaczego nosi taką nazwę.

0: przez mostek nad Wrzosówką, przeszliśmy z Parku Zdrojowego do Parku Norweskiego.
1: I jesteśmy teraz przed budynkiem, któremu park zawdzięcza swoją nazwę.
0: To piętrowy dom z bani, który wybudowano na wzór restauracji w norweskiej stolicy Oslo.
1: Właśnie dlatego cały park nazywa się Norweski.
0: Jest dużo młodszy od Parku Zdrojowego. Na początku XX wieku założył go właściciel fabryki maszyn papierniczych. Park oddzielał zakład produkcyjny od osiedla domów dla pracowników. Przed pawilonem norweskim kończymy spacer po Cieplicach i Jeleniej Górze.
1: I jedziemy dalej.

0: w naszym spacerze znowu pomaga nam trochę samochód.
1: Dzięki niemu przemieściliśmy się bardzo szybko z Cieplic do Szklarskiej Poręby.
0: To zaledwie 15 kilometrów, a my jesteśmy już w górach.
1: Gdybyśmy mieli więcej czasu, moglibyśmy skorzystać z kolei Izerskiej, która łączy Jelenią Górę, Szklarską Porębę i Korenów po czeskiej stronie granicy.
0: Kolej Izerska to niezwykła linia kolejowa, która działa od kilku lat, choć wybudowano ją na początku XX wieku, bo przez 65 lat nie była użytkowana.
1: Można nią dojechać do Jakuszyc, gdzie znajduje się ośrodek narciarstwa biegowego. Jest tam ponad 100 km tras dla biegaczy.
0: Ale Szklarska Poręba to dużo, dużo więcej atrakcji, o których zaraz wam opowiemy.
2: Haj! Ty kali,

0: Jesteśmy w centrum Szklarskiej Poręby. To centrum sportów zimowych. Na Szrenicy można uprawiać narciarstwo zjazdowe, a w Jakuszycach narciarstwo biegowe. Co roku odbywa się tutaj największa masowa impreza narciarska – Bieg Piastów.
1: W Szklarskiej Porębie są też znakomite warunki do jazdy psimi zaprzęgami. Zawody w sportach zaprzęgowych w randze Mistrzostw Europy odbyły się tu po raz pierwszy już w 2003 roku. Natomiast przed wojną istniał tu także tor bobslejowy. Odbyły się nawet Mistrzostwa Świata w dwójkach bobslejowych. Szklarska Poręba to centrum turystyczne, ale turystyka zaczęła się tutaj rozwijać dopiero w połowie XIX wieku. Wcześniej najważniejsze dla tych okolic były huty szkła, stąd nazwa miasta. Ta Polska została ustalona w 1946 roku. Przez krótki czas po wojnie Szklarska Poręba nosiła nazwę Pisarzewiec.
0: Pole nazwy Szklarska Poręba.

0: Z Karkonoszami związana jest legenda Ducha Gór. W Szklarskiej Porębie znajdziemy wiele jego śladów.
1: Duch Karkonoszy liczy rzepa.
0: Właśnie. Jesteśmy teraz na obrzeżach Szklarskiej Poręby przed domem, który pod koniec XIX wieku kupili bracia Karl i Gerhard Hauptmann. Bracia byli znakomitymi pisarzami. Gerhard otrzymał w 1912 roku Literacką Nagrodę Nobla, czyli najważniejszą literacką nagrodę na świecie. Swoje największe dzieła stworzył podobno właśnie tutaj, w Szklarskiej Porębie. A jego starszy brat Karl, który był również biologiem i filozofem, zasłynął przede wszystkim dzięki Księdze Ducha Gór, w której opisał 9 przygód legendarnego władcy Karkonoszy.
1: Dzisiaj dom jest odrestaurowany i odbywają się w nim różne wydarzenia artystyczne.
0: A obok niego znajduje się park. Karl Hauptmann sprowadzał sadzonki drzew i krzewów, dzięki czemu park jest taki wyjątkowy. Na powierzchni 4,5 hektara znajduje się ponad kilometr przyrodniczych ścieżek górskich, na których umieszczono 5 domków tematycznych. Jest chata wodnika pożytecznego z kołem młyńskim, jest ukryta chata tajemna, jest chata z krzata z mchu i paproci z grzybowym płotem, chata rzepichy zielarki, no i jest też gościniec Ducha Gór, bo cały park nosi właśnie imię Ducha Gór. Pamiętasz tę legendę?
1: Żyła kiedyś w Karkonoszach piękna panna Dobrogniewa, ukochana córka księcia ze Świdnicy. Pewnego dnia dostrzegł ją Duch Gór Karkonosz, który postanowił zabrać ją do swojej siedziby. Na dworze świdnickiego księcia odbywała się akurat uczta. Zgromadziło się na niej wielu zacnych dworzan i rycerzy. Był też narzeczony Dobrogniewy książę Mieszko. Duch Gór, niewiele myśląc, przemienił się w wiatr i porwał Dobrogniewę z zamku na oczach przerażonych gości. Mieszko i inni

0: Rycerze krzyczeli i chcieli ratować dziewczynę, ale nie mieli żadnych szans. Po kilku chwilach Karkonosz był z dobrogniewą u wrót swojej twierdzy. To będzie twój dom. Tutaj zostaniesz, powiedział. Ale dobrogniewa zaczęła wybrzydzać. Jak mam tu zostać? Twój dom jest pusty i ponury. Nie masz żadnej służby. Kto zadbał o moje wygody? Wtedy duch gór poleciał jak wiatr na pola i nazbierał rzepy. Potem wrócił do zamku, odprawił swoje czary i pozamieniał rzepy w dworzan. Skrzety górskie wybiły w ścianach twierdzy wielkie okna, żeby do pałacu wpadało więcej światła, tak jak życzyła sobie tego Dobrogniewa. Ale kiedy Karkonosz był zajęty urządzeniem swojej siedziby, Dobrogniewa znalazła posłańców wśród dzikich zwierząt i zaczęła słać listy do Mieszka. Jeden z kruków, którego poprosiła przysługa, dotarł mu na miejsce.
1: Mieszko uwolnił Dobrogniewę?
0: Duch gór już na niego czekał. Kiedy Mieszko przybył do jego pałacu, Karkonosz kazał mu udowodnić, że jest dostatecznie bogaty, by zostać mężem Dobrogniewy. Przeniósł się razem z Mieszkiem do jego skarbca, żeby ocenić, czy ten ma dość złota i klejnotów. Patrzy, patrzy, a w końcu mówi: widać, że jesteś bogaty, ale daleko ci do skarbów, które ja zgromadziłem w moim zamku. I znowu zawiał wiatr i przenieśli się z powrotem do siedziby Karkonosza.
1: A tam pewnie blask złota i drogocennych kamieni aż raził ich w oczy.
0: Ale Mieszko nie zamierzał dać za wygraną. Wyciągnął miecz, żeby zmierzyć się z duchem gór w walce. Karkonosz zamienił się w dziką bestię. Walczyliby pewnie długo, ale pojedynek przerwał duch Dobrogniewa, mówiąc: widać, że obaj jesteście biegli w walce. Nie uda wam się rozstrzygnąć w ten sposób sporu. Pozwólcie więc, że ja zdecyduję, który jest w mnie bardziej godny. Niech wygra mądrzejszy. Ty, Mieszku, policzysz wszystkie skarby znajdujące się w tej komnacie, a duch gór policzy rzepy, które tu przyniósł z pól, aby mi z nich stworzyć dworzan. Stanę z tym, który wykona zadanie szybciej, ale ten, który się pomyli, przegra. Karkonosz zabrał się szybko do liczenia. Liczył już prawie wszystkie rzepy, ale pomyślał, że musi się upewnić, czy aby się nie pomylił. I zaczął liczyć jeszcze raz. I wtedy Dobrogniewa z Mieszkiem wymknęli się z zamku i popędzą do domu. Potem szybko wyprawili weselisko i nic już nie mogło ich rozdzielić.
1: A co z duchem gór?
0: Kiedy duch gór się zorientował, że go przechytrzyli, było już za późno. Nie mógł nic wskórać przeciwko ich przysiędze. Ukrył się w swojej kamiennej twierdzy i zamilkł. A od tego zdarzenia Karkonosz nazwany jest Liczy Rzepą.
1: Jego śladów możemy szukać w Szklarskiej Porębie.

0: Parku Ducha Gór wybraliśmy się jeszcze dalej od Centrum Szklarskiej Poręby.
1: Przy ulicy Matejki w otoczeniu drzew stoi mały drewniany domek nazywany Wlastimilówką.
0: Dlaczego tu przyjechaliśmy?
1: Tutaj do 1970 roku mieszkał i tworzył Wlastimil Hoffman, malarz, który związał się ze Szklarską Porębą.
0: Nie słyszałem o nim.
1: Niewiele się dziś o nim mówi, a był prawdziwym kosmopolitą, czyli światowcem. W połowie Czech, w połowie Polak. Uczył się w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a potem w Paryżu. Sławę zdobył, wystawiając w warszawskiej Zachęcie. Jako pierwszy Polak otrzymał nominację na członka bardzo prestiżowej wiedeńskiej Galerii Secesji. Mieszkał w Pradze, w Paryżu i w Krakowie. Należał do Towarzystwa Artystów Czeskich i do Towarzystwa Artystów Polskich. W 1947 roku przyjechał do Szklarskiej Poręby i postanowił, że od tej pory będzie mieszkał właśnie tutaj. Hole!

0: kończymy dzisiejszy spacer z Kaziem.
1: Był pełen wrażeń.
0: Kończymy w miejscu prawdziwie bajkowym.
1: Jesteśmy przy wodospadzie Kamieńczyka. To najwyższy wodospad w Karkonoszach.
0: Wodospad spada blisko 30-metrową kaskadą do wąwozu Kamieńczyka, a okolica jest naprawdę baśniowa.
1: Jak wiele miejsc na Dolnym Śląsku.
0: Ale właśnie tutaj nakręcono zdjęcia, które wykorzystano w ekranizacji książki Opowieści z Narni Książę Kaspian.
1: Tak, to jest jak w filmie i w opowieściach z Narni.
0: I z tego bajkowego miejsca żegnamy się dzisiaj z wami. Mówimy już?
2: Do usłyszenia!

Drogi panie, jestem praczem. Wiem, że w sumie mało.

0: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
1: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
2: O, i chyba na nas spojrzał.
1: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
3: A, ten z dynastii Piastów.
1: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice. I ta walka o koronę.
0: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
4: Autopromocja.
5: Radio Dzieciom.

stuknę szczotką tu i tam, a jak zechcę rocka gram. Każdy problem mam za pestkę, bo ja jestem, bo ja jestem, bo ja jestem, bo ja jestem!

księżyc nockę po niebie przemierza. Nadchodzi w rejsie czas nietoperza. W ciemności stuki, pomruki i jęki. Wtedy żeglarskie budzą się lęki. Lecz lekarstwo mam na stracha. Takie zwykłe. Oto sposób całkiem dechem straszyć strachy. Lecz lekarstwo mam na stracha. Takie zwykłe. Oto sposób całkiem dechem straszyć strachy. Siedź całą nockę cichutko do rana, by nie obudzić klabautermana. Bo to złośliwy jest duszek statkowy, co w złości statek zatopić gotowy. Lecz lekarstwo mam na stracha. Takie zwykłe. Oto sposób całkiem dechem straszyć strachy. Lecz lekarstwo mam na stracha. Takie zwykłe. Oto sposób całkiem dechem straszyć strachy. Noc gra po szumem i wiatru powiewem. Noc też nas mami syrenim śpiewem. Syreny ponoć tak czarowały, że pieśni gnały statki na skały. Lecz lekarstwo mam na stracha. Takie zwykłe. Oto sposób całkiem wdechem straszyć strachy. Lecz lekarstwo mam na stracha. Takie zwykłe.

0: Bo to sposób, całkiem wdechę, straszyć strachy. W ciemności kryją się w morzu krakeny, w ciemności czają się śpiewem syreny. Z ciemności strachów się tysiąc zleci, na nasze szczęście nietoperz świeci. Lecz lekarstwo, mam na stracha, takie zwykłe, bo to sposób, całkiem wdechę, straszyć strachy. Lecz lekarstwo, mam na stracha, takie zwykłe, bo to sposób, całkiem wdechę, straszyć strachy.
1: Autopromocja.
2: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
3: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
2: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
3: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
2: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
3: Właśnie.
2: Miś Michaś
3: i Smogadaś
2: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
3: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
2: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
3: Pa, pa!
1: Autopromocja.
4: Wakacje z duchami.
5: Dzień dobry, minutka po godzinie 18. To wakacje z duchami. W każdy poniedziałkowy wieczór spotykamy się po to, żeby porozmawiać o różnych legendach, historiach związanych z duchami, ale niekoniecznie tylko z duchami. Dzisiaj również opowiemy kilka ciekawych historii, zatem zostańcie z nami do godziny 20. Marta Kawalec i Ania Jończyk, zapraszamy.

0: 27 lipca, ostatni poniedziałek lipca. Ależ te wakacje się szybko kończą. No może jeszcze nie kończą, ale szybko biegną. Mamy połowę wakacji za sobą, jeszcze przed nami cały miesiąc. A gdzie dziś wybierzemy się na nasze wakacje z duchami? W naszej audycji nie zabraknie z pewnością dzisiaj ciekawych historii, zamków, legend, więc zostańcie z nami. Mam nadzieję, że będziemy się wszyscy razem dobrze bawić. Mam nadzieję, że opowiemy też kilka historii o duchach, które co prawda nie mieszkają w zamkach, ale przede wszystkim w legendach, starych kronikach, opowieściach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Także nie ma się czego bać, zostańcie z nami, bo takie historie myślę, że są niezwykle ciekawe, przybliżają nas trochę do różnych historycznych wydarzeń. No a na początek może wyobraźmy sobie taki stary, kamienny zamek, który stoi gdzieś pośrodku niczego. Gdzieś tam daleko są lasy, pola, no ale powoli zachodzi słońce, robi się ciemno. Na zamkowej wieży siedzi sowa, wiatr porusza liśćmi starych drzew, które gdzieś tam w okolicy już się rozsiały same. No i słychać też skrzypienie drewnianej bramy albo podłogi. Może ktoś chodzi po tym zamku, a może ktoś chciałby go też odwiedzić. No takie stare zamki opowiadają wiele ciekawych historii i my dzisiaj będziemy odwiedzać takie miejsca, które naprawdę istnieją. Porozmawiamy o rycerzach, księżniczkach, tajemniczych komnatach, no i oczywiście o tych słynnych białych damach. Dowiecie się również, dlaczego niemal każdy zamek ma własną legendę i dlaczego ludzie od setek lat tak bardzo lubią je sobie opowiadać. Ale też mam do Was pytanie, czy kiedykolwiek byliście na takim prawdziwym zamku? Może to były ruiny, a może prawdziwy zamek? Może zwiedziliście Malbork, Książ, Moszne, Ogrodzieniec, Krzysztopór, a może jakiś inny niewielki zamek w Waszej okolicy? Czy jest taki zamek, który zrobił na Was wrażenie? Czy były tam długie korytarze, a może jakieś podziemne komnaty, wieże, lochy? A może przewodnik opowiadał Wam jakąś ciekawą legendę? Jeżeli tak, to koniecznie do nas zadzwońcie 22 645 20 55. Nasza audycja jest po to, aby takie ciekawe historie sobie opowiadać. Zatem mam nadzieję, że już wkrótce z kimś porozmawiam. Zapraszamy do telefonowania i już wkrótce do rozmowy z nami. A teraz Zamek w Górach, piosenkę, którą zaśpiewa nam Arfik.
1: Są cuda na tym świecie, o których nic

Oj, taki zamek w górach z pewnością wielu z nas chciałoby odwiedzić. No i pewnie wiążą się z nim nie tylko legendy, ale może tak jak właśnie śpiewały dzieci z Arfika, może właśnie jakieś czary. My dzisiaj również opowiemy o pewnym niezwykłym zamku. Zaprosimy Was również do niego. Mam nadzieję, że za chwilkę też przeniesiemy się tam. Ale zanim opowiemy o tym konkretnym zamku, to chciałabym też opowiedzieć Wam trochę, jak wyglądało takie życie na zamku. Myślę, że to jest też ciekawe, jakbyśmy mogli się cofnąć tak o kilkaset lat, no bo zamki nie były tylko pięknymi budowlami, ale były to prawdziwe miasta, zamknięte za murami. Mieszkał tam nie tylko książę albo król, ale również cała jego świta. Rycerze, dworzanie, kucharze, piekarze, kowale, stajenni, strażnicy, służba. No, czasami było to nawet kilkaset osób i ich wszystkich trzeba było w tym zamku pomieścić. Stąd te zamki musiały być właśnie duże. No i pewnie wielu z Was wyobraża sobie, że życie księżniczki polegało wyłącznie na noszeniu pięknych sukni, ale wcale tak nie było, bo małe księżniczki od samego początku swojego życia musiały się uczyć wielu bardzo ważnych ról. Wiedziały o tym, że będą księżniczkami, więc musiały umieć czytać, pisać, haftować, tańczyć, musiały znać dobre maniery. Czasami nawet języki obce musiały znać. Często już jako nastolatki takie księżniczki wyjeżdżały bardzo daleko, by zostać królewnami innych krajów. A mali książęta, no ich życie

życie także nie przypominało bajki, bo od najmłodszych lat ćwiczyli jazdę konną, uczyli się szermierki, strzelania z łuku, pływania, polowania, poznawali historię swojego kraju i uczyli się dowodzenia. A rycerze? Już około siódmego roku życia trafiali na dwór jako paziowie, pomagali dorosłym rycerzom, dbali o konie, nosili zbroję, uczyli się odwagi, dyscypliny i dopiero po latach mogli zostać pasowani na rycerzy. No a dzieci dworzan także dobrze się bawiły na zamku, bo grały w kości, toczyły drewniane obręcze, biegały, grały w chowanego, tak jak i wy również teraz, ale też robiły lalki z drewna albo materiału, szyły piłki ze skóry. No, nie było komputerów, telewizji, ale wyobraźni było, myślę, że bez liku i mogli dzięki temu wyobrażać sobie, jak będzie wyglądała ich zabawka, co będą robili już następnego dnia. No dobrze, ale teraz mam dla Was taką zagadkę. Jak myślicie, co było najważniejszym miejscem każdego zamku? A. Wieża, B. Studnia, czy może C. Sala balowa? 22 645 2055. Mam nadzieję, że już wkrótce ktoś odpowie na moje pytanie. Co było najważniejszym miejscem każdego zamku? Wieża, studnia, a może sala balowa? Czekam na Wasze odpowiedzi.

0: Tak, koty i psy myślę, że również na tych zamkach mogły sobie żyć, ale myślę, że i tak ważniejszymi zwierzętami wtedy były konie, które dla rycerzy były po prostu środkami lokomocji. No dobrze, a dodzwonił się do nas Darian. Adrian, halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Adrianie. Gdzieś spod ziemi do nas dzwonisz albo spod wody, bo takie dziwne odgłosy są.
1: Proszę?
0: Czy dzwonisz do nas gdzieś spod ziemi albo spod wody, bo takie dziwne odgłosy słyszę?
1: Nie, jedziemy samochodem.
0: Samochodem, rozumiem. A dokąd jedziesz tym samochodem?
1: Do domu.
0: Do domu. Z jakichś zajęć pewnie, tak?
1: Proszę?
0: Z jakichś zajęć wracasz?
1: Nie.
0: Rozumiem. Dobrze. Adrianie, powiedz, jaka najważniejsza budowla była na zamku dawniej bardzo potrzebna? Czy wiesz może, co to było?
1: Wieża.
0: Wieża. Uważasz, że wieża była potrzebna. Z pewnością ta wieża była potrzebna, ale myślę, że dużo ważniejsza była studnia, która doprowadzała nam wodę do tego zamku. Jak sądzisz, bez takiej wody pewnie trudno byłoby przeżyć tym wszystkim ludziom, którzy mieszkali na zamku?
1: No tak.
0: Mogło tak być, no właśnie. Adrianie, no myślę, że wieża również była potrzebna jako taki punkt obserwacyjny, ale ta studnia jako ten dopływ wody była trochę ważniejsza, ale jednego i drugiego pewnie nie mogło zabraknąć na wielu zamkach. Adrianie, bardzo ci dziękuję w takim razie za twój telefon. A czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Proszę?
0: Czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Mamy... tatę i brata i psa.
0: O, pozdrawiamy w takim razie i życzymy udanej podróży. Do usłyszenia, dziękuję, pa, pa.
1: Pa.
0: No właśnie, Adrian powiedział, że wieża, z pewnością w wielu zamkach te wieże były i to właśnie tam chyba te księżniczki czekały na swoich wybrańców, no ale ta studnia myślę, że była znacznie ważniejsza niż nawet ta sala tronowa, skarbiec, zbrojownia, bo to właśnie ta studnia budowana była najczęściej na dziedzińcu, żeby podczas oblężenia wszyscy mieli do niej dostęp. I tu zaczyna się prawdziwa inżynierska przygoda, bo niektóre zamki miały studnie nawet kilkanaście metrów głębokości. Te studnie na zamkach miały kilkanaście metrów głębokości, a zdarzały się i takie, które sięgały kilkudziesięciu albo nawet stu metrów. No i trzeba było właśnie dotrzeć do tej warstwy wody ukrytej głęboko pod skałami, gdzieś tam pod ziemią. Wyobraźcie sobie taką pracę ludzi. Przez wiele miesięcy musieli oni drążyć taką skałę albo wykopywać głęboko ziemię. No, wymagało to na pewno dużej siły, wielu narzędzi, no i ogromnej cierpliwości, bo robiono to bez koparek, wiertnic i tych nowoczesnych maszyn, które teraz nam sprzyjają, a jednak właśnie dawniej potrafiono tworzyć takie budowle, które przetrwały całe stulecia i dlatego historycy często mówią, że sercem zamku zawsze była taka wielka studnia, która była też takim życiem dla zamku. Drodzy słuchacze, czekam na wasze telefony, opowieści z podróży, opowieści, legendy z różnych zamków. Może akurat zdarzyło wam się w czasie wakacji tych tegorocznych albo poprzednich, czy jeszcze jakichś innych wolnych, mogliście zwiedzić jakiś zamek, jakiś pałac, może znacie jakieś legendy. Bardzo chętnie wysłucham waszych opowieści. Nasz numer do studia to 22 645 20 55, a już teraz strasznie już być tym królem chcę.

0: No nie!
1: Wreszcie nikt nie wtrąca się.
2: Już czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Rad płynący z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
2: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj, służbo, żegnaj, Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: Pewnie bycie królem albo królową to marzenie wielu z was, ale trzeba pamiętać o tym, że wiąże się z tym oczywiście też wiele zadań, obowiązków, odpowiedzialności. Także bycie królem, myślę, że w dawnych czasach, ale i obecnie, nie jest wcale łatwym zadaniem. A już teraz dodzwoniły się do nas nasze słuchaczki. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jest z nami Asia i mama Kasia. Dobrze pomyślałam?
1: Tak.
0: Tak? Wszystko się zgadza? No to bardzo was witam w takim razie, drogie słuchaczki. Skąd do nas dzwonicie?
1: Z Białegostoku.
0: Z Białegostoku. Pozdrawiamy Białystok. W Białymstoku też chyba są jakieś zamki.
1: Wie pani co, bo my dopiero wsiadłyśmy do auta.
0: O, a dokąd jedziecie w takim razie?
1: Do mama jedzie do kosmetyczki i idzie ze mną.
0: O, czyli będziesz mamie towarzyszyć.
2: Tak, i jeszcze nie zdążyłyśmy usłyszeć pytania. I Asia mówi, dzwoń, dzwoń, ja mówię, ale nie znamy pytania. Mówi, zaraz się dowiemy. No i tak.
0: No to już, proszę bardzo, pytanie do Asi. Asiu, czy byłaś kiedykolwiek na zamku?
1: Byłam w takim hotelu, który jest zamkiem.
0: Tak. Wow, pięknie. No to opowiadaj, jak to wyglądało. Czyli byłaś w zamku hotelu, czyli spałaś w prawdziwej komnacie.
1: Tak.
0: Ale królewskiej?
1: I tam też były baseny. I też chyba na ostatni dzień u nas to była też jakby przebieralnia. I chłopacy się przebierali za rycerzów, a dziewczyny to takie różne księżniczki. I była taka bitwa z prawdziwymi tymi mieczami.
0: Ale chyba księżniczki nie biły się z rycerzami.
1: Nie, bo to tacy panowie już wyszkoleni co robili.
0: Rozumiem, myślałam, że to wy się biliście. Dobrze, czyli wy byliście przebrani, a panowie przebrani za rycerzy odbywali walki rycerskie.
1: Tak, i też na koniec to panowie tak klękali i tak ich mianowali na rycerzów mieczem.
0: Czyli wtedy młodzi rycerze mogli już przystąpić do walk w przyszłości, tak?
1: I były też bardzo takie ogromne, grube mury.
0: Co jeszcze zapamiętałaś z tego pobytu w zamku?
1: Basen.
0: Basen. Basen pewnie był gdzieś w podziemiach, tak?
1: Tak, i też tam była taka, jakby taka komnata. Nie pamiętam, jak to się nazywało.
2: Baszta.
1: Baszta.
0: I byłaś tam, w tej baszcie?
1: Tak, ale się bałam.
0: Czego się bałaś?
1: Bo tam był jakby taki manekin.

0: wtedy jeszcze miałam 4 latka.
1: A, rozumiem. No to myślę, że dobrze zapamiętałaś, jak na 4 latka taki pobyt w zamku. Zrobiło to na tobie pewnie duże wrażenie.
0: Tak, bo tam byłam 2 razy.
1: A były jakieś legendy, historie o prowadzenie po zamku?
0: Tak, było. I to też było coś takiego, że jakby takie były dodatkowe zajęcia dla dzieci. Na przykład raz były zajęcia z Harry'ego Pottera, a raz na Kleksa. To to były wtedy ferie.
1: Rozumiem. Czyli to były takie odwiedziny zamku, gdzie można się było też wielu dowiedzieć rzeczy, dobrze się bawić. No i w tych basenach to myślę, że już w ogóle najfajniejsza sprawa.
0: Tak. Tam też były takie szukanie zgredków. Tych skrzatów z Harry'ego Pottera. I tak po całym zamku chodziliśmy.
1: No myślę, że taki pobyt w zamku to z pewnością duża frajda i atrakcja. Asiu, ale powiem ci, że jeżeli chodzi o twoje miasto, czyli Białystok, to wy tam również macie piękną budowlę, bo tam jest Pałac Branickich.
0: Tak.
1: Byłaś tam kiedyś?
0: Nie byłam, ale go widziałam. Ja akurat dzisiaj byłam z mamą w centrum.
1: A czyli mijałaś po prostu ten Pałac Branickich?
0: Tak. I też ma takie piękne ogrody.
1: No właśnie, tam można z pewnością spędzić dużo czasu, czyli tych wszystkich, którzy jeszcze nie byli w Białymstoku, to z pewnością do Pałacu Branickich zapraszamy. Tam z pewnością można spędzić pięknie, miło czas, no i dowiedzieć się też wielu ciekawych historii. A ty w twoim zamku hotelu miałaś może jakieś oprowadzanie, byłaś może na jakiejś wycieczce, jakieś tam legendy może były o tym zamku?
2: Była.
0: Była jakaś legenda? Jaka była?
2: Ja sobie podpowiem, bo to nawet nie była legenda, tylko zamek ten był prawdziwym zamkiem ileś tam set lat temu, w czasach krzyżackich.
0: I tam jeszcze były armaty.
2: Tak, i pieniądze, takie monety wydobywane gdzieś pod ziemi, z gruzów takich. I naczynia były takie spożywcze. I były też szable, i miecze, i stroje, i to wszystko jest takie w takiej dużej, jednej wielkiej komnacie rozwieszone jako taka ciekawostka. Można tam wejść, obejrzeć, dotknąć, tak?
0: Tak, i jeszcze na takim głównym holu to jest tak, że jest taka szklana podłoga. Jest taka szklana podłoga i pod tej szklanej podłodze są takie miecze różne.
1: Rozumiem, czyli można sobie dokładnie wyobrazić, jak to kiedyś wyglądało, życie na takim zamku.
0: No to były takie prawdziwe miecze.
1: O właśnie, no, czyli dużo się dowiedziałaś z pewnością. Takie podróże to dopiero kształcą. Asiu, bardzo ci dziękuję za tą opowieść i oczywiście zapraszamy do twojego zamku, ale również do Białego Stoku. Bardzo ci dziękuję za tą opowieść. Czy chciałabyś jeszcze może kogoś pozdrowić?
0: Chciałabym pozdrowić mojego chomika, mojego brata, tatę, mamę, moją przyjaciółkę i już.
1: I już. Bardzo dziękuję. W takim razie dołączam do twoich pozdrowień i szerokiej drogi. Udanej wizyty u kosmetyczki życzymy.
2: Dziękujemy.
1: Dziękuję, do usłyszenia. Pa, pa. A już teraz piosenka ze Szreka. Tak nam się tutaj filmowo dzisiaj układają te piosenki. I za chwilę wracamy do naszej rozmowy o duchach, zamkach i innych legendach związanych właśnie z tymi przedmiotami i postaciami.

0: Changes, czyli piosenka z drugiej części Shreka, a teraz już 36 minut po godzinie 18. Wieczór robi się coraz ciemniejszy. Na dworze już powoli słońce niedługo będzie zachodziło, więc to idealna pora na to, aby trochę poopowiadać sobie różnych historii o zamkach, o duchach, pewnych legend. No i może to jest teraz też pora na kolejną zagadkę. Jak myślicie, co to jest? Wstaje z obrazu, gdy na wieży bić zaczyna nocna godzina. Co to może być? 22 645 20 55. Co to jest? Wstaje z obrazu, gdy na wieży bić zaczyna nocna godzina. Czekam na wasze telefony i mam nadzieję, że już za chwilę porozmawiamy o pewnej mieszkance wielu zamków.
1: Margolciu, idziesz ze mną na wyprawę?
2: Jaką wyprawę?
1: No, taką wielką.
2: No, ale co to jest wyprawa?
1: Ojej, no, to taka wycieczka. Bardzo daleko, aż za nasz dom.
2: No, a jak się zgubimy?
1: Margolciu, nie bój się. Ja cię znajdę.
2: No to...

0: myślę sobie.
1: No dobrze, to ty sobie pomyśl, a ja wracam do domu.
2: 39 minut po godzinie 18, a ja wciąż czekam na waszą odpowiedź. Czy wiecie, co to może być? Wstaję z obrazu, gdy na wieży bić zaczyna nocna godzina. Co to może być? 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia. A ja wam powiem, że mieszkanka tego zamku, nie jednego zamku, bardzo upodobała sobie kolor biały. Nie wiem dlaczego biały, może jest właśnie widoczny nocą, a może po prostu do twarzy jej w białym. Jak nazywa się ta mieszkanka wielu zamków? Ale to jest mieszkanka wielu zamków, ale w innych, o innych twarzach, o innych postaciach. Wstaje z obrazu, gdy na wieży bić zaczyna nocna godzina. Jak nazywa się ta osoba, która często właśnie przyjmuje postać w takiej białej sukience? Kto to może być? Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czy to Asia jest z nami?
3: Tak.
2: Witam cię, Asiu. Czy ty wiesz, jaka jest odpowiedź na moje pytanie?
3: Tak.
2: Co to jest?
3: Biała dama.
2: Biała dama, dokładnie. Czy ty widziałaś kiedyś jakąś białą damę na zamku?
3: Nie.
2: Nie widziałaś, ale tak się domyśliłaś, że to właśnie o taką damę chodzi.
3: Tak, bo też mama dla mnie podpowiedziała.
2: A, rozumiem, czyli miałaś tutaj...
4: Mama pamięta historię o białej damie.
2: O, jaką historię?
4: Kiedyś na obozach opowiadaliśmy sobie takie historie właśnie, jak były obozy w namiotach, gdzieś tam w środku lasu i było ciemno i coś gdzieś stuknęło i wszyscy mówili, błaga biała dama na pewno wyszła, tylko nie z obrazu, a z cmentarza.
2: Mm-hmm.
4: I wszyscy chociaż wiedzieli, że to są tylko żarty, to każdy miał gęsią skórkę.
2: No właśnie, jakoś ta biała dama powoduje, że nasza wyobraźnia się uruchamia i każda pewnie w tym przypadku w lesie jakaś gałązka albo w domu jakieś skrzypnięcie podłogi powoduje, że od razu uruchamia się nasza wyobraźnia i myślimy sobie, że to może właśnie ta biała dama chodzi po zamkowych korytarzach, komnatach. No właśnie, ciekawe jak ta biała dama może wyglądać. Asiu, czy ty masz jakiś pomysł?
3: Ja myślę, że ona jest w takich długich, białych włosach, w takim długim warkoczu. I ten warkocz jest takich blond albo takich całych białych. Jest bardzo długi, ona ma taką bardzo długą, białą sukienkę, która się tak ciągnie.
2: O, pięknie. Czyli rozumiem, że to jest taka uczesana biała dama, skoro ma warkocz, tak?
3: Tak.
2: Mm-hmm. No i pewnie musi być ładna, bo w takiej pięknej sukni z warkoczem to musi pewnie bardzo ładnie wyglądać.
3: Tak, ale nie wiem dlaczego, jeśli ona jest ładna, to czemu się wszyscy jej boją?
2: No właśnie, skoro jest ładna, rzeczywiście, to jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego boimy się tej pięknej pani w białej sukni z warkoczem? A ty masz może jakąś odpowiedź, Asiu?
3: Słucham?
2: Czy ty masz jakąś odpowiedź, dlaczego tak może być?
3: Ale ja nie słyszałam pytania, bo w czekaniu.
2: Dlaczego właśnie boimy się tej białej damy, skoro jest taka ładna?
3: Może dlatego, że na przykład kiedyś zamkasz ten obraz się ruszał? Wszyscy się tak bali?
2: Mhm, no może właśnie dlatego. No dzisiaj będziemy szukać takich odpowiedzi na pytania i może trochę o tej białej damie więcej opowiemy. Asiu, bardzo ci dziękuję za telefon i będziemy dalej szukać kolejnych tajemnic białych dam. Dziękuję ci bardzo, do usłyszenia, pa pa.
3: Pa pa.
2: A już teraz kolejna piosenka i zaraz wracamy do tych opowieści o białych damach. Jeżeli wy znacie jakieś opowieści o białych damach z waszych zamków, które odwiedziliście na waszych wakacyjnych wędrówkach, to koniecznie do nas zadzwońcie. 22 645 20 55. Czekamy.

Przed chwilą rozmawiałyśmy z Asią o białych damach, które pojawiają się w wielu różnych miejscach, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. No, białe damy, czyli te najbardziej znane mieszkanki różnych zamków, dochodzimy do

bohaterek niemal wszystkich zamkowych legend. Co ciekawe, to te białe damy nie są wymysłem jednej książki, bo historie o białych damach są historiami z wielu właśnie tych zamków. W Polsce, w Czechach, w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii. No właśnie, zastanawiałyśmy się z Asią przed chwilą, dlaczego one są białe. Jak one mogą wyglądać? Według dawnych opowieści ten kolor biały symbolizował pamięć, niewinność, no i tęsknotę. Za czymś musiały te białe damy tęsknić. A najczęściej białe damy były postacią, która miała do opowiedzenia właśnie jakąś historię. Ona nie straszyła, nie goniła ludzi, tylko pojawiała się w zamku, przypominając o dawnych wydarzeniach w jakichś konkretnych momentach. W Polsce takich legend jest naprawdę sporo, bo na przykład w Zamku Książ mówi się o duchach dawnych mieszkańców. Na zamku w Gołubiu Dobrzyniu opowiada się o duchu związanym z Anną Wazówną, która rzeczywiście mieszkała tam na początku XVII wieku i według legend nocami można spotkać ją spacerującą po krużgankach. A w zamku w Nidzicy od lat krążą opowieści o tajemniczej białej damie związanej jeszcze z historią Inków i niezwykłym skarbie. I ta legenda sprawia, że zamek do dziś pobudza naszą wyobraźnię. A na zamku Czocha przewodnicy również chętnie opowiadają o takich historiach i różnych tajemniczych zjawach ukrytych w różnych przejściach. No i właśnie to jest chyba takie bardzo pociągające, że kiedy wchodzimy do takiego zamku, no to poznajemy jego historię, poznajemy jego mieszkańców, no i właśnie te takie niezwykłe sytuacje, jakie mają miejsce na tym zamku, kiedy właśnie zgasną wszystkie światła i dzieją się tam wtedy różne rzeczy, ten zamek zaczyna żyć własnym życiem. A już za chwilę opowiem wam, o jakim zamku konkretnie dzisiaj opowiemy i dokąd was dzisiaj zabierzemy w naszej audycji Wakacje z duchami.

0: czy wiesz, jak życie wygrać?
1: Gdy Amfipolis otacza wróg, ty z pomocą spóźniasz się godzin trzy.
0: Kto winien temu? Wiatry, morze czy Bóg?
1: Nie! Dowódca!

0: Większym na świecie, niby rzymski cesarz, a utopił się w rzece Emkorybut Wiśniowiecki do niczego nie miał chęci. Ale jadł ze czterech, jadł aż się przykręcił. Ureja jaki język, a nie kto gubi?
1: Jaki?
0: Gęsi, bo gęgania nikt nie lubi. Kto pierwszy?

To prawda, to prawda. Historia nauczycielką życia jest. Myślę, że dzisiaj i w ogóle w naszych audycjach Wakacje z duchami udowadniamy to, że właśnie ta historia jest nam bardzo potrzebna, bo jeżeli znamy historię, możemy opowiadać bardzo wiele ciekawych zdarzeń z tamtych lat. No a te wszystkie legendy też opierają się właśnie na historii. Ale dobrze, już Wam opowiadam, o czym będziemy mówić w drugiej godzinie naszej audycji. Już po godzinie 19 w naszym studiu pojawi się gość. Będzie nim pan Adrian Pogorzelski, który opowie nam o tym, na czym polega magia na zamku w Czersku. Właśnie tam Was zabierzemy, do zamku książąt mazowieckich w Czersku. Ten zamek znajduje się całkiem niedaleko od Warszawy, 40 km, niedaleko góry Kalwarii na Wysokiej Skarpie, nad dawnym nurtem Wisły. Kiedyś rzeka płynęła znacznie bliżej tego zamku, a dziś trochę dalej, ale to wciąż jest bardzo ważne miejsce na mapie Mazowsza. Zamek powstał pod koniec XIV wieku z polecenia księcia Janusza I Starszego i do dziś zachwyca się nim wiele osób. Charakterystyczne ceglane wieże, fragmenty murów, dziedziniec, po którym spacerowali kiedyś książęta, rycerze, kupcy, posłańcy, no i pewnie również białe damy. Do dziś może spacerują po tym dziedzińcu i po krużgankach tego zamku. Bo ten zamek to nie jest muzeum, tylko to jest miejsce, gdzie przypominamy naprawdę stare dzieje i tutaj ta historia naprawdę ożywa. Przez całe lato odbywają się tam turnieje rycerskie, pokazy dawnych rzemiosł, koncerty muzyki średniowiecznej, warsztaty łucznicze, pokazy sokolnicze, inscenizacje, bitew, spotkania z rekonstruktorami. Można właśnie też zobaczyć, jak pracował kowal, garncarz, mincerz. Myślę, że wiele takich ciekawych rzeczy można zobaczyć na zamku w Czersku i już po godzinie 19 to właśnie tam Was zabierzemy. Także zostańcie z nami, z pewnością będzie bardzo ciekawie.

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
3: Och, dziękuję.
5: No to posłuchajcie. Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni. Mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
6: Wakacje z duchami.

0: 5 minut po godzinie 19 ruszamy z drugą godziną naszej audycji Wakacje z duchami i już teraz jest w naszym studiu gość. Jest z nami Adrian Pogorzelski, archeolog, rekonstruktor historyczny, przewodnik i edukator. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Dobry wieczór, dzień dobry jeszcze.
0: No, w sumie tak,
1: ale już jeszcze jest widno. W duchach to może dobry wieczór.
0: Tak, już taka robi się trochę taka nocna poświata, także będzie już coraz bardziej klimatycznie. Adrianie, wdziałeś przed chwilą na rękę pacynkę naszego smoka.
1: Tak, jest przepiękna.
0: No właśnie, ale my opowiemy dzisiaj o zamku w Czersku. Czy tam są smoki?
1: Jest smok, to jest smoczy zamek, taki właściwie wyjątkowy w całej Polsce. No oczywiście Wawel ma jeszcze smoka, ale tamten smok był zły, więc go pokonano. Natomiast ten smok czerski jest takim smokiem, który miał być siłą książęcą, w zasadzie utożsamiał siłę książęcą. A co więcej, to jest chyba jedyny zamek, w którym możemy zobaczyć w Baszcie Południowej jajo smoka. Które podobno smoczyca złożyła. Prawdziwe jajo, absolutnie.
0: Mm-hmm. No to co z tym smokiem? On był dobry, tak?
1: No był dobry, absolutnie. Myślę, że właśnie był siłą książęcą, znaczy okazywał siłę książęcą. Czy ten dobry był smok? No z pewnością. On był noszony na tarczach, na takich jakach, czyli takich narzutach, które kiedyś rycerze nosili, chociażby w trakcie tej słynnej bitwy grunwaldzkiej. Natomiast jest wielką zagadką, skąd ten smok się wziął. Bo dzisiaj możemy absolutnie powiedzieć, że wszystkie smoki mieszkają w naszych sercach. Chociaż czasami jak mam takie małe dzieci, to pytając, gdzie on mieszka teraz, odpowiadam, że na jednej z Łag Wiślanych, bo wokół zamku przepiękna, dzika Wisła i te Wiślane Wyspy są takim miejscem, gdzie gniazdują ptaki, więc dlaczego smok miałby tam nie spędzać dnia? Natomiast ten smok jest zagadką, dlatego, że nie jest jasne, dlaczego on się w herbarzu ziemi czerskiej i zamku czerskiego pojawił. Możliwości są dwie. Jedna możliwość jest taka, no trochę bajkowa, że wiąże się ona z, no właśnie, Komesem Magnusem, bo taki jest przez Galla Anonima wzmiankowany przez jednego z kronikarzy i w starej kronice możemy spotkać Magnusa, natomiast niektórzy regionaliści próbują połączyć Magnusa z opowieści Galla Anonima z Magnusem Haraldssonem Królewiczem Anglosaskim, który no, miał przybyć do Czerska z dalekiego Weseksu, natomiast miał rzeczywiście ten Magnus w swoim herbie rodzinnym, w zasadzie swojego królestwa herbie, smoka. To jest jedna z możliwości, a może to jest smok, który prowadzi nas gdzieś do dawnych wierzeń jeszcze przedchrześcijańskich, gdzie no, na Słowiańszczyźnie święte były węże, absolutnie. Takie węże, które mogły rzeczywiście trochę przypominać smoka, więc tu możliwości jest wiele i to jest jedna z kilku zagadek Zamku Czerskiego. Ale rzeczywiście smoka można spotkać dzisiaj wchodząc do wieży bramnej, do komnaty tak zwanego bramnego, gdzie kiedyś stał wielki kołowrót, który możemy sobie oczywiście oczami wyobraźni gdzieś wyrysować przed oczami. Natomiast jajo jest w wieży właśnie południowej, czyli wchodząc na dziedziniec, idąc od razu w lewo, spotkamy jajo, które no właśnie miała znieść smoczyca, chociaż jest dziełem oczywiście studentów Akademii Sztuk Pięknych, którzy to jajo zmyślał o, no powiedziałbym, że wyjątkowości tego zamku właśnie umieścili
0: i
1: na gnieździe.
0: I naszej wyobraźni.
1: Tak, no wyobraźnię myślę, że on pobudza, natomiast te smoki rzeczywiście w sercu żyją i wierzę w to, że nie jedno dziecko, kiedy nagle chmura przesłania słońce na zamku nad dziedzińcem, to jest w stanie sobie wyobrazić właśnie, że to skrzydło smokczycy się kładzie gdzieś cieniem. Ale no tak, to jest jedna z historii.
0: No i jedno jest pewne, ten smok na pewno pilnuje zamku.
1: Bezwzględnie.
0: I to całkiem dobrze.
1: Jest przepiękny, ma taki tors bardzo, widać, że przepotężny, muskularny, ma jęzor taki smoczy, czerwony, trudno powiedzieć, czy on zionie ogniem. Niemniej te szpony są wysunięte gdzieś w kierunku północno wschodnim, gdzie bardzo często do Czerska podchodzili najeźdźcy, więc to jest smok, który absolutnie miał, ja bym powiedział, że przerażać tych, którzy mieli złe zamiary wobec księcia mazowieckiego, ale też jego poddanych, więc był takim strażnikiem absolutnie. No, ja wierzę w to, że jest wciąż

0: strażnikiem tego zamku czerskiego. A skoro mówimy o tych tajemnicach, to jest oczywiście piękna legenda, która mówi o tym, że no, pod zamkiem znajdują się podziemia. I to ma być to miejsce, gdzie znajduje się gniazdo smoka. Trochę jak z tym bazyliszkiem, smokiem warszawskim, tyle że ten bazyliszek, no, warszawski smok nie był dobrym smokiem, wawelski też nie był dobrym smokiem, czerski jest bardzo dobrym smokiem. A przy okazji badań wykopaliskowych i remontów mostu, którym możemy nad Fosą przejść bezpiecznie dzisiaj, rzeczywiście odnaleziono tajemniczy tunel i natychmiast niektórzy powiedzieli, to jest dowód na to, że pod zamkiem znajdują się lochy, a tam mieszka smok. Możemy śmiało powiedzieć, że ten tunel, a właściwie rodzaj takiego podziemia, które się odsłonięto w trakcie prac wykopaliskowych, zdecydowanie służył nie wchodzeniu i wychodzeniu smoka, tylko usuwaniu nieczystości z zamków. Zamku w ogóle, pewnie z domu gotyckiego, ale z tej części rezydencjonalnej zamku. No ale jakby pamiętajmy o tym, że legendy żyją własnym życiem.
1: I już się robi ciekawie, już te lochy, te podziemne, kręte korytarze już nam się tutaj w wyobraźni odsłaniają. To teraz powiedzmy może od samego początku. Skąd ten zamek w Czersku, wziął się właśnie w Czersku, kiedy, dlaczego, kto tam mieszkał, co tam się działo.
0: To jest piękna historia. Ja myślę, że w ogóle możemy zacząć nawet trochę taką podróż przez zamek, żeby opowiedzieć, jak to miejsce się zmieniało. Bo zanim był zamek, to miejsce było od prawie 1000 lat zamieszkałe przez ludzi, bo znajdował się tam gród. Więc nie było cegieł, nie było kamieni, ale były takie bardzo wysokie wały, które były wzniesione z drewna i ziemi. I one oczywiście miały ochraniać tych, którzy mieszkali za tymi wałami. Więc to, co bardzo ważne, kiedy dzisiaj stajemy na moście, który jest wykonany z cegła i z kamieni, a wzniósł go w XVIII wieku marszałek Franciszek Bieliński, który w Warszawie, gdzie spotykamy się dzisiaj, porządkował ulice. Te błotniste zamieniał w brukowane, ale on też zbudował most, żeby dostać się do zamku łatwo, do baszty zachodniej. Wybudował stały most, natomiast na tym moście, kiedy stoimy, to ja mam gorącą prośbę, żeby wszystkie dzieci, ale i rodzice na chwilę zamknęli oczy i zatupali nogami. Ale jak zatupią nogami, to żeby wyobrazili sobie drewniany pomost, bo zamiast kamienno-ceglanego kiedyś był drewniany, no i fragment tego mostu była oczywiście podnoszona, bo to był most zwodzony. Już 1000 lat temu, kiedy istniał gród, a później, kiedy zamek książęcy powstał. Natomiast to miejsce zawsze było rodzajem takiej wyspy, która była wysunięta w kierunku Doliny Wisły. No, dzisiaj z zamku widać sady głównie, widać też jezioro czerskie, które jest rezerwatem przyrody, ale kiedyś ta Wisła płynęła bezpośrednio u stóp zamku i była, pamiętajmy o tym, że najruchliwszą drogą. Tam spotykali się kupcy. Jedni przewozili do Czerska, do portu przesłodki miód, inni wosk. Te statki płynęły szkuty, czy to tratwy w kierunku chociażby Torunia, który kiedyś, pamiętajmy o tym, że był takim miastem, który słynął z handlu miodem i woskiem, więc z pewnością z Puszcz Mazowieckich ładowano w Czersku wosk i miód. Ten miód później w Toruniu był wykorzystywany do przygotowywania chociażby tych słynnych pierników. Natomiast z pewnością rodzina Vacenrode, z której to pochodzi Mikołaj Kopernik, no, zdobyła majątek na handlu mazowieckim miodem, więc był port. Była przeprawa przez rzekę, bo trzeba było czasami tą Wisłę, idąc w kierunku wschodnim, przejść. Sama Wisła była ważnym taką drogą handlową, którą statki pływały, co bardzo ważne. Nie zapominajmy o tym, że ci piraci, którzy dzisiaj żyją głównie w wyobrażeniach naszych i w sercach żyją, oni kiedyś grasowali na Wiśle. To nie jest żart. Jeszcze nawet w XIX wieku, nieco ponad 100 lat temu, pojawiały się pirackie napady na statki, które przewoziły towary, ale też na pasażerów, którzy na tych statkach płynęli. Więc gród bronił przeprawy, bronił portu, ale też z pewnością tego wiślanego szlaku, tak żeby było na nim bezpiecznie, przynajmniej na jakimś określonym odcinku. Natomiast książę Janusz, kolejny z piastów mazowieckich, w rzeczywistości przełomu XIV i XV wieku w miejscu grodu wzniósł ten przepiękny zamek, który jest, co by nie mówić, najpiękniejszym na Mazowszu ze względu na swoje położenie, bo on góruje i do tego zamku, przechodzimy dzisiaj tym mostem, który, jeżeli sobie wyobrazimy, jest mostem zwodzonym. Zawsze od 10 do godziny 20 latem, wczesną jesienią, ten most zwodzony jest położony tak, żeby można było się do zamku dostać. Natomiast kiedy przechodzimy przez wieżę bramną, stajemy na dziedzińcu, który dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. Ale pamiętajmy o tym, że to wyjątkowa postać. Książę, który otrzymał przydomek Starszy, bo rzeczywiście wyjątkowo długo żył. Wymurował ten zamek, ale też warszawski, który dzisiaj na

0: nazywamy królewskim, ale też zamek w Liwie, czy w końcu zamek w Ciechanowie. No, możemy powiedzieć, że był muratorem. I wynajął niejakiego Mikołaja, ale nie Kopernika, tylko Mikołaja Muratora, który pewnie z państwa krzyżackiego został sprowadzony, żeby ten wielki zamek, jak na Mazowsze wielki, wznieść.
1: To jest niesamowite, jak ty powiedziałeś, że książę Janusz wzniósł zamek. Ja myślę, że to musiało trwać, to musiało wyglądać naprawdę bardzo ciekawie, jak taki zamek powstawał. Ileż tam musiało ludzi pracować.
0: Oj, ogrom.
1: Ile to godzin, lat musiało to trwać.
0: To są długie lata.
1: No właśnie.
0: I to jest niesamowite, że nawet każda z tych cegieł, która jest jakby cegłą składającą się na zamek, niczym taki mały klocek, każdy z nas chyba lubił, a może nawet ja lubię budować zamki z klocków, natomiast każda z tych cegieł jest inna. Mówiąc o tych ludziach, którzy no, ponad 600 lat temu pracowali przy budowie tego zamku, pamiętajmy o rzeczy podstawowej, o konieczności wypalenia cegły. I jeżeli podchodzimy do murów, albo rozejrzymy się bardzo uważnie, to zobaczymy cegły, czasami ułamki cegieł, ale zawsze na powierzchni tych cegieł widzimy ślady palcy, czasami dorosłych osób, ale czasami dzieci, które pomagały w pracy rodzicom, które zbierały nadwyżkę gliny z takiej formy, która służyła do, no właśnie do tworzenia tej cegły. Natomiast kiedy tą nadwyżkę gliny zbierały, pozostawiały swoje palce, a jednocześnie miejsce, gdzie można było położyć wapienną zaprawę, żeby połączyć te cegły. Więc każda z tych cegieł jest wyjątkowa. Czasami zanim taką cegłę włożono później do pieca i wypalono, przeszedł po takiej cegle pies i zostawił swoją łapę sprzed ponad 600 lat. Czasami kot, a zdarzało się i tak, że małe dziecko, takie, które jeszcze nie potrafi chodzić, tylko raczkuje, raczkowało wyraźnie między tymi cegłami, które były niewypalone i pozostawiło na przykład fragment swojej dłoni, więc to są niezwykłe odciski, każda z nich jest po prostu wyjątkowa, natomiast to są takie trwałe ślady po tych, którzy ten zamek wznosili.
1: I my dzisiaj będziemy podróżować po tym zamku w Czersku, dowiemy się właśnie, kto tam mieszkał, co tam się działo i te legendy oczywiście też będą nam towarzyszyć, także zostańcie z nami i już po piosence wracamy do naszej rozmowy.

0: 19 minut po godzinie 19 w Polskim Radio Dzieciom trwa audycja Wakacje z Duchami, a z nami archeolog, rekonstruktor historyczny Adrian Pogorzelski, który, jak przyznał mi się przed chwilą, zwany jest na zamku wujkiem strasznym.
1: Tak, tak jest, niestety.
0: Dlatego, że znasz dużo strasznych historii.
1: Uwielbiam straszne historie.
0: No, po to chodzimy na zamki, absolutnie, żeby się trochę móc pobać. No to co wiemy o zamku w Czersku? Jakie legendy opowiadasz, kiedy przychodzą do ciebie?
1: Tych legend jest dużo, natomiast to, co jest niezwykłą rzeczą, to legenda o skarbie królowej Bony, a dokładnie o perłach królowej Bony. To już jest opowieść jakby z czasów, kiedy zamek nie był książęcym zamkiem, dlatego, że ostatni z książąt odszedł, Janusz, a w zasadzie Stanisław i Janusz, bo w tej kolejności w XVI wieku odeszli z tego świata. Dlaczego? To też jest ciekawa historia. Pochowani są w warszawskiej archikatedrze. Kiedyś to była kolegiata, dzisiaj archikatedra. Natomiast ci dwaj bracia odchodzą w bardzo młodym wieku. Jeden miał 22, drugi 24 lata. Między sobą mówiono, że nie stało się to w sposób naturalny, tylko że zostali zwyczajnie otruci. Podejrzewano nawet, że to właśnie dwór królewski, królowa Bona i Zygmunt Stary, stali za otruciem, a w zasadzie za zleceniem jakiejś osobie dolewanie do kielichu z miodem truciznę. Natomiast bracia odeszli, a panią na zamku czerskim stała się królowa Bona. I jak mówi jedna z legend, a pamiętajmy o tym, że te legendy różnie są opowiadane, podobno w czasie, kiedy Mazowsze inkorporowano do korony, nadszedł taki czas straszliwy zarazy, morowego powietrza, jak kiedyś mówiono. Ludzie nie wiedzieli, czym są choroby, próbowali jakby je zrozumieć i między sobą opowiadano, że to kara w zasadzie za złe uczynki, które spotkała mieszczan czerskich. Natomiast ludzie odchodzili z tego świata, zwyczajnie umierali. Ci, którzy próbowali ratować się, wchodzili do lasów, podobno zaraza przyszła wiosną i nie obsiano pól. Kiedy ona ustała, nadszedł kolejny kataklizm, czyli ten czas głodu, bo nie było czego latem zbierać z pól. Natomiast jak legenda mówi, wielu pukało do bram zamkowych, żeby prosić królową o to, żeby uroniła coś ze skarbca zamkowego, a Bona, chcąc z tego dobra mieć przy sobie wszystkie, niczego nie chciała absolutnie uronić. Żadnej srebrnej monety, ani tym bardziej złotej. I ludzie między sobą mówili, że to niegodne, że spotkają za to kara. I jak legenda mówi, kiedy skłócona z Zygmuntem II Augustem, swoim synem, a ostatnim z Jagiellonów na tronie polskim, postanowiła wrócić do Barii, skąd przybyła do Polski, miała podobno obierzeć skarbce zamków mazowieckich, które jej przypadły w ramach wdowiego Wiana. I tak było na zamku Ciechanowskim, później Liwskim, w końcu Warszawskim i idąc na południe, bo taka była droga do Italii dalekiej, postanowiła, że zatrzyma się na zamku czerskim. Podobno na jedną noc te wszystkie skarby były zgromadzone na zamku czerskim. Natomiast zanim to się stało, oczekiwano orszaku królowej tego dnia i zauważono na początku, że widać tuman kurzu, który zbijał się na trakcie, który prowadził z Czerska do Warszawy. Zbijały go oczywiście konie i woły, które ciągnęły skrzynie na wozach pełne skarbów. Natomiast zauważono podobno coś niezwykłego nad tym orszakiem. Unosiła się ciemna chmura, jakby burzowa, ale żadna kropla nie spadła z niej za dnia, ani żaden piorun nie zszedł. Kiedy podobno orszak królowej dotarł do zamku czerskiego i wjechał przez most zwodzony na dziedziniec, ta chmura zawisła, dzień dobiegał końca, słońce chyliło się i powoli chowało za zachodnimi murami i zrobiło się w dwójnasób ciemno, bo to słońce przestało się w pewnym momencie wręcz przebijać przez tą chmurę, która zawisła, ale dzień dobiegał końca. I jak mówi legenda, skrzynie wyładowywano, miał być złożone na baszcie bramnej, bo ona była najwyższa, najbezpieczniejsza i jeszcze w takiej szarówce zauważono, że od południa od Puszczy Stromieckiej, dzisiaj już nieistniejącej, bo została po prostu wycięta, a która kiedyś uchodziła za gniazdo zbóju, setka jeźdźców pędziła do zamku i jak mówi legenda, Bona wpadła w przerażenie, bo to był czas pokoju, załoga była na zamku nieliczna, nakazała podnieść most, załoga rozeszła się po murach, ale spodziewano się, że ta setka to są zbóje. Żadna ekspedycja królewska nie była w stanie z tej puszczy ich przegonić, więc obawiano się, że wyłamią bramę i dostaną się do zamku, żeby te skarby przejąć, a Bona, nie chcąc, żeby dostała

się w niepowołane ręce nakazała wrzucić je do studni. I podobno skrzynia po skrzyni do głębokiej, do dzisiejszego dnia zakopanej, zasypanej właściwie gruzem, ziemią studni nakazała wrzucić. Skrzynia po skrzyni leciały i z łoskotem rozbijały się o wodę. Studnia była tak głęboka, że wtedy nie było sposobu, żeby te skrzynie wydobyć. Natomiast kiedy

0: Żebrannej, bo tam było najbezpieczniej, żeby przeczekać tą napaść na zamek. Natomiast, jak mówi legenda, wtedy chmura przemówiła. Nie ludzkim głosem, tylko spadł pierwszy grom, który uderzył obok królowej, rozrywając ten sznur pereł. One podobno rozsypały się po dziedzińcu. Nikt nie był w stanie tych pereł wyzbierać, bo burza trwała całą noc i ustała dopiero, kiedy pierwszy promień słońca nad Wisłą można było zauważyć. Między sobą ludzie opowiadali, że nigdy takiej nie widzieli. Była tak przerażająca, a wszystkie gromy podobno ciskały w dziedziniec zamkowy, jakby tylko nad zamkiem ona wydarzyła się. Co dziwne, tych jeźdźców o poranku nie było pod zamkiem. Nie wiadomo, czy to było jakieś widmo, czy oni, widząc tą przerażającą burzę, wycofali się z powrotem do puszczy, gdzie mogli czuć się bezpiecznie. Legenda mówi o tym, że Bona wyjechała bez pereł, bez skrzyń, ale jak mówią starsi mieszkańcy Czerska, jest jeden dzień w miesiącu pełnia, kiedy dziwne rzeczy na zamku się zaczynają dziać, bo jak mówią starzy mieszkańcy, od pokoleń, od wieku XVI, kiedy Bona opuściła ten świat, psy wokół zamków tą księżycową nocą jadają. Maleńkie dzieci podobno budzą się ze snu i matki nie są w stanie ich utulić. I byli śmiałkowie, którzy podobno przez fosę przechodzili i na dziedzińcu zamkowym widzieli tajemniczą postać ubraną w szaty niecodzienne, takie, które są inne niż ubrania, które my nosimy, czy nawet noszono pokolenie wstecz. I niektórzy mówią o tym, że to właśnie Bona wraca, żeby znaleźć te ukochane perły. Natomiast kiedy ostatnią perłę nawleka, sznur podobno pęka, a ona wraca na drugą stronę i będzie przebywać, dopóki te mury zamku stoją. To jest oczywiście legenda. Myślę, że wymyślona przez jakiegoś dziadka, może przezornego, który chciał przestraszyć swoje wnuki, wnuczęta przed przychodzeniem na zamku, bo to miejsce potrafi być czasem niebezpieczne. Kiedy, może nie dzisiaj, ale kiedyś było niebezpieczne, bo łatwo było o cegłę, która mogła się osunąć z muru i może w ten sposób spróbowano zniechęcić przed szukaniem skarbu i przygód na zamku tych, którzy przez fosę przychodzili, zanim to miejsce zostało właśnie zabezpieczone czy udostępnione turystom. Ale legenda jest oczywiście piękna. Przy czym Bona została w niej trochę zdemonizowana, bo to była niezwykła kobieta, jedna, wydaje mi się, że z ciekawszych kobiet na tronie polskim. Zdecydowanie.
1: No właśnie, i po takie historie przychodzimy do zamku, bo chcemy się trochę czasami pobać, czasami chcemy też poznać te historie, które właśnie miały tam miejsce. Powiedziałeś o skarbach, powiedziałeś już o smokach. Czy ta Biała Dama, o której wspomniałeś, to jest właśnie ta Biała Dama, którą możemy też
0: spotkać? To jest ta Biała Dama, którą możemy spotkać. Chociaż pamiętajmy o tym, że możemy spotkać dosłownie duchy z przeszłości, ale takich, których nie trzeba się bać, dlatego że co sobota, co niedziela na zamku w Czersku, od maja po koniec września możemy, wchodząc na dziedziniec, przenieść się w czasie i spotkać rekonstruktorów w strojach, które będą odpowiadały oczywiście epoce, o której dane wydarzenie opowiada. Od, powiedziałbym, że wojów z czasów takich wczesnopiastowskich przez absolutnie dworzan renesansowych królowej Bony, więc absolutnie co weekend ten zamek staje się takim wehikułem czasu, który pozwala nam się przenieść, a jak mamy odrobinę wyobraźni, to znajdziemy tego smoka, który czeka na nas absolutnie w baszcie bramnej i możemy poszukać cały czas tych pereł, bezwzględnie. Pamiętajmy o tym, że na tych murach są tajemnicze napisy, one są pozornie tajemnicze. Pamiętam, kiedy moja mała, młodsza córka zapytała mnie wprost: tato, czy to są napisy, które prowadzą do tego legendarnego skarbu, do tych pereł, o których opowiadałeś nam? No ja niestety musiałem powiedzieć, że niestety nie, bo te wszystkie napisy, bardzo różne, są pozostałością przede wszystkim po odwiedzających zamek turystach z przeszłości, którzy nie wiedzieli o tym, że nie należy po historycznych cegłach ryć nożem czy jakimś gwoździkiem i pozostawiali swoje imiona, daty, kiedy do zamku przybyli. One są bardzo ciekawe i bardzo różne, w różnych językach pisane, natomiast no niestety nie prowadzą nas do skarbu, ale uważny naprawdę znajdzie tam nie jeden skarb, myśląc o tych przygodach, które na zamku czekają.
1: Ileż te cegły muszą pamiętać, ile one musiały widzieć ludzi. Najpierw mówiłeś o tych odciskach, kiedy powstawały, a potem o tych rycinach, jakie całkiem niedawno na tych cegłach powstały, więc no taki zamek niesie za sobą mnóstwo różnych historii i my do nich już za chwilkę wrócimy, po piosence oczywiście.

Znowu miał odwieźć do szkoły stół. Powiada do osła: na wieś, stół ten do szkoły zawieź. Aha. Osioł pomyślał o źle i rzecze do kozła: kośle, odwieź ten stół, bardzo proszę.

stołu wieść nie zamierza. Przywołał w tym celu jeża. Jeż myśli, gdzie stół, gdzie szkoła, więc szczura do siebie woła i mówi do pracy szczurze: stół odwieź szybko, a nurze. Szczur chciał się myszą wyręczyć, lecz mysz nie lubi się męczyć, więc rzecze do żaby żabo.

tu odwieź chrabąszczu drogi, bo bardzo bolą mnie nogi. Lecz chrabąszcz to kaslenia, powiada więc od niechcenia. Wiesz, mucho, zamiast tak brzęczeć, mogłabyś mnie wyręczyć. Mucha do mrówki powiada,

0: Adrian Pogorzelski jest dzisiaj z nami gościem naszej audycji Wakacje z duchami. Adrian jest archeologiem i przewodnikiem po zamku w Czersku, ale nie tylko po zamku w Czersku, ale my dzisiaj w Czersku jesteśmy, zwiedzamy te wszystkie tajemne miejsca i nawet jak trwają piosenki, to ja cały czas dowiaduję się jakichś niezwykłych historii o zamku w Czersku. Powiedz, Adrianie, ty masz taki cały worek tych historii, tak przynosisz i tak wysypujesz wszystkie te historie po kolei?
1: Trochę tak. Jak jestem na zamku, to jeszcze wysypuję zbroję, którą zakładamy później, więc...
0: Można sobie przymierzyć. Historii.
1: Można, absolutnie.
0: I dla dzieci też są takie? I
1: przede wszystkim dla dzieci, bo to robi chyba takie największe wrażenie, ale też powoduje, że tak naprawdę ta prawda o czasach książęcych, jakby dotycząca ciężaru miecza, czy wagi hełmu, czy takiej

0: broi jest prawdą, a nie takim mitem stworzonym bardzo często gdzieś, może nie w przedszkolu, ale na lekcjach historii już na pewno, że to ciężkie było wszystko, utrudniało poruszanie się. No ciężkie było, rzeczywiście, ale nie aż tak, żeby trudno się było w tym poruszać. Chodziło o pewną zwinność jednak i ochronę przy okazji.
1: A czy księżniczkowe sukienki też są?
0: A bezwzględnie, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, dlatego, że...
1: Czyli mamy dla każdego coś się znajdzie.
0: Bezwzględnie tak. Mamy tak samo zbroję, jak i mamy oczywiście przepiękne sukienne sukienki. No właśnie, to sukno. Jakby sami jesteśmy w sukno ubrani, wełniane, ale mamy sukienki przepiękne. No jedna jest sukienka tylko, którą moja córka, jak miała 4 lata, to powiedziała: tato, ta sukienka to jest moja sukienka i proszę obóż ją, jak ja będę duża, to mi ją dasz. Więc jedna rzeczywiście jest jedna jedyna, która została odłożona. Natomiast można rzeczywiście przymierzyć stroje tak samo rycerskie, czy stroje mieszczanczerskich, jak i dotknąć elementów uzbrojenia, ale też można rzeczywiście przymierzyć taką sukienkę wykonaną z sukna, która no, kiedyś rzeczywiście no, miała takie funkcje podwójnie praktyczne. Poza tym, że generalnie izolowała na przykład przed chłodem, potrafiła też izolować przed ciepłem. Wcale w tym suknie nie było tak strasznie gorąco, ale też świetnie chroniła przed wodą, no bo nikt sobie nie wyobraża średniowiecznych księżniczek chodzących z parasolami. Z baldachimem owszem, ale nie z parasolami, natomiast wystarczyło mieć sukienny kaptur, płaszcz z kapturem i to już wystarczało tak naprawdę, żeby uchronić się przed deszczem, który to no dzisiaj kilkakrotnie w Warszawie padał.
1: W niektórych bajkach to nawet możemy się dowiedzieć, że te sukienki robiły za taki spadochron.
0: Tak, rzeczywiście, jako odrobinę wyobraźni, ale nie polecałbym skakać zdecydowanie z wieży bramnej w sukience, bezwzględnie nie. Ale polecam rzeczywiście przymierzyć, przekonać się, jak to jest, dowiedzieć się, skąd te piękne barwy generalnie pochodziły, bo to też niesamowita historia, jak kiedyś barwiono. A te właśnie materiały, chociażby sukno czy len, ale też wydaje mi się, że no właśnie przytulić się zwyczajnie do tych murów zamkowych i wsłuchać się jednym uchem w te szepty, które z przeszłości dochodzą. Bo jak ma się odrobinę wyobraźni i otwartości umysłu, to rzeczywiście te szepty słychać i one nas poprowadzą, zdecydowanie.
1: Na zamku w Czersku działo się kiedyś bardzo, bardzo dużo, ale wciąż się dzieje, bo kiedy tam przyjedziemy, to możemy być świadkami tej historii, możemy ją zobaczyć, poczuć, nawet właśnie przymierzyć. Ale do tego jeszcze za chwilę wrócimy, co się dzieje w zamku w Czersku, ale powiedz, kiedy ty zaczynasz oprowadzanie po zamku, to od którego miejsca zaczynasz i gdzie dalej prowadzą twoje
0: szlaki? No właśnie, ja zawsze zaczynam absolutnie od mostu, dlatego, że to jest to miejsce, gdzie zamek nas wita, gdzie możemy zadrzeć głowę, nos i popatrzeć na takie nisze na baszcie bramnej, które były niszami, na których wymalowany był smok, był oczywiście wymalowany też orzeł piastowski, bo książęta byli lennikami korony. Natomiast pamiętajmy o tym, że to był zamek właściwie niezależnych książąt od czasów Konrada Mazowieckiego do czasów Stanisława Janusza, kiedy to Mazowsze znika właściwie niejako z map Europy. To jest zdarzenie, które miało miejsce równo 500 lat temu. Natomiast ten smok był wymalowany z pewnością. Dalej przekraczamy oczywiście bramę i kierujemy nasze kroki w kierunku takich tablic, które pięknie dają wyobrażenie, jak to miejsce się zmieniało, czyli ten drewnianoziemny gród, domy, które były bardzo małe, dlatego że to było 10 metrów kwadratowych, niczym dzisiaj pokój w mieszkaniu, które zajmowała cała rodzina, a nierzadko pewnie zajmowały również zwierzęta, które były zimą zapraszane do takiego domu, ale to wszystko 1000 lat temu w czasach Piastów. Natomiast możemy tam zobaczyć, jak ten zamek wyglądał, czyli te brakujące elementy na tablicach, bo widzimy czasami wystające fragmenty murów i uważne oko zauważy je i będzie zastanawiało się, ale dlaczego ten mur tu nam spod ziemi wystaje najzwyczajniej. To są fragmenty chociażby dworu, na którym książę mieszkał, bo książę nie trudził się wspinaniem na basztę, tylko zajmował rezydencję, w której to miał z pewnością takie, tak samo wygodny pokój, w którym spał, taką sypialnię książęcą, jak i skarbiec, jak i w końcu taką salę audiencyjną, gdzie przyjmował poselstwa i gości, którzy do Czerska, jako dawnej stolicy Mazowsza, tego Mazowsza czerskiego, przyjeżdżali z posłannictwem do księcia Janusza. Ale nie tylko do księcia Janusza, oczywiście. Natomiast kierujemy też kroki w stronę takiego właśnie jakby leja, który przypomina lej niczym po jakimś wybuchu, uderzeniu meteorytu. Natomiast to jest pozostałość dawnego kościoła grodowego, później kaplicy zamkowej, która w tym miejscu się znajdowała, na wokół cmentarz. Więc będąc na Zamku Czerskim w pewnym sensie stąpamy po dawnym cmentarzu oczywiście.

0: mieście, który był, zanim zamek został wzniesiony.
1: No i jest tajemniczy grób.
0: O, jest. To jest taka historia przepiękna absolutnie. Grobu, który został przez archeologów oznaczony numerem 609. Tych grobów odkryto ponad 800. Pewnie pochowano tam około 1200 osób. Nie trzeba się tego bać, dlatego że te kości zostały zabrane w trakcie badań wykopaliskowych i później przez antropologów chociażby badane, żeby określić płeć zmarłego czy jego wiek. Bardzo dużo możemy z takich kości wyczytać. Natomiast jeden grób rzeczywiście zaskoczył badaczy, był jednym z najstarszych. Złożono tego mężczyznę w grobie, który na początku odsłonięto w zasadzie zarys trumny, ale takiej zdumiewająco wielkiej, bo mierzącej prawie 3 metry. Natomiast kiedy kości właściwie zaczęły wyłaniać się, dość dobrze zachowane, okazało się, że ten mężczyzna był wyjątkowego wzrostu. Bo gdybyśmy przenieśli się na taki gród książęcy, czy później na zamek, pamiętajmy o tym, że ci ludzie byliby dużo niżsi niż my jesteśmy współcześni, ze względu chociażby na różnicę diety. Jedli mniej mięsa, ryb, nabiału. Ta dieta była bardziej mączna. Natomiast byli tacy, którzy absolutnie mieli dostatek mięsa, ryb, nabiału, jaj. Takim mógł być ten mężczyzna pochowany w tym grobie, bo on mierzył około 1,82 m za swojego życia, więc wzrostem wyróżniał się przy średniej oczywiście, która wynosiła około 1,50 m, 1,55 m, więc znacząco się wyróżniał. Dożył dość, ja bym powiedział, że takiego sędziwego wieku, bo zmarł w wieku około 60 lat. Może dzisiaj nie robi to zbyt dużego wrażenia. Natomiast mówimy około, dlatego że nie znamy dokładnej daty jego śmierci. Natomiast mówimy raczej o takim wieku biologicznym. Natomiast niezwykłe rzeczy zostały mu złożone do grobu. Został pochowany właściwie jak wojownik, według starego zwyczaju. Więc pomimo tego, że to był pochówek chrześcijanina, złożony najpewniej w czerskim kościele, więc to była osoba na pewno znacząca, to do prawej ręki dostał miecz, do lewego boku włócznie, natomiast na lewym ręku miał założony pewnie na serdecznym palcu złoty pierścień, który był oznaką jego statusu i władzy, którą z pewnością pełnił na Grodzie Czerskim. Natomiast niezwykłą rzecz miał złożoną w nogach, w tej trumnie, bo poza brązowymi misami złożono mu wiadro. I to jest właśnie pytanie, po co wiadro wojownikowi z początku wieku XII w trumnie? Na te pytania odpowiedzi padają różne. Kiedyś taka maleńka dziewczynka, 4-letnia, oczami absolutnie wyobraźni, widząc cały czas tego smoka, powiedziała, że to jest wiadro do pojenia smoka. To było przecudne. Natomiast taki wojownik miał złożone wiadro po to, żeby w zaświatach mógł swojego przyjaciela poić. A tym przyjacielem każdego wojownika, takiego wysoko sytuowanego za życia, był jego wierzchowiec, koń, rumak bojowy. Nie można było go złożyć w grobie, bo pewnie ten jeszcze żył i byłoby to niezgodne z obyczajem chrześcijańskim już zupełnie. I tak ten miecz już odstaje nam od tradycji chrześcijańskiej. Natomiast złożono mu wiadro, żeby tego rumaka, oczekując na tej drugiej stronie, mógł napoić. Niezwykła historia. Nie wiemy, do kogo ten grób należał. Niektórzy uważają, że to właśnie Magnus Haraldsson. Tu byłbym bardzo ostrożny. Natomiast na pewno była to osoba bardzo wyjątkowa dla Czerska w początku wieku XII, kiedy kres życia nastąpił tej osoby.
1: Adrian Pogorzelski jest dzisiaj gościem naszej audycji Wakacje z duchami i już za chwilę dowiemy się, że zamek w Czersku, o którym dzisiaj rozmawiamy w naszej audycji, wciąż żyje i można tam usłyszeć niezwykłe historie, zobaczyć, jak żyło się przed laty, i myślę, że już za chwilę do tego wrócimy.

0: Potworna piosenka, a my dzisiaj różnych historii możemy usłyszeć. Wszystkie dotyczą zamku w Czersku, o którym dzisiaj opowiadamy i po którym spacerujemy razem z Adrianem Pogorzelskim, historykiem, archeologiem, rekonstruktorem. Adrianie, powiedz nam, co teraz dzieje się w Czersku. Właściwie no, codziennie możemy tam dowiedzieć się różnych ciekawych historii, ale są dni, w których dzieje się bardzo dużo.
1: Jasne, ja gorąco zapraszam codziennie, absolutnie. Zamek Czersku to jest takie wyjątkowe miejsce, gdzie jeżeli ktoś nie ma pomysłu nawet na piknik, niezależnie od tego, z której części Mazowsza czy Polski byłby, to jest znakomite miejsce, żeby w ogóle w ciągu tygodnia, kiedy może się dzieje mniej, przyjechać i pomiędzy tymi murami po prostu z kocem się rozłożyć. Można się poopalać, można poszukać skarbów, można poszukać tego ducha królowej Bony, ale można przespacerować się po trzech piętrach baszty bramnej, żeby zobaczyć jakby smoka, jak wyglądał ten smok czerski, przyjrzeć się, jak wyglądało być może życie kasztelana, myślę oczywiście o takim łożu z baldachimem i dowiedzieć się, po co w ogóle baldachimy były w łożach, bo to nie wcale takie oczywiste, nie chodziło o to, żeby się chronić przed owadami, czy skryć się ze słodyczami, które przecież w średniowieczu też chętnie jadano. Tylko były nieco inne niż te dzisiaj spożywane. Natomiast można też wejść na baszcie bramnej do tak zwanej komnaty tronowej, żeby zobaczyć tron i na tym tronie zasiąść. Niczym książę, księżniczka albo i królowa.
0: Ale więc powiedz, co z tym baldachimem?
1: No baldachim, no właśnie, po co baldachimy? To jest zawsze pytanie, na które pada mnóstwo odpowiedzi.
0: Natomiast właśnie nie mogę się doczekać.
1: No właśnie, baldachimy nie służyły jakby zabezpieczaniu się przed owadami, czy zabezpieczaniu się przed oczami postronnych. Do tego też mogły służyć, ale przede wszystkim na zamkach było bardzo zimno. Przez większą część roku było na tyle chłodno, że żeby jakby dogrzać takiego kasztelana, który spał w komnacie, w której oczywiście miał kominek, ale ten kominek nie był w stanie jej na wystarczająco ogrzać. Wiatr pewnie świszczał gdzieś tam pomiędzy korytarzami. Rozkładano baldachim i własną ciepłotą ciała taka śpiąca osoba za baldachimem to powietrze nagrzewała. To rodzaj takiej dodatkowej kołdry. Przede wszystkim. Na łóżku można się też położyć i sobie wyobrazić, że jest się tym kasztelanem, więc naprawdę można przyjechać w ciągu tygodnia i świetnie się bawić. To jest takie miejsce, gdzie można też pobrać kartę i taki quest, rodzaj gry terenowej na zamku przeprowadzić sobie, więc no, dowiemy się wtedy sporo o tych książętach mazowieckich, o tym, jak to miejsce się właśnie zmieniało od czasu grodu do zamku, ale wyjątkowe momenty to jest weekend. Sobota, niedziela to jest ten moment, kiedy zamek absolutnie ożywa i rzeczywiście dziedziniec

0: i ta Baszta Bramna staje się takim portalem czasu, który pozwala nam przenieść się czasem do momentu, kiedy władali nim pierwsi Piastowie i to był ten początek budowy grodu, XI wiek. Czasem do rycerzy czasów księcia Janusza Starszego, tych, którzy brali udział chociażby w tej sławetnej bitwie pod Grunwaldem czy oblężeniu Malborka, bo to takie daty, które są bliskie nagraniu historyczne. Natomiast w tym wszystkim jakby możemy spotkać rekonstruktorów, którzy opowiedzą nam o epoce, o tym, jak w tej epoce się żyło, jak w tej epoce wyglądało to miejsce, to jest bardzo ważne. Można przymierzyć hełm, można, tak jak wspomnieliśmy, przymierzyć sukienkę, wziąć do ręki miecz, pałasz, można obejrzeć, jak ładowano kiedyś bombardę, czyli rodzaj takiej armaty wykorzystywanej w średniowieczu, czy na przykład w XVII wieku, jak wyglądał muszkiet i ładowanie muszkietu. Nikomu nie stanie się absolutnie krzywda, bo zamiast kul ołowianych, czy żeliwnych, czy kamiennych, do środka jest zawsze włożony papierek, no ale huk i dym jest, a tu chodziło o to, żeby bardzo często tego wroga tą kulą nie tyle trafić, co przede wszystkim przestraszyć. To już tak mówiąc o duchach i nie tylko duchy kiedyś straszyły, ale też takie na przykład na średniowiecznych polach bite bombardy. Natomiast można w trakcie tych spotkań wziąć do ręki na przykład miecz, ale taki miecz, którym nikomu krzywdy nie zrobimy, miecz treningowy i przejść kurs szermierki. Więc to są wyjątkowe momenty, kiedy można spotkać mincerza i dowiedzieć się, dlaczego te monety w XVII, XVI czy w XV wieku były tak cienkie. Chodziło oczywiście o kruszec, z którego były wybite i tyle ważyła moneta i tyle była warta, ile ważyła. Ale żeby przekonać się, jak taką monetę wybijano, jak wyglądała dawniej praca kowala, gorąco zapraszam chociażby w ten weekend, ten najbliższy jest dedykowany epoce renesansu, więc czasom XVI i początku XVII wieku. Natomiast no, kolejne weekendy to kolejne spotkania z historią chociażby 15, to będzie takie spotkanie z archeologią w ogóle Mazowsza, więc jeżeli chcemy dowiedzieć się czegoś więcej o łowcach reniferów, tak, renifery kiedyś żyły i to stadnie na Mazowszu, potężne stada i ludzie no właściwie za tymi reniferami wędrowali, ale też o wielkim, nie wiem, centrum hutniczym i o wandalach, o takim plemieniu barbarzyńców, którzy mieli no, znaczący wkład w upadek starożytnego Rzymu. To gorąco zapraszamy w sierpniu właśnie, to jest 15-16 sierpnia, więc co weekend jest spotkanie, co jest bardzo ważne. Zamek jest taką sceną, która też rozbrzmiewa, dlatego że zawsze w niedzielę organizowane są koncerty. Okres lipca to są wyjątkowe koncerty jazzowe, naprawdę na bardzo wysokim poziomie, o 17 koncert, natomiast już próby zaczynają się od godziny 16, więc wtedy można spotkać też artystów. O 17 finalnie koncert, który trwa no, z bisem, czy z oklaskami, ale też z nawoływaniem do tego, żeby dany artysta grał dłużej, to czasami do 19 przeciąga się. Natomiast sierpień to będzie taki moment, kiedy możemy spotkać muzykę dawną, która brzmi może obco, daleko, mało ciekawie, ale to jest bardzo radosna muzyka, bo no, pamiętajmy o tym...
1: instrumenty takie też dziwne.
0: Tak, przepiękne instrumenty, ale one dość specyficznie brzmią. Ja myślę, że to jest taka muzyka epoki renesansu, czy baroku, która naprawdę koi nas, szczególnie nasze nerwy, które są cały czas gdzieś poddawane na te bodźce dźwiękowe. Więc to spotkanie z muzyką dawną w sierpniu to też jest na pewno takie wyjątkowe wydarzenie. W tym wszystkim pamiętajmy o tym, że też zapraszamy i starszych i młodszych na nocne zwiedzanie.
1: To jest właśnie coś chyba, co najbardziej lubią dzieci, ja zresztą też.
0: 1 i 2 sierpnia najbliższe nocne zwiedzanie, więc jeżeli chcemy zobaczyć taki rozbłysk właśnie bombardy, czyli tej armaty, która kiedyś służyła bardziej do płoszenia przeciwnika niż do strzelania, ale też usłyszeć o Królowej Boni, ale jak to miejsce się zmieniało, to gorąco zapraszam, dlatego że zamek nocą, rozświetlony tylko przez takie latarenki, w których płoną woskowe świece, no, to jest taki moment, to jest takie miejsce i moment szczególnie wyjątkowy, tak, dla starszych, jak i dla młodszych, którzy rzeczywiście chcą niejako łatwo dotknąć tej przeszłości właściwie, ale dotykając tej przeszłości przekonać się, jak my jesteśmy też współcześnie bardzo do tych ludzi dawniej żyjących podobni. Jak bardzo cenimy tą radość, która, no właśnie, która towarzyszyła przecież też mieszkańcom zamku. Nie tylko trwoga i obawy o duchy i najeźdźców, tylko również te momenty wyjątkowe i radosne.
1: Biała dama zamówiona.
0: Zamówiona, absolutnie. Będzie. Zawsze jest biała dama, bezwzględnie.
1: No to świetnie. Czyli w takim razie już możemy być pewni, że noc

0: Własne zwiedzanie będzie zakończone sukcesem. No i też wiele różnych innych ciekawostek będzie się działo na zamku w Czersku. Myślę, że nie możemy tego ominąć.
1: Do końca września gorąco zapraszamy w każdy weekend, znaczy nie tylko do końca września, ale w co weekend wydarzenie i możliwość rzeczywiście, no użyję takiego słowa, przenoszenia się w czasie. My przybliżamy tą historię jako rekonstruktorzy. Ja tu pozdrawiam koleżankę Kasię Bonio, która sformułowała taką piękną, w ogóle takie piękne słowo, że jesteśmy przybliżantami, a nie rekonstruktorami, bo rzeczywiście pewnych rzeczy nie da się wprost przywołać. Musielibyśmy sobie na przykład, nie wiem, zaniedbać zęby, tak żartując zupełnie, ale natomiast jakby to jest możliwe rzeczywiście dowiedzenia się od osób rzeczowo żyjących w XXI wieku tą przeszłość o czegoś więcej, ale żeby przekonać się o tym, że ta historia raz, że nie jest nudna, druga, że może być rzeczywiście w perspektywie jakby czasu taką opowieścią o tym, jak nasza codzienność też może się na przykład zmieniać pod wpływem zmian klimatycznych. Zamek Czerski jest też takim miejscem, gdzie o tym też często właśnie opowiadamy. Jak to było, że od czasów grodu do czasów zamkowych można było kiedyś wysadzać chociażby winorość, która sobie na stokach południowych rosła. Ale to wszystko właśnie w weekendy na zamku. Gorąco zapraszam.
0: I to są właśnie wakacje z duchami. Jeżeli chcecie spędzić te wakacje naprawdę w taki wyjątkowy sposób, dowiedzieć się czegoś o historii, o takich miejscach, które już dawno przestały istnieć w takiej normalnej wersji, ale teraz już są cały czas otwarte i można je oglądać, no to zapraszamy do zamku w Czersku. Adrian Pogorzelski, przybliżacz historii, tak?
1: Tak, to jest chyba dobre słowo, bardzo.
0: No właśnie, archeolog, rekonstruktor też, ale to już jest takie trudniejsze słowo. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję. Serdecznie wszystkich zapraszam do zamku, do Smoczego Zamku.
0: Zamku Smoczego z Białą Damą i wielu różnymi historiami. Bardzo dziękuję.
1: Pięknie dziękuję.
0: A ja już również bardzo dziękuję za to spotkanie w naszej audycji Wakacje z Duchami. Było mi niezmiernie miło. Wiele ciekawych historii dzisiaj padło. Mam nadzieję, że zostaną z wami. Życzymy wam dobrego wieczoru i do usłyszenia. Marta Kawalec, Ania Jończyk. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: No, no, no, przypatrzmy się. Śnięty Mikołaj, o, już czuję lęk. A tyle było gadania, żeś Bóg wie co. Ha, ha, ha. Nie wierzę, nie wierzę, nie róbcie sobie jaj. To ma być on, ten siwy gnom, pomyłka bez dwóch zdań. To staruch i bzidar, co gorsze nie wiem sam. Oj, zaraz się rozpruje tu ze śmiechu, no mówię wam. Poznać Babę Jagołaka właśnie szansę masz. Mogiła stary, już się możesz zwolna zacząć bać. Babołak jestem, dziadku, a ty pokraczny płas. Co babołaczą arię ostatni słyszy raz. O, o, o, o. Jakże babołak nie cię.
1: Uwolnij mnie, bo grożą ci poważne konsekwencje. Do dzieci muszę wracać, więc ulituj się czym prędzej.
0: A to żarty, nie wierzę. Ach, szalmik, nie czepierz. Niech ktoś mu zamknie twarz, albo zapłacze się na śmierć. O lepszej komedii nie mogłem nawet śnić. Pośmialiśmy się, ale robota czeka dziś.
1: A co ty szykujesz?
0: Specjalność zakładu. Słyszę, jak się kości toczą, rozkoszczuję w mig. Babo Jagołak gra jak z nut, choć to szemrany typ. Gdy stawką będzie życie, to od razu fajniej grać. Kto stawia, chcesz zapytać mnie? No raczej ty, nie ja.
2: Wypuszczaj mnie natychmiast, bo odpowiesz za to całe zło.
0: O bracie, ty wierzgasz, na serio kręcisz mnie. Lecz chyba wciąż nie jarzysz, co tu zaraz czeka cię. Mogiła, na amen, jak umiesz pomódl się. Bo Babo Jagołak dorwał cię i twój już nadszedł kres.

0: Włączam Polskie Radio dzieciom.
1: Autopromocja.
2: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
3: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
4: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
3: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
1: Autopromocja.

0: Zapraszam na drzemkę. Wskakuj, Adasiu, pod kocyk i poczekaj. Wzruszę poduszeczkę. O, teraz dobrze. I zaraz ci przeczytam uroczą bajeczkę.
1: Tak? A o czym będzie ta bajeczka?
0: Jak dużo straciła pewna panieneczka. A było to tak. Był sobie pewnego razu bardzo ubogi książę. Miał książstewko małe, ale dość duże na to, by mógł się ożenić. A chciał się właśnie żenić. Było to co prawda zuchwalstwo, że odważył się spytać córki cesarza, czy chcesz mnie mieć za męża? Ale jednak ośmielił się to uczynić, bo imię jego było sławne na cały świat. 1000 księżniczek zgodziłoby się chętnie, ale dowiecie się zaraz, co uczyniła córka cesarza. Zatem słuchajcie. Na grobie ojca księcia rósł krzak róży, cudny krzak róży. Zakwitał tylko raz na 5 lat i to jedną jedyną różą. Ale ta róża pachniała tak słodko, że wąchając ją zapominało się o wszystkich zmartwieniach i troskach. Miał też książę słowika, który tak pięknie śpiewał, jak gdyby w jego gardziołku mieściły się wszystkie niebiańskie melodie. Tę różę i tego słowika miała dostać księżniczka. W tym celu róże i słowika włożono do srebrnych szkatułek i tak posłano je księżniczce. Cesarz kazał przynieść dary do wielkiej sali, gdzie księżniczka bawiła się z damami dworu w gości. Przez cały Boży dzień nie robiły nic innego. Gdy zobaczyła duże szkatułki z darami, klasnęła z radości w ręce i zawołała: ach, gdyby to był maleńki kotek! Ale w szkatułce była cudna róża. Jakże ładnie zrobiona, powiedziały wszystkie damy dworu. Jest więcej niż ładna, powiedział cesarz. Jest piękna. Lecz księżniczka powąchała różę i była bliska płaczu. He, ojczulku, powiedziała, to nie jest sztuczna róża, tylko prawdziwa. He, powiedziały wszystkie damy dworu, prawdziwa. Zanim się zaczniemy gniewać, zobaczymy, co jest w drugim pudle, powiedział cesarz. Wyjęto słowika, który zaczął tak pięknie śpiewać, że nie można mu było nic zarzucić. Superb, charmant, wołały damy dworu, gdyż paplały wszystkie po francusku jedna gorzej od drugiej. Jakżeż ten ptak przypomina mi pozytywkę świętej pamięci cesarzowej, powiedział stary marszałek dworu. Zupełnie ten sam ton, ten sam wyraz. Tak, powiedział cesarz i rozpłakał się jak dziecko. Chyba to nie jest żywy słowik, powiedziała księżniczka. To żywy ptak, powiedzieli ci, którzy przynieśli dary. W takim razie wypuśćcie go, zawołała księżniczka i w żaden sposób nie chciała widzieć księcia. Ale on nie tracił nadziei. Posmarował sobie twarz na brązowo i czarno, wcisnął głęboko na oczy czapkę i zapukał do drzwi.

Dzień dobry, cesarzu, powiedział. Czy mógłbym dostać jakąś służbę na dworze? Wiele ludzi szuka tu pracy, powiedział cesarz, ale zobaczymy. Potrzebuję kogoś, kto by mi pilnował świń, których mamy bardzo dużo. W ten sposób książę został cesarskim świniopasem. Dostał na mieszkanie ciasną, brzydką komórkę obok świńskich chlewów i miał w niej pozostać. Cały dzień pracował, a kiedy nadszedł wieczór, zrobił prześliczny mały garnuszek z dzwoneczkami wokoło. Kiedy w garnku gotowało się, dzwonki dzwoniły ślicznie i grały starą melodię. Ach, kochany Augustynie, wszystko minie, minie, minie. Ale największa sztuka polegała na tym, że kiedy się trzymało palce nad parą wydobywającą się z garnka, można było natychmiast poczuć zapach wszystkich potraw, jakie gotowały się we wszystkich kuchniach miasta. No, to było przecież coś zupełnie innego niż jakaś tam róża. Księżniczka poszła ze wszystkimi damami dworu na spacer i usłyszawszy melodię, uradowała się niezwykle, bo właśnie potrafiła to grać. Ach, kochany Augustynie, była to jedyna melodia, którą umiała grać i to tylko jednym palcem. To właśnie umiem grać, powiedziała. Musi to być wykształcony świniopas. Słuchaj, idź do niego i spytaj, ile kosztuje ten instrument. Jedna z dam dworu musiała pójść, ale przedtem włożyła drewniaki na nogi. – Ile chcesz za ten garnek? – spytała dama. – Chcę 10 pocałunków księżniczki – powiedział świniopas. – Na litość boską – zawołała dama dworu. – Ani jednego mniej – odpowiedział świniopas. – Co on mówi? – spytała księżniczka. – Nie mogę tego powtórzyć – odezwała się dama dworu. – To potworne. Możesz mi szepnąć do ucha. – Więc szepnęła. Jaki niegrzeczny, powiedziała księżniczka i szybko odeszła, ale gdy przeszła kawałek drogi, dzwoneczki zadzwoniły cudnie. Ach, kochany Augustynie, wszystko minie, minie, minie. Poczekaj, powiedziała księżniczka. Spytaj go, czy nie wystarczy mu 10 pocałunków dam dworu. Dziękuję, odrzekł świniopas. 10 pocałunków księżniczki albo nic z garnka. Ach, cóż za uparte stworzenie, powiedziała księżniczka. Musicie mnie zasłonić, żeby nikt tego nie widział. I damy dworu ustawiły się naokoło, rozcapierzyły swoje suknie i świniopas otrzymał swoich 10 pocałunków, a księżniczka dostała garnek. Cóż to była za radość. Przez cały wieczór i przez cały dzień musiało się gotować w garnku. Nie było w całym mieście ani jednej kuchni, o której nie wiedziano by, co się w niej gotuje. Począwszy od kuchni marszałka dworu, a skończywszy na szewcu. Damy dworu tańczyły i klaskały w ręce. Wiemy, kto będzie jadł słodką zupę i pączki. Wiemy, kto będzie miał kaszę i pieczeń. Ha, jakie to ciekawe. Niezmiernie ciekawe, powiedziała ochmistrzyni dworu. Nie gadajcie za dużo. Zapominacie, że jestem córką cesarza. Rozumie się, powiedziały wszystkie. I świniopas, to jest książę, ale nikt nie wiedział, że nie jest on prawdziwym świniopasem. Nie tracił czasu i coraz to robił coś innego. Teraz zmajstrował grzechotkę, która przy potrząsaniu grała najpiękniejsze walce, polki, oberki, jakie wymyślono od początku świata. To jest superb, powiedziała księżniczka, idąc koło chlewów. Nigdy jeszcze nie słyszałam piękniejszej kompozycji. Słuchaj, no idź do niego i spytaj, ile ten instrument kosztuje. O pocałunkach nie ma mowy. Chcę 100 całusów księżniczki, powiedziała dama dworu, wróciwszy od świniopasa. Oszalał chyba, powiedziała księżniczka i odeszła, ale kiedy uszła mały kawałek, zatrzymała się. Trzeba popierać sztukę, powiedziała. Jestem córką cesarza, powiedz mu, że dostanie... Jak wczoraj, 10 pocałunków, a resztę oddam dworu. Ach, nie bardzo się nam chce, powiedziały damy dworu. To próżne gadanie, powiedziała księżniczka. Skoro ja go całowałam, wy możecie też się poświęcić. Pomyślcie tylko, daję wam utrzymanie i pensję. Wobec tego dama dworu musiała znowu pójść do świniopasa. 100 całusów księżniczki, odpowiedział, lub każdy zostaje przy swoim. Ustawić się, powiedziała księżniczka i wszystkie damy dworu ustawiły się naokoło, aby ją zasłonić, a on zaczął ją całować. Cóż to może być za zbiegowisko tam obok chlewów, powiedział cesarz, który się zjawił na balkonie. Przetarł oczy i nałożył okulary. To jakaś sprawka dam dworu, muszę zejść na dół. Wsunął głębiej pantofle, bo były bardzo przydeptane. Jakże się śpieszył, zszedł na podwórze i skradał się po cichu, a damy dworu były tak zajęte liczeniem pocałunków i pilnowaniem, aby wszystko odbyło się uczciwie i aby świniopas nie dostał ich ani za dużo, ani za mało, że nie zauważyły go wtedy.

salę. Cesarz wspiął się na palcach. Co to jest? Zawołał, zobaczywszy całującą się parę, i rzucił w nich pantoflem akurat w chwili, gdy świniopas otrzymywał 86. pocałunek. Precz! Powiedział cesarz, bo był bardzo zły, i kazał księżniczkę i świniopasa wyrzucić z granic cesarstwa. Wtedy księżniczka zaczęła płakać. Świniopas żartował, a deszcz lał strumieniami. Ach, ja nieszczęsna, powiedziała księżniczka. Dlaczego nie zgodziłam się być żoną pięknego księcia? Ach, jakże jestem nieszczęśliwa. Świniopas skrył się za drzewem, starł brązową i czarną farbę z twarzy, zrzucił nędzne ubranie i wystąpił w całym książęcym przepychu. Tak piękny, że księżniczka mu się ukłoniła. Ukazałem się, by ci wyrazić mą pogardę, powiedział. Nie chciałaś prawdziwego księcia. Nie poznałaś się na róży i słowiku. A świniopasa całowałaś, aby dostać grającą zabawkę. Masz teraz za to. I poszedł sobie do swojego królestwa, zatrzasnąwszy i zaryglowawszy jej drzwi przed nosem. Mogła sobie teraz stać na dworze i śpiewać. Ach, kochany Augustynie,

0: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
1: To chyba się położę na chwilę.
0: Też mi się tak wydaje.
1: No wiesz, bo jestem trochę zmęczony.
0: Wcale mnie to nie dziwi.
1: A jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
0: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
0: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiajki, pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
1: Może opowieści? Jakieś opowieści z lasu?
0: O twoich ulubionych zwierzakach.
1: Może być dobrze.
0: No i będzie to trochę straszna opowieść o potworach.
1: Jakich potworach?
0: Chodzących na dwóch nogach.
1: To są takie?
0: No, ale...

0: Jest nadzieja, że będzie dobrze. A to może jakby był jakiś... Już, już, wystarczy. Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, bazałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody, szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem? Szczecin, Łódź czy Stary Kraków? Rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam oczy i będę już słuchać. Zaczynaj.
0: Nie tak dawno temu, nie tak daleko, gdzieś pod łąką, może trochę w lesie.
1: Hurra, a ci będą...
0: Kiedy minęła ulewa i wszystkie listki stały się soczyście zielone, gdzieniegdzie z pomiędzy liści zaczęły wyglądać pączki i kwiaty. Las pachniał, budziły się bzy, słychać było delikatne dzwonienie dzwonków konwaliowych. Zające szukały wśród poszycia pyszności, tylko czujnie wystawiały uszy ponad szumiące trawy i byliny. Borsuki i jenoty pracowały w swoich legowiskach albo wychodziły na powierzchnię, by wyszukać jakieś pyszne kąski. Klępy wybierały najpyszniejsze listki, obskubywały gałązki krzaków, omijając kolczaste jeżyny. Rogate samce, jelenie, daniele dumnie prezentowały się przed łaniami i sarenkami. Łoś Łukasz zostawiał po sobie ślady wielgaśnych kopyt, radośnie brodząc w grząskim i wilgotnym poszyciu. Wiewiórki szukały w mchu, pod liśćmi, zapomnianych, zasypanych nor ze smakołykami. Inne przeskakiwały hop, hop, hop, hop, sprytnie, hen ponad koronami drzew. Ptaki przekrzykiwały się, plotkując o kolorowych piórkach sujek, o niegodziwości kukułek, o bocianach, które corocznie wybierają się w podróż do Afryki i wracają, o sowie, która przesypiała dzionki, by hukać po nocach, o myszołowie, który rozglądał się za partnerką, bo chciał się do kogoś przytulić w gnieździe nad jajkami. Lisy wykopały już nory, które powinny pomieścić wszystkich, i dorosłych, i maluchów, dziadków, i babcie. Tylko lisiczki jeszcze starały się upiększyć te nory, rozkładając a to stosy suchych liści do wylegiwania się, a to mchem ukrywały wejścia do tego systemu nor. I było jeszcze na tyle wcześnie, że zwierzęta nie spodziewały się żadnych wizyt. Ludzie obudzą się najwcześniej ze słoneczkiem, a zazwyczaj jeszcze później. Ale las już nie spał. I gdyby ktoś wsłuchał się uważnie w odgłosy, to posłyszałby piękną muzykę zwierząt i roślin. Po jeziorku snuła się mgła, jak skłębiona wata, zaścielająca mięciutką kołderką prześcieradło wody. Bobry po ostatniej ulewie miały sporo pracy. No, już od rana pilnie starały się doprowadzić wszystko do porządku, aby na przyszłość zabezpieczyć niższe części lasu i łąkę przed zalaniem. No, by już nigdy nie powtórzyła się taka powódź, jak podczas niedawnej ulewy. Dlatego co jakiś czas rytmiczne piłowanie drzew bobrzymi zębami przerywało głośny chlup kłód upadających do wody. Po zbudowaniu tamy, która przy okazji skryje wejście do ich bobrzych żeremi, niższe partie lasu będą bezpieczne przed nawet największymi ulewami. Każdy mieszkaniec lasu znał swoje miejsce i pozycję. Każde zwierzę pracowicie wypełniało czas zajęciami, które miały ułatwić życie. Wszyscy się znali, nikt nikomu specjalnie nie wchodził w drogę, nikt się z nikogo nie nabijał, nie śmiał. Niektóre spały w ciągu dnia, większość przesypiała noce, by wraz ze wschodem słońca budzić się do swoich zajęć. Dla wszystkich jednak było najważniejsze jedzenie. Bo nikt tutaj nie miał lodówki ani zamrażarki do przechowywania pożywienia. Żadne zwierzę nie wychodziło na zakupy do supermarketów, nie kupowało ubrań ani butów. Nikt nikomu nie wypominał koloru futerka. Nie było fryzjerów, kosmetyczek, krawcowych, szewców, stolarzy ani elektryków. W przedszkolu leśnym dziadkowie zajmowali się wnuczętami, ucząc ich, co jeść, czego nie, jak rozpoznawać rośliny pyszne, jak omijać trujące czy niesmaczne, jak tropić.

szukać, polować czy gonić, jak uciekać i gdzie się chować, do kogo się nie zbliżać, kogo omijać, z kim się przyjaźnić, w jakie miejsca nie wchodzić, co robić podczas deszczu, suszy, śnieżycy czy mrozu. Dziadkowie i rodzice uczyli swoje pociechy jak najlepiej potrafili. Zastępowali im przedszkole, szkoły,

przed człowiekiem, który zastawiał pułapki, ustawiał wnyki i pętle, który łapał maluszki albo zabierał rodziców maleństwom. Ludzie, wchodząc do lasu, czuli się jak u siebie w domu. A nawet gorzej, w domu by tak nie śmiecili i nie krzyczeli. Zamiast zachwycać się zapachem, dźwiękami, zamiast cieszyć się falowaniem listków, szumem drzew, szczebiotem ptaków, muzyką świerszczy czy rechotem żab, ludzie krzyczeli, wrzeszczeli albo włączali swoje pudełka, z których sączyły się jakieś wycia i jęki. Oni nazywali to piosenkami. A zwierzęta jak najdalej uciekały, słysząc wycia i jęki z tych przenośnych pudełek, które ludzie zawsze i wszędzie ze sobą noszą. A, noszą też ze sobą góry jedzenia, chipsy, chrupki, cukierki, czekoladki, słodycze czy tam słodkie napoje. I wszystko w plastikach. Takie paczki, torebki, pudełeczka, butelki, kubki. To zapowiedź czegoś pysznego dla zwierzaka. Dla każdego zwierzaka, bo pachną i często kuszą resztkami każdego mieszkańca lasu. Po zjedzeniu takich nasolonych, przyprawionych, nafaszerowanych trującymi smakami zwierzak może się pochorować, zgubić futro, cierpieć, a nie może pójść do lekarza tak jak wy, basałyki. Sarenka może włożyć głowę w foliową torebkę i nie będzie miała jak oddychać. Albo zajączek, któremu dookoła szyi zawiąże się wyjątkowo długie opowiadanie po chrupkach. Albo biedny, maleńki lisek, któremu łapka wpadnie do plastikowej butelki. Ludzie zapominają, że zostawiona szklana butelka może się stać przyczyną pożaru. Jak? A przypomnijcie sobie zabawę szkłem powiększającym, kiedy promienie słońca skupione rozgrzewają drewno tak, że może zacząć się tlić i zapalić? Taka porzucona butelka, nawet jeśli nie będzie upału, może rozżarzyć wysuszone poszycie w lesie. Jeżeli wybieracie się do lasu, zapamiętajcie, że wchodząc tam, przychodzicie z wizytą do mieszkających tam zwierząt. Nie przeszkadzajcie, nie krzyczcie, nie hałasujcie, niczego nie wyrzucajcie. Jeżeli mieliście dość siły, aby przynieść ze sobą masę smakołyków i napojów, dacie radę zabrać ze sobą opróżnione opakowania i wyrzucić je. Bo zazwyczaj przy wszystkich wejściach i wyjściach z lasu stoją specjalne kosze na śmieci. Właśnie na to, co zabraliście ze sobą i wypiliście czy zjedliście na wycieczce. A, i nie dotykajcie małych zwierząt czy ptasząt. Zostawcie je tam, gdzie leżą. Nie dotykajcie, oddalcie się. Ich mamy czekają tylko, żebyście odeszli. I kiedy odejdziecie, zaopiekują się swoimi dziećmi. Wchodźcie, aby słuchać, patrzeć i czuć cudowną atmosferę lasu. I zawsze możecie porozmawiać ze wszystkimi mieszkańcami lasu. To bardzo proste. Po powrocie ze spaceru połóżcie się i przed zaśnięciem pomyślcie o leśnej wyprawie. Może spróbujecie, co? Miś Michaś już zasnął. Uśmiechnięta buzia to dowód na to, że już we śnie spaceruje, biega po lesie w poszukiwaniu ulubionego miotku. A co u was, basałyki? Już nic nie mówcie. Nic nie mów, tylko śpi. Śpi i śni. Pa, pa. Ć. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cudeńko śni.

0: promocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata.

0: bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
2: Słuchacie Polskie

Jest zakochana w zielonym księciu, marzy o żabim weselu. Będzie księżniczką w zielonym księciu.

0: Autopromocja.
1: Już jest. Nowy podcast Polskiego Radia Dzieciom N97. Szczere, intymne i merytoryczne rozmowy na temat niepłodności. Jak to jest, gdy jesteś rodzicem w życiowej poczekalni? Jakie są możliwości leczenia niepłodności i jak przebiega procedura in vitro? Wzruszające zwierzenia mam będących w staraniach. Historie z happy endem, ale także te nie mające zakończenia na porodówce. Normalizujemy temat niepłodności, łamiemy tabu i pomagamy zrozumieć ten problem. Zapraszam, Karina Terconi.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Witam Was w podcaście Mama do kwadratu. Emocje. A dzisiaj rozmowa

0: Do której, tak sądzę, przydadzą wam się chusteczki, bo będzie naprawdę wzruszająco, będą momenty trudne, ale też siła tej mamy, która już teraz jest w studiu, myślę, że doda nam wszystkim skrzydeł. A już teraz ze mną w studiu Sara Gronowalska, mama wcześniaków urodzonych w 24 tygodniu ciąży. Dzisiaj dzieciaki mają 6 lat, a Sara... Myślę, że nabrała wiatru w żagle i teraz już troszkę może odetchnąć. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam.
0: Można powiedzieć, że twoje życie zaczęło się trochę jak bajka. Piękna młoda dziewczyna, miłość, mąż, ciąża i to podwójna, więc dla wielu to jest takie podwójne szczęście od razu. Chociaż my mamy bliźniąt, wiemy, że też podwójne wyzwanie. No i później... Zaczęła się spirala bardzo dużych wyzwań.
1: To prawda. Na pewno początek, wiesz, mojego życia, tak jak nieraz mówiłam, dzieciństwo i właśnie później ten etap poznania męża, założenia rodziny, to wszystko wyglądało tak kolorowo i tak jak było zaplanowane, powiedzmy, we wcześniejszej wizji, czyli każdy z nas, który ją ma, szczęśliwe małżeństwo, dzieciaki, wszyscy zdrowi. Pamiętam, jak się cieszyłam do pierwszych badań, do końca, przed samym porodem, wszystkie badania, jak miałam, bardzo dobre. Dzieciaczki wykazywało, że są zdrowe, że wszystko idzie zgodnie z planem. Ta ogromna radość, to ogromne szczęście. No i nagle się dowiadujesz, że nagle duży ból, jedziesz do szpitala i się dowiadujesz, że zaraz będzie poród. Nie wiesz w ogóle, co to jest... To znaczy poród w tak wczesnym tygodniu, nie wiesz, czy to znaczy, że dzieci przeżyją, czy nie. W ogóle nie wiesz tak naprawdę, co się w tym momencie dzieje. No i tu się zaczyna cała, ja bym to nazwała, no niestety tragedia. Dzisiaj wiem, że to jest coś, co dało mi bardzo dużo lekcji i dzisiaj wiem, że te przeżycia miały mnie też czegoś w życiu nauczyć i na pewno już patrzę na to na dzień dzisiejszy inaczej, ale tamten moment, no to jest jak zderzenie się z tirem.
0: Mhm. Powiedziałaś w jednym z wywiadów, że to był moment, w którym straciłaś zaufanie do lekarzy.
1: Tak, to prawda. Wiesz, ja uważałam, że lekarz jest od tego, że nas leczy i lekarz jest od tego, że chce dla ciebie dobrze. Ja byłam 3 dni przed moim porodem u mojej ginekolog, która powiedziała, że jest wszystko dobrze. Więc cios, jaki dostałam w postaci no, tego, co się zadziało, to był piątek rano, to ogromne bóle, później to wszystko, co się tam działo w szpitalu i ten nagły poród. Mi też nie pokazano córki, bo była tak w złym stanie, była sina, i powiedzieli, że odejdzie. Syn był w trochę lepszym stanie. No i tam się zaczyna cała ta historia szpitalna. Ja nie tylko w szpitalach żyłam przez moje dzieciaczki, też później przez męża, ale przez głównie moje dzieci najwięcej się nauczyłam, zobaczyłam i doświadczyłam. Dla mnie to jest niemożliwe, żeby lekarz, który ci prowadzi ciążę, doprowadził do sytuacji, gdzie za 3 dni rodzisz, co nie? A 3 dni wcześniej mówisz, że jest
0: okej. W 24 tygodniu ciąży.
1: Tak, tak. Z czego oczywiście słyszałam od pielęgniarek, że gdyby chwilę wcześniej było wiadomo, a byłoby wiadomo z różnych względów, że to była infekcja, więc objawy prawdopodobnie byłyby wcześniej wykrywalne, mogłoby nie dojść do tak wczesnego porodu, który wiadomo, za nim idzie ogromna walka, ogromny płacz, ogromny stres, no bo to nie jest tak tylko, że rodzisz dzieci w wieku 24 tygodniu ciąży, tylko rodzisz dzieci, które trafiają do neonatologii, masz je zabrane od siebie, wracasz do domu, gdzie nie masz wózka, nie masz dziecka. Myślę, że jesteś sama mamą, to masz świadomość, jak może to być ogromny ból, kiedy po prostu dziecko by ci zabrali. Ja po 3 miesiącach walki, takiej, gdzie na respiratorach, ciężkiej walki, gdzie saturacja spadała do 3, gdzie patrzysz przez okno i tylko płaczesz, bo nie wiesz, czy teraz odratują, czy nie. To jest 3 miesiące no, czegoś nie do opisania, co nie? 3 miesiące przychodzenia tam i jesteś bezsilna, bezradna. Po prostu patrzysz.
0: Twoje dzieci, gdy się urodziły, ważyły 700 gram.
1: Tak, 780 gram. Miały taką wagę. Pamiętam, jak walczyliśmy, żeby do tych 2 kilo dobić, bo to taka waga, gdzie będzie oznaczało, że dziecko, jeśli pozwoli na to stan zdrowia, będzie mogło być wypisane.
0: Mhm. I kiedy doczekaliście się tego momentu?
1: Ja żyłam od sierpnia do grudnia na neonatologii, do końca grudnia. Drugi dzień świąt przyjechała karetką mojej dzieciaczki do domu. I najgorsze jeszcze w tym wszystkim było, że na tej neonatologii. Temat też szczepień, konsekwencje, jak moje dzieci zaczęły się zachowywać po szczepieniach, też usłyszałam, że szczepienia są bezpieczne. Dzisiaj mam świadomość,

0: po wywiadach, po rozmowach z wieloma rodzicami, że jednak tak wczesne dzieci nie zawsze mogą mieć wszystko robione tak jak zdrowe dzieciątko. No i wiesz, najgorsza kolejna tragedia, że wracasz, wyczekany moment, wyobraź sobie po takiej traumie, 4 miesiące na neonatologii i wracasz do domu, a po 4 dniach się okazuje, że wraca ci do szpitala na operację, bo jednak coś jest nie tak z twoim synem. A najgorsza jest ta świadomość, że znowu się okazało, że to nie było nie tak o 4 dni, to było nie tak około miesiąca. I objawy, które mój synek miał wtedy, pytaliśmy wiele razy lekarzy przed wypisem, czy wszystko jest okej, bo coś dziwnie patrzy, dziwnie się zachowuje, a oni odpowiadali, że okej. No i znowu ogromny, ogromny strzał. Dzisiaj się o tym mówi, tak wiesz, 4 miesiące, 3 miesiące, ale wtedy to jest dla ciebie wieczność.
1: Ty wiem, każdy dzień pewnie jest wiecznością.
0: No i ten moment w domu, kiedy już tak bardzo się cieszysz, tak bardzo tego pragniesz, tak marzyłaś o tym w tym wszystkim, w tym bólu i nagle mówią, że natychmiast do szpitala od razu na operację, bo był taki stan zagrażający życiu, no to dla mnie to jest katastrofa.
1: Mhm. A kiedy był ten pierwszy moment, kiedy mogłaś wziąć dzieci na ręce?
0: Po jakichś 2-3 miesiącach. To był moment, kiedy dostałam pierwszy raz dzieciątko na 15 minut na klatkę. Miało jeszcze tlen podawany. No i ten stres wieczny, co nie? Ten stres na neonatologii, czy wszystko dobrze robisz, czy cię zaraz nie skrzyczą pielęgniarki, bo no dla nich rozumiem też, że to jest ich praca i że źle jak coś źle położysz, coś źle odłożysz, nie tak rurkę przełożysz, tylko że ty jako rodzic tego kompletnie nie wiesz. Nikt cię tego nie uczy, nikt ci nie mówi, więc też duży, duży stres. Łącznie z tym, jak krzesełko położysz, łącznie wiesz z taką sytuacją, jak mój syn po 7 dniach życia miał na jelitko operację i była to naprawdę ciężka operacja. Byłam świadoma, że prawdopodobnie odejdzie, tak mnie też uprzedzali. Musiałam podpisać wszystkie dokumenty. I mój mąż po pracy pojechał do szpitala się pożegnać z młodym, no bo nie wiedzieliśmy, czy następny dzień w ogóle go jeszcze zobaczymy kiedyś. A pielęgniarki też go skrzyczały, że on nie wejdzie, bo nie da porad, nie? I mówisz do pielęgniarki, że jutro ma zabieg rano, który możliwe, że już nigdy go nie zobaczysz, a ona ci mówi, że nie ta pora odwiedzin. Czyli wiesz, robienie, ja to nazywam tej całej szopki, że w jakich porach, kiedy, co i jak, jest tak straszne, branić to w taki schemat, w taką tabelkę, że teraz od tej pory do tej pory tak i tak masz to zrobić. Nie patrzy tam nikt na to, że sytuacja wygląda na dany dzień inaczej. Ja miałam wiele takich sytuacji, wiesz, jak też leżałam z moim synem później w szpitalu, jak mój mąż trafił do szpitala po wypadku samochodowym, to też tego dnia mi się świat walił. Ja tego dnia połowę rzeczy nie pamiętam i tego dnia moja mama przyjechała, bo mi się ręce trzęsły, ja nie wiedziałam, co ze sobą robić, po prostu leżałam na ziemi, płakałam. No i moja mama przyjechała, żeby pobyć ze mną i z moim dzieckiem w szpitalu, bo nie byłam w stanie się nim zająć w ogóle. I usłyszałam, że mogę na chwilę pojechać do mojego męża, tylko go dotknąć za rękę, bo akurat był w stanie śpiączki przewożony z jednego szpitala do drugiego. I jak wróciłam do szpitala, w którym leżałam z moim synem, to też pamiętam do dzisiaj, jak na mnie się wrzeszczała pielęgniarka, że jakim prawem o tej porze wracam. A ja mówię, że mąż mi umiera, więc po prostu nie miałam wyjścia, o innej porze. I to są takie sytuacje, które myślę, że nie każdy jest świadom w ogóle, jak to tam wygląda.
1: Mhm. Czyli właściwie na każdym etapie twoich kontaktów ze szpitalami brakowało empatii i takiego po prostu ludzkiego podejścia?
0: Tak, myślę, że pielęgniarki by chciały jak najlepiej. One też mają swoją presję. Znam wiele osób, które też bardzo lubię i mi tłumaczą, że mają dużo pracy, że jest ciężko. Ja się domyślam. Tylko dla nich to jest praca, gdzie idą codziennie, a dla ciebie to jest ten moment, który możesz zapamiętać na całe życie.
1: Mm-hmm. To jest po prostu twoje życie, albo życie twojego dziecka, męża, najważniejszych osób.
0: Tak.
1: A jak to jest tyle razy żegnać się ze swoimi dziećmi? Czy na to można się w ogóle jakoś przygotować? Czy do tego można się przyzwyczaić?
0: No,
1: czy to za każdym razem to jest ten sam ból?
0: Przyzwyczaić jest chyba straszne. Za każdym razem myślę, że jest ten sam ból, chociaż wiesz, te początki, ten szok, to jest najgorszy. Ta konfrontacja, że te plany są inne, że rzeczywistość jest inna niż twoje plany. O. Natomiast przyszedł moment, gdzie mój syn miał około 30 iluś operacje i pamiętam, jak była niska saturacja, jak jechaliśmy karetką i on był nieprzytomny, a ja patrzyłam się na niego i pomyślałam, że jeśli

0: to jest ten moment, to mu pozwalam. Dlaczego ja mam kogoś trzymać? Wiesz, ja tak wierzę, że my czasami siebie wzajemnie bliskich też mocno trzymamy, a dajmy komuś wolę. Po prostu odpuśćmy i pozwólmy, żeby sam wybrał. Mhm. Ja wierzę w to, że taka mała duszyczka jest bardzo świadomą duszyczką. Jest duszyczką, która wie, czemu tutaj jest, wie, co się dzieje. Wierzę w to, że nawet osoby w takich stanach, gdzie są nieprzytomne bądź śpiące, też czują, wiedzą i po moich przejściach jestem wręcz pewna, że oni bardzo dobrze zdają sprawę z wielu rzeczy. Więc trzy razy w życiu powiedziałam do mojego dziecka, że jak to już jest ten moment, to mu pozwalam. Oczywiście myślę, że nigdy nie jesteś w stanie się przygotować na śmierć, zwłaszcza dzieci, ale próbować zaakceptować, nie szarpać się, też daje jakąś ulgę. Mój syn jest niesamowitym wojownikiem, bo on po każdej operacji, jak wstawał i tam, wiesz, po paru godzinach potrafiliśmy, nie zawsze, ale były takie momenty, gdzie była operacja, a po 10 godzinach, 12 już byliśmy na korytarzu z powrotem za rączkę chodzić sobie po nim. To wszyscy byli w szoku, że on ma tyle siły i tak samo rehabilitanci mówili, że wow, że to jest niesamowite, że to dziecko wychodzi ze szpitala po kolejnej operacji, a tyle ma w sobie siły do walki. Więc jest niesamowitym wojownikiem. Na pewno wcześniaki to wojowniki. No, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem z nich dumna, ale tamten moment rzeczywiście no, nie jest łatwy. Mhm.
1: Tak sobie myślę, że taka decyzja, że pozwalamy komuś odejść, że jesteśmy w stanie to powiedzieć, to też jest wyraz największej miłości i wyzbycie się no chyba tego, co my byśmy chcieli, bo często to jest takie samolubne myślenie, że chcemy, żeby ta osoba, która cierpi, była jak najdłużej.
0: To prawda. Ja myślę, że wiesz co, inaczej przez chorobę mojego taty już patrzyłam. Jak byłam młoda, mój tata chorował, głównie był dużo w domu, taka była możliwość. Ja wiem, że przychodzi moment, kiedy walczysz z wiatrakami. Czasami próbujesz kogoś utrzymać na siłę przy życiu, a ta osoba już naprawdę się męczy. I dlatego później, jak moje dzieciątko, mój synek miał takie stany, to ja stwierdziłam, że jeśli jest jego taka wola, to dlaczego bym mu miała jako mama zabraniać? No ja to tak interpretuję, że my mamy dzieci, matka, dziecko, jesteśmy bardzo związani i czasami to odpuszczenie też pozwala wybrać, nie ma tej presji, a ta presja nigdzie jest niezdrowa, więc to pozwolenie mojemu synowi na dokonanie wyboru było dla mnie naprawdę piękne, bo kiedy on następnego dnia się budził i wracał mój synek jakby do siebie, to było takie wow, jestem z ciebie dumna i cieszę się, że chcesz tutaj ze mną być. Mhm.
1: Na pewno też takie bardzo uwalniające.
0: Tak.
1: Dla całej rodziny. Gdy wczoraj rozmawiałyśmy przed wywiadem, o czym będziemy rozmawiać, to powiedziałaś mi takie zdanie, że twoje dzieci zostały skreślone przez system. Co to znaczy?
0: No, moje dzieci były od początku dzieciątkami, które uważali, tak jak wyjęli z brzucha córci i powiedzieli, że ja mam się z nią pożegnać, bo 2-3 doby to maksymalnie. Tak samo całe te 3 miesiące, o których ci mówiłam, że były ciężkie przez pielęgniarki, to między też innymi przez teksty pielęgniarek, że raczej z tym dzieckiem to już nic nie będzie, albo w ciężkim stanie, albo co ta dziewczynka będzie, albo co ten chłopiec będzie umiał robić. System, czyli szpital, że od razu skreślili, że tak naprawdę moje dzieci to mało co w ogóle osiągną w życiu. Jeśli będą leżeć, to super, co nie? Jest to straszne. Jest to straszne i za każdym razem to powtarzam każdemu, że dlatego nie słuchajcie, co w szpitalach mówią, bo czy mój tata miał nowotwór i się nie sprawdziło, ile pożyje, czy mój mąż się nie sprawdziło, ile pożyje, czy moje dzieci się nie sprawdziły tak naprawdę rokowania, więc wiesz, łatwo się mówi, bo oni, lekarze, powinni powiedzieć, jaka jest sytuacja, ale to niech powiedzą ci, że jest taka możliwość, ale nie są pewni, a lekarze mają taki sposób mówienia, że z tego dziecka raczej nic nie będzie, albo wylewy są tak ciężkie, że musi być pani świadoma, że to będzie duże kalectwo, ale nie powiedzą ci już tego, że wie pani, są już rehabilitacje, nie powiedzą ci, jaką drogę możesz wybrać ciekawą, ile jest metod alternatywnych, nie powiedzą ci nawet, że wcześniaki, tak naprawdę to jest znak zapytania, oni nie wiedzą, a skoro nie wiedzą, to czemu ci mówią diagnozy, że z tych dzieci to nic nie będzie? Ja to tak wywnioskowałam i wiesz, straszne jest to, że kiedy masz tą depresję, to wszystko przechodzisz, te strach, lęk, płacz, depresję, jeszcze raz powtórzę, bo to było coś okropnego, to kiedy człowiek ci, ja to mówię tak podświadomie, koduje, że z tego dziecka nic nie będzie, to ty wychodząc ze szpitala nie masz za dużo nadziei. Mhm. Czyli skreśla ci dziecko i skreśla ciebie, bo tak naprawdę

0: to tylko nadzieja nas trzyma, to tylko wiara, że będzie dobrze, powoduje, że będziesz chciała znaleźć rehabilitację, rozwiązania, że będziesz chciała walczyć, no bo znam mamy, które uwierzyły i pierwsze co kupiły wózki, założyły fundację tak naprawdę zaraz po jakimś tamtym okresie niemowlęcym. Mhm.
1: Miałam taką sytuację w ciąży, że trafiłam do szpitala i usłyszałam tam, że no proszę się nastawić, że to jedno dziecko to pani na pewno straci. Następnego dnia ktoś się wycofał z tej błędnej diagnozy, oczywiście zero przeprosin. I to było na samym początku, jakiś czwarty miesiąc. I do dziewiątego ja już miałam to zakodowane w głowie, że pewnie jedno dziecko stracę. Mimo, że wszystko było dobrze. I to jest właśnie utrata tej nadziei, o której mówisz.
0: Tak, odebranie tej siły. Ja to mówię siła, bo wiesz, jak gdyby nie mój uparty taki charakter zawinięty, że ja dążę po swoje, osiągnę swoje, to myślę, że naprawdę nie jedna osoba by się na moim miejscu załamała. A w tym wszystkim walczysz ze sobą, bo tutaj silna Sara, a z drugiej strony obrywasz, ja to nazywam tymi właśnie wszystkimi diagnozami, a te diagnozy, powiem szczerze, że naprawdę dzisiaj po tych 6 latach mogę powiedzieć szczerze, że uważam, że można inaczej to przekazać rodzicowi. Można mu nie odbierać wszystkiego, ale lekarze są głównie pierwsi do odbierania ci wszystkiego, całej nadziei, całej siły, stwierdzenia wszystko co najgorsze i to co też mówisz, lekarz ci danego dnia coś tak powiedział, a potem to zostaje w tobie i ty jako matka, no kto jak nie ty masz walczyć o te dzieci, kto jak nie ty masz szukać rozwiązań.
1: Jak na ciebie patrzę, to sobie myślę, że ty jesteś taką mamą lwicą, bo właśnie walczysz o swoje dzieci, o ich sprawność, o ich zdrowie, o to, żeby były jak najbardziej samodzielne. Tak jak powiedziałaś, były takie rokowania, przypuszczenia, że dzieci będą leżały, że nie będą samodzielne. Dzisiaj podglądamy cię i twój dom w mediach społecznościowych. Dzieciaki biegają, mówią, mają się bardzo dobrze, jak na tak wczesne wcześniaki z 24 tygodnia.
0: No, moje dzieci na pewno są przykładem, jak to wielu lekarzy mówi, osób, że niemożliwe. Nie jest tak też, wiesz, to takie życie z wcześniakami też ma tą drugą stronę, gdzie jesteś dumny, musisz wyczekać, musisz dużo ćwiczyć, żeby coś osiągnąć. Synek z uwagi na wiele, wiele operacji jest trochę w słabszym stanie niż córcia, natomiast myślę, że to też kwestia czasu. Jednak córcia miała możliwość 2,5 roku się rozwijania w domku, a synek te 2,5 roku był bardzo dużo w szpitalach. Ale wierzę, że ten czas i ta siła, którą mamy, damy radę dogonić siostrę. Natomiast, no wiesz, w wieku 3 lat, jak mój syn pierwszy raz postawił nóżki i stopy na podłodze, na ziemi i stanął, to jest coś tak niesamowitego, tak wyczekanego. No i też zmieniasz kompletnie perspektywę patrzenia na rodzicielstwo, na dzieci, na rodziców, bo ty siedzisz na przykład w restauracji i widzisz zdrowe dzieciątko, które w danym momencie, nie wiem, odbierasz, że rodzice tam trochę narzekają, no wiadomo jak to rodzice, każdy z nas ma jakieś tam problemy mniejsze, większe, a ty siedzisz z boku i myślisz sobie, że jakbyś marzyła o tym, żeby to dziecko, nie wiem, samo pobiegło tam, rozbiło coś, wróciło, nawsociło, ale to nie jest realne, tak na pstryknięcie palca. I to, co na pewno do mamy wcześniaków też bym mogła powiedzieć, że ta cierpliwość, to jest niesamowita lekcja cierpliwości dla mnie. Fakt, że musisz wyczekać i nie wiesz ile, po prostu musisz czekać, musisz działać, musisz pracować, musisz rehabilitować, ale przyjdzie sukces. Ja tak uważam, że jeśli tylko w to wierzysz i robisz wszystko w tym kierunku, no to też na to dowodem są już jakoś moim zdaniem moi dzieciaczki, natomiast chcę doprowadzić ich do takiej sprawności, żebym chciała przyszłościowo też pokazać innym mamom albo stworzyć jakieś miejsce, gdzie będzie możliwość dania nadziei, bo ja jako mama wcześniaków w tak ciężkim stanie to wiedziałam, dostałam tysiące skierowań na wszystkie wizyty co parę miesięcy w szpitalach w NFZ-cie, z NFZ-u, gdzie wiadomo, że czasami się czeka pół roku, roku albo półtora. Mhm. Natomiast jest za mało instrukcji, bym powiedziała, dostałam tak naprawdę w sumie w ogóle, co zrobić, żeby moje dziecko było zdrowsze. I to też jest ciekawe, że my wychodzimy ze szpitala i masz 10 tysięcy kwitków na skierowania kontrolne, a nikt ci nie mówi, ale co zrobić dalej. A przecież najważniejsze jest, co teraz zrobić dalej i zacząć jak najszybciej działać, bo mózg póki jest mały, jest plastyczny i możesz naprawdę dużo osiągnąć. Tam czas się bardzo liczy.
1: No i co zrobiłaś? Skąd wiedziałaś, co robić?
0: Dostałam informację od mamy, mojej mamy znajomej, która też urodziła wcześniaka, mieszkała tutaj w Warszawie i poleciła mi metodę Wojty, która jest też kontrowersyjna.

0: metodą. Też w dwóch miejscach, czy trzech nawet w życiu usłyszałam od placówek różnych, że nie jest to dobra droga, co robię. Tak ładnie powiedziane. W innym to trochę to nie było. I odradzają mi robić metodą Wojty rehabilitację. Jest to rehabilitacja, która jest rzeczywiście nieprzyjemna. Robisz to 3 razy dziennie, codziennie, ile się da. I uciskasz dziecko w różnych miejscach, punktach, które są no jakby kluczowe, bo poprzez te punkty dziecko porusza resztą częścią ciała. No i przy porażeniach, spastycznościach, czyli pewnych bezwładach ciałka, Wojtą tak naprawdę potrafisz bardzo dużo zmienić. I Wojta, i pani Asia tej Warszawy, do której jeździłam, i w Łodzi, gdzie na stałe rehabilitujemy się u pani Ani od Wojty, no to dla mnie Wojta jest czymś niesamowitym, czymś, co naprawdę pokazuje, że się da. I co też ciekawe, z NFZ-u w Polsce nikt mi nie polecił i nie dostałam metody Wojty. W Polsce jest metoda Bobata, która jest tak delikatna, że zazwyczaj małe prawdopodobieństwo na takim etapie, jak moje dzieci były, żeby coś z tego wyciągnęły, z takich zajęć wyniosły.
1: Mhm. A jak dzisiaj wygląda wasza codzienność?
0: Dzisiaj jest, nazywam to też, że piękna, wymarzona, bo kiedy budzę się w domu, mam przespaną całą noc w domu, moje dzieciaczki śpią w swoich łóżeczkach, budzimy się i jedziemy do przedszkola, no to jest to, czego myślę, że część rodziców właśnie może nie rozumieć, dla mnie czymś, co było nieosiągalne. 3-4 lata o tym marzyłam. Więc dzisiaj ta codzienność, kiedy właśnie jesteśmy wszyscy w domku, jemy się na nie, jedziemy do przedszkola. Po przedszkolu są różne zajęcia, które są właśnie rehabilitacyjne, żeby ćwiczyć cały czas. Też dzieci mają przedszkole, w którym też mają dodatkowe takie zajęcia rehabilitacyjne, muzykoterapie sensoryczne. No i zawsze po południami widzimy się w domu. Ja nie zawsze mam też możliwość odebrania moich dzieci, natomiast mamy ciocię do pomocy, która ze mną mieszka 24. I widzimy się wszyscy w domu. Zawsze staram się kąpać dzieciaczki w domu, żeby już ten moment wieczorny był dla nas. Więc dzisiaj na pewno, wiesz, przepięknie. Rok temu pojechałam z nim, poleciałam samolotem. Dla mnie łzy mi ciekły naprawdę od rana, co nie? Jak ja leciałam samolotem, to ja nie wierzyłam. Jak zobaczyłam moje dzieci w samolocie, to ja nie wierzyłam, że one siedzą w ogóle w samolocie obok mnie. To jest znowu coś, czego ktoś może nie zrozumieć, bo to ma dane, a ja zawsze sobie myślałam, że ciekawe, kiedy będę mogła w życiu wziąć dzieci do samolotu. No, przed nami zaraz kolejne wakacje, akurat teraz pewnie autkiem, ale kolejne, więc dla mnie to są takie marzenia, które spełniam.
1: Mm-hmm. Widziałam, że też całą rodziną praktykujecie wdzięczność.
0: Tak, tak.
1: Za co jesteście wdzięczni?
0: Jesteśmy wdzięczni za dom. Moja córcia, jak to mówi, na drugim miejscu za rodzinę i za mamę.
1: I za brata,
0: tak. Moja mama, moja Zosia jest wpatrzona w naszą trójkę zdecydowanie. Natomiast praktykuję wdzięczność z dziećmi, żeby ich uczyć właśnie tego pozytywnego myślenia. Rano na przykład rozkładamy też karty z różnymi afirmacjami, które sobie czytamy na głos. Myślę, że dzieciaczki, jedni mogą twierdzić, że one dużo z tego nie rozumieją, inni, że nie. Ja, tak jak powtórzyłam na początku, uważam, że gdzieś tam nie samo ciała, duszyczka, która jest w tym ciele, ona rozumie dużo. I na przykład moja córcia, ona jest bardzo taka chętna, zaangażowana do właśnie kart, do czytania. Jeszcze sama nie przeczyta, ale ja jej czytam, ona powtarza na głos. I powtarzam też często moim dzieciom, że jestem miłością, jestem światełkiem. I ja na przykład przy tych słowach czuję ten moment takiej dobroci, takich wyższych wibracji, kto jak to nazywa. I moje dzieci też się dobrze czują przy muzyce, którą puszczam, która jest taka bardzo pozytywna, z wieloma pięknymi tekstami, przy właśnie słuchaniu jakichś takich rzeczy, że jesteśmy miłością, jesteśmy światełkiem. Staram się też im przekazać, wiesz, to, że one są wystarczające, nie muszą być tak jak reszta, nie muszą nigdzie dogonić, nie muszą, nie wiadomo jakich mieć ocen, nie wiadomo w jakiej być w szkole, dla mnie to wszystko jest nieważne. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby moje dzieci wiedziały, że są wystarczające, są miłością, są światłem i są po prostu wyjątkowymi duszyczkami, które tutaj bardzo, bardzo dużo pokazują. Tak jak mi mamie, one dały ogromną lekcję cierpliwości, ogromną lekcję pokory, ogromną lekcję, tak naprawdę siłę mi dały. Ja dzięki nim myślę, że jestem, dzisiaj się czuję jak taka niezniszczalna, co nie? Mhm. Ale wiedziałam, ile muszę pokonać. I Jest też ta druga strona gdzieś tam tego stresu jeszcze, który na pewno gdzieś tam jeszcze

0: tyłu siedzi, nie mogę powiedzieć, że go w ogóle nie ma, ale inaczej dzisiaj nam się żyje, inaczej, na innej świadomości.
1: Ja dobrze liczę, że ty masz 27 lat?
0: Tak, teraz no. Skończę 27 lat.
1: Bardzo dużo nosisz na swoich barkach, jak na tak młodą osobę. Odszedł tata, dzieci

0: stanie to udźwignąć. Tak sobie to tłumaczę. Dało mi bardzo dużo te przeżycia. Dzisiaj wiem, jakie miałam wartości z domu i zawsze bardzo dziękowałam rodzicom za te wartości, które mi przekazali, ale dzisiaj wiem, że jeszcze bardziej poszłam do przodu, jeszcze bardziej rozwinęłam się, świadomość rozwijam, staram się, zmieniłam na pewno też kierunek swojego życia, swoje, nazwijmy te plany, które miałam przed porodem moich dzieci. Słowo to akceptacja, które powtarzam, które było mi kiedyś obce, dzisiaj no jest mi najbliższe, że nieważne co się dzieje, to po pierwsze zaufaj sobie, że dasz radę, że co by się nie wydarzyło, to sobie poradzisz w każdej sytuacji. Ja sobie poradziłam w każdej. I nieraz było ciężko, ale dzisiaj wiem z perspektywy, że dałam radę, a słowo akceptacja, że nie walcz. To, że miałaś w planach, że miało być o innej godzinie, o innej porze, inaczej ubrane, inaczej miało się wydarzyć, nie miało teraz zachorować, a teraz mieliście być na wakacjach, to były twoje plany, ale się zmieniły i zaakceptuj tak, jak jest. Zawsze sobie powtarzam, że nie wiesz, co tak naprawdę innego miało się wydarzyć, więc widocznie to, co się dzisiaj wydarzyło, to było potrzebne.
1: A kiedy przyszła do ciebie ta mądrość? No bo trudno mi uwierzyć, że od razu. No pewnie na początku
0: dużo
1: była złość,
0: bardzo,
1: jakaś niezgoda, poczucie niesprawiedliwości.
0: Ja w wieku, jak mój synek miał 2 latka, mieliśmy taki bardzo długi pobyt w szpitalu, miałam bardzo ciężką depresję. Takie 2 miesiące naprawdę miałam wyjęte z życia. I kompletny brak akceptacji. Kompletny, cały czas wyparcie. Brak akceptacji szpitali, no to wiesz, jak walczysz, to jest, życie staje się dramatem. Ty nagle patrzysz, że to jest jakiś science fiction, to jest jakiś horror, nie wiem, jak to nazwać. Moja mama mi powtarzała, że Sara zacznie akceptować w pewnym momencie, jakoś właśnie jak chyba wychodziłam już trochę z tej depresji, zaczęłyśmy więcej rozmawiać. Moja mama mi zaczęła więcej też uświadamiać, jak ona patrzy na to życie, jak to wygląda. Też dużo przeszła, też miała depresję związaną z całą tą sytuacją, wtedy z wnuczętami, co się działo. Więc ona była tą osobą, która mnie popchnęła do przodu i mi dała to wsparcie. I ciekawe jest to, że mój syn miał 60 parę operacji, a w momencie, kiedy naprawdę zaakceptowałam, mówię uczciwie, tak wiesz, że pojechałam do szpitala, i pamiętam, jak moja mama mówiła: Sara, zaakceptuj, po prostu nie walcz. Ja mówię: okej. Okay. Walczyłam jakby z systemem covidowym, który mi się bardzo nie podobał, co z nami robią, jak funkcjonują. I już byłam ostra w słowach do wielu osób, ale dla mnie to było chore, co jest ważniejsze w danym momencie. Łącznie z tym, że wtedy mój syn praktycznie odchodził, miał 29 saturacji. Pani profesor krzyczała, że zaraz nie będzie kogo ratować, a oni czekali na testy covidowe. Ale już jak było po operacji, wszystko się udało, to sobie pomyślałam, że okej, jakby akceptacja, że tutaj jesteśmy. Widocznie tak mamy być. Wiem, że dzisiaj się to wydaje abstrakcją dla kogoś, ale po tylu lekcjach, no to w końcu zostaje ci akceptacja. Tak ja to odbieram. I pojawiło się coś takiego we mnie, że okej, Sara, już nie wymyślaj tam tego życia, nie planuj sobie, po prostu zaakceptuj, że tak jest. Znajdź jakby pozytywne strony, zacznij się na tym skupiać. Był taki moment, który po prostu mnie coś zatrybiło, że chyba zmiana myślenia, że tą, którą szłam, to nie było rozwiązanie. Ja tam, wiesz, odbijałam się non-stop od ściany. Więc moment, w którym zaakceptowałam, co chcę podkreślić, jest ciekawe, że to była jedna z ostatnich naszych operacji. Przedostatnia dosłownie.
1: Ile minęło od tamtego czasu?
0: 3 lata. 3,5 roku. 2,5, 3 lata jakoś tak.
1: A czyli ten dobry czas trwa, ta dobra energia?
0: W której mieszkamy w domu.
1: To ja cały czas trzymam kciuki, żeby trwało to dalej. A jak ty w ogóle czujesz się jako mama? Bycie rodzicem, bliźniąt, to jest hardkorowo trudna sprawa. W twojej sytuacji jeszcze bardziej, bo jesteś sama. No tak jak powiedziałaś, masz ciocię do pomocy, no ale jednak jesteś pojedynczym rodzicem. Twoje dzieci mają jeszcze specjalne potrzeby. Jak ty to wszystko ogarniasz?
0: Udźwignąć... Nie jest łatwo. Na pewno to, co mówisz, udźwignąć jako mama bliźniaków, to jest jedno wyzwanie. Mama bliźniaków, które mają jeszcze większe zapotrzebowanie czasu, rehabilitacji, atencji, wszystkiego. Bo zdrowe dzieciaczki w wieku 3 lat sobie pójdą, nie wiem, chwilę się pobawić same w ogrodzie, a ty na swoje dzieci musisz cały czas patrzeć, no bo jeszcze jest taki etap, który cały czas gdzieś tam muszę zerknąć, muszę uważać. Jeszcze czasami starzy, że się potknie, tutaj gdzieś się może ktoś przewrócić. też wiesz, myślę, że psychika moja po tych szpitalach, że czasami chcę za dobrze, że za opiekuńcza staram się być.

0: No ale z drugiej strony sobie powtarzam, że tak dużo wywalczyłam, tyle lat, oddałam całą siebie w tamtym etapie, że za nikogo tyle nie oddałam. Po prostu siebie. Ja wiedziałam, że w tych szpitalach ginie Sara, a jakby szłam tam codziennie, jechałam, albo jechałam tylko do domu na chwilę się umyć, tam mieszkałam z moim dzieckiem, no bo muszę być dla niego, więc to uczucie, że dla kogoś po prostu poświęciłaś wszystko, co było możliwe, jest na pewno czymś wyjątkowym. Życie codzienne, mamy bliźniaków, wcześniaków, samemu, to sama sobie powtarzam, że powinnam duży, duży order dostać. Oczywiście bliscy, którzy są, którzy mi jak tylko się starają pomóc, moja mama właśnie, niania do dzieci, to jest na pewno niezastąpione, ale dlatego też wybrałam tą stronę, że ta praca też jest dla mnie istotna, no bo chcę, żeby dzieciaczki miały wszystkie, jakie są możliwe, rehabilitacje. Jeszcze widzę wiele metod, które możemy cały czas stosować, próbować. No z NFZ-u niestety nie należą mi się takie nowości, które ja wyszukuję, dowiaduję się, znajduję, czy za granicą, czy w Polsce, więc staram się też stawiać na pracę, bo praca pozwala mi po pierwsze się realizować, po drugie też zadbać o siebie, po trzecie utrzymać też nianię w domu, a po czwarte, co najważniejsze, zapewnić dzieciom te zajęcia, rehabilitacje, które, no nie wiem, czy też są ludzie tak świadomi, jak nie mają wcześniaków, że zajęcia z basenu dla moich dzieci jakąś specjalną metodą, to jest koszt 480 zł za godzinę. Co ja byłam
1: razy dwa.
0: Tak, i dajmy jako przykład. To tylko taki luźny przykład. Nie mówię o wizytach, kontrolach, gdzie one są po 700-800 zł za dwójkę dzieci jednorazowo. I tych rzeczy jest naprawdę dużo i chcesz tych zajęć dać, bo widzisz, że też są efekty. Z basenu są efekty, z takiej rehabilitacji są efekty, z logopedii są efekty. No i wszędzie, jak sobie policzysz, to są kosmiczne sumy. Myślę, że wiesz co, jest duża odpowiedzialność. Ten gdzieś tam taki podświadomy trochę stres, który jeszcze jest, to on też taką presja, która się tworzy, prawda, że musisz dać radę, że nie ma taty dzieci, więc ty sama musisz utrzymać, sama musisz no, pewne zasady dać dzieciom, wychować je, dać też tą miłość, a gdzie też, wiesz, danie tej miłości, to często się mówi, że matki dają więcej, no bo one są bardziej w tej roli żeńskiej. U mnie jest tak, że...
1: A ty jesteś podwójnej.
0: Tak, i ja łapię się na tym, że często taka jestem, że dobra, dzieciaczki, tutaj to, a gdzie czasami ten moment na tą miłość, na to przytulanie, ale ta presja, żebym wszystko się wyrobiła, żebym zrobiła, wiesz, też prowadzenie własnej działalności, która też wymaga tego, że no nieraz jesteś wieczorem potrzebny, po południu, w dzień, no bo ja akurat prowadzę działalność, która ma 3 zmiany, na pewno duże, duże wyzwanie, ale uważam, że jeśli jestem w takiej sytuacji, to znaczy, że Bóg wiedział, że sobie dam radę.
1: A co ty dzisiaj robisz dla siebie?
0: No, dla siebie od 2 lat zaczęłam robić też, bym powiedziała, sporo. Taki etap przejściowy po śmierci mojego męża. To był moment, gdzie osoby z zewnątrz komentowały, że robię egoistycznie, bo wyjeżdżam, ale było mi to bardzo potrzebne. Taki moment też przełomowy w naszym życiu, kiedy Daniel odszedł. Wyjeżdżałam raz w miesiącu na tydzień chociaż, albo na półtora i wiedziałam, że moje dzieci są zaopiekowane z nianią i z babcią, a ja wiedziałam, że potrzebuję siebie, nazwijmy, podratować, wyciszyć w ogóle. Czyli te stresy, te szpitale, nieprzespane noce, to wszystko, te krzyki, potrzebuję coś zrobić dla siebie. I to zdanie, które mama mi cały czas powtarzała, jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, że szczęśliwe dzieci to szczęśliwa mama. Szczęśliwa mama to szczęśliwe dzieci. I to naprawdę jest istotne, bo potem sobie pomyślałam, co z tego, że ja będę z moimi dzieciaczkami teraz cały czas, jak ja po prostu nie jestem do końca obecna z nimi. Jak ja, wiesz, myślę o tamtym, chce mi się płakać, wspominam tamto, to chwila, to co ja mam tutaj udawać, uśmiechać się? Przecież ja wierzę w to, że moje dzieci jeszcze bardziej czują, niż mi się wydaje, moje emocje, więc no nie ma opcji ich okłamywania. Postanowiłam wtedy dla siebie na wyjazdy. To był taki czas, gdzie naprawdę dużo byłam w ciszy, bym to nazwała. W ogóle, czyli ucieczka od bodźców, od tego przebodźcowanego świata, w którym jesteśmy, i rozpoczęcie życia, żeby się wyciszać. Coś, czego nie potrafimy, duża część nas dzisiaj przez social media, przez pracę, przez tą gonitwę za pieniędzmi, za tym wszystkim. I ten moment, kiedy, ale wiesz, czułam sama siebie, to też jest ciekawe, że miałam taką potrzebę, że muszę wyjechać i wyjeżdżałam, nie wiem, do lasu, wyjeżdżałam na plażę, wyjeżdżałam nad jezioro, wszędzie, gdzie jest ten spokój, cisza. A co ciekawe, się uśmiecham, że a to co, jak któryś znajomy mi dawał jakąś książkę albo znajoma do polecenia. Albo gdzieś znajdowałam w internecie, trochę też Klaudię Pinot wtedy w tamtych czasach.

0: czasach słuchałam o medytacjach i to wszystko tak popłynęło. Wiesz, książka za książką, analizy, 7 nawyków Coveya, bardzo fajna książka. Kto zabrał mój ser, gdzie myszy idą po ser i pokazuje taka prosta, krótka książka, a pokazuje, czy, że jak idziesz cały czas tą samą drogą w życiu, to może się okazać, że nic nowego ci tam nie napotka i problemy, które są, one i tak dalej będą. A ta druga mysz, która wybiera kompletnie inną drogę, dostaje jeszcze większy kawał sera i taka prosta, krótka książeczka, a daje też bardzo dużo do myślenia, jak zacząć postępować w życiu. Dzisiaj wdzięczność, medytacje, sport, spacery poranne o 6 rano, jeszcze jak dzieci śpią. To robię szybki taki spacer 40 minut, medytacje, które staram się robić już wieczorem, ale często w weekendy, w tygodniu nie do końca mam czas, rytuały wdzięczności, rytuały takie z kakaem, gdzie włączamy fajną muzykę, pijemy kakałko, głośno mówimy same dobre rzeczy afirmacyjne. To takie momenty, które rzeczywiście pomagają mi z powrotem być w sobie, być tu i teraz.
1: Mhm. Ładują baterię.
0: Tak.
1: A o czym marzysz?
0: Marzę o spokoju.
1: To ja życzę ci tego spokoju i nudy. O, nuda jest też, myślę, pożądana, gdy się dzieje zbyt intensywnie. Sara Gronowalska dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu emocje. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu emocje.